0: Nic nie osiągnę, jestem zwyrodniałym dzieckiem wszystkich wad. Moja przyszłość to kopanie rowów, zapierdolna drobne drama, a nie tygiel towarzyski hype. Zdolna, ale w chuj leniwy, tak mówili w szkole o mnie, że nie mam predyspozycji, by iść w świat. A to gówno, przez które zarywam wciąż kolejne noce, to nie muzyka, a oczywisty flamp.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.

0: Jest szósta, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. 16 osób trafiło do szpitali po podejrzeniu masowego zatrucia w restauracji w Kolonii Łaszczówce pod Tomaszowem Lubelskim. Większość z tych osób stanowią dzieci od 9 do 12 lat. Dzieci, które uczestniczyły w obozie piłkarskim, są w stanie stabilnym, niezagrażającym życiu. Włochy. W Toskanii doszło do trzęsienia ziemi. Wstrząsy wystąpiły w rejonie miast Lucca, Massa Carrara i Pisa, znajdująca się 15 km od epicentrum. Krzywa wieża w Pizie nie uległa zniszczeniu, przekazał burmistrz Pizy Michel Conti. Nasze miasto nawiedziło silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,3. Wielu mieszkańców odczuło je bardzo dotkliwie. Pracownicy biurowi i ci, którzy przebywali w domach, wyszli na ulicę. Sytuacja jest obecnie pod kontrolą. Obrona cywilna przekazała, że podczas wczorajszego trzęsienia nie odnotowano strat. Przypomnę, pod koniec ubiegłego tygodnia południe Włoch nawiedziło silniejsze trzęsienie ziemi. W rejonie Neapolu rannych zostało 21 osób, w tym dwie ciężko. W wyniku tamtego trzęsienia kilka budynków się zawaliło. Występowały wówczas również przerwy w dostawach prądu. Chiny odpowiadają na unijne sankcje wobec Rosji i wydają swoje restrykcje. Objęły one sektory strategiczne, m.in. zbrojeniowy i półprzewodników. To odpowiedź na ograniczenia wobec Rosji, które jednak objęły także chińskie firmy, mówi Paulina Uznańska z Ośrodka Studiów Wschodnich.
1: Chiny po prostu krok po kroku starają się odcinać Zachód od swoich półproduktów, materiałów, komponentów, tak żeby spowalniać obronność i modernizację państw NATO.
0: A na koniec przypominamy smutną wiadomość. Wczoraj po długiej walce z chorobą odszedł Andrzej Morozowski. Dziennikarz związany od 25 lat z TVN24 prowadził m.in. rozmowę bardzo polityczną oraz Tak jest. W przeszłości był też związany z Radiem Z, Telewizją Polską i Polsatem. Po jego śmierci głos zabrał premier Donald Tusk, napisał: Andrzej Morozowski był dziennikarzem z prawdziwego zdarzenia, myślącym, krytycznym i na wskroś przyzwoitym. Będzie nam wszystkim bardzo ciebie brakowało, Andrzeju. Morozowski zmarł w wieku 69 lat. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda.
3: Dziś i jutro ma nastąpić kulminacja tej fali upałów. W środę gorąco zacznie wlewać się nad Polskę z południowego wschodu, początkowo nad Podkarpacie i Lubelszczyznę. Tam też temperatura może sięgnąć 40 lub 41 stopni. W ciągu dnia skwar ma przemieszczać się w stronę prawie wszystkich regionów, szczególnie zaś Małopolski, Mazowsza, Ziemi Świętokrzyskiej i Ziemi Łódzkiej, z wartościami maksymalnymi od 30 do 39 stopni. Upał nie wystąpi jedynie w skrajnych północno-zachodnich regionach, gdzie temperatura maksymalna ma wynieść 23-28 stopni.

0: Show Me How to Live, Audio Slave, wykrzyczeli, że mamy pokazać im, jak żyć. Ja nie pokażę, ale mamy nadzieję, że z Mateuszem poranek umilimy. Dzień dobry.
1: Nowy świt.
0: Liczba mnoga jest tu kluczowa, ona nastąpi, ale jeszcze nie teraz. Zuza Iłęda przy mikrofonie, dzień dobry. Beata Grabarczyk wydaje i prowadzi rozmowy z gośćmi. Natalia Harkiewicz odbiera dzisiaj telefony, realizuje Kajetan Strzelczyk i Helena Wnorowska na serwisie będzie się również pojawiać. I taki wspaniały skład do godziny 10 dzisiaj.

0: Mogę? Mogę od tego zdania zacząć?
1: Możesz.
0: Mam sękacza. Przywiozłem tym razem ja. Ja wiem, że Marcinek i sękacz to w ogóle dwie skrajnie różne rzeczy i tu nawet nie ma co porównywać jakkolwiek, ale ponieważ byłem w domu, to uznałem, że wezmę sękacza i dzisiaj się nim zajmiemy kulinarnie.
1: Ja uznaję to jest takie, wiesz, czy musiałam zrobić jedno wejście sama? Tak, ale cóż to jest za cena za sękacza, który pojawił się w studiu? W zasadzie żadna. Powiedziałabym, można tak częściej, ale nie.
0: Można, nawet wskazane. Jeżeli ktoś inny z redakcji będzie na przykład gdzieś w rodzinnych stronach albo pojedzie gdzieś, gdzie są dobre jakieś takie regionalne wypieki, to też jestem tego zdania.
1: To prawda. Wedle wszystkich zasad obowiązujących w poranku, o tej porze powinniśmy zrobić kalendarium i niniejszym do tego przechodzimy, a wspaniała rocznica jest dzisiaj, bo minęło 60 lat od wydania płyty Revolver The Beatles, więc słuchamy Yellow Submarine. In

0: Mam pewne skrzywienie dotyczące tej piosenki.
1: To znaczy?
0: Bo bardzo ją lubię i zawsze lubiłam. A potem pewnego razu, kiedy włączyłam ją gdzieś przy mojej przyjaciółce, to ona tak na mnie patrzy i mówi: Zuzia, a kojarzysz tę wersję, jak Janusz Korwin-Mikke to śpiewa?
1: Ojej, ja kojarzę.
0: I ja już nie jestem w stanie tego odusłyszeć, a co lepsze, teraz to człowiek by powiedział, nie, to wygenerowane przez AI, nie, szanowni państwo, to jest to przed erą AI.
1: No właśnie.
0: To krążyło po internecie i ja jestem pod wrażeniem, że w tym naszym polskim uniwersum coś takiego
1: się wydarzyło.
0: Zaistniało i w ogóle dalej jest w sieci.
1: Kiedyś Klaudiusz chyba przypominał, nie wiem czy to konkretnie, ale kiedyś miał takie wejście, gdzie robił przegląd śpiewających polityków.
0: Być może, jeżeli kiedy prezydent rapował, to mogło być wtedy.
1: No tak.
0: To wszystko się...
1: Ostry cień mgły.
0: Wszystko się...
1: Ale uwaga, bo mamy wyjątkową sytuację z dwóch powodów, ponieważ odpowiedzialny dzisiaj za playlistę Kuba Ferlin, o ile dobrze, o ile nie poplątałem, to ja zapowiem Kubę, najwyżej ktoś przyjdzie z pretensjami.
0: Dobrze.
1: Tak zróbmy.
0: Patryk Rabiega.
1: Pardon. Wyjątkowa sytuacja z dwóch powodów, ponieważ po pierwsze, pierwszy raz widzę w naszym kalendarium muzycznym, do którego nam szefowie muzyczni zawsze zostawiają notki, co my tu mamy. Niemuzyczne wspomnienie, oprawione muzycznie, ponieważ mamy 96. rocznicę urodzin Neila Armstronga, pierwszego człowieka na Księżycu, bardzo ładne. A po drugie, znowu mamy pewien...
0: Tak?
1: Środek transportu. Tu byliśmy pod wodą i łódź podwodna. No a tutaj podróże kosmiczne, czyli rakieta i lądowanie na Księżycu. W przepięknej muzycznej oprawie R.E.M. i Man on the Moon.

0: No pięknie nam zaśpiewali.
1: Pięknie. Jesteś jakkolwiek uczuciowo związana z R.E.M.?
0: Nie. A ty tak?
1: Z paroma piosenkami tak, ale R.E.M. jako całość. Wielki mam szacunek, zdaję sobie sprawę z istoty i siły rezonowania dyskografii, ale żeby to był mój ulubiony zespół? Jeden z? Chyba nie.
0: Domyślam się, że wśród słuchaczy fani się znajdą. No a wedle zasady, skoro były starsze utwory, to teraz coś z nowości dla kontrastu i jest to jeden z singli Tygodnia Zachwyt i Karolina Prasał. Utwór Nie tędy droga.

0: A powiedz
1: muszę
0: mi...
1: wspomnieć tylko, że to przy okazji propozycja do listy przebojów z powodów zawodowych. Ostatnio zastępowałem Michała Poryckiego. Prowadziłaś też tip-top, wiesz, jak to są super ważne sprawy.
0: Tak, prosimy głosować. Przypominamy, że patroni więcej głosów mają, więc warto być patronem. Mm-hmm. A jak się jest, to warto skorzystać i zagłosować na to, co się podoba. Właśnie jeżeli chodzi o muzykę, to chciałam cię dopytać, żeby stało się już tradycji zadość, jakby tak jechałeś i łamiąc przepisy, żeby dotrzeć tu na czas. Mm-hmm. To czego słuchałeś?
1: To jest trudne pytanie.
0: Niczego, pewno... wiatru tylko, rozumiem.
1: Taki oddech. I Audioslave. A ty?
0: Ja słuchałam dzisiaj, zorientowałam się, wstając rano, że to jest ten magiczny moment w drodze na poranki, teraz w tym miesiącu, że perfekcyjnie wypada wschód słońca w momencie, w którym jestem w trasie. Hmm. I że jeżeli jest zupełnie ciemno, znaczy dopiero zrobiło się szaro, kiedy ja wstaję, no to znaczy, że jak wyjadę na ulicę, to będę miała ten ładny pomarańczowo-złoto-różowo wschód słońca. I nie myliłam się i tak sobie pomyślałam już będąc w aucie, że no jako, że ja mówiłam państwu kiedyś, że jadę przez tunel i jadę w stronę Wisły.
1: I nagle widzisz światło.
0: Tak, i widzę te piękne różowe niebo, to pomyślałam sobie, że jadę w stronę Wisły, więc jakbym sobie włączyła Niemena i sen o Warszawie, to będzie to 100% romantyzowania życia w romantyzowaniu życia.
1: Szczególnie o tej porze.
0: Tak. I kiedy Niemen śpiewał mi z głośników nadwiślański świt, a ja widzę Wisłę i wschód słońca, to wszystko się na tym, w tym życiu zgadza i mam wrażenie, że świat jest w jakimś porządku po prostu. Nawet byłam wzruszona rano. To naprawdę
1: zupełnie się nie dziwię.
0: Mocno weszło.
1: Wiesz co, ale ja tak właśnie sobie spojrzałem i przypomniałem, że jest jedna piosenka, której słuchałem.
0: Tak.
1: Zanim się przyłączyłem. I to było Holy Ghost, A$AP Rockiego z płyty At Long Last. A$AP oczywiście bez podjazdu do Niemena, wiadomo. Ale do tego widoku, o którym mówisz też, mogłoby to całkiem pasować. Zadziałam. Więc się zgraliśmy dzisiaj w pewnym sensie.
0: A my tutaj mamy teraz Fallsów. Może też się zgrają.

0: Za 27 minut będzie siódma. Był taki moment w historii naszego radia, kiedy o tej porze to był kącik kosmiczny, ale się on przeniósł na 6.30. Więc uzupełnimy niedobór, jeżeli ktoś zdążył się przyzwyczaić, bo dzisiaj ciekawa rzecz będzie miała miejsce o 8.35. Zupełnie niegroźna i prawdopodobnie niewidoczna ludzkim okiem, a nawet na pewno. Ale czterotonowa część rakiety SpaceX jest na torze kolizyjnym z Księżycem i tak to oszacowano, że o 8.35
1: uderzy,
0: przywali w ten Księżyc. Podobno wielkości jest mniej więcej autobusu szkolnego i zmierza w kierunku Księżyca z prędkością 8690 km na godzinę. Trudno jest to sobie wyobrazić.
1: Trudno.
0: Chyba, że ktoś na przykład z jakiegoś powodu musi szybko dotrzeć do pracy z samego rana, to jest to trochę bardziej porównywalna
1: prędkość. Jest w stanie sobie wyobrazić wtedy przynajmniej.
0: Jak rozwinąć taką szybkość, mhm. Tak, bo wiadomo. I w związku z tym NASA oświadczyła, że będzie szukać możliwości wykonania zdjęć tego obszaru przed i po uderzeniu, żeby zebrać dane, które pomogą naukowcom lepiej zrozumieć sztuczne uderzenia i ich implikacje dla eksploracji. Natomiast to, co mnie zastanawia, to to, że po uderzeniu zostanie stworzony krater prawdopodobnie i dokonano też obliczeń, jakie będzie wielkości. Będzie miał 18 metrów średnicy i 4 metry głębokości. Więc no, niezupełnie ludzką ręką, ale z ludzkiego powodu krater na Księżycu pouderzeniowy może się pojawić.
1: Ale z tej strony, którą my sobie oglądamy?
0: O, to jest dobre pytanie, z której?
1: A jeszcze moja wyobraźnia podpowiedziała mi, gdyby to było większe i ktoś by tak walnął w ten Księżyc, to jest szansa, że on by się trochę obrócił i wtedy byśmy oglądali inną stronę niż
0: Dark
1: zwykle.
0: Dark Side of the Moon?
1: Mhm.
0: Ciekawe.
1: Tylko tak kawałeczek tej Dark Side. No bo rozumiem, że 180 nie wykręci, ale tak kilka stopni i wtedy nagle zmienia nam się powierzchnia Księżyca, na którą się patrzy. Mhm. Czy to byłoby możliwe?
0: Ja bym zadał pytanie inaczej. Czy chciałabyś to widzieć? Czy chciałabyś poznać tajemnicę Księżyca?
1: Nie, znaczy już ktoś poznał, tak? No bo oblecieli go sobie przecież.
0: Tak, ale mi chodzi tak z twojej perspektywy patrzącej na Księżyc. No właśnie.
1: Pytanie, czy coś się zmieni wtedy w naszym życiu?
0: O, kochana, to teraz otworzyłaś worek z rzeczami abstrakcyjnymi, astralnymi i ezoterycznymi. Myślę, że wiele jest osób, które za chwilę ci zadzwonią i powiedzą...
1: Gdzie horoskop? Gdzie on jest?
0: Że nasze życie przede wszystkim zależy od fazy Księżyca.
1: No tak. I tego, czy Merkury jest w retrogradacji, retrospekcji, czy jakkolwiek by to nazwać.

0: Paweł napisał pytanie, czy po drugiej stronie Księżyca wciąż leży statek Decepticonów. To jest bardzo słusznie postawione pytanie. Wpisałem w Google i AI podpowiada, że nie, w rzeczywistości na Księżycu nie ma żadnego statku Decepticonów. Motyw ten pochodzi wyłącznie z filmu science fiction. Bardzo dziękuję, ale to jest dowód na to, że AI czasami się myli. Oczywiście, że jest ten statek Decepticonów. Wiemy o tym dobrze.
1: A czy myślisz, że on mógłby być na banknocie?
0: Statek?
1: Mhm. Na takim euro?
0: Myślę, że tak. Mógłby się znaleźć, biorąc pod uwagę moją fascynację, nie miałbym...
1: Ale zobrazowany na Księżycu?
0: Ojej, to w ogóle jakiś wyższy wymiar. No ale pewnie.
1: No bo teraz jesteśmy w takim procesie, że Europejski Bank Centralny prowadzi ankietę, pyta obywateli, co oni, które banknoty by woleli, i mamy tak naprawdę dwóch głównych kandydatów, kandydatki banknotowe, bo na jednej będą wizerunki słynnych Europejczyków, Maria Callas, Ludwig van Beethoven, Miguel de Cervantes, Leonardo da Vinci, no i między innymi Maria...
0: Kieliskłodowska.
1: Kieliskłodowska, właśnie, bo to była kłótnia, nie wiem, czy pamiętasz ją.
0: Aha, wczoraj wspominałem o to w poranku, ale tak.
1: No bo w koniec końców zdecydowali się, że będzie tak jak na sarkofagu. Mhm. Że będzie Kiri Skłodowska, bo się o to kłócili, jak poszła informacja, że będzie samo Kiri. To byli bardzo niepocieszeni.
0: Czyli to już się dzisiaj pojawiło, okej. Okay. Tak. Bo wczoraj jeszcze były dywagacje.
1: Wyborcza dzisiaj donosi, że będzie Kiri Skłodowska po staraniach polskich dyplomatów i wielu osób ze środowiska polskiego będzie Kiri Skłodowska właśnie tak, jak jest oznaczony sarkofag, a przy okazji dowiedziałam się, że jest on wyłożony od środka ołowiem. Nie miałam o tym pojęcia.
0: Ani ja.
1: To jest bardzo ciekawa informacja. No a tutaj jeszcze dywagacja w związku z tym, dlaczego to jest takie trudne i dlaczego to też tyle trwało, bo Kiri Skłodowska podpisywała się na każdy możliwy sposób.
0: Widziałem wczoraj tę wyliczankę, tak.
1: Więc,
0: 1000 różnych konfiguracji.
1: Więc tak, ale wydaje mi się, że to, że będziemy się trzymać wersji, która jest na sarkofagu, no to znaczy, że jeżeli główny obiekt pamięci jest podpisany w jakiś sposób, wydaje mi się, że naturalną koleją rzeczy jest to, że to będzie dobry wzorzec i tego trzeba się trzymać, a że to do nas na rękę, to dobrze.
0: I że nie będzie Maria Kelly z domu Skłodowska, jeju.
1: To strasznie długie, tak. A mnie bardzo cieszy jakoś, o tyle co rozumiem jeszcze wielkich ludzi kultury europejskich, to bardzo mnie cieszy ta wizja tego, że na banknocie mogłyby być zwierzęta i rzeki. Czyli mamy wielkie europejskie rzeki, albo jakieś rzadkie ptactwo, które
0: można
1: spotkać.
0: Dobra, umówmy się, ty rzekami nie mydl mi oczu. Jakie zwierzaki byś chciała?
1: Na przykład taką sikorkę. Mhm. Taka zwykła sikorka. A rzeka, co nie chciałbyś...
0: Okay.
1: Ja bym chciała mieć Wisłę. Dunaj. To są takie dostojne rzeczy.
0: Ja nie mówię, że nie. Bardziej widziałem błysk wokół, jak powiedziałaś o tych zwierzakach.
1: No bo rysie, wilki, żubry. No cała ta jakby zwierzęta są super i też byłyby doskonałe na banknotach. Ja jestem ciekawa, co państwo by widzieli na banknotach. O tyle no, nas się za bardzo nie pyta o zdanie, no bo nie jesteśmy w strefie euro. Nie korzystamy z tej waluty, ale być
0: teraz
1: może...
0: teraz trochę jesteśmy dziedzictwem.
1: Być może państwo mają opinię na ten temat. 224-280-280. Co lepiej, albo kogo by państwo tam jeszcze widzieli, jakie zwierzę, jakiego człowieka znanego kultury, i też można maile pisać.
0: Nowy Świt, małpa, nowyświat.online.
1: Zapraszamy.

0: podoba mi się wiadomość pana Maćka. Mam taką krótką listę, którą widziałbym na banknotach. Nie ma tam polityków w wojnie. No i tu uwaga. Stanisław Lem, Andrzej Sapkowski, Wajda Kieślowski, Polański, Krzysztof Komeda, Tomasz Stańko, Michał Urbaniak, Wojciech Karolak, Ula Dudziak, Kora Jackowska, Zdzisław Beksiński, Wojciech Siódmak, Franciszek Starowiejski, Pongowski, Mleczko, Abakanowicz, Midoraj, Zbigniew Boniek, Szurkowski, Szewińska, Małysz, Iga, Świątek, Lewy, Antoni Cierpikowski i trzy kropki.
1: Jestem ciekawa, jakby się czuły osoby, chociaż w sumie królowa jak żyje, to też ma siebie na banknotach, więc czy taka Iga Świątek czy Lewandowski, jakby zobaczyli się na banknotach, to czy poczuliby się jak królowa brytyjska czy król obecnie? Ciekawe, ale...
0: W sumie już są. Znaczy Iga jest królową jak najbardziej, więc wszystko
1: to się prawda.
0: Zgadza.
1: Ale ja jestem za tym. Ja uważam, że na banknotach, gdyby były osoby kultury, a nie postacie historyczne, ja bym była za tym jak najbardziej. Okay. Nie wiem, czy osoba decyzyjna nas słucha, ale jeżeli tak, to my dajemy zielone światło z Mateuszem.
0: Wiem, że na nasze pozwolenie państwo czekali. Trochę sporo nominałów nam się zrobi, ale za cenę tak znakomitych postaci na banknotach nie szkodzi zupełnie.
1: Ale potem zaczyna być problem, dlaczego ktoś jest na dyszce, a ktoś jest na stówce.
0: A, no tak, to musielibyśmy się umówić, że to nie ma żadnego związku z tym.
1: Mm-hmm.
0: Ale z drugiej strony i tak jest pewne skojarzenie.
1: Tak, czy ta umowa by obowiązywała, bo możemy się na dużo rzeczy umówić, ale czy wszyscy weźmiemy to do serca?
0: Trzeba by wtedy chronologicznie po prostu ułożyć, kto się najwcześniej urodził.
1: Im ktoś ma...
0: Coś takiego neutralnego znaleźć.
1: Niższy PESEL, tym ma większy nominał. To jest dobre rozwiązanie, to prawda.

0: właśnie czytam i się zastanawiam nad wymową, żeby nie przekręcić teraz. Ponieważ Piotr napisał, że na nepalskich rupiach są zwierzęta. Po jednej stronie oczywiście czomolungma, a po drugiej dłonie nosorożce i inne występujące tam zwierzaki.
1: Dłonie nosorożce?
0: No właśnie, próbuję to rozwikłać. Pewnie słonie.
1: Czekaj. Dłonie nosorożca, czyli słonie, to ja już w ogóle nic nie rozumiem.
0: Że miało być słonie, a D jest obok S na klawiaturze.
1: Aha, słonie nosorożce. Ale dłonie nosorożca... Czyli wyobrażasz sobie banknot i takie paputy nosorożcowe. One mają takie wspaniałe paznokcie chyba, z tego co pamiętam. Jak wyglądają stopy nosorożca, szanowni państwo? Czy kiedykolwiek się państwo nad tym zastanawiali? Bo ja nie.
0: Nie wejdziemy w kolejną siódmą.
1: Kajtek mnie poprawia. To są dłonie nosorożca, nie stopy nosorożca. Czyli dłonie nosorożca to są te przednie, prawda?
0: Mhm.
1: A te tylnie to są stopy.
0: Mhm. Czekaj, teoretycznie tak.

0: Skoro jesteśmy przy zwierzakach, to jeszcze jedna... Właściwie nie jest to aktualność super, super świeża, bo to już jakiś czas temu się pojawiło, ale kilka tygodni temu z Zuzą wspominaliśmy o tym, że w warszawskim zoo jest takie przeurocze zwierzątko jak pudł, które jeszcze nie miało imienia.
1: To dopiero ma słodkie dłonie.
0: Plebiscyt, ojeju, tak. No to imię w końcu zostało wybrane jakiś czas temu i to pudł to jest sasanka. Jak Zuzanka.
1: Też mi się podoba. Uważam, że doskonały wybór.
0: Też jestem tego zdania, podobnie jak utwór na koniec tej godziny, czyli Ezra Collective.
1: Shaking Body.
0: Do UK.
2: Bro, man's still here, bro. Dancing, bro. Loving it. It's amazing.

0: Jest siódma, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Dziś 15. rocznica śmierci Andrzeja Leppera. Dokładnie 15 lat temu były wicepremier i lider samoobrony został znaleziony martwy w swoim biurze. Prokuratorzy ustalili, że popełnił samobójstwo, ale wokół tej sprawy pojawiło się wiele teorii negujących tę wersję zdarzeń. Oficjalną wersję o samobójstwie kwestionuje m.in. syn zmarłego polityka Tomasz. Twierdzi, że jego ojciec padł ofiarą nagonki ze strony polityków PiS, Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Jak mówił w rozmowie z Faktem, zarówno Wąsik, jak i Kamiński prowadzili działania wymierzone w mojego ojca. Do dziś państwo nie wypłaciło żadnego odszkodowania mnie ani mojej rodzinie. Niedawno minister Waldemar Żurek odmówił jego przyznania, uznając, że nam się nie należy. Tak nie może wyglądać państwo prawa, powinno ponosić odpowiedzialność za decyzje swoich urzędników. To był cytat. A jak już jesteśmy w temacie rocznic, Karol Nawrocki podsumowuje pierwszy rok swojej prezydentury. Jutro w rocznicę zaprzysiężenia na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie odbędzie się wydarzenie z udziałem prezydenta.
1: Rozpocznie to debata publicystów poświęcona właśnie rocznicy tego wydarzenia, jak wyglądał rok prezydentury prezydenta Karola Nawrockiego. Rok temu byliśmy razem na Placu Piłsudskiego, pod Pałacem Prezydenckim, przy Zamku Królewskim w Warszawie, pod Sejmem zgromadziły się dziesiątki tysięcy Polaków, którzy z biało-czerwonymi flagami świętowały to wydarzenie. Bądźmy razem także w tym roku.
0: Mówił szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. A teraz Stany Zjednoczone. Na polu golfowym Donalda Trumpa zatrzymano mężczyznę, który miał przy sobie amunicję, a w jego samochodzie znaleziono broń. Podczas przeszukania jego domu zabezpieczono również notatniki zawierające, jak twierdzą śledczy, niepokojące zapiski. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, w tym zarzut rozboju drugiego stopnia. Nie przyznał się, sąd nakazał mu trzymać się z dala od pola golfowego oraz zakazał posiadania broni. Śledztwo trwa. A na koniec informacje rowerowe. Po znakomitym finiszu w poniedziałek Jonathan Milan ponownie zwyciężył, tym razem drugi etap Tour de Pologne w Szczecinie. Najlepszy w klasyfikacji spośród Polaków był Marceli Bogusławski, który zajął miejsce 9. Tak mówił dla TVP Info.
2: Jest to top 10. Było naprawdę ciężko. Te ostatnie 3 kilometry, można powiedzieć, były naprawdę intensywne. Trzeba było wykonać tak naprawdę 3 sprinty, ponieważ kilometr do mety była taka zwężka, gdzie tak naprawdę wszystkie pociągi ścigały się tam jak na metę. Później 500 metrów do mety była taka zawijka, także tam również trzeba było wykonać kolejny sprint. Także naprawdę te ostatnie kilometry były bardzo, bardzo ciężkie.
0: Dziś kolarze jeździć będą po szosach województwa lubuskiego. Start w Gorzowie Wielkopolskim, meta w Zielonej Górze, a dla naszych radiowych fanów rowerowych wycieczek przypominam, że jeszcze do końca przyszłego tygodnia trwają zapisy na nasz Tour de Slezak. Jedziemy z Łodzi do Sulejowa, świetnie się bawimy, nawet nie trzeba mieć roweru, żeby w tym uczestniczyć. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Prognoza pogody na dzisiaj zawiera się w jednym słowie. Strzelaj.
4: Upał.
3: Upał. IMGW wydało ostrzeżenie na przed wysokimi temperaturami dla całego kraju, ale najgoręcej będzie w południowo-wschodniej części, gdzie słupek rtęci dojdzie do 38-41 stopni. Może nawet dojść do kolejnego w tym roku pobicia rekordu temperatury. Najprzyjemniej będzie dziś na północy, choć i tam będzie gorąco.
4: To dobry moment, żeby przypomnieć, że wodę trzeba pić w tym upale. Nie tylko jak się chce pić, tylko po prostu rutynowa szklanka. Za każdym razem, jak tylko pomyślimy o szklance albo o jakimkolwiek innym płynie. Woda, woda, woda, jeszcze raz woda, nawet jak się nie chce.

0: Dzień dobry w drugiej godzinie programu porannego.
1: Dzień dobry.
0: Nie przedstawiliśmy się na początku tak pięknie, więc teraz to zrobimy.
1: Zuzanna i Wenda.
0: Mateusz Andruszkiewicz. No i nie wyszło pięknie, bo ci się wcięłam. Dzień dobry wszystkim, którzy wstali.
1: Nowy świt. Beata Grabarczyk, Natalia Harkiewicz, Franek Wójcicki, Patryk Rabiega i Helena Wnorowska w tym składzie do godziny 10:00. My to z Państwem będziemy. I bardzo będzie rodzinna selekcja. Teraz mamy Family Company, I Want You. A ja ci za chwilę opowiem o hakerach.
0: O hakerach?
1: I o żabkach.
0: A ja o włoskich babciach ci będę opowiadać.
1: Nie mogę się doczekać.
0: Piękne zestawienie.

0: To co z tymi hakerami, Mateuszu?
1: Właśnie złapało mnie trochę sumienie, czy powinienem to czytać. Chociaż to jest artykuł z prasy, z Rzeczpospolitej.
0: Bo co, bo ktoś się zainspiruje?
1: Się dzisiaj. Nie, nawet nie o to chodzi. Czy to nie jest przekazywanie dalej tego, co hakerzy chcieliby, żeby było przekazane dalej? No bo chodzi o to, że hakerzy wykradli dane z żabki i oferują te dane za odpowiednią sumę, niedużą, powiedzmy. No i rozsyłają maile z informacją o ataku do różnych firm, które z żabką współpracują i tak dalej, i tak dalej. No i jak podaje wielu klientów i pracowników, między innymi na serwisie X, dodatkowo w sklepach żabki trwa walka z awarią powodująca błędne naliczanie rabatów. Nie działa też część terminali do płatności kartą. W tej całej układance komunikacji hakerów, którzy odzywają się mailowo i przedstawiają ofertę, brakuje mi jeszcze, nie wiem, jakiegoś rzecznika prasowego, żeby się wypowiedział w imieniu tych, którzy ten atak przeprowadzili. Te dane, a zresztą, jeżeli ktoś będzie chciał, to w Rzeczpospolitej może doczytać, ale ilekroć widzę tego rodzaju aktualności, to myślę sobie o Black Mirror, że to już tutaj i jakiś taki lęk bardzo silny odczuwam.
0: Ciekawe, na ile ten atak, biorąc pod uwagę, że jest akurat na tę sieć, a nie na inną, jest związany z ostatnią informacją o sprzedaży całego brandu, która była bardzo głośna i też miała swój tam wydźwięk na giełdzie i ruchy zostały poczynione. Nie wiem, na ile to się łączy, na ile nie, ale trudno, w mojej głowie ten link jest dość wyraźny jednak. I czy to jest jakaś forma utrudnienia tej transakcji na przykład?
1: Albo zwrócenia uwagi, kiedy jest to wartościowa rzecz trochę bardziej. No tak, to jeżeli chodzi o sekcję IT, to w Rzeczpospolitej ty masz sekcję włoskie babcie, ale do niej przejdziemy za chwilę.
0: Za moment.

0: Żeby porozmawiać o tych włoskich babciach, trzeba najpierw rozłożyć na czynniki pierwsze trendy internetowe. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale my nawet zaczęliśmy nazywać trendy internetowe za każdym razem trochę inaczej. To znaczy na przykład, kiedy była moda na takie życie wiejskie, to mówiło się na to country core na przykład, albo cottage core. Więc i potem ileś różnych trendów miało dopisek core na końcu z angielskiego. A teraz, jeżeli jest na coś trend, to jest dopisek maxing przez 2x.
1: Maxing, tak.
0: Więc trend, który teraz opanował internet w wakacje, jest bardzo wakacyjny, to jest nonna maxing.
1: Wait, nonna maxing.
0: Nonna maxing, okay. Czyli musimy wziąć typową włoską nonnę i influencerki It Girls i cały świat social mediów, szczególnie generacji Z, postanowił, że w wakacje najlepiej jest być jak włoska babcia.
1: Jej, fajne.
0: Jest to bardzo absurdalne.
1: Rzeczy jak boomer teraz, będąc trochę poza obiegiem.
0: Ja, mówiąc szczerze, dowiedziałam się o tym z internetu, ale tak jak sobie to przeczytałam, to stwierdziłam, że ja uprawiałam nonna maxing przez dużą część swojego życia.
1: Bo to jest część ciebie.
0: Tak, bo to chodzi o to, że chcesz mieć takie dolce farniente, czyli że chcesz się cieszyć chwilą, być na słońcu, więcej spacerować zamiast używać auta, robić ręcznie makarony. Do tego dochodzą oczywiście takie stylizacyjne kruczki, ale ja uważam, że to jest najmniej istotne w tym wszystkim, bo umówmy się, włoska babcia nosi to, w czym jest jej wygodnie i co jest praktyczne i sprawdzi się na lata i raczej nie kupuje nic w trendach. No ale tutaj dziewczyny sobie chustki na głowę i bieliźniane sukienki do tego dołożyły, ale żeby nie wyglądać do końca jak babcia, ale tak mieć taki jakiś szczyptę czegoś. Jest to równie absurdalne jak każdy inny trend internetowy, ale tak sobie myślę, że jeżeli od tego jakaś część społeczeństwa zwolni i pomyśli, że może warto dać sobie czas, skorzystać ze słońca, to chyba to dobry trend w ogóle.
1: Bardzo nieszkodliwy.
0: Bardzo nieszkodliwy. Nonna maxing, szanowni państwo. Absolutnie absurdalna nazwa. Co państwo by chcieli maxować? Ja mam pytanie.
1: O, ładne pytanie. I kto miał tak jak Zuza, że właśnie się dowiedział, że był częścią tego trendu, nie uświadomiwszy sobie tego wcześniej?
0: Włoskie babcie wewnętrzne, łączmy się.

0: chwilę przejdziemy do sekcji politycznej, ponieważ brak Klaudiusza Slezaka nie oznacza braku komentarza politycznego. Mamy inny tryb urlopowy jak Klaudiusz, który prowadzi Beata Grabarczyk, więc to za sekund parę na naszej antenie, za minut parę właściwie. A ciebie, Zuzo, muszę zapytać i uwaga, bo to będzie ważne pytanie, trudne pytanie. No jak ten sękacz? Akceptowalny?
1: Sękacz akceptowalny, jak najbardziej. Bo szanowni państwo, ci, którzy słuchają może dopiero od siódmej, nie wiedzą, że Mateusz dzisiaj wbiegł do studia z sękaczem, żeby zrobić rewanż za Marcinka zeszłotygodniowego, więc mamy sękacza w studiu. Co gorsza, Beata powiedziała, że go nie lubi. W sensie sękacza, nie Mateusza.
0: Na mój temat nie zabierała głosu, więc tego jeszcze nie wiadomo.
1: Ale to jest dla nas dość trudne. Trochę nie wiemy, jak dookoła tego tematu z Mateuszem teraz się ustawiać, no ale po prostu postawiliśmy talerzyk daleko od Beaty i udajemy, że nie sięga. I jakoś tak wtedy jest łatwiej.
0: W zeszłym tygodniu wspominaliśmy, jedna ze słuchaczek przywołała odcinek Nie mam pojęcia, co robię z kanału Mietczyńskiego z Marcinka, kiedy zajmował się Marcinkiem. I w tym odcinku zostaje zacytowane takie zestawienie Taste Atlas 50 Best Cakes i to jest July 2022. Więc troszkę nie zupełnie aktualne, ale bardzo ciekawe jest to, że tu mamy 50 różnych wypieków i niech ja szybko znajdę Marcinek Strzelaj, na którym może być miejsce w tej 50, bo
1: myślę, że
0: jest.
1: Nisko bym się spodziewała.
0: Na miejscu 20, proszę ciebie.
1: To tak w środku stawki w miarę. Przyzwoicie, mogłoby być lepiej.
0: Bardzo przyzwoicie. Kremówki na przykład są na 28 i to jest międzynarodowa lista oczywiście, w związku z czym dużo różnych wypieków z innych krajów. Mamy na miejscu, ja teraz patrzę na polskie, na miejscu 4 Karpatkę, na 8 sernik.
1: Ale jaki sernik?
0: Nie sprecyzowano.
2: Z rodzynkami.
0: Nie, na pewno nie z rodzynkami. To
2: na
0: byłby
2: pewno z
0: poza,
2: rodzynkami.
0: Na 50... pierwszym, poza zestawieniem by był. No ale sękacz jest na 14. Wyżej
1: wysoko.
0: Od Marcinka, dasz wiarę?
1: Jestem zdziwiona. Próbuję zobaczyć teraz, bo jestem na Taste Atlas tegorocznym 25-26.
0: O, super.
1: Ale tutaj Sweet Pies, bo tutaj jest bardzo dużo tych kategorii, bo na przykład jest Sweet Pastries, czyli słodkie jakby ciasteczka, ale to nie powinno być, tylko raczej w ciastach. A więc teraz w najnowszym zestawieniu, szanowni państwo, szarlotka jest na drugim miejscu.
0: Ja się zupełnie nie dziwię. Gdyby była z lodami, to byłaby na pierwszym na pewno. Ale może się przyjrzeć temu zestawieniu.
1: Tak, trzeba tutaj okiem sięgnąć, ale nie widzę tu sękacza, więc nie wiem, czy warto.

0: Przepraszam, Beata, ale nie jestem w stanie teraz prowadzić rozmowy ani audycji, ani niczego innego.
1: Bo głaszczę mojego pieska, który spał do tej pory pod stołem. Ja to dopowiem za to, że to była Queen Latifah i nowość, jeden z singli tygodnia. A Beato, dzień dobry. Żeby tradycji stało się zadość o polityce.
2: Tak, troszkę taki garść ciekawostek. No ta pierwsza szczególnie na mnie dzisiaj dobrze podziałała, bo przeczytałam, no właściwie to dopowiedziałam sobie, że Marcin Romanowski może przebywać w celi.
1: W celi.
2: W celi. Ale niestety nie tej za kratami więziennej, tylko w celi klasztornej. Pojawiła się najpierw informacja od Adama Bodnara, no to ze 2 czy 3 tygodnie temu było, że prawdopodobnie Marcina Romanowskiego ukrywa Kościół, a konkretnie Opus Dei. I dzisiaj czytam wypowiedź byłego wiceszefa Policji generała Adama Rapackiego, że niewykluczone, że właśnie chodzi o to, że Marcin Romanowski no, ukrywa się w jakimś klasztorze, ponieważ jest numerariuszem Opus Dei. To jest taka wysoka dosyć funkcja w tej organizacji, ale to jest właśnie taka funkcja takiego troszkę świeckiego zakonnika. On tam śluby bezrzędności składał, więc bardzo możliwe, że po prostu w takiej celi mnisiej gdzieś przebywa. No i Adam Rapacki twierdzi, że to jest no i dobre ukrycie i złe, no bo z tej celi można wychodzić na przykład po zakupy, więc albo Romanowski po prostu dobrowolnie się już odizolował od świata i w ogóle nigdzie się nie rusza, no ale jeżeli wyjdzie po te zakupy, no to może być gdzieś zatrzymany przez policję, szczególnie jeżeli to jest w ramach Unii Europejskiej.
0: Przypomniał mi się ksiądz Robak, ale to jest mało fortunne skojarzenie.
2: No wiesz, ja nie wiem, czy takie mało fortunne. Mnie się przypomniały uciekające zakonnice, więc twoje skojarzenie jest chyba lepsze. To jest jedna ciekawostka, no a ta cała reszta wiąże się, proszę państwa, z nowym ugrupowaniem, czyli z Rozwojem Plus Mateusza Morawieckiego. No, pewnie już państwo słyszeli, że gotowość do przejścia do tego ugrupowania zadeklarował Paweł Kukiz, jak tylko wróci ze zwolnienia lekarskiego. Nie wiem, czy to lepiej, czy śmieszniej. Mam wrażenie, że śmieszniej. O, teraz piesek do mnie przyszedł. Ja teraz nie mogę głaskać.
1: I tyle zniósł.
2: No, właśnie, przepraszam, chyba się oddam głaskaniu jednak. No nie, no dobra.
1: Znaczy, jakbyś chciała chwilę, to ja mam wiersz pisany w Excelu. Na tę okazję na przykład.
2: O, to zawsze wiersz jest doskonały. To ja pogłaszczę, a ty...
1: Bo to jest nawet wiersz na tę okazję. Poezja kompletna naprawdę tym razem. Dlaczego tutaj jesteśmy? Kim my jesteśmy? Dokąd zmierzamy? I jakie są nasze wartości? I parę minut teraz temu poświęcę po kolei.
2: To ja też poświęcę parę minut temu właśnie, kim jesteśmy. No więc może możemy być Pawłem Kukizem już wkrótce. Do tego ugrupowania przeszedł też zawieszony swego czasu w PiS-ie poseł Szymon Giżyński. Ale właśnie czytam, że kolejnym posłem, który może dołączyć do tego klubu parlamentarnego, jest niejaki Rafał Komarewicz, Drzewie i Trzecia Droga, czyli Polska 2050, obecnie klub parlamentarny Centrum. No i tu się zaczynają schody, ponieważ w klubie parlamentarnym Centrum jest 15 osób. Jeżeli poseł Komarewicz rzeczywiście odejdzie, będzie 14 i nie będzie klubu. Także takie pustki może uczynić poseł Komarewicz w domu partii Centrum. No i na koniec, słuchajcie, to już jest, powiedziałabym, wojna na całego. Wczoraj no powiedzieć, że się odpalił Jarosław Kaczyński, to jest powiedzieć nieprawdę, bo wiadomo, że to jego konto internetowe w social mediach jest obsługiwane przez różnych młodocianych albo mniej młodocianych asystentów. No ale słowa tam padły wobec Mateusza Morawieckiego naprawdę zasadnicze. Otóż tak. Przeczytam państwu to w całości, także oby państwo wytrwali. Ostatnie wypowiedzi Mateusza Morawieckiego pokazują jasno. Wrogiem dla Mateusza Morawieckiego nie jest Tusk, ale ja oraz Prawo i Sprawiedliwość. Najwyraźniej Mateusz Morawiecki ma plan poszukiwania swoich sojuszników gdzie indziej. Były premier zrzuca z siebie odpowiedzialność za podejmowane decyzje na innych, często niezbyt zgodnie z prawdą. Skoro tak bardzo się z nimi nie zgadzał, wypada zapytać, dlaczego nie odcinał się od tych decyzji publicznie, albo nawet nie zrezygnował z funkcji premiera. Co jakiś czas słyszę, że członkowie rozłamowego stowarzyszenia byli zapewniani przez Mateusza Morawieckiego, że i tak lista będzie wspólna. Po takich wypowiedziach ich szefa uwierzyć w to jest niezmiernie trudno. Mam wrażenie, że pan premier jest w jakimś dziwnym stanie. Odniosłem je również w trakcie naszych rozmów. Daj Boże, żebym się mylił. No więc bardzo jesteśmy ciekawi, w jakim dziwnym stanie jest Mateusz Morawiecki, ale to taka, powiedziałabym, klasyczna zagrywka Jarosława Kaczyńskiego. Znaczy rzucić czymś i nie dopowiedzieć, o co chodzi. No i tym razem też czymś rzucił w Mateusza Morawieckiego. Znaczy ja mam wrażenie, że to jest sugestia, że albo Mateusz Morawiecki zwariował, albo jest na jakichś środkach dopingujących, bo nic innego sobie nie wyobrażam. A to wszystko dlatego, że były premier udzielił wywiadu Bogdanowi Rymanowskiemu. I powiedział w czasie tego wywiadu, że on ma dowody i on je kiedyś pokaże i przyniesie i ma świadków na to, że wszystkie decyzje były podejmowane przez prezesa PiS-u w PiS-ie. Jakby to było dla kogoś zaskoczeniem. No ale on przyjdzie z tymi dowodami, a jedną z takich decyzji, którą próbował podjąć Jarosław Kaczyński, ale ostatecznie mu nie pozwolono, to była decyzja w sprawie obowiązkowego szczepienia wszystkich przeciwko COVID-owi. Jak wiemy, rząd Morawieckiego się na to nie zdecydował, no bo antyszczepionkowe towarzystwo by się obraziło wtedy na PiS i pewnie niechętnie by na to ugrupowanie głosowało, a teraz Morawiecki mówi, a prezes was wszystkich chciał zaszczepić. I co, misiaczki? No i teraz misiaczki się zastanawiają, to może my poprzemy Morawieckiego. No skoro Kukiz tam przeszedł, znaczy przechodzi i Jakubiak przeszedł, to właściwie dlaczego nie antyszczepionkowcy?
1: Ta telenowela jest naprawdę zajmująca, prawda? Trzeba przyznać.
2: Ciąg dalszy po ósmej.
1: Doskonale, że w wakacje się trafiła, bo przy tej takiej posusze naprawdę jest co oglądać.
2: Jest.

0: Dali do pieca. Fishbone All About Us za 18 minut, godzina 8.
1: Już będzie, a ja jeszcze zerkam na wiadomości a propos banknotów, o których rozmawialiśmy, bo trochę państwo swoich propozycji zostawili. Pan Łukasz pisał, że umieściłby najchętniej piękny stuk się na banknotach, żeby wreszcie można było płacić
0: sianem. Mm. Mm. Doskonały pomysł.
1: Świetnie. Jeżeli mają państwo inne, też poprosimy. 224-280-280.
0: Ja bym szła z tym dalej, że jak masz 10 zł, to masz jednego kłosika. Mm-hmm. Jak masz 20, to masz dwa kłosiki. I potem jak masz 100, czy tam 50, to jest jakby jeden snop, dwa snop, a potem bele. I jak masz te gigantyczne banknoty, co my rzadko je oglądamy, to masz na przykład 5 beli. I wtedy masz
1: świetny pomysł,
0: dużo siana.
1: Tak.
0: Dlaczego nikt na to nie wpadł? Albo kabusty. To tak myślę, też
1: nie idźmy w ogródek. No właśnie pan Łukasz wpadł jako pierwszy, tak więc my to rozwinęliśmy co najwyżej. Co tam, Beato? Wow, nieprawdopodobne. Beata właśnie bierze synkacza, czyli jednak relacja się zmieniła, rozumiem. Może się przekonałaś, czy dobrą reklamę zrobiliś. Okej. Okay. Ale cieszę się, że dajesz kolejną szansę. No, proszę państwa, piekło zamarzło.
0: Satysfakcja jest umiarkowana.
1: Tak. Państwo musieliby zobaczyć minę Beaty w tym momencie.
0: Mama powie, że kamera tego
1: bardzo
0: nie...
1: dużo.
0: Beata była tak zadowolona na sękacz, jak Mateusz na moją propozycję kapusty na banknotach, czyli niezbyt bardzo.

0: Zaczytałem się w artykule w Rzeczpospolitej na temat Odysei Mulana w bardzo ciekawym ujęciu, ponieważ doktor habilitowany Tomasz Mojżik się wypowiada o rzeczonej Odysei. Autor książki Odyseusz, biografia nieautoryzowana, i dostaje pytania, właściwie odpowiada na pytania o to, jaką ocenę wystawiłby Nolanowi za ten film. No i byłaby to 4 z plusem. Nolan pokazuje, że dobrze zna Odyseję, ale chce ją opowiedzieć po swojemu, mówiąc niejako, że każdy ma własne odczytanie eposu. I jest kilka ciekawych wątków w tej rozmowie.
1: To jakoś to jest bardzo surowa ocena, bo ja uważam, że w szkole to powinno być tak, że jeżeli ktoś coś swojego proponuje i tak kreatywnie i niesztampowo, to właśnie to się powinno wyżej oceniać, a nie niżej. To tak 4 z plusem, to jakby ten nauczyciel jednak był przyzwyczajony do klasycznego odczytania i nie do końca mu się podoba, że ktoś ma swoje.
0: Bez względu na jakość interpretacji.
1: No jakby to ważne jest, jaka jest interpretacja i jak uargumentowana, a nie czy ona jest zgodna z kanonem, czy niezgodna z kanonem. Lubię tak czasami się o poranku nie zgodzić z jakimś profesorem.
0: Mogłabyś być rzeczniczką prasową Nolana.
1: Nie, jak po prostu wydaje mi się, że to jest takie postakademickie z mojej strony. Ja miałam świetnych profesorów na polonistyce warszawskiej, którzy bardzo do myślenia zachęcali i bardzo się cieszyli, kiedy studenci się z nimi nie zgadzali, bo wtedy z tego się robi ciekawa dyskusja. Niestety mi to zostało, albo stety być może, a szczególnie, że faktycznie akurat dotarłam na Nolana i mi się podobał ten film. Nawet rozochodził we mnie...
0: Czekaj, niech to wybrzmi.
1: Podobał. Tylko jak taka... Czułam się znowu jak włoska nonna, która krzyczy, ale dlaczego to tak głośno? Bo jest to piekielnie głośny film. Nie wiem, kto jakby nie doczytałam, kto odpowiadał za udźwiękowienie, ale naprawdę jest to przeraźliwie głośne. Jeżeli się państwo jeszcze wybiorą... Nie Polacy. Tak. Nie Polacy na pewno. Beata podpowiada. Bardzo jest to głośne. Efekty są bardzo mocno nagłośnione, że jeżeli ktoś ma wrażliwe bębenki, to myślę, że spokojnie ze słuchawkami można się wybrać. Ale mi się podobał i nawet we mnie wzbudził taką chęć przyswojenia jakichś takich pięknych treści kolejnych. Bo ja ostatnio byłam w fazie czytania na przykład książek lekkich i takich, do których trochę wstyd się przyznawać, na przykład na antenie, bo są naprawdę źle napisane. A po tym filmie
0: ciągnąć
1: miałam...
0: cię za język?
1: Nie, absolutnie nie. Nie rób tego. A teraz mam ochotę czytać rzeczy piękne i uważam, że to jest dobre. Jeżeli dzieło nam robi takie coś, to dobrze to o nim świadczy.
0: A to z powodów zawodowych chciałem się jeszcze dopytać o performance Travisa Scotta w tym filmie, albowiem ja jeszcze jestem przed Odyseją i to trzeba zaznaczyć, że ty, Zuzo, oglądałaś w tym kinie docelowym, gdzie zalecane było oglądanie.
1: As Nolan intended.
0: Tak. No i cały czas jakoś tak rozbraja mnie argumentacja Nolana, dlaczego Travis Scott w ogóle się pojawia w Odysei, że raperzy są jakąś taką, powiedzmy, kontynuacją pewnej tradycji treści przekazywanej oralnie historii. To wcale nie jest tak, że oni się lubią, że Travis Scott był wcześniej w produkcjach Nolana, jego muzyka, i że jakiś inny powód może za tym stać. Nie, to naprawdę chodzi o dziedzictwo.
1: Trudno było się przyznać, że po prostu lubimy Travisa Scotta i dlatego chcemy go w swoim filmie. Odyseja, jak każdy wielki epos, zaczyna się od inwokacji i Travis Scott ją jakby rozpoczyna. Rozpoczyna pieśń. I ta pieśń pojawia się dwa razy na początku filmu i potem przed wielkim finałem. I ma to swoją moc. Uważam, że dobrze, że on tam jest, ale nawet się nie rzuca w oczy, że to jest on. Moim zdaniem. To znaczy, to mógłby być każdy.
0: Ej, nie wolno tak mówić, bo będzie Travisowi smutno. Ja właśnie znalazłem fragment jego wypowiedzi, gdzie mówił, że on... I was actually nervous as...
1: As futerko.

0: Za 6 minut będzie 7. Ależ my sobie dzisiaj
1: 8.
0: pięknie, 8, dziękuję.
1: Już druga godzina się kończy.
0: No, widzisz, jak ten czas zasuwa. Po godzinie 8 rozmowa redaktor Beaty Grabarczyk, od której dostałem pozwolenie na to, żeby zapowiedzieć się hasłami, że to będzie rozmowa o dwóch strategiach dwóch PiS-ów. Gościem będzie profesor Olgierd Anusewicz, w związku z czym polecamy się Państwa uwadze z aktualnościami politycznymi. W ogóle dzisiaj się niebywała rzecz wydarzyła w studiu, ponieważ Beata...
1: tak zjadła sękacza?
0: Nie, to jest druga niebywała rzecz, bo pierwsza to była związana z muzyką, kiedy Beata powiedziała, że ta piosenki by sobie posłuchała. I ja nie wiem, czy to jest tak, że mózg zanotował, że ona była w playliście, bo podobno nie zerkała wcale na to, co mamy w planach zagrać. Ale ta piosenka jakoś tak nagle się zmaterializowała na początku kolejnej godziny.
1: I to nie za naszą sprawą, ani nie za sprawą Kate'ka. Ona po prostu tam się znalazła, więc albo Beata czyta... Patrykowi w myślach, albo Patryk z wyprzedzeniem przewiduje przyszłość chęci Beaty muzycznych. Nie wiem, co jest bardziej prawdopodobne, ale
0: to ma magiczne zdolności.
1: To się wydarzy prosto po serwisie.

0: Jest ósma, tu Radionowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Rosja ponownie zaatakowała ukraińską stolicę. W nocnym ataku zginęło 14 osób, a 27 zostało rannych. Służby nadal walczą z pożarami, które wybuchły w wielu budynkach mieszkalnych. W jednym z budynków doszło do niewielkiego wycieku amoniaku. Z kolei ukraińskie drony atakowały minionej nocy obwód Tulski w Rosji. Zaatakowane zostało m.in. centrum sortownicze Wildberries, największej w Rosji platformy handlu internetowego. Izrael. Benjamin Netanyahu odrzucił propozycję USA, by rozbrojenie Hamasu w Strefie Gazy przebiegało równolegle z wycofaniem się izraelskich wojsk z enklawy. Premier oczekuje, że Hamas najpierw całkowicie się rozbroi, a dopiero potem Izrael wycofa swoje siły z okupowanej wciąż części państwa. Stoję twardo na straży naszych interesów bezpieczeństwa. Nie wycofamy się z obecnych pozycji, dopóki Hamas nie zostanie całkowicie rozbrojony. Mówił Netanyahu. Zmieniamy temat. Ponad 140 osób zginęło podczas prób przedostania się do Ceuty, hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej. Władze Hiszpanii i Maroka oraz organizacje pozarządowe potwierdzają, że większość ofiar utonęła. Po stronie hiszpańskiej potwierdzono śmierć 78 osób, natomiast marokańskie służby wyłowiły z wód 63 ciała. Po nagonce na hiszpańskie władze, jaka miała miejsce w ciągu ostatnich dni na wczorajszej unijnej naradzie, nie zostało już śladu. Przeciwnie, rządowi w Madrycie dziękowano za skuteczne zażegnanie kryzysu migracyjnego w eksklawie. Nie ma powodu, by zawieszać układ z Schengen czy przywracać kontrolę na wewnętrznych granicach Unii, tak zapewniał hiszpański minister spraw wewnętrznych. Do tego kryzysu doszło pod koniec zeszłego tygodnia. Tylko w czwartek i w piątek do Ceuty próbowało przedostać się aż 72 tysiące migrantów. Z tej liczby 70 tysięcy miało już powrócić do Maroka. A na koniec przypomnienie, w ponad 30 krajach Europy trwa akcja Speed organizowana przez Roadpol, aby ograniczyć liczbę wypadków spowodowanych nadmierną prędkością. W Polsce działania zaplanowano na piątek. Tego dnia na drogi wyjedzie więcej patroli z laserowymi miernikami i nieoznakowanymi radiowozami. Za zbyt szybką jazdę grozi mandat do 5000 zł oraz nawet 15 punktów karnych. To był serwis Radia Nowy Świat.
1: Pogoda.
2: Dziś czeka nas jeden z najgorętszych dni w historii Polski. Temperatura na przeważającym obszarze kraju przekroczy 30 stopni Celsjusza, a na południowym wschodzie może zbliżyć się do 40 stopni. Wiele województw zostało objętych najwyższym czerwonym alertem IMGW przed bardzo wysokimi temperaturami. Obowiązują również ostrzeżenia w związku z nawałnicami. Prosimy bardzo uważać na siebie w tym upale.
3: 40,5 stopnia to rekord z czerwca. Zobaczymy,
2: a może być 41 podobno.

0: Doskonała to była decyzja, Beato. Doskonała to była decyzja, Patryku. Jakby nie wiem w końcu, które z was o tym decydowało tak wewnętrznie, ale naprawdę udany pomysł.
1: Nowy świt.
0: Mamy 6 minut po godzinie 8 i za moment połączymy się z gościem, ale zanim to jeszcze Eryka Badu.
2: No właśnie, a propos tych wyczekiwanych wyborów muzycznych, jeżeli gang nie tylko hip-hop słucha, hej, hej, gangu, to jest ten moment, robimy głośniej,
0: teraz bo głośniej.
2: Królowa przybyła.
3: I like to dedicate this to all the creators of righteous children. I have some food in my bag for you. Not that animal food.

0: Trzeba dopowiedzieć, że to był też mix tego utworu To Be Free, Summer Mix. Taki jest dopisek. Jakby chcieli Państwo znaleźć, to trzeba wpisać 2B3, bo tak. Ale się to skraca.
1: Co królowa, to królowa jednak.
0: Nie, no to głos się zgadzał. Tutaj nic nie było z głosem nakombinowane. Bujało też przyjemnie.
1: No, jeszcze jak.
0: Bez uwag. Dobry mix. Tak. Są złe miksy, ale są też dobre miksy.
1: Chociaż można by pewnie dyskutować, kto w istocie obecnie jest królową, albowiem gdybyśmy spojrzeli na listę przebojów, o tym przypomina dziś Rzeczpospolita, to tam jest... A gdybyś miała tak strzelać, chyba że nie chcesz się bawić w zgadywanki, ale
0: kto
1: obecnie...
0: jest na szczycie? Mhm. Ale takim ogólnoświatowym?
1: Od kilku tygodni Global Track Chart, czyli ogólnoświatowe.
0: To teraz bym strzeliła, że Ariana Grande, biorąc pod uwagę nowy album?
1: No dobra, są to jakieś okolice trafnej odpowiedzi, powiedzmy, ale nie, na S.
0: Sabrina Carpenter?
1: Nie, z mundialem możesz skojarzyć.
0: Shakira!
1: Shakira powróciła. To jest pierwszy od 20 lat taki wynik, że jest na szczycie tej listy z utworem Dai Dai. Wcześniej było Hips Don't Lie i jeszcze Whenever, Wherever.
0: Dobrze, królową każdy ma w swoim sercu, królowa w studiu z gościem.
2: Jeżeli to ja mam być tą królową, haha.
0: Tak, to o ciebie.
2: No myślałam, że o pieskach chodzi.
0: To wtedy by królowa spała.
2: Śpiąca królewna.
0: Królewna, proszę bardzo. Beata Grabarczyk, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Po raz wtóry. Razem z nami pan profesor Olgierd Annusewicz, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry.
2: Ja do pana profesora się zwracam jako do specjalisty od wpływania na wyborców, bo ja od dłuższego czasu, no od tygodnia próbuję dociec, jak pogodzić u wyborców PiSu tę narrację, która się gwałtownie zmieniła, to znaczy jeszcze tak z miesiąc temu, no może półtora albo dwa, PiS po prostu piał, jakimż to wybitnym premierem był Mateusz Morawiecki. No a teraz pojawiają się sugestie, że no, być może
3: że
2: zwariował.
3: Jednak nie był taki
2: że wybitny. Jednak nie był taki dobry, a nawet prezes właśnie zasugerował, że coś się w nim zmieniło i on nie wie co. Coś dziwnego się z nim dzieje, więc to jest jakaś sugestia, że być może ktoś go zaczarował albo zwariował człowiek. No coś jest nie tak.
3: To jest ciekawa historia, ale w gruncie rzeczy to nie ma co sobie tego racjonalizować po stronie nadawcy, tak? Tylko trzeba to, na to spojrzeć z perspektywy potencjalnych odbiorców. Prawo i Sprawiedliwość po odejściu Mateusza Morawieckiego i jego 40 kilku
2: rozbójników.
3: Straciło trochę tak, przynajmniej z perspektywy prezesa.
2: Oczywiście.
3: Straciło w sondażach tyle, ile ma Morawiecki. To jest najprostsza na świecie matematyka. I to, z czym teraz mamy do czynienia, to jest nawet nie potyczką czy pojedynkiem, ale po prostu bitwą, ostrą bitwą na ostre noże i na ostrą amunicję o tenże elektorat. No i obie strony to robią oczywiście, natomiast no, rzeczywiście strategia tego PiSu i tych najbliższych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego jest taką strategią no naprawdę na noże, tak? To znaczy nazywanie Morawieckiego zdrajcą i tak dalej, i tak dalej. Ma na celu obrzydzenie temu elektoratowi Prawa i Sprawiedliwości jeszcze powiedzmy sprzed tygodnia Morawieckiego i jego projektu. To jest trochę takie mówienie, jeśli jesteś z nimi, to jesteś przeciwko nam, a przecież przez lata byłeś z nami. I czy jesteś gotowy, gotowa do takiej wolty, tak? Też do zdrady.
2: No właśnie.
3: Więc jakby ta retoryka, którą posługują się akolici prezesa Kaczyńskiego, to jest retoryka której adresatem jest twardy elektorat Prawa i Sprawiedliwości, który zaczął się dzielić. I to jest, ja od dawna mówię, że Morawiecki jest w zasadzie pierwszym, który ma realne szanse na to, żeby wyjść z PiSu i pójść faktycznie na swoje i nie musieć wracać z podkulonym ogonem albo do prezesa, albo do Donalda Tuska, bo to generalnie są takie dwa scenariusze. No właśnie dlatego, że przez ten czas, kiedy był premierem, zbudował sobie grono ludzi, którzy go lubią, którzy mu ufają. No i oni za nim wyszli, tak? I to grono jest zarówno wśród dużych polityków, parlamentarzystów, byłych ministrów, jak i wśród wyborców.
2: No tak, tylko wyobrażam sobie takiego wyborcę, no, który by popierał PiS i w ramach tego PiSu ten Morawiecki mu się mieścił, tak? Jako ten sprawczy premier, jako ten, który przez 6 lat był twarzą tej partii, nawet bardziej niż prezes. No i nagle ten sam PiS, który wyznaje te same wartości, no wartości może w cudzysłowie.
3: W cudzysłowie, tak.
2: Tak.
3: Bo to jest jak to
2: jak na rowie, tak, na przykład.
3: Albo też.
2: Właśnie. No ale wracając do tego, więc te wartości, to myślenie, ta narracja, no wszystko mu się składało w jeden blok. I nagle wyrywa mu się tę część taką właśnie emblematyczną dla PiSu i mówi się mu... No to, co robiliśmy, to, co popieraliśmy, to, co było ważne, najważniejsze, to już nie jest nasze. A ty, człowieku, teraz zdecyduj.
3: No. Ale to jest coś takiego, co psychologowie nazywają dylematem poznawczym.
2: No właśnie, poznawczym. To ja mam ten dysonans.
3: I
2: trzeba go zredukować.
3: Tak. Tak, ale przy takich sytuacjach pojawia się coś, co... Ja staram się tłumaczyć, ale nie zawsze to trafia, szczególnie w kontekście dużych partii, takich partii typu catch all. Myślenie o elektoracie tych partii jako o jednorodnym, homogenicznym zbiorze jest błędem. To znaczy wśród tego elektoratu PiSu były zarówno osoby, które lubią, podziwiają i wierzą w Jarosława Kaczyńskiego i będą słuchały się tego, co on mówi, choćby nie wiem co. Były takie osoby, dla których autorytetem i wzorem komunikacyjnym jest Przemysław Czarnek, ale też było sporo ludzi, nazwijmy ich sobie, o umiarkowanych poglądach politycznych, konserwatywnych, ale nie zgadzających się z Donaldem Tuskiem, ale nie kupujących ofert lewicy, ale nie widzących atrakcyjności, nie wiem, Szymona Hołowni na przykład, którzy na tej scenie politycznej, szukając kogoś dla siebie, lądowali w PiSie. Nie ze względu na Czarnka, czy prezesa Kaczyńskiego, czy Jacka Sasina, czy Mariusza Błaszczaka, ale na przykład ze względu na Piotra Millera, Waldemara Budę, czy rzeczonego wcześniej Morawieckiego. Bo nawet jakbyśmy sobie zestawili sposób komunikacji, sposób działania, zabieranie głosu w różnych sprawach, to Morawiecki zawsze się różnił. On nie wchodził w jakieś takie ostre spory, na przykład światopoglądowe, tak? No okej, to nie chcę powiedzieć tak, że on zawsze był tym fajnym i miłym pisowcem, a wszyscy inni byli źli, bo tutaj bym oczywiście powiedział nieprawdę. Natomiast jeżeli ograniczylibyśmy nasze zainteresowanie do spektrum wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, to byli tam ci bardziej radykalni i ci bardziej umiarkowani. I okazuje się, że tych umiarkowanych wyborców Prawa i Sprawiedliwości jest na tyle dużo, że w momencie, w którym Morawiecki wychodzi, jest wypchnięty, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, to idzie za nim 6, 7, według tego najnowszego badania Ibrisu prawie 8% wyborców. I to jest, i to ma realne znaczenie i jakby stąd się bierze ta historia, od której zaczęliśmy, ale to też udowadnia tę tezę, że to nie jest tak, że ten wyborca jest jednorodny. Te 8% zredukowało sobie ten dysonans poznawczy w ten sposób, że okej, okay, no tamci są zbyt radykalni, to idę za Morawieckim, mimo że zawsze głosowałem na PiS. Ci, którzy byli przez ostatnie lata z Prawem i Sprawiedliwością, zredukowali sobie to właśnie w ten sposób, że Morawiecki jest zdrajcą, a jej albo postradał rozum. No, trudno, tak? My zostajemy przy PiSie. To jest zresztą też ciekawa figura, której użył prezes Kaczyński, że coś się z nim stało dziwnego. Czyli to nie jest tak, że on zawsze był zły. On był dobry. Tylko, że coś się z nim takiego stało, że stał się zły. I jak skoro nastąpiła przemiana bohatera, w tym przypadku przemiana z tej perspektywy negatywna, no to można zacząć go atakować, tak? To jest, wie pani, no trochę taki motyw tego Wadera, tak? Który kiedyś był dobry, a potem był zły.
2: A teraz odwrotnie.
3: A potem się to zmienia. Zresztą Ziobro jest też świetnym przykładem tego, jak to zadziałało. Bo przypominam, że Ziobro wyszedł z PiSu, tylko to jest ciekawe takie porównanie tego. Jak Ziobro wychodził z PiSu i zakładał Solidarną Polskę, to walił w Prawo i Sprawiedliwość jak w bęben.
2: Tak.
3: Tam były bardzo ostre ataki. A Prawo i Sprawiedliwość trochę nie wiedziało, co z tym zrobić, ale generalnie zachowało się dużo, dużo łagodniej. W efekcie Solidarna Polska z podkulonym ogonem wróciła do Jarosława Kaczyńskiego i startowali potem już razem we wszystkich wyborach. Poza jednymi europejskimi, w których Solpol poniósł sromotną klęskę. I tyle, tak? Natomiast to, co dzisiaj obserwujemy, to obserwujemy odwrotną strategię. To znaczy Morawiecki jest ten łagodny, nieatakujący, a Prawo i Sprawiedliwość mówi, coś się z nim złego stało, to zły człowiek. A niektórzy właśnie mówią o zdradzie, niektórzy o tym, że w ogóle jego doświadczenia czy zasługi nie są takie ważne, jak, czy takie wartościowe, jak wcześniej się o nich mówiło, etc., etc.
2: No dobrze, a czy w takim klimacie, jaki mamy, w takim klimacie no już skrajnego podziału między zwolennikami jednego i drugiego obozu, znaczy mam na myśli obóz prawicowy i obóz demokratyczny, da się być takim letnim, jak chce być Morawiecki? Bo na początku on dostał te 8% na początku, no tak powiedzmy, że to taki efekt nowości, ale czy to się dalej da ciągnąć?
3: To jest bardzo dobre pytanie. Morawiecki, on taki do końca letni nie jest. To znaczy, pamiętajmy o tym, że on jest letni w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że on walczy w pierwszej kolejności o ten elektorat, który jest dzisiaj przy PiSie. I to, tak jak powiedziałem na początku, matematyka to bardzo ładnie pokazuje. Tam było PiS miał 25%, teraz ma 17%, a Morawiecki 8%. Plus minus daje to dokładnie ten sam wynik. Drugim celem Morawieckiego jest odzyskanie tych wyborców, którzy zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość w 2023 roku, a którzy od tego Prawa i Sprawiedliwości, przynajmniej w kontekście badawczym, odeszli, bo przypomnę, że jest tam spora różnica punktowa pomiędzy dzisiejszymi sondażami, jakie ma nawet łącznie PiS i Morawiecki, a tym, co wtedy Morawiecki jako premier dowiózł do wyborów. To tak naprawdę oznacza konkurowanie z Konfederacją, która jest największym beneficjentem tego odpływu elektoratu z Prawa i Sprawiedliwości. To jest też trzecią grupą docelową, jaką on ma. Jest trochę wyborców trzeciej drogi, szczególnie Polski 2050, zawiedzionych, delikatnie rzecz ujmując, przywództwem i tym, co się potem w tym ugrupowaniu wydarzyło. Więc tutaj mamy taką grupę, do której komunikujemy się, z którą komunikujemy się pozytywnie, ale jednocześnie Morawiecki będzie musiał się uwiarygadniać jako konkurencja dla Donalda Tuska, więc on będzie i jego współpracownicy będą dość ostro, ale prawdopodobnie merytorycznie, bo będą się chcieli odróżniać od takiego emocjonalnego Przemysława Czanka, tak? Będą chcieli dość ostro atakować rząd, dość ostro atakować koalicję, po to, żeby pokazać, że to oni są tą opozycją, bo okej, dzisiaj ma 8%. On może grać na utrzymanie tych 8%, ale może próbować też grać na to, żeby pójść w kierunku tak zwanej mijanki, tak? Mm-hmm. Jeżeli pokaże, że on jest pracowity, a jest pracowity, jeżeli pokaże wyborcom Prawa i Sprawiedliwości, że to tutaj jest ta realna szansa walki z Donaldem Tuskiem, to tam pójdzie. Przy czym to też jest, znowu wróćmy do Prawa i Sprawiedliwości, to, że oni mówią o zdradzie, to oni mówią, słuchajcie, jest pewne ryzyko, że Morawiecki potem pójdzie z Tuskiem, przecież już był raz jego doradcą.
2: Tak.
3: Nie? Więc to też nie jest takie kompletnie przypadkowe, że w ten sposób to się ten wątek zdrady się tutaj pojawia. No bo dla tego elektoratu Donald Tusk, rząd, Koalicja Obywatelska, Lewica, tak? To, mhm. są realni przeciwnicy i to jest to większe zło, tak? Więc potencjalny romans premiera Morawieckiego z premierem Tuskiem byłby faktycznie zdradą, więc to nie jest tak, że, tak jak powiedziałem, że Morawiecki jest na takim letniej temperaturze, tylko on letnie odnosi się do Prawa i Sprawiedliwości, też zaprasza do współpracy. Natomiast będzie, i tego należy się spodziewać, to tu już trochę widać, ale należy się spodziewać eskalacji, atakował również, a nawet właśnie przede wszystkim rząd, tylko zakładam, że będzie chciał też szukać takiego sposobu, żeby atakować ten rząd trochę inaczej niż to robi dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość. Zresztą trochę inaczej już to od jakiegoś czasu Morawiecki robił, ale to jest mniej więcej ten kierunek, którym on będzie podążał.
2: Bardzo dziękuję, panie profesorze. Pan profesor Olgierd Annusewicz, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, był naszym gościem. Bardzo miłego dnia życzę, panie profesorze.
3: Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
1: Rozmowę prowadziła Beata Grabarczyk po 9:30. Kolejna.

0: 8:31 na zegarze. Za chwilę na naszej antenie będzie sport, a w naszym studiu jest już Mikołaj Tyczyński, który przygotowuje się do zdania relacji sportowej. Przy okazji tak sobie pomyślałem, że polecam Państwu wczorajszy bezkres, którego gościem był wuja HZG. W mediach społecznościowych była zajawka, więc proszę w wolnej chwili zerknąć do podcastu i posłuchać koniecznie.
1: Co ten człowiek robi w muzyce, to jest w ogóle niepojęte.
0: Prawda?
1: Ja mam wrażenie,
0: że on
1: jest w każdym ciekawym projekcie muzycznym i to są projekty bardzo różne często. Mhm. Jednocześnie naprawdę jest wszędzie.
0: Tak, w jak różnych gatunkach, nie?
1: Tak, i jednocześnie świetnie gra. On jest przede wszystkim też basistą, tak. Poza tym, że producentem. Mhm. Niesamowity człowiek, naprawdę.
0: Bardzo polecamy.
1: Żyje muzyką.
0: Tak, Mikołaju, mówimy o tobie. Ja też się zacząłem zastanawiać, no bo wuja HZG, te trzyliterowe dopiski, to jest bardzo hip-hopowo-raperska rzecz. Gdybyśmy mieli Mikołaja zapowiedzieć w ten sposób, to byłby Mikołaj. Znaczy, to najłatwiejsze to Mikołaj NBA, wiadomo, mm-hmm. Ale tak sobie myślę o innych skrótach. Podumamy chwilę.
1: TC od Tyczyński.
0: TC, Mikołaj TC.
1: Albo Mike.
0: Mm-hmm. To sensowne, będzie za chwilę.
1: Proszę bardzo.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: Beata słusznie powiedziała, że to powinien być Mikołaj OG, gdyż Mikołaj Ostra gra. I to jeszcze jest...
2: Dobre,
1: wszystko
2: dobre.
1: Się hip-hopowo no. zgadza. Dzień dobry, Mikołaju.
3: Dzień dobry. Dzień
4: dobry, Mikołaj.
2: Tak, bo Mikołaj OG jest okej, bo już ten NBA... To już Mati został już
4: wyświechtane.
2: To już
4: ale to podkreśliłem na początku,
2: ja
4: że to
2: wiem,
4: takie za łatwe.
2: Tak, że to już się trochę zużyło.
4: Oklepane, no. Ale wspomniałeś jeszcze, że Mikołaj MJK.
2: MJK, tak.
4: No, od imion. Też spoko. Dobra, a propos
1: czy będą jakieś skróty?
4: Właśnie.
2: Skróty? No w tenisie są skróty. Ale wiesz, jak to nawijała grupa Gramatik, nie ma skróconych dróg. Do wszystkiego trzeba dojść i to czasami wyboistymi drogami. Tak samo na przykład Iga Świątek, która po miesięcznej przerwie wróciła na kort i pokonała w Toronto w czasie turnieju WTA 1000 Sarę Bejlek 6-0, 6-3 i w pierwszym secie zagrała znakomicie, jednak w drugim miała sporo problemów, ale ostatecznie udało się wyjść z nich całą. Kolejną rywalką Igi Świątek będzie Wiktoria Golubic. Dla Igi Świątek to jest trzeci start w Toronto. No i dwukrotnie odpadała tutaj w trzeciej rundzie, więc mamy nadzieję, że ona przełamie teraz tę taką klątwę trzeciej rundy i już będzie tylko z górki. No niestety nie poszło Maji Chwalińskiej. Przed nią jeszcze takie troszkę bardziej wyboiste drogi, nie skrócone. Bo Maja Chwalińska przegrała spotkanie z Australijką Talią Gibson 5-7, 1-6 i odpadła właśnie z Toronto. Dla Maji Chwalińskiej był to pierwszy mecz od końcówki czerwca, kiedy to w tym takim feralnym spotkaniu na Wimbledonie poślizgnęła się przy piłce meczowej i przegrała z Tajką Sawan KF. Tak trudne nazwiska to są w tamtej części świata, więc przepraszam wszystkich. To na przykład Andrzej Stankiewicz w stanie wyjątkowym a propos zawsze nazwisk węgierskich podkreśla, że ja wiem, że wśród nas, w naszych słuchaczy jest dużo hungarystów, ale proszę mi wybaczyć, jak to nie będzie brzmieć dobrze. W każdym razie, jeżeli chodzi o, jeszcze kończąc wątek tenisa, no to Hubert Hurkacz zaliczył udany powrót po kontuzji. On pokonał Marcosa Girona 7-5, 4-6, 6-2 i awansował do drugiej rundy turnieju ATP 1000. W Montrealu, a jego kolejnym rywalem będzie Alejandro Tabillo, 26. rakieta rankingu ATP. Trwa też kolarskie Tour de Pologne. Włoch Jonathan Milan okazał się po raz kolejny najlepszy na trasie wiodącej z Międzyzdrojów do Szczecina przez Kamień Pomorski między innymi. Świetnie zaprezentował się Radosław Frączak, który na premiach lotnych znakomicie punktował, a Jonathan Milan odniósł drugie zwycięstwo, wyprzedzając Francuza Paula Meniera, a także rodaka Matteo Maluccellego. Dziewiąty, najlepszy spośród biało-czerwonych był Marceli Bogusławski. No i dzisiaj kolarzy czeka trasa wynosząca 193 km z Gorzowa do Zielonej Góry, a premie lotne zostaną ulokowane w Strzelcach Krajeńskich, Świebodzinie i Sulechowie. Póki co w klasyfikacji generalnej Jonathan Milan ma 8 sekund przewagi nad drugim Polem Manierem, a 12 sekund nad trzecim Polakiem, Kamilem Małeckim. Więc trzymamy kciuki. Trwa też kobiece Tour de France, no i Szwajcarka Marlen Reusser wygrała czwarty etap, który to czwarty etap był jazdą indywidualną na czasy z Gevrey-Chambertin do Dijon. Ta trasa miała 21 km. Na 13 pozycji została sklasyfikowana Katarzyna Niewiadoma Fini, która jest szósta w klasyfikacji generalnej. A dzisiaj piąty etap z Masson de Belleville en Beaujolais. Z Masson de Belleville en Beaujolais. To jest dosyć długa, skomplikowana nazwa. Tutaj mamy te dwuczłonowe nazwy nawet.
1: Ale bardzo się cieszę, że mówisz o kolarstwie kobiet, bo pojawił się dzisiaj komentarz, bo w serwisie było coś o kolarstwie mężczyzn i uwaga, dlaczego nie mówimy o kolarstwie kobiet? Mówimy. Mikołaj nawet nie był poproszony specjalnie.
2: Mateusz jest tutaj ze mną. Inaczej, ja jestem z Mateuszem, no bo to Mateusz prowadzi poranek. Jestem tu z Mateuszem trzeci dzień i trzeci dzień jest o kobiecym Tour de France.
1: No,
4: oczywiście,
1: więc,
4: że tak.
1: Widzą państwo.
4: Jakby to spuentował Łona, rapując, skoro rzucamy rapowymi cytatami, jedziesz, jedziesz, jedziesz, jedziesz, jedziesz, jedziesz, jedziesz.
1: Piękny cytat.
2: Tak. Chyba. Słuchajcie, no to w takim razie jeszcze przejdziemy do sukcesów polskich reprezentantów, bo trwają Mistrzostwa Europy U23 w strzelectwie sportowym we Wrocławiu. No i trzeba pochwalić się reprezentantów Polski, którzy wczoraj zdobyli 2 medale. Otóż biało-czerwoni wywalczyli drużynowy złoty medal w konkurencji pistoletu pneumatycznego na 10 metrów mężczyzn. Dodatkowo ustanowili rekord Europy w kategorii młodzieżowców i juniorów, a na podium stanęła także Wiktoria Włodarczyk, która zdobyła brązowy medal w skicie kobiet. Niestety gorzej to wyglądało, jeżeli chodzi o młodych polskich piłkarzy ręcznych do lat 18, którzy nie zagrają w ćwierćfinale Mistrzostw Europy rozgrywanych w Serbii po tym, jak w decydującym meczu ulegli Hiszpanom 30-32 po takim zaciętym spotkaniu. Przed biało-czerwonymi mecze o miejsca 9-16 i one też będą ważne, dlatego że 14 najlepszych drużyn z tego turnieju zapewni sobie udział w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata do lat 19, a polscy reprezentanci do lat 19 nie grali na czempionacie tym światowym od 2017 roku.
1: To dużo lat.
2: To będzie 10 lat, więc liczymy na to, że w tych meczach 9-16 pójdzie dobrze. Słuchajcie, no i teraz przejdziemy do 2 tematów z pogranicza świata polityki i sportu.
4: To, co tygryski o imieniu Mikołaj lubią najbardziej.
2: I nie tylko ja, jest wiele osób, które to interesuje.
1: Beata dała kciuk w górę w międzyczasie.
2: Słuchajcie, ja od jakiegoś czasu z wielkim smutkiem zawsze staram się wciskać te przykłady działań najróżniejszych federacji, które relatywizują inwazję Rosji na Ukrainę, relatywizują i gdzieś normalizują imperialistyczny reżim Władimira Putina i przywracają rosyjskich sportowców, rosyjskie federacje w swoje struktury i to spotka siatkarzy. Dlatego, że reprezentacja Rosji zagra w kolejnej edycji Ligi Narodów, ale ogłosili Rosjanie, że nie wystąpią w czasie przyszłorocznych Mistrzostw Świata w siatkówce, które zostaną zorganizowane w Polsce. I ja powiem wam zaraz dlaczego, bo to w ogóle jest przezabawna historia.
4: No bo ja już się zacząłem
2: generalnie
4: tak radować, że do tego doszło.
2: Myślę, że Monty Python, ale gdyby te Mistrzostwa Świata były rozegrywane gdzie indziej, to by zagrali. Ale ja wam zaraz powiem, bo generalnie reprezentanci zbornej po raz ostatni wystąpili na międzynarodowym turnieju w 2021 roku. Oni zajęli wtedy 7. miejsce w Mistrzostwach Europy. W związku z inwazją rosyjską, pełnoskalową inwazją Rosji na Ukrainę. Nie zostali dopuszczeni do Igrzysk Olimpijskich w 2022 i 2026, a także do Mistrzostw Świata w 2022 i 2025. A FIVB ogłosiło wczoraj taki komunikat. Męska i żeńska drużyna Rosji wystąpią w Lidze Narodów 2027 jako najwyżej notowane zespoły, które jednocześnie nie zakwalifikowały się na turniej. Przyszłoroczna edycja będzie więc jedyną, w której wystąpi 19, a nie 18 ekip. Słowenki oraz Finowie zachowują swoje miejsca, ponieważ wywalczyli kwalifikacje. A Rosjanie, mimo tego, że nie grają w Europie, to wciąż mają bardzo wysoki współczynnik. Jeżeli dobrze pamiętam, to oni w rankingu światowym znajdują się na 2. czy 3. miejscu. W ogóle ten ranking, ten algorytm podsumowujący, czy liczący pozycje reprezentacji w siatkówce jest zrobiony bardzo dziwnie. Ale to nieważne. W każdym razie wczoraj prezes Federacji Siatkarskiej Rosji, Stanisław Szewczenko, powiedział: podjęliśmy decyzję o rezygnacji ze względów bezpieczeństwa. To a propos tych Mistrzostw Świata w Polsce. Dodatkowo, przede wszystkim uważamy, że podczas tych mistrzostw sport będzie odgrywał znikomą rolę, a polityka zbyt dużą.
1: Ciekawe dlaczego?
2: Może dlatego, że Rosja działa w sprzeczności do interesów Rzeczypospolitej na przykład i dokonują zbrodni cywilnych na ludności cywilnej w Ukrainie, jak chociażby dzisiaj zmasowany atak Rosjan na Kijów, w którym zginęło, jeżeli dobrze pamiętam, z tego co patrzyłem rano, ponad 14 osób.
1: Myślę, że możemy być dumni z tego, że jesteśmy tak postrzegani, że jednak ta federacja się nie decyduje tutaj przyjechać. W sensie, że stanowisko Polski jednak jest na tyle klarowne, pomimo różnych nastrojów, które przez kraj przechodzą, że się na to nie zdecydują, bo wiedzą, że tej polityki po prostu będzie więcej i że wizerunkowo im się oberwie bardziej niż cokolwiek by na tym zyskali.
2: Słuchajcie, ale też ostatnio Mateusz Morawiecki w czasie swojej konferencji prasowej, kiedy powoływał klub parlamentarny Rozwój Plus, wtedy mówił o tym, że jeden doktor habilitowany powie, że my jesteśmy w PiSie, a drugi powie, że nie. No i tutaj w samej Rosji nie są co do tej decyzji przekonani, dlatego że Aleksiej Spiridonow, no taki w ogóle, on jest zawodnikiem, przez lata był antypolskim zawodnikiem, on zawsze lubił się z polskimi reprezentantami przepychać słownie. I nie tylko, to też często było blisko rękoczynów. On powiedział w rosyjskich mediach: uważam, że federacja postąpiła źle, odmawiając udziału w Mistrzostwach Świata w Polsce. Skoro pozwolono nam wziąć udział, to co za różnica, gdzie gramy? W Polsce, we Włoszech czy na Księżycu? Musimy grać, denerwował się Rosjanin.
1: Możemy wysłać ich na Księżyc.
2: Z wielką przyjemnością. Ale to jest smutne, bo na przykład ostatnio gdzieś mi mignęło na platformie X przetłumaczony fragment rozmowy z włoskimi reprezentantami w siatkówce. Bodajże chyba tam z Alessandro Micheletto był jednym z tych rozmówców, gdzie zostali zapytani o przywrócenie Rosjan do rozgrywek Ligi Narodów i nie tylko. I nie potępili tego. Powiedzieli, że trzeba grać z najlepszymi, a Rosjanie są wśród najlepszych i sportowo, co jest fantastyczna decyzja.
1: To jest
2: taki był wydźwięk, nie pamiętam jeden do jednego tych zdań, ale generalnie było, no, są najlepsi, wśród najlepszych to dobrze, bo my chcemy grać z najlepszymi.
1: To jest okrutnie przykre, że przez to, że po prostu wojna trwa długo, to te takie poczucie, że to jest wojna i dzieje się krzywda i kto jest tutaj winny, a kto jest atakowany, jakoś mam wrażenie, że globalnie zaczyna się rozpływać i stąd też takie decyzje różnych federacji. No bo skoro ileś lat temu, prosto po zaognieniu tego konfliktu była odmowa, a teraz zmieniamy zdanie, no to tylko chyba dlatego, to jest jedyne wytłumaczenie.
2: Wiesz, to też pieniądze w dużej mierze. Jak to nawijała Tektonika, Cash is King, gotowa to król, a jak nie ma sianka, to wywieziemy cię w dywankach, no. Więc, ale słuchajcie, bo już a propos kasy, bo wczoraj opowiadałem Mateuszowi i państwu opowiadałem o tym, jak Gianni Infantino, sławny Jani, bo Donald Trump nie mówi o nim Gianni, tylko Jani. Nie. Bardzo mi się podoba to określenie Jani. Generalnie o tym, jak Jani chciał zarobić więcej pieniędzy. No i słuchajcie, bo znowu jest problem związany z gotówką w FIFA. Otóż burmistrzowie amerykańskich miast, w których odbywały się mecze Mistrzostw Świata, twierdzą, że FIFA jest im winna miliony dolarów, które miały być przeznaczone na budowę boisk i wspieranie projektów społecznych, tak poinformował wczoraj The Athletic. I według ich informacji czterech burmistrzów miast goszczących mundial twierdzi, że nie dostali pieniędzy, dlatego że FIFA zobowiązała się do zapłaty $1 milion każdemu miastu. Zresztą Gianni Infantino obiecywał takie same pieniądze miastom gospodarzom klubowych Mistrzostw Świata, które zostały rozegrane w Stanach Zjednoczonych w 2025 roku. No i samorządowcy przed mundialem zwrócili się do FIFA z wnioskiem o taki sam fundusz spadkowy. No i zapewniono ich, że taką kasę otrzymają. No, chociaż Gianni Infantino jeszcze się nie odniósł do tego publicznie. Być może on ma ważniejsze sprawy. On próbuje się dodzwonić do... On ma ważniejsze sprawy, bo on się próbuje dodzwonić Zuzu do Donalda Trumpa. A Donald Trump nie odbiera od paru dni od niego telefonu. I szuka usilnie kontaktu z innymi wysoko postawionymi przedstawicielami Białego Domu.
4: Czyli on nie miał się spotkać z sekretarzem?
2: Ma widzieć się z Marco Rubio, z tego co patrzyłem. W każdym razie Gianni Infantino jeszcze nie wydał publicznego oświadczenia na temat tych wpłat. Ale wcześniej FIFA deklarowała wielokrotnie, że chętnie by sfinansowało takie projekty miastom gospodarzy. A przypomnijmy, że mecze mundialu zostały rozegrane w 11 miastach. Więc może polecieć lawina i pan Gianni Infantino zarobi mniej pieniędzy. Bo wśród tych miast są Seattle, Santa Clara, San Francisco, Dallas, Houston. O właśnie, jestem ciekawy, jak to będzie w przypadku takich miast jak Santa Clara, San Francisco. W dwóch miejscach rozgrywane, czy inaczej, formalnie, tutaj lepszy przykład, Nowy Jork, New Jersey, bo to było w East Rutherford, które leży już w New Jersey, ale jest na tyle blisko Nowego Jorku. No jak powie się Nowy Jork, no to marketingowo to lepiej wygląda. Czy wtedy... Nowy Jork i New Jersey by dostało pieniądze.
1: To trzeba najpierw w ogóle zobaczyć te pieniądze, a potem zdecydować, kto je dostanie. A na razie ewidentnie pierwszy czynnik nie został spełniony.
2: No właśnie,
1: spełniony.
2: A misterny plan lekkiej prywatyzacji i sprzedaży udziałów Mistrzostw Świata. No, nie wyszedł panu Janiemu.
4: Jak nawijała Unda na płycie The Groovement. Dzięki, dzięki, cześć. Zbijam z ziomalami pięć.
1: Mikołaj Tyczyński, dzięki.
2: Dzięki.

0: Człowiek mrugnął i koniec.
1: I trzecia godzina czmychnęła.
0: Koniec trzeciej godziny.
1: Tak, za 5 minut będzie 9, po 9 kącik czeski. Ja gdzieś miałem otwartą zakładkę, którą chyba, a nie zamknąłem. A propos tego zestawienia rankingu, o którym rozmawialiśmy, najlepszych wypieków ciast.
0: No.
1: Gdzie sękacz był bardzo wysoko, ale to był stary ranking. Tam się jeszcze pojawił, tylko ja nie wiem, jak się to wymawia, Walaszki Frygal, czyli czeski kołacz. I wygląda to naprawdę obiecująco. To jest jedna z rzeczy, które chętnie bym spróbował. A dlaczego myślę i mówię o Czechach? Dlatego, że po 9 kącik czeski będzie, który dzisiaj będzie trochę umiędzynarodowiony, bo nie będzie tylko czechocentryczny. Będzie też słów kilka na temat Szwecji, a konkretnie Szwedów, a konkretnie tego, co Szwedzi ukradli Czechom.
0: Tak, będziemy się rozliczać.

0: Jest dziewiąta, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Mateusz Morawiecki w ostatnich wypowiedziach medialnych odcina się od decyzji PiS-u. Przyznaje, że w wielu kluczowych sprawach nie zgadzał się z kierunkiem kierownictwa i zgłaszał zdanie odrębne od władz partii. Prezes Jarosław Kaczyński miał w gronie bliskich współpracowników stwierdzić, iż zachowanie byłego premiera nie jest racjonalne, a nawet zakrawa o szaleństwo. To po tym, jak jego Stowarzyszenie Rozwój Plus odcięło się od PiS i założyło osobny klub w Sejmie. Profesor Olgierd Annusewicz, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, tak mówił o tym na naszej antenie.
1: Prawo i Sprawiedliwość po odejściu Mateusza Morawieckiego straciło w sondażach tyle, ile ma Morawiecki. To jest najprostsza na świecie matematyka. To, z czym teraz mamy do czynienia, to jest nawet nie potyczką czy pojedynkiem, ale po prostu bitwą, ostrą bitwą na ostre noże o tenże elektorat.
0: Mówił profesor Annusewicz. Zmieniamy temat. Rosyjski wywiad znacznie nasilił próby zabójstw ukraińskich żołnierzy z wykorzystaniem aplikacji randkowych. Służby bezpieczeństwa tłumaczą, rosyjscy agenci zakładają fałszywe konta na portalach randkowych, gdzie proponują wojskowym romantyczne relacje, a następnie aranżują spotkania z góry przygotowanych miejscach. Tam najczęściej podkładają ładunki wybuchowe. Agenci, czy raczej agentki rosyjskie, stosują również trucizny, które dają żołnierzom w formie prezentów. Od początku roku służby udaremniły ponad 50 takich zamachów. Średnie ceny benzyny 95 i oleju napędowego przekroczyły w zeszłym tygodniu poziom 8 zł za litr. Wczoraj Orlen jednak obniżył cenę tych paliw w hurcie, jak podaje WNP. To największy jednodniowy spadek od czerwca w przypadku diesla, w przypadku benzyny od końcówki maja. Choć ruch ten jest niewielki, może obniżyć presję na interwencję państwa, by te ceny regulować. Tak oceniają przynajmniej eksperci. Resorty Energii i Finansów rozważają reaktywację programu CPN na ostatnie 2 tygodnie sierpnia. Kraje OPEC z kolei zapowiadają kolejne zwiększenie wydobycia ropy o 180 tysięcy baryłek dziennie. Czy to dużo, czy mało? Raczej niedużo, ale jak ocenia Konrad Sadurski z Forbesa, to i tak pozytywna informacja.
2: To jest czwarta albo piąta taka zwyżka w ciągu ostatnich miesięcy, co pokazuje, w którą stronę kraje OPEC dążą. To znaczy zależy im bardzo na tym, żeby zwiększyć tą produkcję i w jakiś sposób wpłynąć na ceny ropy na świecie.
0: A na koniec jeszcze wspomnę o tym, co ogłosił Donald Trump. Cieśnina Ormus ma zostać ponownie otwarta. Prezydent USA twierdzi, że porozumienie w tej sprawie ma zostać zawarte do jutra. Zagroził, że w przeciwnym razie USA ponownie uderzą w Iran. Zareagowały już ceny paliw. WNP podaje, że paliwa w hurcie tanieją o 20 groszy na litrze. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Przed nami dzień.
4: Jaki? Upalny.
3: Upalny, gorący, tak. Od 29 stopni na północnym wschodzie, około 36 stopni w centrum, do nawet 40 na południowym wschodzie. Po południu miejscami na północy, zachodzie, w centrum i na Podhalu możliwe burze.

0: 6 po 9, that's tough. Tak rozpoczynamy ostatnią godzinę naszego środowego spotkania.
1: Nowy świt.
0: Który, jak powszechnie wiadomo, nie może obyć się bez kącika Kaczyńskiego, chociaż dzisiaj to będzie wyjątkowe wydanie owego kącika, albowiem choć nie ma z nami fizycznie w studiu Tomka Ławińskiego, to nieustająco obecny będzie na antenie. I dzisiaj, no dzisiaj to będzie kącik czeski inny niż zwykle, albo kącik nie tylko czeski.
2: To będzie trochę kącik czeski, trochę pocztówka z północy, bo będzie i czesko, i szwedzko. O skarbie, który łączy oba państwa, łączy i dzieli. I dziś zamiast zagadki ze słowem z języka czeskiego, bardzo szwedzka ciekawostka z języka naszych południowych sąsiadów. I jednych i drugich, bo w języku słowackim również to określenie istnieje, a i po niemiecku, gdzieniegdzie jest używane. Teraz powrócą wspomnienia z WF-u. Czy państwo wiedzą, co to jest szwedzka bedna, czyli w dosłownym tłumaczeniu szwedzka skrzynia, szwedzki kufer? Jeśli powiedziałem, że to będą wspomnienia z WF-u, to były skoki przez kozła i skoki przez skrzynię. I ta skrzynia, no to właśnie to jest to. Po szwedzku się to nazywa plint. U nas skrzynia gimnastyczna, górna część z jakimś miękkim obiciem, składa się z kilku części nakładanych na siebie, aby ci niżsi mogli skakać przez niższą szwedzką skrzynię, wyżsi bardziej wytrenowani przez wyższą, jakieś 1,5 metra albo i więcej. No i faktycznie ta skrzynia to jest wynalazek Pera Henrika Linga, człowieka nazywanego ojcem szwedzkiej gimnastyki, postać z przełomu wieku XVIII i XIX. W nielicznych językach oddano hołd wynalazcy, a po czesku, no właśnie, owszem, panu Lingowi świat zawdzięcza całą masę ważnych dla zdrowia wynalazków, to także choćby drabinki, jakie są w każdej sali gimnastycznej. No i u nas są to po prostu drabinki, a po czesku najczęściej są to ripstole i to jest bezpośrednie zapożyczenie z języka szwedzkiego. Chyba jedyne w języku czeskim, bo przecież oba języki nie miały aż tak wielu okazji, żeby się nawzajem przenikać, chociaż... No i tutaj stop. No właśnie, niedawno byłem w Szwecji i mieszkający w Sztokholmie korespondent Polskiej Agencji Prasowej, Daniel Zyśk, zaproponował mi wycieczkę do Biblioteki Królewskiej, gdzie przechowywany jest, użyłem tego słowa na początku i powtórzę, bo to nie jest przesada, skarb. Skarb, który powstał na ziemiach czeskich na początku XIII stulecia, który 400 lat później znalazł się na ziemi szwedzkiej. To Kodeks Gigas, największy rękopis na świecie. Ponad 600 stron, 75 kg wagi. Zamysłem autora było podsumowanie całej wiedzy w jednym dziele, stworzenie swego rodzaju biblioteki w jednej księdze. Oczywiście na całej ówczesnej wiedzy, jaka była dostępna mnichom w klasztorze Podlażice koło Chrudimia. To jest kraj pardubicki. Więc w tej księdze jest i Stary, i Nowy Testament, ale jest też wiele dzieł poświęconych medycynie. Jest czeska kronika Kosmasa. I na stronie 290 jest rysunek, który sprawia, że to dzieło obrasta legenda i jest określane również jako Biblia Diabła. A zatem zapraszamy do Biblioteki Królewskiej w Sztokholmie, dokładniej w podziemia tej biblioteki. Gdyby nie świetny przewodnik, nie trafiłbym tam. Daniel Zyśk państwa zaprowadzi do tej mrocznej, niedużej, ukrytej salki.
3: Rzeczywiście jest gigas. No i co, dałoby się to zrobić w jedną noc? Gdzieś na którejś stronie jest wizerunek diabła.
4: O,
3: jest, proszę bardzo. Tak, oto jest on, patron tego wydania. Jak w ogóle ta księga znalazła się w Szwecji? Co Szwedzi o tym mówią?
5: Z tych informacji, które tutaj są napisane, możemy się dowiedzieć, że ona trafiła do Szwecji w XVII wieku jako łup wojenny, no i tyle. O tym, że jest to z Czech, no jest to bardzo ogólnie napisane, że zostało przez Szwedów tutaj sprowadzone. Te słowa są takie bardzo, bardzo ogólne. Nie ma tutaj nic o kradzieży, o tym, że być może należałoby to zwrócić.
3: Szwedzi się poczuwają jakoś do tego, że to nie jest do końca ich?
5: To zależy, jak rozumieć, poczuwają. Ogólnie społeczeństwo myślę, że nie do końca wie o tym, że to jest łup wojenny, że to pochodzi z Czech. Biblioteka, w której tutaj jesteśmy, królewska, bardzo się tym szczyci. Natomiast wydaje się, że przeciętni Szwedzi nie wiedzą o tym. Nie ma debaty na ten temat i wydaje się, że ta kwestia jest jeszcze mniej znana niż kwestia łupów wojennych z Polski podczas potopu szwedzkiego. Natomiast przypominam sobie, że była duża bardzo wystawa zbrojowni Zamku Królewskiego w Sztokholmie, gdzie były prezentowane łupy wojenne zarówno z Czech, jak i z Polski. Wtedy ta ranga tych łupów wojennych trochę była bardziej widoczna. Natomiast ostatnie lata mam wrażenie, że znowu jest cicho w tej sprawie.
2: Jest to miejsce takie dość ukryte. Nie każdy wie w ogóle, że taki cenny rękopis z czasów średniowiecza znajduje się tutaj w Bibliotece Królewskiej, prawda?
5: Tak. Nie jest łatwo tutaj trafić. Z zewnątrz wygląda budynek jako zabytkowy, ładny, kilkupiętrowy. On trochę ginie tutaj w parku w centrum Sztokholmu. Natomiast, żeby trafić do tej księgi, trzeba zjechać kilka pięter w dół. Ta biblioteka, gdy się powiększała, wymyślona, aby ją rozbudować nie na zewnątrz, ale właśnie w głąb. Wykuto skalę poprzez materiały wybuchowe. Powiększono tę bibliotekę kilka pięter w dół. Tutaj również się mieszczą magazyny. No i w takim, można powiedzieć, bunkrze chronionym, otwierane drzwi znajduje się księga, która jest ukryta tutaj w gablocie, zamknięta, bardzo cenna. I mamy również ekran, na którym możemy powiększyć sobie, spróbować po łacinie przeczytać, czy też zobaczyć wizerunek diabła, który tutaj również się znajduje.
2: Korespondent Polskiej Agencji Prasowej w Sztokholmie, Daniel Zyśk, opowiadał o tym szwedzkim stosunku do łupów wojennych. Bo i Czesi, i Polacy ponieśli dotkliwe koszty wojen ze Szwecją w wieku XVII. Czesi byli pierwsi pod tym względem. Tę księgę wywieziono z Czech w 1648, kiedy podczas wojny 30-letniej wojska szwedzkie napadły na Pragę i choć zdobyły jedynie lewobrzeżną część miasta, to zdołały zrabować wiele drogocennych przedmiotów, m.in. na Zamku Praskim zawartość komnaty króla Rudolfa II Habsburga, wtedy już nieżyjącego, ale po nim zostało tam mnóstwo obrazów, rzeźb, posągów, także starożytnych posągów, ksiąg, jakaś porcelana, zegary. Grabież skarbów z Zamku Praskiego przez wojska szwedzkie odbyła się na rozkaz królowej Krystyny. Dzięki temu monarchini stała się jedną z najbogatszych w Europie. Parę miesięcy później zawarty został pokój westfalski. Świat protestancki wyszedł z tej wojny umocniony. Katoliccy Habsburgowie poturbowani. Szwecja poczuła się na tyle silna, że 7 lat później, gdy Polska była osłabiona, urządziła nam potop. I w taki oto sposób i polskie, i czeskie zabytki, skarby różne możemy znajdować w szwedzkich muzeach. Co do Biblii Diabła. Strona czeska próbowała przypominać Szwedom, skąd sobie tę księgę wypożyczyli. Czyli, ale bezskutecznie. No i zmieniono strategię, bo to Szwedzi są tymi wypożyczającymi. W ich posiadaniu Biblia jest niecałe 400 lat. Do tej pory 3 razy ją wypożyczyli. W latach 70. Kodeks Gigas pojechał na wystawę do USA, w latach 90. do Berlina, a na przełomie roku 2007 i 2008 przez parę miesięcy był na wystawie w Clementinum w Pradze. Po tym, jak ówczesny premier Jiří Paroubek podczas wizyty w Szwecji w 2005 powiedział, że Republika Czeska nie kwestionuje faktu, iż ta księga jest własnością państwa szwedzkiego. Chcemy ją tylko wypożyczyć. Oczywiście nie chodzi o restytucję mienia, mówił premier Czech i Szwedzi na to przystali. Przez parę miesięcy w Pradze można było ten oryginał oglądać. Teraz, jak Państwo słyszeli, jest on w Sztokholmie. Natomiast w niedużym miasteczku czeskim Hrast, blisko miejsca, gdzie ta księga powstała na początku XIII wieku, jest kopia diabelskiej Biblii w tamtejszym muzeum i jest wystawa poświęcona historii tego rękopisu. A dodam jeszcze, jeśli ten temat Państwa wciągnął, to w najbliższym podcaście pod czeskim dachem będzie kontynuacja osadzona w realiach czeskiego średniowiecza, ale z elementami fantastyki. W piątek ukaże się rozmowa z Karo Nowak, autorką książki Kodeks Minor. Zapraszam. A muzyczna propozycja na dziś i czeska, i nie czeska. Wiem, że wiele osób wybiera się do Trutnowa na tegoroczny Open Air Trutnow. Wiele, wiele gwiazd się tam pojawi, ale ja chciałbym zwrócić uwagę na wykonawcę, jeśli znanego, a pewnie znanego tym, którzy są miłośnikami ostrych śrut, to raczej nie kojarzonego z Czechami, bo w ogóle nie śpiewa po czesku. To jest Zdeněk Veselý, ale pod jego własnym imieniem i nazwiskiem zna go mało kto. Występuje jako Red Z i to będzie utwór Rise from the Rain.

0: Na grupę patronacką wrzuciłam zdjęcie tego diabła z Biblii Diabła, z Kodeks Gigas, o którym było w kąciku czeskim. I myślę, że to jest bardzo dobry obraz do też utworu, który wybrzmiał.
1: Tomek, tak.
0: Jak najbardziej.
1: Jest przerażający.
0: Obraz robi naprawdę wielkie wrażenie. Do tego trzeba dodać ten rozmiar, bo on jest naprawdę ogromny. Tam padło pół metra. To jest naprawdę wielki kawał diabła. Jest to przerażający. Jest,
1: czekaj, pół metra to... Tyle.
0: Więcej moim zdaniem. To, co pokazałeś, to była kartka A3. A kartka A3 ma 30 centymetrów, więc jeszcze drugą połowę kartki A3 musisz dodać i wtedy byłby ten diabeł.
1: Nie, bo ja w ramach takich protipów życiowych zmierzyłem sobie, ile mam od kciuka do palca serdecznego. To są jakieś 23-4 centymetry, więc jak to weźmiemy razy 2 i troszkę, to mniej więcej to jest pół metra.
0: Ale wiesz, że w zależności na przykład od ilości wypitej wody albo temperatury ciała, te palce mogą trochę większy mieć zakres albo trochę mniejszy?
1: No dobra, ale to parę centymetrów te.
0: Rozumiem. Ważne to mieć niezawodną miarkę, tak? To
1: na oko.
0: Ja gdybym robiła sama remonty, to bym miała wszystko krzywe, bo że na przykład przykładam rękę i sobie zapamiętuję, że od nadgarstka do łokcia to mniej więcej taką szafkę potrzebuję i potem na pewno nic by mi nie weszło.
1: No ale to jest... Sprawdziłabyś się jako inżynierka.
0: No na pewno, jeżeli kiedyś zabraknie miarek, to wtedy będę niezawodna.

0: Jeżeli... Przepraszam, proszę.
1: Nie, no, no już ty.
0: Nie Jezu za przodem.
1: No dobrze, bo ja chciałam tylko co do tego zdjęcia, tego diabła i pani patronka. Zgubiłam. Ktoś pisał, że wygląda jak mój kot, kiedy leży na plecach. Ale zgubiłam ten komentarz, ale naprawdę taki był.
0: Wierzę
1: jak
0: jest,
1: przepraszam, pan Krzysiek. No dlatego mi się wszystko zgubiło.
0: Wszystko już mi się zgadzało, bo koty są takie demoniczne, diaboliczne.
1: Ale taki
0: a
1: piesek...
0: pieski to są aniołki.
1: Nie no, jak jest gorąco i leży na pleckach i ziaja, to wtedy też ma taki diabelski uśmiech.
0: Psy nigdy nie mają diabelskiego uśmiechu. No,
1: przede wszystkim ten diabeł ma dwa języki. Więc to jest największa moja wątpliwość, czy ten pies albo kot mogą mieć takie dwa języki, albo tak szybko nie mrusza, że nam się dwoi w oczach. Nie wiem. A ty co byś chciał?
0: Ja chciałem powiedzieć, że to, o czym dziś rano mówiłem, czyli rakieta SpaceX, która miała uderzyć w kosmos, matko, w Księżyc i pozostawić krater po sobie, to już się miało podobno dokonać, bo jest 9:23, a to miało mieć miejsce o 9:00, wrócił 8:30. Wchodzę właśnie na stronę BBC, gdzie jest live update, czy uderzyło, czy nie uderzyło. No i nie ma jasnej informacji, jest tylko wpis o tym, że teoretycznie według estymacji to się już miało dokonać. No i teraz naukowcy będą próbowali wygenerować, pozyskać zdjęcia, jak mówiłem, i porównać, jak wygląda Księżyc przed uderzeniem i po uderzeniu. I czy ten krater w istocie jest zauważalny i co możemy z tego w kontekście naukowym wywnioskować. Tak więc niezauważenie, my to sobie gadu, a tam się dokonała kolizja.
1: Jestem ciekawa, co się stało w związku z tym, że to była naprawdę zawrotna prędkość. Obiekt wielkości autobusu, to czy on, jak wielkiej destrukcji on uległ? To znaczy, czy teraz po prostu odłamki będą leżeć na Księżycu, czy jednak to będzie zachowywało taką trochę większą formę?
0: Czy jak ktoś poleci na Księżyc, to znajdzie ten obiekt wielkości autobusu?
1: Tak.
0: Całkiem stałej. To musimy polecieć na Księżyc i to zweryfikować w takim razie.
1: Ale Księżyc, Nunzi, to Nun, no tak, to w sumie księżycowo?
0: Dosyć.
1: A to jeden z singli tego dnia.

0: No i zmierzamy do końca programu. Nie, jeszcze chwila.
1: Jeszcze pół godziny.
0: Mamy kilka ważnych elementów. Między innymi druga rozmowa redaktor Beaty Grabarczyk, która to rozmowa będzie z Anną Mierzyńską i będzie dotyczyła rankingu szpiegów. Takim hasłem została zapowiedziana. Nie będziemy spoilerować szczegóły.
1: O pierwszym rankingu agencji wywiadowczych w Europie trzeba dopowiedzieć.
0: No właśnie.

0: To Krzysztof Zalewski, głosu nie da się z nikim pomylić. Utwór Ojcowie za nami, mamy 9:30 na zegarze.
1: No i tak się złożyło, że Beata Grabarczyk musiała wyjść, ale jeszcze wczoraj nagrała dla Państwa rozmowę z analityczką OKO.press Anną Mierzyńską o pierwszym rankingu agencji wywiadowczych w Europie.
2: Filmy o Bondzie okazały się prorocze. Według pierwszego rankingu szpiegów przygotowanego przez francuski magazyn L'Express, brytyjski wywiad okazał się najlepszy. Proszę powiedzieć, kto oceniał i według jakich kryteriów szpiegów wywiady europejskie?
3: Tak, no to była cała dość skomplikowana akcja, trwała zdaje się kilka miesięcy, ponieważ francuscy dziennikarze postanowili zapytać 100 byłych i obecnych oficerów wywiadu z państw europejskich, ale też ze Stanów Zjednoczonych i z Izraela, żeby ci ocenili europejskie agencje wywiadowcze w różnych państwach. Odpowiedziało 60, 20 zgodziło się na podanie swoich typów pod imieniem i nazwiskiem. Wśród tej 60 było aż 18 szefów, byłych i obecnych szefów agencji wywiadowczych. No i oni wszyscy, to jest prawdopodobnie dość wąskie środowisko, więc myślę, że ci wszyscy ludzie się w miarę znają, współpracowali ze sobą i byli w stanie wskazać, kto w czym jest dobry i kogo najbardziej cenią.
2: I to jest fajne w tym rankingu, bo to pokazuje, że to nie jest jakiś wymysł dziennikarzy, tylko to rzeczywiście fachowcy oceniali i swoich kolegów i czasem byłych kolegów. A jakie są te kryteria? Znaczy, co było najważniejsze dla tych wybierających w decydowaniu o tym, kto jest najlepszy, a kto jest najgorszy?
3: Nie do końca wiemy, jakie były kryteria. Myślę, że one były jednak dość uznaniowe. To znaczy też widać było, że istotne było, kto z kim współpracował i kogo zna. Czyli taką naturalną przewagę miały służby, które współpracują z dużą liczbą partnerów zagranicznych. Ale też okazało się ważne, i to wyrazło w stosunku do polskiej agencji, ale też pojawiło się w stosunku do różnych innych państw, że ci agenci wywiadu odnotowują to, która służba jest upolityczniana przez władze państwa. I kiedy się dzieje taka sytuacja, to natychmiast dystansują się wobec takiej agencji i staje się ona mniej bezpieczna, trzeba zachowywać większą ostrożność w przekazywaniu ustalonych informacji, więc każda ingerencja polityczna jest natychmiast odnotowywana.
2: Ważne było też to, jak blisko w okolice Putina dociera, docierają poszczególne agencje wywiadu. No i jakie sukcesy na tym polu mają Brytyjczycy?
3: W ogóle było ważne to, kto ma najwyżej umocowanego szpiega nie tylko w Rosji, ale też Chiny i Iran
2: tam
3: wchodziły w grę. To te trzy państwa, które są kluczowe dla europejskich wywiadów. Brytyjczycy mają słyną podobno z tego, że są w stanie umieścić swoich szpiegów blisko otoczenia Putina, wewnątrz tego otoczenia, w bardzo wąskim kręgu, ale jak się okazuje, słyną też z tego Holendrzy, którzy niekoniecznie na tym najlepiej wyszli w 2022 roku, kiedy była kwestia tego, czy wybuchnie wojna w Ukrainie, czy nie. No bo ten szpieg przekazał niewłaściwe informacje. No ale to jest zupełnie inna historia. W każdym razie tego szpiega też tam mieli, bo o ile Brytyjczycy teraz nie zaskakują nas, myślę, specjalnie, że są w ogóle oceniani wysoko, zwyciężyli w tym rankingu. No historia Bonda na nasze reagowanie na tę informację, że Brytyjczycy zwyciężają, pewnie też ma znaczenie.
2: Tak też myślę, że to mogło mieć znaczenie. Pierwsza trójka to jest Wielka Brytania, na drugim miejscu są Francuzi, na trzecim Holendrzy, a na czwartym Ukraińcy, czyli bardzo wysoko. Polska jest dopiero na 9 miejscu, właśnie z powodu tych spraw związanych z upolitycznieniem. Chodzi między innymi i o wstrzymanie nominacji przez prezydenta Nawrockiego dla przyszłych oficerów wywiadu. Jak widać, takie rzeczy odbijają się w szerokim echem i wtedy każe się to zastanowić, czy z takimi ludźmi się współpracuje, ale są też rzeczy, za które polski wywiad jest ceniony.
3: Tak, zostaliśmy docenieni za to, że polski wywiad ma bardzo skuteczne siatki szpiegowskie w Rosji. Mm-hmm. I myślę, że to jest pewne zaskoczenie, ponieważ w Polsce generalnie mało się wie o tym, jak działa polski wywiad. To taka agencja stojąca trochę w cieniu z wyboru własnego, myślę. Generalnie warto wiedzieć, że każdy wywiad działa na zewnątrz danego państwa.
2: Tak.
3: No i z tego rankingu właśnie się możemy dowiedzieć, że te polskie siatki szpiegowskie są w Rosji i są bardzo skuteczne. I cenią to na przykład Amerykanie. To między innymi od agentów amerykańskich, którzy brali udział w tym rankingu i oceniali swoich kolegów. Polska została oceniona bardzo wysoko. Niektórzy z nich umieszczali polski wywiad nawet w pierwszej trójce.
2: No to jest naprawdę dla naszego wywiadu duża pochwała, tym bardziej, że on w polskich służbach źle się mówi w kraju, ale jak widać jest to element walki politycznej. A kto wypadł najgorzej?
3: Najgorzej wypadła Słowacja, to zupełnie szary koniec. Te trzy państwa, które zostały oceniane negatywnie, to Bułgaria, Węgry i Słowacja. I w każdym z tych przypadków duże znaczenie miało upolitycznienie służb przez władzę. Zupełnie jakieś takie dziwne, niestabilne, że tak bym powiedziała, nominacje na szefów agencji, jakieś powiązane politycznie bardzo silnie na przykład, ale też w każdym z tych trzech państw uważa się, że wywiad ma powiązania z Rosją i to oczywiście natychmiast sytuuje go bardzo nisko w tej ocenie wywiadowczej. Myślę, że po prostu inne agencje z takimi agencjami nie współpracują. A na końcu znalazła się właśnie Słowacja, w której wszystkie te negatywne elementy się połączyły, łącznie z nepotyzmem, czyli z powołaniem na szefa tej służby syna byłego szefa policji słowackiej, który ma naprawdę poważne zarzuty, sprawę karną ciągnącą się od wielu, wielu lat. Ten człowiek nie mógł zostać tym szefem służb, więc powołano jego syna, który w ogóle ze sprawcami służb specjalnych nigdy nie miał nic wspólnego.
2: No ale ma dobre nazwisko widocznie tak. dla Słowaków. No i jeszcze jest sprawa Niemców, bo Niemcy okazali się być dosyć mocno, sekowani czy krytykowani przez kolegów. Pamiętamy, że niemiecki wywiad, ten jeszcze przedwojenny, był dosyć wysoko oceniany, a tu się sytuacja dramatycznie zmieniła.
3: Znaczy oni się znaleźli na piątym miejscu, więc to też nie jest tak, że jakoś spadli nieprawdopodobnie i są gdzieś z tyłu. Tylko myślę, że oczekiwania innych służb wobec Niemców są dużo wyższe niż to, co oni są w stanie dziś pokazać. Chwalono ich bardzo za umiejętność przygotowywania analiz.
2: Tak jest.
3: Za takie naprawdę dobry instynkt w odczytywaniu nawet szczegółowych, drobnych zmian w tym, co robi Rosja. Natomiast okazało się, że niekoniecznie Niemcy są chętni do tego, żeby realizować akcje szpiegowskie, czyli takie typowo wywiadowcze, żeby w ogóle mieć swoich szpiegów. I tutaj to jest jakaś taka ich potężna pięta achillesowa, do tego stopnia, że niektórzy z oceniających mówili o tym, że Niemcy po prostu odmawiali udziału w tego rodzaju operacjach kilka lat temu. Nie wiem, jak jest dziś. To też się mogło zmienić, bo mamy wojnę w Ukrainie. No ale jeszcze kilka lat temu tak to wyglądało. Przy okazji chciałam zwrócić uwagę na Estonię, która tam się znalazła w tym rankingu tuż nad Polską.
2: Tak.
3: Dlatego, że często oceniający mówili o niej naprawdę bardzo dobrze, jeżeli chodzi o cyberwywiad, o tą walkę w części sieciowej. Okazało się, że Estonia się w tym wyspecjalizowała, jest w tym świetna i naprawdę pod tym względem jest to najlepszy partner w Europie.
2: Mm-hmm. A kilka może słów jeszcze o Ukrainie, no bo jeżeli w pierwszym rankingu ten kraj od razu znalazł się na czwartym miejscu, no to dobrze o tych służbach świadczy.
3: Tak, wiele wskazuje na to, że ukraińskie służby bardzo się rozwinęły w trakcie wojny w Ukrainie. To jest dość oczywiste, myślę, że dla nas spoza branży również. Natomiast służby były tam chwalone za konkretne akcje. Niekoniecznie podawano szczegóły, ale ponoć w czasie tej wojny rzeczywiście wywiad ukraiński dokonał bardzo znaczących operacji, które zostały docenione przez agencje wywiadowcze z innych państw. W tym rankingu o Ukrainie bardzo ciepło wypowiadał się też były szef polskiego wywiadu. Nie podano jego nazwiska, większość tam oceniających z przyczyn oczywistych pozostała anonimowa. No ale właśnie szef, były szef polskiej służby mówił o tym, że Ukraińcy są naprawdę świetni i bardzo, bardzo skuteczni. I zresztą w swojej własnej ocenie dał Ukrainie w tym rankingu pierwsze miejsce. To myślę też dużo pokazuje, kto z kim współpracuje.
2: Tak
3: polskie
2: jest.
3: Służby zapewne z Ukrainą współpracują bardzo blisko, bardzo intensywnie z przyczyn też oczywistych, geograficznych, wsparcia ciągłego, które państwo polskie daje Ukrainie. No i po prostu Polacy wiedzą, na co Ukraińców stać i co Ukraińcy robią.
2: I tak wygląda, proszę Państwa, pierwszy ranking szpiegów. Znaczy ranking szpiegów oczywiście w cudzysłowie, bo chodzi o ranking agencji wywiadowczych w Europie. Bardzo dziękuję. Anna Mierzyńska, analityczka
3: dziękuję
2: z OKO.press, była naszym gościem. Miłego dnia, Pani Aniu.

0: Pan Stanisław co do wywiadu pisze, że w Bondzie, w filmie szefową MI6 była kobieta, a od 2025 roku jest tak w rzeczywistości.
1: Mm-hmm. Czyli profetyczny film.
0: Ewidentnie, tak, ale to jest faktycznie, rozpala to wyobraźnię, że kobieta stoi na czele MI6. Do tego można użyć polskiego słowa szpieszka.
1: Ej, szpieszka ładna. Ja mam natomiast wiadomość od pana Marcina a propos księżyca jeszcze, że obiekt wielkości autobusu już jest, jeszcze tylko wiata przystępkowa i można uruchamiać linię PKS na księżyc, bardzo ładne. Ale jeszcze aktualizacja się pojawiła na rzeczonej stronie BBC, mianowicie, że to nie jest jakiś taki ewenement, że na księżycu się coś pojawia, bo jest tam obecnie 3000 obiektów stworzonych przez człowieka o łącznej masie, uwaga, 190 ton. Czemu ja to tak powiedziałem? Ton.
0: Bo tona jest ciężka, więc trzeba tona
1: podkreślić, tak. Gromadzą się tam od września 59 roku, kiedy to radziecki statek kosmiczny Luna 2 jako pierwszy dotarł na powierzchnię Księżyca. No i tu się pojawia pytanie, czy to w jakiś sposób zaburza
0: cokolwiek.
1: I odpowiedź brzmi nie, bo na Ziemi zanieczyszczenia, wiadomo, są inwazyjne, a na Księżycu nie ma ekosystemu, który miałby ulec zniszczeniu. Natomiast jest inna konsternacja.
0: Ja myślę, że nam się kiedyś tak beknie za to, że my myślimy, że tam nie ma żadnego ekosystemu i w ogóle na nic to nie wpływa, a za 100-200 lat ludzie się złapą za głowę, zadzie, dlaczego oni to tam zostawiali.
1: Mhm. Przelecą ci stamtąd i powiedzą, że ej, to chyba wasze.
0: Sprzątać proszę.
1: Po sobie. Natomiast jeszcze jedna rzecz, że jeżeli chodzi o ten taki materiał badawczy, to że tam jest wiele miliardów historii nieruszonej, nietkniętej i że jak to tam nawrzucamy rzeczy, to ona już będzie tknięta, więc tego szkoda naukowcom. A propos dotykania spraw różnych, teraz dotkniemy kwestii finansów.
2: Finanse osobiste.
3: Paweł Orlikowski. O obecnej sytuacji na rynku ropy wiele mówią nagłówki portali. W poniedziałek w nocy tytuł: Trump ogłasza rozmowy z Iranem, ropa mocno tanieje, by we wtorek rano przeczytać: ropa znów mocno w górę po ataku w cieśninie Ormus i groźbach Trumpa. I znowu też we wtorek, ale pod wieczór, i czytam, że ropa tanieje, po słowach Scotta Bessenta, amerykańskiego odpowiednika ministra finansów. Ten zapowiedział, że możliwe jest otwarcie zablokowanej przez Iran cieśniny Ormus. Minęły nieco ponad 24 godziny, a sytuacja zmienna jak w kalejdoskopie. Prawda jest taka, że są zawirowania, ale bez przesady, w oddaleniu widać formujący się powoli trend spadkowy. Nie oznacza to, że musi być on trwały, po prostu póki co stopniowo i powoli, ale ropa tanieje. Jednak co innego to ropa, a co innego ceny na stacjach paliw, już o tym niegdyś wspominałem, a z racji na fakt, że rafinerie uzupełniały zapasy drogim surowcem, a i sama produkcja zdrożała, a też i mniej rafinerii jest dla nas obecnie dostępnych, to w efekcie na stacjach paliw widzimy to, co widzimy, czyli wysokie ceny. Rząd cały czas rozmyśla nad różnymi rozwiązaniami, myśli o przyszłorocznym budżecie, myśli o wykonaniu budżetu w tym roku, szuka pieniędzy na pewne zmiany podatkowe, gdzie indziej podatki uszczelniając, ale no, padła zapowiedź Donalda Tuska, że na ostatnie 2 tygodnie wakacji kierowcy mogą spodziewać się rozwiązania, dzięki któremu ceny paliw będą niższe, więc skoro słowo się rzekło, coś trzeba z tym zrobić. Trudno spodziewać się, by w najbliższe 1,5 tygodnia sytuacja się uspokoiła, ale to też sprawia, że zostało tylko 1,5 tygodnia do wprowadzenia rozwiązania. Można zrobić to rozporządzeniem, więc rząd może czekać na ostatnią chwilę, ale z tego co słychać, możemy spodziewać się obniżonego VAT-u bez ruszania akcyzy. No ale to będzie wymagało też ustalenia cen maksymalnych, by nie dochodziło do nadużyć. I z pewnością nie dłużej niż ostatnie 2 tygodnie wakacji, bo po tym jak prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, co miało zwrócić do budżetu około 4 miliardów złotych, to na większe ryzyko w budżecie państwa już po prostu nie ma miejsca. Ciekawie zrobi się już po wakacjach, gdy końca będą dobiegały prace nad budżetem na przyszły rok. Zobaczymy, jak na papierze wygląda nasza sytuacja i jak bardzo trzeba się będzie zadłużyć w przyszłym roku. Ale to przed nami. No przed nami też decyzja o cenach paliw. Pewnie obniżki będą, ale szacunki mówią, że średnio maksymalnie złotówkę na litrze.

0: My tu gadu gadu Mateuszu, a Mateusz Morawiecki dropnął kolejny wiersz w Excelu.
1: O, poproszę.
0: Zostawiliśmy ze sobą takie czy inne trony i złote komnaty, żeby służyć Polsce. Kropka na końcu. Uwielbiam to przebudzenie tego profilu. Naprawdę każdy jeden wzbudza mój śmiech i
1: bardzo ładne.
0: I poprawia mi humor, ten poziom ironii, że to jest w Excelu naprawdę napisane.
1: Mówiliśmy dzisiaj o królowych, więc bardzo a propos. Kłaniamy się dzisiaj. Dziękujemy za 4 wspólne godziny. Zuzanna i Wenda.
0: Mateusz Andruszkiewicz. Kajetan Strzelczyk realizował.
1: Beata Grabarczyk rozmawiała i wydawała.
0: Praty Krabiega playlista.
1: Natalia Harkiewicz telefony.
0: Helena Wnorowska jeszcze się objawi w serwisie, a my dziękujemy.
1: Jeszcze John Mayer będzie, ale on nie jest z naszej ekipy. Znaczy, ale może być, gdyby chciał.
0: Jak zapraszamy.
1: Pewnie. Panie
0: Johnie. Drzwi otwarte.

0: Jest 10:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Zaczniemy od informacji pogodowych. Z tych dobrych informacji mogę powiedzieć, że jutro ma być trochę chłodniej niż dziś, bo na dziś przypada apogeum upałów. Im bardziej na południe, tym cieplej. W niemal całym kraju obowiązują alerty IMGW przed upałem. W południowej części i w centrum przybrały one trzeci najwyższy stopień. Miejscami temperatura może sięgnąć 40 stopni Celsjusza. Obok upałów powinniśmy uważać też na burze. Te rozwiną się na zachodzie Polski.
1: W centrum, na południu i południowym wschodzie kraju temperatura wyniesie 34-37, lokalnie 38. Na północy będzie nieco chłodniej, tam około 28-31 stopni. Po południu i wieczorem burze już będą rozwijać się w zachodniej Polsce. Stopniowo będą przemieszczać się w kierunku centrum i mogą być gwałtowne z ulewnym deszczem, gradem i porwistym wiatrem.
0: Mówiła Agnieszka Prasek, synoptyczka IMGW. W nocy temperatury nie spadną raczej poniżej 20 stopni, co utrudni regenerację naszych organizmów. A teraz podsumowanie pierwszego roku prezydentury Karola Nawrockiego. Jutro minie dokładnie rok od zaprzysiężenia. W tym czasie prezydent 7 razy skorzystał z prawa łaski, 5 razy odmówił. Temat ułaskawień wrócił po 3 ostatnich decyzjach prezydenta. Ostatni z ułaskawionych to znany kibic Legii Piotr Staruchowicz, pseudonim Staruch. Premier Donald Tusk decyzję prezydenta skomentował jednym zdaniem. Niektóre ułaskawienia mówią więcej o prezydentach niż ich wszystkie przemówienia razem wzięte. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz mówił o tym w Polsat News.
2: W przypadku tej najbardziej kontrowersyjnej sprawy kibica Legii Warszawa, Starucha, no tu wypowiedział się przede wszystkim jego mecenas Wąsowski, który bardzo precyzyjnie wyjaśnił, w jakich okolicznościach Staruch został skazany z kodeksu wykroczeń, a pan prezydent zastosował prawo łaski w zakresie dotyczącym zakazu stadionowego, ponieważ Staruch zapłacił grzywnę, rok czasu odbył tej kary zakazu stadionowego i pan prezydent po prostu skrócił mu ten okres zakazu. Chodzi o elementarną sprawiedliwość.
0: To ewidentne puszczenie oka do swojego kibolskiego środowiska. Tak decyzję prezydenta ocenił minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Na koniec jeszcze apel Ministerstwa Cyfryzacji. Należy zalogować się do mObywatela, aby zaktualizować certyfikaty swoich dokumentów. Termin mija dziś. Jeśli się tego nie zrobi, te dokumenty wygasną. Wystarczy się zalogować, certyfikaty zaktualizują się automatycznie. Wyjątkiem jest legitymacja studencka. W tej kwestii dokument trzeba zaktualizować samodzielnie, pobierając z dziekanatu swojej uczelni nowy kod QR i ponownie dodać dokument do aplikacji. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Numer na bis.
4: Dzień dobry.

Yaz Ahmed na przywitanie. Brytyjsko-bahrańska trębaczka, często romansująca z bliskowschodnimi brzmieniami, co zresztą słychać wyraźnie w tym krótkim utworze pod tytułem Whirling, od którego numer napisowo startujemy jeden z najgorętszych dni w roku, jak już powiedziała Hela w serwisie. A skoro ma być dziś skwar na miarę XXI wieku, to podeszłam do tematu chłodno. Dziś nie będzie skakania, bo wody w organizmie trzeba oszczędzać i uzupełniać, więc poproszę też o raporty, czy każdy jest wyposażony w jakąś butelkę, bidon, kubek, szklankę bądź inny podręczny kontenerek na wodę. maria.zamachowska@nowyswiat.online to jest mój adres. Ja analogicznie nazywam się Maria Zamachowska. Przy konsolecie czuwa Kajtek Strzelczyk, a teraz sytuacja upalna, czyli Thunderball i Solar.

Thunderbolt to amerykański zespół. Panowie krótko mówią o tym, co ich tak naprawdę zajmuje. Jest to funk, cinematic soul, bossa nova lunch, down tempo dub oraz down tempo drum and bass. A album, z którego wyciągnęłam utwór Solar, nosi tytuł Scorpius Rising. Jego premiera miała miejsce 11 września 2001 roku i naturalnie została nieco spowolniona przez wydarzenia tamtego dnia, ale w całym nieszczęściu panowie na szczęście nie dali o sobie zapomnieć. Zgrabnie lawirują między stylami, zabierając słuchacza w sumie w jakąś podróż przez świat nieuczciwych interesów, szybkich samochodów i femme fatale, to jeśli chodzi o album Scorpius Rising. Thunderball, tak nazywa się zespół, przypominam, a teraz krok po kroku w stronę nowości. Whether a beat, a leap, or a step at a time.

0: right? You don't get to do this because you're poor. You don't get to do this because of your skin color. You know, white supremacist delusion puts them in a space where then those who are not from that specific cut, so you're black or you're brown or you're whatever, and you have access to funding, now you're replicating the system that oppressed you.
1: To zupełnie świeża sprawa wydawnicza od jazzowej perkusistki i producentki Terry Lane Carrington we współpracy z jej zespołem Social Science. Wydali swój najnowszy album Trip the Night Fantastic w ubiegły piątek, więc nie mam jeszcze dogłębnej analizy przesłuchawczej. Niemniej w gruncie rzeczy nie potrzeba tak wiele czasu, żeby zorientować się, że coś ma potencjał na zasiedzenie w pozytywnym tego słowa znaczeniu, rzecz jasna. A ten album Trip the Night Fantastic ma na pewno. Za nami Step Song, gdzie gościnnie wystąpili kolejno harfistka Brandy Younger, wokalnie Kokai, Riley G i Imani Russell oraz Aaron Parks na fortepianie. I zostaniemy przy nowościach, choć ten album jest starszy o całe 2 tygodnie. Wydali go Oh No i The Alchemist, znani razem jako Gangrene, a numer nosi tytuł King Taco.

Dwóch producentów i raperów, The Alchemist i Oh No, wspólnie od 2009 roku tworzą duet Gangreen, a tak przyjemnie snujące się King Taco, który odnosi się oczywiście do kultowej sieci restauracji meksykańskich w południowej Kalifornii, to jest fragment z ich piątego wspólnego albumu zatytułowanego Better Than McDonald's. Wszystkim, którzy lubią lekką surowość i gęstość snucia, zachęcam do sprawdzenia. A propos zachęcania, to dziękuję za wszystkie raporty wodne. Cieszę się, że dbają Państwo o siebie, jeśli o nawodnienie chodzi, bo jak wiemy dobrze, płyny to podstawa. Dawno temu z grupą przyjaciół, kiedy zaczynaliśmy chodzić na jakieś imprezy, wymyśliliśmy sobie trzy podstawowe zasady imprezowania i były to kolejno bans, bardzo żywe wtedy określenie na taniec, płyny i jeszcze raz płyny i cieszę się, że pewne rzeczy się nie zmieniają. Myślę, że to dobrze. Dobrze, do nowości wrócimy. Tymczasem i trochę soulowego groove'u, czyli do góry.

To jest jeden z tych utworów, które przekonały mnie po jakichś pierwszych czterech taktach, a przypominam, że dwa pierwsze takty są kompletną ciszą. Za to później wchodzi połamany nieco beat w wcale nieoczywistym rytmie i tutaj właściwie już byłam schwytana. Gabriel Garzon Montano jest Amerykaninem o kolumbijsko-francuskich korzeniach. Na życie jest wokalistą, kompozytorem, multiinstrumentalistą i wreszcie autorem singla Golden Wings z 2018 roku, który polecam zapisać sobie na tę drugą część wakacji. Za kilka chwil wyruszymy ze Stanów w inne rejony świata. Teraz taki pomost międzykontynentalny między Ameryką a Królestwem Zjednoczonym, Anglią, czyli Joe Harrop i Lady Blackbird.

Tym samym zawróciliśmy do nowości, bo singiel Smoke in a Jar ukazał się w ubiegły piątek. Jest pierwszym singlem zapowiadającym album Love Now, Pay Later brytyjskiej wokalistki Jo Harrop. Lady Blackbird natomiast pojawia się tutaj gościnnie. Ja będę śledzić poczynania pani Harrop i zdawać relacje, a tymczasem przed nami kolejna nowość, tymczasem od Mariny Herlop, którą już tu kiedyś państwu przedstawiałam. Może pamiętają państwo, może nie, a może przypomni się, jak zacznie brzmieć Was Volant.

Marina Herlop, barcelońska artystka specjalizująca się w eksperymentach wokalnych i breakach, czyli innymi słowy połamańcach rytmicznych, co wiernie zresztą obrazuje utwór Was Volant, stworzony we współpracy z producentem zwanym Adri Gor. Ten singiel również zapowiada najnowsze wydawnictwo pani Mariny. Premiera albumu Dzia Dzia zaplanowana jest na 9 października tego roku. No to teraz wciąż pozostając przy słońcu i wodzie, proponuję właśnie wziąć wody łyk i w ramach chwili przerwy od tego, co nowe na moment zawijamy do roku 2000, to będzie Senior Coconut i cover Kraftwerku Showroom Dummies. 1, 2, 3.

I tym sposobem znaleźliśmy się nie w Ameryce Południowej, a w Niemczech, skąd pochodzi producent i kompozytor Uwe Schmidt, najczęściej występujący jako Senior Coconut, ale znany jest też jako Atom TM. Ja bym jednak nie komplikowała tej sprawy i została przy Senior Coconut. Dodała też coś znacznie bardziej ważnego, a mianowicie, że pan Coconut lubuje się w mieszaniu niemieckiej elektroniki i muzyki latynoamerykańskiej, co z kolei prowadzi nas do genezy piosenki Showroom Dummies. Otóż w oryginale jest to kompozycja legendarnego już, choć wciąż obecnego na scenie zespołu Kraftwerk. Tytuł jest ten sam, Showroom Dummies, tylko brzmienie oryginalne, takie trochę bardziej laserowe i chropowate w przeciwieństwie do pana seniora Coconut. A propos Coconut, to cieszę się, że zdają państwo relację z przygotowanej wody i innych płynów do uzupełniania w ciągu dnia. Pani Renata pisze, że ukrywa się w zaciemnionym mieszkaniu otoczona dzbankami z domową lemoniadą. Pani Małgorzata z kolei składa meldunek z kaszub, 24 stopnie, więc całkiem przyjemnie, ale w słońcu upał. Leżak w cieniu jest, woda jest, słuchamy. No to jak tak, no to słuchamy.

przez Niemcy z powrotem do Stanów, bo Yvonne Ambery to niemiecka wokalistka, kompozytorka, producentka i multiinstrumentalistka. Natomiast 13th Ward Social Club to autorski projekt amerykańskiego muzyka Justina Cantoniego. Wspólnie oni 2 tygodnie temu wydali samodzielny singiel, żeby było łatwiej, ma on tytuł francuski Quatre Couleurs, który urzekł mnie, ten singiel, swoim kroczącym niczym maszyna krocząca bitem. A maszyna krocząca to jest nawiązanie do Star Warsów, owszem. Tak jak zapowiadałam zresztą, do końca audycji zostaniemy przy nowościach, bo artyści latem jak zawsze nie zawodzą, jeśli o płodność chodzi. Muzyczną, artystyczną, o innych relacji nie zdaje. Elle Lundquist i Taylor Williams teraz. To znów a propos wody, tylko teraz może tej bardziej nad morzem.

Wydane 2 tygodnie temu Let Me Down Easy poleca się do zapisania na letnie wieczory nad wodą, przy wodzie, a nawet w wodzie, na pewno z wodą w ręku. To jest ten moment, w którym docieramy do kącika troski o język włoski. Będzie to spotkanie muzyki współczesnego producenta Jolly Marr z archiwalnym dorobkiem jednego z najwybitniejszych kompozytorów włoskich, filmowych, Piera Umilianiego, i do tego jeszcze wzbogacone głosem, nie włosem, a głosem wokalisty Francesca Bianconigo Il Senso.

0: To jest jedyny utwór wokalny na albumie La Luce dell'Alba włoskiego muzyka Jolie Mar i zarazem najbardziej popowy też utwór. Zachęcam do sprawdzenia pozostałych już we własnym zakresie, bo na koniec, no cóż, zwycięstwo, czyli Victory w brazylijskim miksie Haroldo Bontempo. Kajtek Strzelczyk, dziękuję i zostaję. Ja, Maria Zamachowska, kłaniam się nisko i my słyszymy się w niedzielę po godzinie 10, a dzisiaj dobrego dnia życzę i proszę pamiętać o płynach.
1: Onward we go, it's victory. Onward we go.

Jest 11:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Na początek wyniki audytu w Szpitalu Południowym w Warszawie. Audytowane były także SOR-y w innych szpitalach, ale skala nieprawidłowości w Szpitalu Południowym była nieporównywalnie większa, przekazał prezydent Rafał Trzaskowski. Wskazywał na 3 obszary problemów dotyczące całego systemu ochrony zdrowia, nieprawidłowości w Szpitalu Południowym i kwestii, które bada prokuratura.

0: Audyt ujawnił rozliczenie tych samych 8 godzin dyżuru w dwóch oddziałach jednocześnie z wypłatą wynagrodzenia za obie pozycje. Ktoś dostawał podwójnie pieniądze za tę samą pracę. Audytorzy stwierdzili również wykonywanie świadczeń w innej placówce w godzinach, w których ten sam lekarz miał opłacony dyżur w szpitalu, czyli w kilku miejscach kilka razy wypłacane pieniądze. Ponadto odnotowano przypadki zatwierdzenia przez lekarza własnych dokumentów rozliczeniowych przy uprawnieniach w systemie informatycznym, pozwalających mu edytować grafiki będące podstawą jego własnych rozliczeń. A gdy sprawa wyszła na jaw, osoba ta złożyła 33 korekty rachunków na ponad 500 000 zł.
1: Rekord dyżurów w szpitalu południowym to 110 godzin, prawie 5 dób. Prezydent Trzaskowski przekazał również, że opracowano 44 zalecenia.
0: We wszystkich miejskich szpitalach wchodzi rejestracja rzeczywistych wejść i wyjść lekarza. Koniec płacenia na słowo, dlatego apeluję do ustawodawców o jedno. Ogólnopolski rejestr czasu pracy lekarzy. Po drugie, koniec umów bez zasad. Każda funkcja musi być w dokumentach. Każda umowa ma mieć górny limit finansowy. Każda podwyżka, pisemne uzasadnienie. No i oczywiście nie muszę Państwu mówić, że również dostęp do kamer i systemów na każdym dyżurze, podwójna obsada rejestracji, wstrzymanie wypłat za wszystko, co niepotwierdzone i sprawdzenie, czy możemy odzyskać pieniądze wypłacone.
1: Szpital Południowy normalnie funkcjonuje, część rekomendacji jest już wcielona w życie, zapewniał Rafał Trzaskowski. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że żegluga przez cieśninę Ormus zostanie przywrócona bardzo szybko. Porozumienie w tej sprawie może zostać zawarte do jutra. Ostrzegł, że w przeciwnym razie Iran czeka bardzo mocne uderzenie. Również sekretarz stanu Marco Rubio informował wczoraj o postępach w negocjacjach z Iranem i Omanem. Według portalu Axios, powołującego się na źródła regionalne, między Iranem a Sułtanem Omanu toczą się dyskusje na temat tymczasowego 60-dniowego porozumienia regulującego żeglugę przez Ormus. Lotnisko w Lipsku na kilka godzin wstrzymało operację. Decyzję podjęto po zauważeniu niezidentyfikowanego obiektu latającego oraz znalezieniu w pobliżu pasa startowego podejrzanego przedmiotu, poinformowała niemiecka policja. Północna część lotniska wznowiła działalność wczesnym rankiem. Południowa droga startowa pozostawała zamknięta z powodu trwających czynności wyjaśniających, bo to właśnie w jej pobliżu znaleziono podejrzany przedmiot. Służby zapewniają, że nie było żadnego bezpośredniego zagrożenia. W ostatnich miesiącach w Niemczech dochodziło do wstrzymywania pracy lotnisk i odwoływania lotów z powodu zagrożenia dronowego. Podejrzewa się zaangażowanie Rosji. A to był serwis Radia Nowy Świat.
2: Pogoda.
3: Dziś w Polsce bardzo ciepło, tak to ujmijmy, ze zwrotnikowymi masami powietrza, a słupki rtęci w najcieplejszych regionach pokażą dziś od 34 do nawet 38 i powyżej 40 stopni, podczas gdy nad morzem nieco chłodniej, 24-29 stopni. Po południu i wieczorem miejscami rozwijać będą się gwałtowne burze z silnym wiatrem. Szczegółowe ostrzeżenia i radary można sprawdzić oczywiście na stronach IMGW.

0: lekko, jak piórko, The Afghan Whigs, i tak dziś rozpoczynamy.
1: W środku dnia.
0: Nie lepcy jak piórko na przykład, proszę państwa. Dzień dobry. Kajtek, Strzelczyk, Jan Niebudek mówią dziś te słowa do państwa i do 14 jesteśmy. To środa, pierwsza sierpniowa taka środa z nami. Action Bronson.

Olympic Vince Carter i Action Bronson. 10 minut po godzinie 11. Co dziś przed nami, proszę Państwa? No, będzie się działo oczywiście jak zwykle. Będziemy zapraszać na letnią Akademię Filmową w Zwierzyńcu. Bardzo, nie wiem, czy można powiedzieć o festiwalu przyjemny, ale to jest bardzo przyjemny festiwal. Zresztą pięknie i przyjemnie jest spędzać czas na roztoczu w ogóle w lecie, no ale w Zwierzyniec i kino i rozmowy o filmie to jest, myślę, że to, co może skłonić, żeby się tam wybrać. Zatem za chwil kilka, miejmy nadzieję, będziemy już z Dagmarą Molgą zapraszać na tę imprezę, ale będziemy też w Gdyni dzisiaj, no bo wielkie i wspaniałe newsy czy też wieści dochodzą stamtąd. Modernistyczne Centrum Gdyni, szacownej jubilatki tegorocznej, chociaż młodej dziewczyny zarazem, no bo raptem 100 lat dla miasta to jest naprawdę niewiele, no ale tak czy inaczej Modernistyczne Centrum zostało właśnie wpisane jako 18 obiekt, czy też 18 taka, mówiąc brzydko, opozycja w Polsce na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wraz z Michałem Krasuckim z Narodowego Instytutu Dziedzictwa będziemy zastanawiać się nad tym, co to właściwie oznacza, co się z tym wiąże, co za tym pójdzie. Programy edukacyjne, trasy zwiedzania, zaakcentowanie tego jeszcze bardziej niż do tej pory, czy na przykład jakieś większe pieniądze i większa troska o to, żeby taką modernistyczną substancję miasta zachować. No ale będą też tak zwane stałe elementy. Nie będziemy dziś jeść, ale będziemy dziś, proszę Państwa, za to w Lublinie, czyli w Japonii. Każdy, kto był na wystawie Czas Samurajów, wie, o co chodzi. A na razie będziemy trochę już właściwie antycypować jesień. No i to, co wydarzy się w Łodzi, bo tam właśnie wystąpią pod patronatem Radia Nowy Świat Jungle.

0: Jungle i The Wave. No ten utwór na pewno usłyszymy w Łodzi w listopadzie, proszę państwa. No i teraz tylko jeszcze sprawdzę. Przy państwu sprawdzę, czy to jest 10 czy 11 listopada. Na pewno, żeby już żadnego błędu nie popełnić. 10 listopada. No więc wtedy się widzimy w Łodzi. A teraz w naszym studiu już Dagmara Molga. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani dyrektor Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu. Wcześniej zapowiadałem, że piękny zwierzyniec. Tu się wszystko zgadza oczywiście.
1: Absolutnie.
0: No ale ja nie jestem w stanie nawet w 1/10 tak dobrze o tym festiwalu opowiedzieć jak ty, więc będę za chwilę zadawał więcej pytań. Ustaliliśmy tylko w ramach small talku, że nie masz czasu na pewno, żeby wpaść na przykład na Nowe Horyzonty, przygotowując własną imprezę.
1: To prawda. Chociaż żałuję, bo bardzo lubię festiwal Nowe Horyzonty.
0: Który ma różne nietypowe sekcje i to was łączy.
1: Absolutnie tak.
0: No dobrze, to w takim razie od czego byśmy zaczęli? Tak się zastanawiam, czy na przykład Austro Bollywood jest takim... Jeszcze raz powtórzę. Austro Bollywood.
1: Mm-hmm. I to jest taka niespodzianka, którą szykujemy dla widzów w tym roku. To nasz dyrektor programowy Artur Zaborski, jeżdżąc po różnych festiwalach, będąc na festiwalu w New Delhi, właśnie zobaczył no jakby niby typowy film, w którym Indusi robią Bollywood i nagle zaczęli śpiewać po niemiecku. I ja od razu pomyślałam, że warto to pokazać zwierzęciu. I rzeczywiście to jest sekcja, w której Bollywood jest grane po niemiecku i trochę tej takiej europejskiego widzenia kinematografii jest wplecione w ten styl Bollywoodu. Więc to jest, no to jest bardzo ciekawa propozycja, której no, na pewno nie zobaczycie państwo nigdzie indziej niż tylko u nas.
0: To ciekawe, jak takie filmy się tworzą, to podejrzewam, że pojawia się w głowie właśnie dzięki festiwalom. To znaczy ktoś gdzieś przyjeżdża na festiwal, widzi, o, no mogłoby się fajnie z moją kulturą zgrać.
1: Znaczy, my generalnie mamy takie pomysły, że pokazujemy kinematografię bardzo nieoczywistą. W tamtym roku świetnie się sprawdziło kino Samów, a w tym roku zapraszamy na kino Maorysów. Więc tutaj...
0: Nowa Zelandia po prostu, tak?
1: Tak, Nowa Zelandia i rdzenne kino, to znaczy rdzennej ludności kino Maorysów. Do tego jeszcze sobie zobaczymy współczesną kinematografię Iraku.
0: No i to też pewnie Artur, chociaż Artur oczywiście jest iranistą akurat, ale
1: oczywiście,
0: nie tak daleko już.
1: Dobrze, tak, to no jest jego sekcja Zrozumieć Bliski Wschód.
0: Okej. Okay. No a do tego wszystkiego jeszcze kino retoromańskie.
1: Tak, kino retoromańskie, to znaczy to jest język, czwarty obowiązkowy język w Szwajcarii, którym mówi rzeczywiście 0,5% ludzi w całej Europie. Ale jest to rdzenne kino, czyli w języku, w którym rzeczywiście ci ludzie się wychowali i mówią o tych swoich przeżyciach na wzgórzach Alp.
0: Dobrze, mamy zatem kilka sekcji. No, proszę państwa, możemy powiedzieć, jesteśmy we własnym gronie dobrym, możemy powiedzieć nietypowych sekcji, no, nie do końca typowych w każdym razie. Widz, który naogląda się już pozycji nietypowych, potrzebuje też typowych, prawda?
1: Tak, owszem, bo no, mamy 16 sekcji, 150 filmów, więc jakby jest w czym wybierać. Po pierwsze, rzeczywiście to są takie sekcje, które są wyjątkowe, ale mamy też sekcje, nad którymi pracowaliśmy cały rok. Jest to na przykład Mały Kan. Mhm. Najlepsze filmy, które przywieźliśmy z Kan. Te nagrodzone i te może mniej nagrodzone, ale też bardzo ważne według naszego gustu, ale też myślę, że naszych widzów. mamy też hity festiwali, czyli też przywozimy filmy z największych festiwali w świecie, czyli to jest Sundance, to jest Berlinale, to jest Toronto, Wenecja i to wszystko zobaczymy. To wszystko jest dostępne i mamy Panoramę, która jest taką sekcją, w której ja osobiście ją programuję i to jest sekcja, w której stawiam na kino trochę autorskie. W tym roku na przykład zobaczymy Martyny Byczkowskiej, Kei Zaleskiej, La Petite Mort. Świetne, świetne autorskie kino, świetne...
0: I to jest krótki metraż, czy to jest
1: Nie,
0: już
1: to jest
0: pełen?
1: Długi. Mhm. To jest pełen metraż i to jest taka rzeczywiście autorska wypowiedź. I to jest, LAF jest takim miejscem na takie filmy. No, pokazujemy Królestwo, które jest też bardzo ciekawą autorską opowieścią o męskości w dzisiejszych czasach. Także naprawdę można sobie znaleźć dużo fajnych rzeczy, a przy okazji no, proponujemy też taki powrót do kina, które było wyjątkowe, jest wyjątkowe, jest arcydziełami, czyli sięgamy do filmów z lat 50., 60., to jest drugie życie filmu przez twórcę tego festiwalu, Piotra Kotowskiego, wyselekcjonowane, ale mamy też archeologię kina. No to są absolutnie perełeczki, bo to są filmy, które nigdy w Polsce nie były pokazane z lat 50., 60. i to jest kino gatunkowe. No więc i... absolutnie, to jest, i to, tu zawsze mamy pełne salę na tych dobrze. Filmach.
0: Tak, Maram Olga jest z nami, za chwilę wrócimy do rozmowy, a na razie Bleachers.

0: Bleachers i utwór zatytułowany Jesus is Dead, a my wracamy do rozmowy z Dagmarą Molgą. Rozmowa o LAF, czyli Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu. Jak toczą się takie rozmowy gdzieś poprzedzające jakąś imprezę, rozmowy na przykład z potencjalnym sponsorem, to ten sponsor zawsze pyta, a kim jest wasz klient, kim jest wasz widz, czy wiecie, kto to jest, macie profil jego, no to ja cię muszę o to samo zapytać.
1: Ja jak, znaczy ja w ogóle jeździłam na festiwal od 15-17 lat, od 4 lat jestem dyrektorką tego festiwalu i ja zawsze wiedziałam, że tam jest społeczność, że ci ludzie, którzy przyjeżdżają z całej Polski, ale nie tylko, tworzą pewną społeczność. Tam są ludzie, którzy przyjeżdżają już po 20 lat, wychowało się nowe pokolenie. Dzieci tych osób, które przyjeżdżały kiedyś, są naszymi wolontariuszami już, więc jakby wiem, kim jest nasz widz. Mało tego, jest to widz bardzo zaangażowany, ponieważ to jest Letnia Akademia Filmowa. To, co nas wyróżnia na tle innych festiwali...
0: Właśnie słowo akademia tutaj
1: tak,
0: jest kluczowe.
1: To jest właśnie to słowo akademia. Dlatego u nas większość filmów prowadzą prelekcje. Bardzo znani dziennikarze, krytycy filmowi. Prelekcja to jest takie wprowadzenie kontekstowe do filmu, żeby ten odbiór był bardziej merytoryczny, bardziej zrozumiały, żeby potem te dyskusje były bardziej zaawansowane i one są zaawansowane. Ci twórcy, którzy do nas przyjeżdżają, czasami się dziwią, że tak długo można rozmawiać o filmie z publicznością. I absolutnie ja uwielbiam ten czas, ponieważ to jest trochę inaczej, jeżeli festiwal jest w mieście, dużym mieście, kiedy ta społeczność się rozpierzcha do swoich domów, a inaczej, kiedy przez te 10 dni wszyscy mieszkają w jednym miejscu i cały czas funkcjonujemy jako takie miasteczko filmowe. I rano kupujesz bułki i rozmawiasz o filmie. Idziesz na kajaki i rozmawiasz o filmie. I całość tego czasu w Zwierzyńcu toczy się wokół filmu.
0: No właśnie, to też jest tak, że film jest bardzo ważną częścią tego czasu spędzanego w Zwierzyńcu podczas Letniej Akademii Filmowej, ale nie jedynym, właśnie kajaki, spędzanie czasu w naturze też.
1: To jest wakacyjny urlop. I ludzie przyjeżdżają, nasi widzowie przyjeżdżają, żeby łączyć rzeczywiście tą ucztę filmową z wypoczynkiem, bo to, co Zwierzyniec oferuje, to jest przepiękna przyroda, to jest natura, to jest park narodowy, to są kajaki, to są rowery, to są stawy echo, których często się spotykamy wieczorami po koncertach, ponieważ mamy jeszcze koncerty. Mamy dużo imprez towarzyszących w ogóle, więc jakby dbamy też o taką wspólnotę czasu poza seansami.
0: Czy to możliwe, że do tej pory nie wspomnieliśmy, w jakich dniach odbywa się festiwal?
1: Tak.
0: Bardzo możliwe, proszę Państwa, ale
1: to, prawda.
0: To się już zmieni w tym momencie. 9-16
1: tak.
0: Sierpnia, tak jest. No i w tym czasie wspomniałaś o kilku sekcjach, mogę sobie tak w cudzysłowie powiedzieć, tych dziwniejszych. Tak się umówmy, ale
1: oczywiście.
0: To oczywiście ja tak nie uważam, ale tak powiem. Więc tych dziwniejszych sekcji mamy trochę. Mamy też panoramę kina, mamy to, co na festiwalach było pokazywane, więc spektrum generalnie znajdziemy. No ale są też takie nazwiska szczególnie istotne w tym roku. Stulatka.
1: Marilyn Monroe.
0: Tak by się chciało, prawda? Ale... Na zawsze 36-latka właściwie, można tak by bardziej powiedzieć, ale stulecie urodzin obchodzimy w tym roku. To jest jedno z tych nazwisk.
1: Mamy sekcję właśnie poświęconą Marilyn Monroe, Inne spojrzenie. I to jest, myślę, że czas na to, żeby trochę inaczej odczytywać postać Marilyn Monroe. Zapomnijmy o tej seksbombie i o kreowaniu przedmiotowości tej twórczyni, bo ona była twórczynią. To jest świetna aktorka, to jest dramatyczna aktorka i my troszkę zwracamy uwagę na to właśnie inne spojrzenie jej postaci.
0: Poszukująca,
1: absolutnie,
0: chcąca więcej od kina i od w ogóle od aktorstwa.
1: No, też... no miała ogromny wpływ na kinematografię tamtych czasów, więc jej podmiotowość trzeba zwrócić. I my to robimy, A drugą taką postacią, o którą pewnie chcesz zapytać, jest Liv Ullmann. Mhm. I to jest coś, co łączy te dwie retrospektywy, ponieważ właśnie Liv Ullmann chcemy pokazać też z innego inaczej niż
0: zwykle. No właśnie, bo jej też trzeba podmiotowość trochę dać.
1: Dokładnie tak. Ona nie jest tylko muzą Bergmana, no właśnie, tak. Tylko ona jest twórczynią, reżyserką mhm. i to świetnych, wspaniałych filmów. Więc no, spójrzmy trochę inaczej na te dwie ikony kina.
0: Ale też wspomniałaś o koncertach, no tutaj taki koncert rzuca mi się w oczy, The Best of Wajda, no to z kolei mamy też przy okazji
1: stulecie.
0: Jeszcze stulecie.
1: Tak, to są filmy, to jest muzyka z filmów Andrzeja Wajdy w aranżacji Bartosza Hajdeckiego, wykonane przez zespół symfoniczny. I myślę, że to będzie wyjątkowe wydarzenie. Będzie jeszcze okraszone wizualizacjami bohaterek i bohaterów z filmów Wajdy, Uniwersum Wajdy, przygotowanych przez Centrum Kultury Filmowej Andrzeja Wajdy. Więc mam nadzieję, zapraszam na ten koncert bardzo serdecznie. On jest 12 sierpnia o godzinie 20. Mało tego, te koncerty odbywają się w zabytkowym browarze w Zwierzyńcu. Jest to przepiękne miejsce i atmosfera tych letnich koncertów w plenerze naprawdę robi wrażenie.
0: No to jeszcze na koniec poproszę cię o taką garść porad dla wszystkich, którzy teraz w tym momencie podjęliby decyzję, zachęceni naszą rozmową, ale tym, co mówisz głównie.
1: Ja zachęcam bardzo.
0: Czy to jest możliwe jeszcze? Czy tam da się znaleźć nocleg?
1: Myślę, że da się znaleźć nocleg troszkę poza samym Zwierzyńcem, bo w samym Zwierzyńcu myślę, że już będzie trochę trudno, chociaż zdarzają się cuda.
0: Ale cała okolica jest przepiękna. Więc.
1: Dużo osób przyjeżdża kamperami. A tam są super miejsca na kampery czy namioty i to jest też sposób spędzenia czasu i do tego też zachęcam. Ale też myślę, że naokoło Zwierzyniec jest tak fajnie ułożony, że naokoło są różne miasta i miasteczka, to jest kwestia dojazdu 5-10 minut, więc zapraszam serdecznie, bo to jest wyjątkowe przeżycie. To jest festiwal, którego nie mówię tak dlatego, że jestem jego dyrektorką, ale od zawsze byłam fanem tego festiwalu, bo po pierwsze rzeczywiście to jest Letnia Akademia Filmowa i takiego festiwalu nie ma w całej Polsce. Drugie, że to są przepiękne okoliczności przyrody i naprawdę w twój ryt, twoje kino to jest coś, co możemy się na spokojnie zagłębić i nie ulegać tej presji, że wszędzie muszę być i wszystko widzieć. Mogę spowolnić się, mogę sobie sama znaleźć swój rytm. I poza tym no, u nas nie ma czerwonych dywanów, dlatego ten kontakt z twórcami, których zaprosiliśmy w tym roku, jest bardzo bliski.
0: No właśnie, kto przyjedzie, powiedz jeszcze tylko.
1: Wiesz, to będzie kilkadziesiąt twórców. Będzie Eryk Lubo, Stankiewicz, Smołowik, no dużo będzie, Domagała, Paweł, będzie dużo, ale to, co ja w tym roku wprowadziłam i staram się, to wspieranie młodych twórców. Dlatego mamy też krótkie metraże. Codziennie oglądamy krótkie metraże i zapraszamy tych twórców. Jeżeli mam czas, to jeszcze bym chciała tylko powiedzieć, dlaczego to zrobiłam. Dlatego, że kiedyś właśnie zaprosiłam twórców z krótkich metraży i przyszła do mnie dziewczyna, reżyserka po pokazie i powiedziała, że to jest dla niej wspaniałe przeżycie. Ona pierwszy raz miała kontakt z publicznością, z widzami swojego filmu. I jeżeli te bardzo dużo dało. I sobie pomyślałam, że właśnie festiwale są po to, żeby dawać tą przestrzeń pomiędzy widzem i reżyserem, czy reżyserką, twórcami. Żeby mogli się spotkać, żeby opowiedzieć o tym, jak odebraliśmy, a ja co chciałem zrobić. Więc to jest ta przestrzeń, którą budujemy.
0: Dagmara Molga, dyrektorka Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu, była dziś z nami w środku dnia. Bardzo dziękujemy ci za wizytę.
1: Dziękuję i
0: pięknego
1: zapraszam.
0: Festiwalu, dobrej pogody filmowej i też kajakowej.
1: O tak. Dziękuję, zapraszam serdecznie.

0: Nectar Wood i River's End, 21 minut do godziny 12. No i proszę Państwa, tak jest. Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu w dniach 9-16 sierpnia. No, mają te letnie festiwale siłę przyciągania rzeczywiście. No i ten absolutnie, o tym absolutnie można to samo powiedzieć. Public Enemy przed nami, Fight the Power, ale jeszcze zanim oni, to przypomnę Państwu o tym, że dziś o godzinie 19 w naszym holu nagranie rozmowy Kasi Oklińskiej z redaktorem Jarosławem Mikołajewskim i to będzie wokół książki redaktora Marsala, więc podróż sycylijska, więc jak zwykle u Jarka Mikołajewskiego podróż, esej, właściwie trochę reportaż oczywiście też i o Sycylii i o samym Jarku Mikołajewskim i jego spotkania z ludźmi, jego refleksje na temat współczesnych Włoch, samej Sycylii, ale też Europy, naszej kultury. To wszystko bardzo erudycyjne, bardzo bogate w treść. Zatem dzisiaj o 19 nagranie rozmowy, a emisja jej na naszej antenie w paśmie Mięty do Popkultury, czyli jako przedmowa w najbliższą sobotę. Zaprasza Kasia Oklińska i właśnie, jeżeli ktoś z Państwa chciałby być świadkiem tej rozmowy na żywo, to znaczy dzisiaj jej posłuchać, no to gorąco zapraszamy do naszego holu. Można się zgłaszać w środku dnia @nowyświat.online.
1: Yet our best trained, best educated, best equipped, best prepared troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch

0: Yo, check this out, man.
1: Okay, talk to me about the future of Public Enemy.
2: Future of Public Enemy got a...
3: Public Enemy Fight the Power na kwadrans przed godziną 12. Przypomnę, dziś wieczorem o 19 nagranie rozmowy Kasi Oklińskiej z Jarosławem Mikołajewskim. To będzie rozmowa wokół książki Jarka zatytułowanej Marsala, no więc sycylijska podróż, ale jak zwykle w przypadku redaktora naszego drogiego, to także prawdziwy, humanistyczny esej o naszych czasach, o człowieku współczesnym, europejskim. Tak jest. Zatem, jeżeli ktoś z Państwa chciałby być świadkiem tego nagrania, chciałby przyjść do naszego koncertowego holu i wziąć w tym nagraniu udział, no to gorąco zapraszam w środku dnia @nowyświat.online. Emisja rozmowy po godzinie 18 w sobotę w paśmie Kasi Oklińskiej jako przedmowa. A to jest Corey King,

Album tygodnia Change the Wind, a z tego albumu właśnie utwór Distant Ray i Corey King na 10 minut przed godziną 12, czyli przed południem. Nobody Knows, BJ, The Chicago Kid.

BJ The Chicago Kid. No a jeszcze przed godziną 12, po której, przypomnę, rozmawiamy o wpisaniu modernistycznego centrum Gdyni na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Zatem jeszcze dwa utwory przed nami do południa. Stąsi najpierw.

0: ceremonia pogrzebowa nieodżałowanego artysty, tragicznie zmarłego. Na tej ceremonii wiele znakomitości. Pojawili się Bono, The Edge, pojawiła się oczywiście Marketa Inglowa. No i właśnie ona wykonała razem z Eddiem Vederem ten utwór. Eddie Vedder, Marketa Inglowa, The Song of Good Hope.
1: We're gonna make it.

0: Jest południe, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Sztab kryzysowy obradował w związku z upałami. Sytuacja jest pod kontrolą, zapewnił premier Donald Tusk.
1: Dzisiaj mimo rekordowych temperatur, jakich spodziewamy się po południu, mimo ograniczonej pracy w elektrowniach Kozienice, Połaniec, to są te elektrownie, które ze względu na małą ilość wody do chłodzenia ograniczyły pracę części bloków, ale tak jak mnie zapewniono, polskie sieci elektroenergetyczne nie planują na dzisiaj uruchomienia mechanizmu ogłoszenia okresu przywołania na rynku mocy. Mogę zapewnić o bezpieczeństwie, jeśli chodzi o system energetyczny.
0: Nie przewidujemy dramatycznych zdarzeń. Najbardziej potrzebne byłyby jednak dodatkowe wiatraki, wskazywał premier, przypominając weto prezydenta. OZE i współpraca europejska są kluczowe w sytuacjach krytycznych, mówił premier Tusk. Zapowiedział również, że dzisiaj spotka się z ministrem finansów w sprawie cen paliw. Prezydent Warszawy przedstawił wyniki audytu w stołecznych szpitalach. Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło Szpitala Południowego i działań Dawida Kacprzyka. Jednak, jak

0: wskazywał Rafał Trzaskowski, audyt potwierdził także problemy całego systemu ochrony zdrowia.
1: Audyt pokazał dyżury po 48, 60, 72 godziny bez przerwy, a rekord w szpitalu południowym został odnotowany 110 godzin, prawie 5 dób. Jeden lekarz przepracował średnio ponad 400 godzin miesięcznie i też długie dyżury zdarzały się w pozostałych szpitalach. I to nie jest wina jednego szpitala czy jednego miasta, tylko to jest po prostu luka w systemie, która w tej chwili przez rząd jest naprawiana.
0: Miasto chce ujednolicić zasady obowiązujące we wszystkich placówkach i zwiększyć nadzór nad ich działalnością.
2: Jednym z pierwszych kroków, jakie planujemy wdrożyć z panem prezydentem, to przekazanie w jedne ręce nadzoru nad podmiotami leczniczymi, niezależnie od ich formy prawnej. Co to oznacza w praktyce? Otóż kompetencje Biura Ładu Korporacyjnego w zakresie sprawowania nadzoru nad podmiotami leczniczymi funkcjonującymi w formie spółek prawa handlowego przejdą w kompetencje Biura Polityki Zdrowotnej, co spowoduje dużo większą łatwość i zapanowanie nad nadzorem i całym obrazem podmiotów leczniczych miasta stołecznego Warszawy.
0: Mówiła wiceprezydent Warszawy Izabela Marcewicz-Jędrysik. Ratusz zapowiada też wspólne procedury konkursowe i antykorupcyjne, system monitorowania czasu pracy oraz krzyżowe audyty między placówkami. Ma również działać stołeczny pełnomocnik do spraw pacjenta. Tymczasem dzisiaj wchodzi w życie ustawa pozwalająca Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji na zbieranie danych o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia w powiązaniu z numerem lub numerem prawa, numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu. To rozwiązanie pozwoli lepiej ocenić wpływ kosztów wynagrodzeń na koszty świadczeń zdrowotnych i zwiększy możliwości monitorowania i kontrolowania tego, jak wydawane są środki publiczne, wskazuje Ministerstwo Zdrowia. Dotychczas resort zdrowia nie miał pełnej wiedzy o tym, ile zarabiają medycy, którzy jednocześnie pracują w kilku placówkach albo łączą etat z kontraktem. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Dziś fala upałów w Polsce ze zwrotnikowym powietrzem. Miejscami 36-40 stopni nawet, gdzieniegdzie, przy czym spokojną i słoneczną aurę mogą na zachodzie, północy oraz w górach zakłócać dziś, chociaż może ktoś powiedzieć, że wręcz przeciwnie, mogą przynosić ulgę właśnie burze z ulewnym deszczem i silnym wiatrem. Proszę uważać też oczywiście podczas burz, no ale uważać trzeba również podczas upałów. Przed godziną 12 wspominałem o tym, jak pięknie wyglądał pogrzeb wczorajszy Glena Hansarda. Wiele znakomitości go żegnało, artystów chcących oddać mu hołd za to, co wniósł do światowej muzyki, jak też ważny był dla Irlandii. No i oczywiście wspomniałem o tym, że Eddie Vedder i Marketa Irglowa wykonali The Song of Good Hope, no ale usłyszeliśmy wiadomo, samego Glena Hansarda. Teraz zatem rozpoczynamy 4-5 minut właściwie po 12 od Pearl Jam.

0: środku dnia.
1: 10 minut po godzinie 12, a teraz, proszę Państwa, Italia. I jedna z włoskich div, Donatella Rettore, albo po prostu Rettore, utwór Splendido Splendente.

jest. Donatella Rettore to, proszę Państwa, nawet nie początek 80., a jeszcze sama końcówka lat 70. Splendido, splendente. I mamy 14 minut już po godzinie 12. W tej godzinie hasło Gdynia i modernizm będzie, właściwie hasła będą często odmienianymi hasłami.

The Doors, Love Me Two Times i 18 minut po godzinie 12. No właśnie, Gdynia wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 18 taki wpis, 18 pozycja na liście z naszego kraju. Wielka radość, ale właśnie co za tym idzie i co się z tym wiąże, o tym za kilka chwil będziemy mówić z dyrektorem Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Tak jest, a to cóż, że ze Szkocji Arpstrap UUU i 24 minuty po godzinie 12. Teraz biały falochron i czekam na ciebie, no i morsko po prostu się zaczyna robić, tak.

0: Szukam sobie znowu miejsca. Na wypadek zmieniam ciągle klisze. W moim ulubionym kiosku już nie ma moich ulubionych zapalniczek. Sam nawet nie wiem, gdzie ostatnio byłem. W kieszeni jakiś bilet, w kalendarzu mamy styczeń. I to byłoby na tyle.
1: I tak dzień za dniem, i tak uciekł nam czas.

0: Najpierw biały falochron i utwór Czekam na Ciebie, a później Widow Speak i Softcover. No i jesteśmy wprawdzie, zakładam, że nie w Gdyni, ale na pewno rozmawiamy z panem dyrektorem, właściwie pełniącym obowiązki dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa Michałem Krasuckim. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Chciałem się upewnić, że mnie dobrze słychać.
0: Bardzo dobrze.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Bardzo dobrze. A skąd pan do nas mówi?
1: Mówię do Państwa ze swojego biura, natomiast tutaj mamy niestety z Warszawy, ale czasem mamy problemy z zasięgiem, dlatego zawsze wolę się upewnić.
0: No dobrze, wszystko się zgadza, jeżeli chodzi o zasięg. I a propos tego, o czym głośno i co wyraźnie poszło w cały świat, no to informacja oczywiście, że jako 18 obiekt, chociaż w tym przypadku mówimy o prawie 90 hektarach powierzchni miasta, modernistyczne centrum Gdyni na liście światowego dziedzictwa architektury UNESCO. No i to jest oczywiście świetna informacja, to jest już sama informacja, jak to się pięknie mówi, generuje zasięgi, więc samo to jest już wielkim wydarzeniem, ale będziemy rozmawiać trochę o tym, co to tak naprawdę oznacza, no i też o tym, dzięki komu i dzięki czemu taka decyzja została podjęta, ale zacznijmy od tego, żeby naprawdę zobaczyć doniosłość tego wydarzenia, panie dyrektorze. Dlaczego to jest takie ważne?
1: Mówimy o jednym z najważniejszych polskich wpisów w tej chwili, bo ja przypomnę, że Gdynia jest 18 polskim wpisem, natomiast wpisem w zasadzie z punktu widzenia wieku, czy może pewnego genotypu architektury, najmłodszym, bo oczywiście mamy wpisane też starówki czy stare miasta polskie, tak jak choćby warszawskie Stare Miasto, które jest owszem powojenne w dużej mierze.
0: Ale odbudowa Starego Miasta.
1: Prawda? Ale jest odbudową, prawda? Czy Stare Miasto w Krakowie, ale tutaj wszędzie mamy jednak to pewnego rodzaju taką urbanistykę mocno osadzoną i w średniowieczu, i w renesansie, czyli zupełnie inny charakter. Gdynia jest rzeczywiście pierwszym takim momentem, w którym to polskie dziedzictwo modernizmu przedwojennego, ale no jednak bardzo, bardzo nowoczesnego, zyskało taką rangę. Ja przypomnę, że mamy też na świecie, mamy już takie przykłady miast czy może dzielnic modernistycznych, które mają taki status, no choćby Białe Miasto w Tel Awiw, które ma też, jest wpisane na listę UNESCO, czy choćby kolonie mieszkaniowe, osiedla mieszkaniowe w Berlinie, Siemensstadt przykładowo. I bardzo się cieszę, że Gdynia dołącza do tego grona. Notabene zresztą z tymi dwoma wspomnianymi przeze mnie ośrodkami, czyli Berlinem i Tel Awiwem, Gdynia przez lata współpracowała właśnie w kontekście promocji swojego dziedzictwa modernistycznego. Mhm.
0: No i właśnie warto położyć akcent tutaj na słowo planowanie, że to planowanie jest właśnie docenione, czyli no jakaś myśl stojąca, tak jak powiedzieliśmy przed chwilą o tym, że odbudowa warszawskiej starówki po wojnie, ta myśl stojąca za tym, jak to zrobić, żeby ją odbudować, żeby ona ponownie była, więc odbudowa, myśl stojąca za odbudową była doceniona, tak myśl stojąca za planowaniem tutaj jest doceniona.
1: No tutaj pamiętajmy o tym, że Gdynia jest oprócz tego, że jest miastem, w którym jest bardzo dużo obiektów modernistycznych jako takich no, indywidualnych, to jest też miastem, którego urbanistyka właśnie jest niesamowicie połączona z morzem i fakt, że główna aleja wchodzi całym pirsem takim, molo też, czy pirsem głęboko w morze, no jest właśnie przykładem takiej wyjątkowej urbanistyki w skali światowej.
0: No i też te budynki, ich architektura przecież do morza nawiązuje, właściwie nie do morza, tylko do okrętów, bo tam są takie akcenty, takie detale, te wszystkie łuki na przykład w nich, no i tak to jak wyglądają z daleka, jak się odejdzie, więc oczywiście można też sobie po tym, bo to jest właściwie taki kwartał ulic, taki zwarty, tam można wyłuskiwać sobie konkretne obiekty, jest zresztą w Gdyni szlak modernizmu, prawda?
1: Jest szlak modernizmu, zresztą Gdynia jako taki obiekt się, jako takie miasto się pozycjonuje bardzo mocno. No to się zaczyna już w zasadzie od te szlaki modernistyczne, od Gdynia ma kilka takich szlaków. Ma szlak wokół ulicy 10 Lutego i Mola Południowego. To jest właśnie to, co idzie właśnie w kierunku wody, czyli ta główna taka oś. Ma szlak modernistycznego Śródmieścia, które zaczyna się jednym z najbardziej ciekawych budynków modernistycznych w Gdyni, dawnej siedziby ZUS-u, w tej chwili właśnie Centrum Modernizmu. To też jest taki budynek dość charakterystyczny, z zaokrąglonym narożnikiem. Zresztą zawsze mówiąc o tej architekturze gdyńskiej, też pamiętajmy, że to notabene jest widoczne właśnie w tym dawnym budynku ZUS-owskim, że, czy choćby w domu żeglarza, już przy samym wybrzeżu. Pamiętajmy, że jest to architektura, która też bardzo mocno nawiązywała do pewnej stylistyki okrętowej. Czyli to nie jest tylko modernizm per se, ale to jest właśnie taki modernizm okrętowy.
0: No tak, zdecydowanie, więc jak mamy złudzenie, że te budynki chcą wypłynąć w morze, no to myślę, że architektom się udało wtedy. Ale panie dyrektorze, chciałbym zapytać o to, jak do takiego wpisu dochodzi, bo wiem, że za tym stoi praca wielu osób.
1: No, zawsze ta jest praca rzeczywiście złożona, jak jest sukces, to ojców sukcesu jest bardzo wiele. Ja bym tutaj zdecydowanie musiał wyróżnić przede wszystkim środowisko lokalne, które od samego początku bardzo mocno, tutaj konserwator miejski w Gdyni, pan Robert Hirsch, czy pani Celina Łozowska, która jest też kierownikiem biura konserwatora, czy wreszcie cały zarząd miasta, od wielu, wielu lat naprawdę starali się z jednej strony wydobyć ten modernizm gdyński jako pewnego rodzaju unikat, zresztą organizując co roku też konferencję o modernistycznej Gdyni, a właśnie na tej ostatniej prostej od kilku lat, no de facto pisząc wnioski. Te wnioski też były pisane, mówimy o wniosku najpierw na listę informacyjną, czyli takim przygotowawczym pod kątem listy UNESCO, bo oczywiście cała ta procedura ma kilka swoich etapów, prawda? Przykuje się wniosek na listę informacyjną, taki obiekt oczekuje, no i później trzeba przygotować już normalną aplikację, taką, która jest oceniana już na sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa. Oczywiście też wcześniej ta procedura się dzieje. Czyli to jest praca rozpisana na wiele, wiele lat. I już w te pierwsze etapy byli też włączeni pracownicy Narodowego Instytutu Dziedzictwa, między innymi pani Iwona Liżeska wykonywała właśnie tą z Olsztyna, która wykonywała tą pracę. No i zawsze stoją decydenci. Ci decydenci się zmieniają. Dzisiaj w momencie wpisu na listę Światowego Dziedzictwa mamy generalną konserwator Bożenę Żelazowską, która czuwa też nad tym całym obszarem UNESCO w Polsce. Z drugiej strony w momencie inicjatywy, która się pojawiła już w 2023 roku, inicjatywa tak naprawdę wcześniej jeszcze, sam wniosek został złożony w 2023 roku, no to kto inny był generalnym konserwatorem, prawda? Tam najpierw pani Magdalena Gawin, później Jarosław Selin. Czyli jest to praca zespołowa, trochę łącząca ponad podziałami jakimikolwiek. I to warto absolutnie docenić, że na koniec dnia wszyscy rzeczywiście wykonali świetną robotę.
0: Brawa zatem dla wszystkich, którzy ją wykonali. Teraz pytanie, takie duże pytanie, co to oznacza dla Gdyni, bo na pewno oznacza turystów. Coraz bardziej popularna jest turystyka architektoniczna i to wcale nie tylko ta poszukująca zabytków gotyckich, ale na przykład no weźmy Trójmiasto czy hanzeatyckiej architektury w Gdańsku, ale właśnie również modernizm, czyli no, rzecz młoda w skali tego wszystkiego, co powiedziałem. Również ona gromadzi publiczność, jeżeli chodzi o turystów, więc będzie więcej turystów przyjeżdżało, ale co jeszcze? Czy na przykład od teraz będzie większy budżet, jeśli tak, to skąd na konserwację właśnie tej zabytkowej?
1: To się właśnie tak nie przekłada. Wokół tego budżetu trzeba wykonać porządną pracę. Ja bym wyszedł trochę od innej strony. Pamiętajmy, że wpis na listę UNESCO jest wpisem przede wszystkim prestiżowym. To jest coś, co wprowadza nas do Ligi Światowej, jeżeli chodzi o rangę tego dziedzictwa. Natomiast To nie oznacza, że to modernistyczne centrum Gdyni, modernistyczne Śródmieście Gdyni, które jest na blisko 90 hektarach i tam jest kilkaset budynków, nie było wcześniej w żaden sposób chronione. Cały ten obszar był w 2015 roku uznany za pomnik historii przez prezydenta RP, czyli też prestiżowe bardzo wyróżnienie, natomiast poszczególne fragmenty od 2000, w zasadzie praktycznie całość od 2007 roku znajduje się w rejestrze zabytków, czyli to jest już ta najmocniejsza ochrona konserwatorska. To jeżeli chodzi o ograniczenia, tak, bo jakby większych ograniczeń niż rejestr zabytków nie będzie, chociaż zgadzam się z tym, że rzeczywiście UNESCO powoduje to, że będziemy bardziej patrzyli na pewno na ręce decydentom, ale też potencjalnym pomysłom związanym, przyglądali się pomysłom związanym z przekształceniem poszczególnych czy budynków, czy ulic, choćby po to, żeby właśnie to centrum Gdyni nie utraciło swojej unikalnej wartości, która decydowała o wpisie.
0: No właśnie, bo zróbmy nawias, może tylko jeden, tak, że wyobraźmy sobie taką praktyczną sytuację, że na przykład wielki dom handlowy chce się otworzyć i właściciele postanawiają go na kolor poziomkowy, tak, pomalować i jeszcze wielki neon zrobić taki, jak im się podoba.
1: No właśnie. I jeżeli on jest gdzieś daleko, daleko, to nie, ale jeżeli jeden z kluczowych obiektów będzie w ten sposób przekształcony, no to już...
0: To już absolutnie nie.
1: Jeżeli też ktoś na przykład na molo będzie chciał postawić jakiś wieżowiec lądujący centralnie w osi, no to też nie, prawda? Czy nawet jeżeli będą w sąsiedztwie tej współczesnej Mariny, też dzisiejszej, całego tego osiedla wprowadzane zmiany, które na przykład będą bardzo mocno ingerowały wizualnie pewne osie widokowe, no to też to jest ryzykowne. To najlepiej cała dyskusja, jaka się jakiś czas temu przetoczyła w Krakowie w związku z budową kładki przez Wisłę, gdzie właśnie pojawiły się pytania, czy to nie spowoduje wprowadzenia Krakowa na listę w zagrożeniu, czyli listę obiektów, które mogą utracić potencjalnie jakiś tam status. Ale przy dobrym zarządzaniu, przy dobrym przekonywaniu, to też nie oznacza, że argumentacji nie oznacza, że nie można też nic robić. Bo pewne zmiany, szczególnie w strefie buforowej wokół tego wpisu, czyli takiej otaczającej, są dopuszczalne, no i to po prostu wymaga namysłu zawsze. Na pewno oznacza to obowiązek raportowania regularnego, na pewno oznacza to, że w sytuacji takich poważniejszych inwestycji, które mogą budzić wątpliwości, albo nawet swoją skalą czy poziom ingerencji, miejski i wojewódzki konserwator powinni się pytać też instytucji powołanych do tego, żeby reprezentować opinię UNESCO w kontekście kraju, czyli Generalnego Konserwatora Zabytków i właśnie Narodowego Instytutu Dziedzictwa. My od tego jesteśmy, żeby wtedy takie opinie wydawać. Po to, żeby zabezpieczyć się przed, żeby właśnie włączyć ten jeszcze jeden bezpiecznik przed niepożądanymi decyzjami. No i to, co pan redaktor wspomniał, prestiż i turyści, to na pewno. Będą się teraz w dużej grupie pojawiali w Gdyni, natomiast pytanie, czy to się przekuje na większe finansowanie, no to już jest pytanie o modele tego finansowania. Co jakiś czas się pojawia taki pomysł wysunięty przez miasto Kraków swego czasu, żeby wprowadzić podatek turystyczny, który właśnie z turystyki, szczególnie w miastach właśnie historycznych, będzie finansował na przykład pracę przy obiektach zabytkowych. No to tych modeli jest wiele. Natomiast sam wpis na listę UNESCO de facto nie oznacza, że to finansowanie jest zwiększone, chociaż są programy, na przykład program Ochrona Zabytków Ministra Kultury, które za fakt, że jak ktoś będzie składał wniosek o dotację, że jakiś obiekt znajduje się na liście UNESCO, tam jest parę punktów więcej. No, ale mówimy o jakby bardzo niewielkich różnicach w stosunku do istniejących systemów finansowania.
0: No to mamy komplet informacji chyba na ten moment. Na pewno nie należy się, bo też ten wątek gdzieś pojawił się po drodze, nie należy się bać też tego, że miasto zostało wpisane. To też nie oznacza, że nie można żyć w tym mieście, że nie można przez żyć rozumiem na przykład, jak ktoś mieszka w tym kwartale, prawda, i chciałby coś zrobić w mieszkaniu, no to też od dzisiaj nie są nałożone dodatkowe...
1: Absolutnie nie, tylko oczywiście wymaga to ostrożności i takiego zrównoważonego projektowania zawsze w porozumieniu z konserwatorem, być może też z Narodowym Instytutem Dziedzictwa, szczególnie w kontekście tych kluczowych osi, prawda? Bo one są tutaj fundamentalne. Tak jak wspomniałem o tej głównej 10 lutego, która później przechodzi w skwer Kościuszki w Molo, no ona jest takim wyznacznikiem tej osi wchodzącej w morze. To właśnie jest jeden z elementów decydujących o tej urbanistyce gdyńskiej i oczywiście cała siatka też ulic poprzecznych. To tutaj mamy dwa elementy, gdzie trzeba uważać. Trzeba pamiętać o tym wpisie. Urbanistyka, która jest tutaj fundamentalna i działanie przy poszczególnych budynkach z tej grupy obiektów modernistycznych.
0: Tak czy inaczej, na razie to przede wszystkim gratulujemy i samej Gdyni i wszystkim zaangażowanym w to, że jako 18 obiekt w Polsce jej modernistyczne centrum zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
1: Ja też wszystkim serdecznie gratuluję i bardzo się cieszę też na współpracę z Nowym Miastem, Polskim Miastem UNESCO.
0: Bardzo dziękujemy, a naszym gościem był Michał Krasucki, pełniący obowiązki dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
1: Dziękuję bardzo.

To Fabiana Palladino, Stay With Me Through The Night. No i na przykład wybierz się ze mną na spacer po Gdyni, może być o każdej porze, ale szczególnie na przykład podczas festiwalu Open Air, jak się wraca z koncertów nad ranem właściwie już, to wtedy naprawdę wyjątkowo pięknie to wszystko się tam prezentuje. No dobrze, dobrze, dobrze, aż się rozmarzyłem. The Strokes, Going to Babylon, nie Babylon, tylko Babylon, tak.

Tak, jest to The Strokes i Going to Babylon, a więc dalej będą. No nie wiem, no Babel to taki bełkot troszeczkę, ale myślę, albo paplanie, o może lepiej, bo jak wiadomo, Julian Casablancas lubi sobie pogadać i lubi też nie gryźć się w język, czego konsekwencje wielokrotnie ponosił, ale też myślę, że to jest jeden z tych powodów, dla których no lubi się go po prostu jakoś na swój sposób przynajmniej. Pytanie, czy się lubi tę ostatnią płytę, ale myślę, że ona naprawdę to jest taka płyta rosnąca w uszach słuchacza. Ja mógłbym o The Strokes długo mówić.

0: Kilka dni temu zakończyła się nasza zbiórka na przeprowadzkę Radia Nowy Świat. Wspólnie zebraliśmy niemal 550 tysięcy złotych. Jest to kwota, która przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. W imieniu całej redakcji ogromnie dziękujemy za Państwa wsparcie i zrozumienie.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: Jest 13:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Premier i minister finansów spotkają się dzisiaj, by rozmawiać o cenach paliw. Są informacje o postępach w negocjacjach dotyczących ponownego otwarcia cieśniny Ormus. Inwestorzy spodziewają się, że dojdzie do porozumienia.
4: Prezydent Trump dał dość wyraźnie do zrozumienia, że rozmowy z Iranem idą w dobrym kierunku i że niewykluczone, że w ciągu 48 godzin cieśnina Ormus będzie odblokowana. I no, te ceny paliw na świecie w związku z tym, ale minimalnie, ale spadają trzeci dzień z rzędu, więc poczekajmy jeszcze te 48 godzin. Ja dzisiaj z ministrem finansów będę rozmawiał o tych możliwościach przynajmniej częściowego zastosowania, może nie w pełni CPN, ale decyzji, no, która przynajmniej trochę ulżyłaby polskim kierowcom, szczególnie w tym czasie powrotu z wakacji.
3: Przekazał dziś premier Donald Tusk. Prokuratura Krajowa umorzyła śledztwo dotyczące tzw. zdrady dyplomatycznej w związku ze współpracą z Rosją przy badaniu katastrofy smoleńskiej.
5: To postępowanie prowadzone przez 10 lat wykazało, że zachowanie władz polskich w maju i kwietniu 2010 roku nie wyczerpowało żadnych znamion przestępstwa zdrady dyplomatycznej, w tym w szczególności władze polskie nie działały na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej i nie miały takiego zamiaru. To śledztwo zostało wszczęte w 2016 roku. Następnie było prowadzone przez 10 lat, aż do teraz. Łącznie przesłuchano w tej sprawie 488 świadków. W tej sprawie nigdy nie zachodziło tak naprawdę uzasadnione podejrzenie popełnienia akurat tego przestępstwa zdrady dyplomatycznej.
3: Poinformował rzecznik Prokuratury Krajowej, prokurator Przemysław Nowak. W serwisie

0: Na koniec Kongo i dramatyczna sytuacja w związku z wybuchem epidemii eboli. Na dziś zaplanowana jest wizyta w Republice dyrektora generalnego WHO. W ciągu 11 tygodni zmarło prawie 1500 osób. Codziennie zgłaszane są nowe podejrzane przypadki w nowych lokalizacjach. Aby zapobiec dalszym ofiarom śmiertelnym, działania muszą wyprzedzić obecne tempo rozprzestrzeniania się wirusa.
1: Kluczowa kwestia to obecnie wzmocnienie nadzoru i wykrywania, poprawa zaangażowania społeczności lokalnej. Trzeba też zagwarantować dostęp do pacjentów dla personelu humanitarnego w odległych obszarach kraju. Epidemia pogłębia trwający kryzys humanitarny w Demokratycznej Republice Konga. Występują tam malaria, odra, cholera, niedożywienie i inne schorzenia. Można im zapobiegać i można je leczyć, a nadal powodują liczne zachorowania i zgony. Sytuację skomplikuje nadejście pory deszczowej. W niej dostępnych regionach przemieszczanie się będzie trudniejsze i to może grozić zakłóceniem działań medycznych.
0: Wskazuje Tomasz Czerniawski z Polskiego Biura Lekarzy Bez Granic. A to był serwis Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Na razie w Polsce fala upałów, proszę Państwa. Termometry od 29 stopni na północnym wschodzie przez około 36 stopni w centrum wskazują, a nawet powyżej 40 na południowym wschodzie. Alerty trzeciego, najwyższego stopnia dla większości regionów dotyczące upałów, ale jednocześnie od godzin popołudniowych nad północną, zachodnią oraz centralną częścią naszego kraju będą się rozwijać gwałtowne burze z gradem, ulewnym deszczem oraz silnymi porywami wiatru, nawet do 90 km na godzinę. Proszę uważać na siebie.

0: 7 minut po 13.
1: W środku dnia.
0: No i trzecia godzina się otwiera. Oldham Witches, zapraszamy na scenę.

All Them Witches, Angel on the Wayside i 11,5 minuty po godzinie 13. Proszę Państwa, będziemy w Lublinie w tej godzinie, ale też trochę w Japonii i to w przeszłości japońskiej, tak mocno, mocno, mocno. Natomiast również trochę wolniejsze tempo będzie obowiązywało. Nie chcę powiedzieć, że ta godzina będzie się ślimaczyć, ale jeżeli bym tak powiedział, to miałoby to związek z tematem dzisiejszego materiału pochodzenia zwierzęcego, więc powoli, powoli, powoli.

Bar Italia, World's Greatest Odor i kwadrans po godzinie 13. Proszę Państwa, dzisiaj środa i dzisiaj, chociaż Agnieszka na urlopie, to dzisiaj także bon ton. I tak mi się jakoś przypomniało, pomyślało w kontekście tego, że akurat tę artystkę, Charlotte Cardin, usłyszymy już w przyszłym tygodniu, czwartek 13 sierpnia w Poznaniu na festiwalu Bittersweet, że teraz właśnie ta artystka wystąpi. Artystka kanadyjska. To jest Kanadyjka jedynka, właściwie można powiedzieć, z Quebecu do tego wszystkiego.

Charlotte Cardin, The Way We Touch, prosto z Quebecu, aczkolwiek no, w trasie koncertowej, więc może nie tak z samego Quebecu przyjedzie do Poznania. Skąd przyjadą Gorillaz? Nie wiem, ale można to łatwo sprawdzić.

Empire Ends i Little Dragon. Gorillaz, proszę Państwa, Gorillaz w Poznaniu, do Poznania przyjadą, właściwie nie wiadomo skąd, może po prostu z domów przyjadą, bo ostatnio to w Trieście, ale to było w lipcu jeszcze, więc przerwę mieli i teraz kolejną odnogę trasy zaczynają cztery europejskie koncerty przed nimi. Poznań będzie tym pierwszym. Za chwilę odwiedzimy Lublin, ale też trochę odwiedzimy Japonię, ale wcześniej jeszcze MOP.

0: Weźcie to ode mnie,
1: proszę. Mop i cyrk na suficie, proszę państwa. Teraz już Lublin i Japonia. Jak to się łączy? No tak się łączy, mianowicie, że z okazji 120-lecia nawet Muzeum Narodowego w Lublinie na zamku oglądać można wystawę Czas Samurajów. Blisko 600 cennych dzieł i zabytków kultury japońskiej, w tym drzeworyty albo miecze samurajów na przykład. Klaudia Kowalczyk.
2: Niemal 600 japońskich zabytków tworzy wystawę Czas Samurajów, zorganizowaną z okazji 120-lecia Muzeum Narodowego w Lublinie, mówi dyrektorka Katarzyna Mieczkowska.
3: Żebyśmy mogli robić dzisiaj wielkie rzeczy, ileś osób przed nami musiało zrobić często rzeczy mniejsze i trudniejsze, żebyśmy mogli wszyscy być w tym właśnie miejscu. Początek powstania muzeum tak naprawdę to wiąże się mniej więcej z 1901 rokiem i oczywiście osobą słynnego i znanego wszystkim państwu Hieronima Łopacińskiego, społecznika, człowieka renesansu, jeśli byśmy powiedzieli, który uwierzył. To był pierwszy, który uwierzył w to, że w tym mieście, w tym czasie, w tej rzeczywistości można złączyć ludzi i powołać muzeum. Jednym z tych pierwszych wpisów był właśnie obiekt, który państwo tutaj widzicie, czyli miecz samurajski.
2: A konkretniej są dwa miecze z okresu Edo, między XVII a XIX wiekiem. Nie wiadomo, kto był ich darczyńcą. W roku jubileuszu zobaczymy także inne dotychczas nieeksponowane obiekty, dodaje wicedyrektorka Barbara Oratowska.
4: Będziemy pokazywać te, których nie ma, ponieważ przestrzeń muzealna jest ograniczona, nie możemy wszystkiego pokazywać. I ten właśnie rok jubileuszowy jest tym czasem, kiedy wyjmiemy z naszych magazynów muzealia, które do tej pory nigdy nie były eksponowane. Ja myślę, perła w koronie jest ta kolekcja, która przetrwała, a wiemy, że wojny powodowały uszczuplenie naszej kolekcji. Oczywiście bardzo dużo nie wróciło do zbiorów muzealnych, ale mamy porcelanę, mamy archeologię, mamy, bo też będzie wystawa Czas Samurajów. Mamy z tych pierwszych tych zbiorów, mamy miecze samurajskie. To rzeczywiście będzie gratka dla, nie tylko myślę dla Lublinian, ale dla wszystkich, którzy będą odwiedzać nasze miejsce.
2: Wystawę Dzieje Samurajów ilustrować będzie między innymi kolekcja japońskich drzeworytów.
5: Ten tytuł Czas Samurajów, on nie jest tylko jakby nawiązaniem do samurajami, z tą walką, z tym uzbrojeniem, ale też chcieliśmy zaprezentować to, co otaczało tych samurajów, ich życie codzienne, ich kultura, właśnie religia, to wszystko tak naprawdę fascynujące i odmienne od tego, co nas otacza tutaj wokół, postaramy się przybliżyć zwiedzającym.
2: Mówi Maciej Drewniak z sekcji archeologii.
5: Po raz pierwszy w zasadzie opuści gmachy muzeum z Berlina, to jest jedyne w Europie muzeum samurajów i stamtąd będzie głównie sprowadzone uzbrojenie, także po raz pierwszy będzie opuszczony praktycznie Berlin i będzie zaprezentowany szerszej publiczności, w tym tutaj w Polsce będzie można zobaczyć te obiekty. Tym, czym dysponowali też na co dzień, tym, czym się zajmowali, ich wierzeniami, religią, ubiorem, tym życiem codziennym. Pokażemy i za pomocą tutaj tej wystawy oraz oczywiście wydarzeń towarzyszących, że samuraj nie był tylko taką przez popkulturę taką propagowaną maszyną do zabijania tylko, ale też coś więcej w nim się działo, żeby też był takim znawcą sztuki, osobą umiejącą pisać, czytać, tworzącą.
2: Czas Samurajów można obejrzeć na Lubelskim Zamku do 27 września. W najbliższy piątek do wystawy dołączą dzieła Kojiego Kamojiego, japońskiego artysty od połowy lat 60. tworzącego w Polsce.

Queen Latifah, Wrath of My Madness. To jeden z naszych singli tygodnia. A za chwilę już, proszę Państwa, no powoli, bo powoli, ale no, wybieramy się w kierunku, może inaczej, wybieramy się w tempie ślimaczym w kierunku materiału pochodzenia zwierzęcego, ale wybieramy się w znakomitym towarzystwie. Sekcjo, proszę Cię o uwagę teraz.

0: materiał pochodzenia zwierzęcego.
1: Jest to naprawdę różnorodny świat, jeżeli chodzi o te zwierzęta, bo są to dziesiątki tysięcy gatunków. Jakub Wiewiórski hoduje ślimaki od dobrych 3 lat, a w samej terrarystyce, jeżeli chodzi o egzotyczne zwierzęta, będzie to już mój 7. rok. Możemy wziąć pod uwagę ich niesamowite umiejętności nawigowania świata. Ja to nazywam takim super zmysłem, ponieważ jest to połączenie zmysłu węchu razem ze zmysłem smaku, więc ślimak jest w stanie wykrywać pożywienie znajdujące się w okolicy, jak i poruszać się śladami pozostawionymi przez inne ślimaki. Ale także wśród mięsożernych gatunków jest to narzędzie do zlokalizowania potencjalnych ślimaczych ofiar. Więc takie drapieżne ślimaki, które często żywią się innymi ślimakami, podążają śladami śluzu w celu ataku.
2: Lubię obserwować, lubię patrzeć jak rosną, lubię patrzeć jak zmieniają się w czasie. Weronika Klepacka i jestem właścicielką hobbystycznej hodowli ślimaków muszlakowo. Jest wiele ciekawych gatunków, które mam w swojej kolekcji, bardzo kolorowych, różniących się zupełnie zachowaniem, nadrzewnych, naziemnych, niekiedy kryjących się głęboko w podłożu i też bardzo różne rozmiary, od takich, które osiągają kilka centymetrów, do takich, które mają kilkanaście centymetrów i ważą ponad 0,5 kg. Tutaj mam Miśkę i Filemon. To jest para moich największych ślimaków, Archahatina marginata ovum XXL. No i widać, że ta ich nazwa nie kłamie, bo one faktycznie są olbrzymie.
3: Ślimaki bywają różnobarwne. Łukasz Myczko, jestem profesorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Nawet w przypadku naszych lądowych ślimaków, te, które spotykamy najczęściej w Polsce nizinnej, w parkach, to albo są jakieś brązowe, szare, z takimi układem plam ciemniejszych. Natomiast w górach znacznie częściej zdarzają się ślimaki o takim zielonkawym połysku czy granatowym. Także tutaj kolorystyka nawet tych gatunków naszych krajowych bywa duża. Oprócz tego mamy ślimaki, które są wręcz prześliczne, ślimaki morskie. Tutaj faktycznie istnieje ich bardzo duża liczba i kolory bywają naprawdę spektakularne. Te kolorowe z reguły nie są ślimakami, których warto dotykać. No i część ślimaków może być nawet dla człowieka niebezpieczna.
2: Ja uważam, że nie powinno się hodować ogólnie zwierząt, które pochodzą wyłącznie z odłowu i których nie jesteśmy w stanie rozmnożyć jako hodowcy w niewoli i nie odławiać ich, bo to tylko uszczupla ich populację i dla wielu gatunków jest bardzo szkodliwe.
1: Ślimaki te na przykład mają problemy z transportem. Może je zabijać temperatura wyższa niż 20 stopni lub są takimi środowiskowymi ekstremistami, czyli żyją tylko i wyłącznie w jednej niszy, jedząc tylko i wyłącznie jeden kawałek grzyba, który rośnie w tej i w tej temperaturze i tylko na tym małym obszarze w świecie, czyli nie da się tego zbytnio odwzorować. I co przykre, ślimaki właśnie, które są takimi ekstremistami, które są takie jedyne w swoim rodzaju i zajmują tą specjalną niszę, są najczęściej tymi najbardziej ciekawymi, tym najbardziej zjawiskowymi w wyglądzie.
2: To są bardzo fajne, nieodkryte jeszcze zwierzęta i mam nadzieję, że to hobby się troszkę upowszechni i też upowszechni się przede wszystkim wiedza o tych ślimakach, żeby nie było takich sytuacji, że są one porzucane czy są zaniedbane. I myślę, że ta świadomość wśród Polaków wzrasta też powoli na temat opieki nad zwierzętami różnych gatunków.

No i takie płatności kartą odrzucone zdarzają się na przykład na płycie Music Fashion Film Charlie XCX, A.G. Cook i Finn Keane. To są jej współpracownicy i to z nimi stworzyła takie oto, no jednak nowe dla siebie brzmienie. Sonic Youth Incinerate już się zaczyna. Zresztą a propos Sonic Youth, trochę postpunkowych brzmień też na tej płycie Charlie znajdziemy.

Incinerate i Sonic Youth, no ostatnio, przypomnijmy, ostatnio, trzy miesiące temu już właściwie, to takie ostatnio, mieliśmy okazję oglądać Kim Gordon, akurat to a propos Sonic Youth, na solowym koncercie w warszawskiej Progresji. Tam wczoraj Moby wystąpił. Ja niestety w końcu na koncert nie dotarłem, proszę państwa. Bardzo mi z tego powodu przykro, bo wiem, że było 12 tysięcy ludzi, że wspaniale się wszyscy bawili, ale jak ktoś był, to jeszcze tuż przed końcem słowo dosłownie, czy zdanie wrażeń ze wczoraj przyjmę bardzo chętnie.

Movie Ride tuż przed końcem naszego dzisiejszego spotkania. No właśnie, bardzo dziękuję za te 3 godziny. Jutro ponownie w środku dnia się słyszymy. Jutro będzie u nas między innymi człowiek mody, człowiek obrazu, człowiek artystycznych form wideo, Marcin Ziółko, który jest też człowiekiem muzyki i jako Ziggy Iwa wkracza na polski rynek muzyczny. A tutaj Harvest Moon i Neil Young na koniec. Do usłyszenia.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 14:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Na początek premier komentujący prezydenturę Karola Nawrockiego. Jutro minie rok od jego zaprzysiężenia na najwyższy urząd w państwie.
2: Jak ktoś ma rocznicę, szczególnie taką debiutancką pierwszą rocznicę, to muszę się powstrzymać od jakichś przesadnie złośliwych uwag, więc się powstrzymam. Jestem w kontakcie z prezydentem Nawrockim, zawsze z mojej inicjatywy, żeby nie było wątpliwości, zawsze. Wtedy, kiedy sytuacja tego wymaga w sposób szczególny. No, tak było w ostatnich dniach z tym kryzysem rakietowym, także skontaktowałem się od razu z prezydentem Nawrockim i także zasugerowałem, aby w najbliższym czasie zrobić poważną naradę także z generałami na temat też radykalnego przyspieszenia prac nad lepszym systemem obrony antydronowej, antyrakietowej.
1: Mówił premier Donald Tusk. Dodał, że w pamięci będzie miał decyzje prezydenta dotyczące zablokowania programu SAFE, ustawy o związkach partnerskich czy ostatnie ułaskawienia. Tymczasem Kancelaria Prezydenta zapowiada, że w rocznicę odbędzie się specjalne wydarzenie przed Pałacem Prezydenckim. Otworzy je dyskusja komentatorów, którzy podsumują pierwsze 12 miesięcy urzędowania Nawrockiego. Potem zaplanowano występ artystyczny, a na koniec prezydent wygłosi przemówienie. Początek o 17:00. Korea Północna rozpoczęła rozmieszczanie na terytorium Rosji jednostki rakietowej przeznaczonej do ataków balistycznych na Ukrainę, poinformował agencję Reutera przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego. Jednostka może być wyposażona w nawet 120 rakiet balistycznych i 6 wyrzutni. Na razie nie wiadomo, w jaki sposób Rosja wykorzysta nowy oddział rakietowy. W miniony czwartek w rosyjskim ataku z użyciem rakiety północno-koreańskiej zginęła 10-osobowa rodzina. Do uderzenia doszło w obwodzie Dniepropetrowskim. Ponad 1 300 000 adresów w Polsce wciąż nie ma dostępu do szybkiego, stacjonarnego internetu. Najwyższa Izba Kontroli alarmuje, że program, który miał likwidować tzw. białe plamy, jest mocno opóźniony. Do końca września ubiegłego roku powstała tylko 1/10 planowanej sieci.
3: Wynika to m.in. z malejącego zainteresowania operatorów sieci realizacją projektów, mimo możliwości dofinansowania. Według NIK wpływ na to mogły mieć także błędne i niepełne dane o miejscach pozostających poza zasięgiem internetu szerokopasmowego.

0: co wymuszało zmianę zakresu projektów i wydłużało czas ich wykonania, a w konsekwencji zmniejszało opłacalność inwestycji dla przedsiębiorców korzystających z tych środków.
1: Mówił rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny. Ostatecznie projekt realizuje tylko nieco ponad połowa firm, które dostały zielone światło na dofinansowanie. A to był serwis Radia Nowy Świat.

Dzieci bluesa. Toż to naturalne o tej porze, jak najbardziej zgodne z planem. I nas, czyli Grzegorza Muranowicza i Jana Chojnackiego, czyli realizatorów tego programu, także wszystkich dzieci bluesa, które, no, to już wydaje mi się, że odczuwam te dziesiątki, setki, tysięcy, które zasiadły przed głośniczkami. I 5 dni temu Buddy Guy skończył 90 lat i stąd też no, nie może zabraknąć jego głosu, jego gitary i jego atmosfery w naszym dzisiejszym spotkaniu, no bo to jest postać niewątpliwie kluczowa dla współczesnego bluesa. Niektórzy uważają, że od kiedy zabrakło B.B. Kinga, to właśnie Buddy Guy jest tym punktem odniesienia dla tych, którzy grają, dla tych, którzy kochają muzykę i dla tych, którzy po prostu czują bluesa. No więc Buddy Guy będzie od czasu do czasu prezentował swoje muzyczne przeżycia, no bo każdy jego utwór, każda pieśń, każde przesłanie to ma jakieś znaczenie. To nie jest tak, że on gra tylko po to, żeby wydobywać dźwięki, ale to kołysanie zawsze ma też jakieś ważne przesłanie. Tak chociażby jak i w następnej pieśni, która nosi tytuł Blues Don't Lie. Blues nie kłamie.

No i wraz z tą okolicznością jubileuszową Badego Gaja wstąpiła do naszego dzisiejszego spotkania taka atmosfera historii chicagowskiego bluesa. A jednym z bardzo istotnych elementów tej historii było miejsce, w którym także Buddy Guy wielokrotnie występował, grał i towarzyszył innym artystom. A to miejsce nosiło nazwę Teresa Lounge. Co to było za miejsce i jakie ma znaczenie dla kształtu nawet dzisiejszego chicagowskiego bluesa, o tym za chwilę, a niech introdukcją do tego będzie nowe nagranie Johna Primera zatytułowane The Blues is King z albumu, który nosi tytuł John Primer and Friends Tribute to Teresa Lounge. Czyli John Primer i przyjaciele w hołdzie właśnie temu miejscu, Teresa Lounge.

W latach 70. John Prymer był szefem tak zwanego house bandu, czyli niestałego, bo to się zmieniało, składu, który grywał w Teresa Lounge. Na okładce tego albumu, z którego słuchaliśmy piosenki The Blues is King, widać, jak Prymer siedzi na takiej witrynie mówiącej o tym, że gra w tym miejscu od piątku do poniedziałku i bardzo zachęca do tego, żeby przychodzić na jego granie i żeby odwiedzać Teresa Lounge. No a sam lokal był bardzo daleki od takiego współczesnego wyobrażenia o klubie muzycznym, bo to była piwnica dosyć ciasna w domu w południowym Chicago. Adres konkretny to było 4801 South Indiana Avenue przy rogu 48 ulicy w dzielnicy Brownsville. No i to było takie miejsce, które od grudnia 1949 roku prowadziła pani o imieniu Teresa, o nazwisku McClure Needham, podobnie jak tak wielu muzyków związanych z chicagowskim bluesem. Do Chicago przyjechała z południa, urodziła się w stanie Mississippi, no i prowadziła właśnie taki salon jak salon, no, ale w każdym razie klub, który absolutnie nie był na początku miejscem dla turystów, tylko dla miejscowych ludzi, którzy po pracy, czy to kierowców, czy z chicagowskich fabryk, stawiali się, żeby napić się piwa, whisky, no i przede wszystkim chyba jednak takim magnesem do tego miejsca był blues. Wśród tych artystów, którzy tam występowali, był także znany nam, fanom polskiego bluesa i jedyny bluesowy muzyk ze świata, który jest laureatem polskiego Fryderyka, czyli Carlos Johnson. I oto jak John Prymer z Carlosem Johnsonem muzycznie wspominają Teresa Lounge, to kolejne nagranie z nowego albumu Johna Prymera. Nosi ono tytuł She's 19 Years Old. Na gitarze i wokalnie Carlos Johnson.

0: Carlos Johnson z Johnem Primerem. Tak jak już wspominałem, Primer był szefem house bandu. Takie wspomnienie gdzieś wyczytałem Johna Primera, że on w zasadzie był tylko instrumentalistą, ale kiedyś nie przyszedł wokalista i Primer zdecydował się, żeby nie tylko zagrać, ale zaśpiewać. No i coś tam z repertuaru Bobiego Blanda z siebie wydobył i wtedy podeszła do niego właścicielka, czyli Teresa, z ręką w kieszeni fartucha, jak wspomina. Ona miała zawsze taką troszkę groźną minę. No i John myślał, że z tej kieszeni wyciągnie broń i, no i że go postrzeli, że ośmielił się śpiewać. A tymczasem Teresa wyciągnęła $10 i powiedziała: ależ ty śpiewasz, nie wiedziałam, że potrafisz. No i teraz od tej pory musiał co wieczór śpiewać jakąś jej ulubioną piosenkę. Ale John Primer był następcą szefa house bandu w tym klubie, bo na początku takim właśnie sercem klubu był Junior Wells. No i tutaj z Juniorem grywali oczywiście i młody Buddy Guy, no a także różni wielcy tego ówczesnego bluesowego świata z Muddym Watersem, Howling Wolfem czy Otisem Rushem na czele. Nie zachowało się wiele niestety nagrań z tego czasu. Jest jeden zapis, który ukazał się w formie płytowej z 1975 roku. To był koncert Juniora Wellsa zarejestrowany w styczniu właśnie tego roku. Płyta nosi tytuł Live at Teresa's 1975. No i to jest taki zapis bardzo, bardzo domowy, że tak powiem, no bo tam słychać, jak Wells gawędzi z publicznością, czuje się tę niezwykłą bliskość wykonawców z publicznością, no i niemal czuje się ten lekki zaduszek, bo miejsce było niewielkie i niespecjalnie dobrze wietrzone. Posłuchajmy dla poznania tej niezwykłej atmosfery takiego krótkiego fragmentu, w którym Junior Wells zapowiada, no a później wykonuje słynne Messing with the Kid. Tyle tylko, że w tym akurat momencie, w tym dniu i w tym nagraniu nie było z nim Buddy'ego Guy'a, tylko był brat Gadego, Phil Guy.
1: The old clock on the wall, it says one thing this morning, that y'all got to go home. It doesn't mean that the joint has to close, but of course you can always keep the lights on, but you can't keep no people in here up here. We're gonna try to do just a little bit of a thing for you, not too much of it, because if you get too much of anything, it's not too healthy. Are you? I told you, baby, you know what to say. I promise you, you know what to say. Hit me in the door. One, two. You know what to do, hey!

0: Thank you.
1: Z zamierzchłej przeszłości z 1975 roku przenosimy się do współczesności, i to naszej polskiej współczesności. Blues 6.0.

Blues 6.0 to introdukcja do albumu o tym samym tytule albumu firmowanego przez Krzysztofa Misiaka, gitarzystę, kompozytora, pedagoga, troszkę jest kierownikiem obecnie teatru muzycznego, dramatycznego w Płocku. No, gitarzysta, który generalnie pozostaje tak trochę zawsze niby w cieniu, bo towarzyszy innym artystom, ale ma w swoim dorobku też kilka własnych płyt, głównie instrumentalnych, i właśnie ten Blues 6.0 pokazał się świeżutko i z niego za chwileczkę usłyszą Państwo dwa, moim zdaniem, bardzo pięknie zgrane, nagrane, troszkę szkoda, że z perkusją programowaną, numery, z udziałem naszych znakomitych przyjaciół. Pierwsze nagranie Szerszeń, tutaj usłyszymy Puchowskiego, i drugie nagranie Monada Blues na harmonii Bartek Łęczycki, a w roli głównej Krzysztof Misiak, gitara.

A nasze spotkanie w pierwszej godzinie z dziećmi bluesa zakończy dłuższy fragment z Buddy Guyem. I gotta try you girl, Buddy Guy.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 15, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Dziś kulminacja upałów. Obradował sztab kryzysowy. Sytuacja energetyczna jest pod kontrolą, zapewnił premier Donald Tusk.
2: Nie przewidujemy dzisiaj jakichś dramatycznych zdarzeń, jeśli chodzi o energię elektryczną w Polsce. Natomiast uprzedzamy wszystkich te temperatury, te 37-38 stopni w wielu miastach. To jest wielkie zagrożenie dla zdrowia, a czasami nawet dla życia obywateli, tych, którzy pracują w ciężkich warunkach. I więc bardzo proszę, aby wszyscy potraktowali ten dzień, bo ten dzień jest akurat szczególny, prognozy na to wskazują, żeby być bardzo ostrożnym, uważnym, żeby reagować na wszystkie takie zagrożenia związane ze zbyt wysoką temperaturą i nie męczyć ludzi, no mówiąc kolokwialnie.
1: Alertami IMGW przed upałem objęte są wszystkie województwa. Dodatkowo w nocy zagrożeniem na przeważającym obszarze kraju będą burze, silny wiatr i ulewy. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przedstawił wnioski z audytu Szpitala Południowego. Wskazywał, że część ustaleń odzwierciedla ogólne problemy systemu ochrony zdrowia.
3: Nasze SOR-y w dużej części opierają się na lekarzach kontraktowych. To lekarze, którzy nie mają etatu, tylko prowadzą własne firmy i wystawiają szpitalowi faktury. I w większości szpitali w Polsce, ale również w mieście, to jest między 60 a 85% lekarzy, którzy właśnie są na kontraktach. No i oczywiście z tym się wiąże określony problem, a mianowicie kontraktu nie chronią przepisy o czasie pracy. Lekarz na etacie musi odpocząć, natomiast lekarz na kontrakcie nie jest ograniczany w tej sprawie żadnymi przepisami. Do tego nikt w Polsce nie wie, ile godzin ten sam lekarz przepracował w innych miejscach.
1: W Szpitalu Południowym lekarze dyżurowali nawet po kilkadziesiąt godzin ciągiem. Rekordzista przepracował aż 110 godzin bez przerwy, przekazał prezydent Trzaskowski. Ogłosił, że opracowano 44 zalecenia dla warszawskich szpitali. Tymczasem dzisiaj wchodzi w życie ustawa pozwalająca Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji na zbieranie danych o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia w powiązaniu z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu. 150 filmów w 10 dni. W niedzielę rusza Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu. W programie są zarówno produkcje z największych światowych festiwali, jak i kino, którego trudno szukać gdzie indziej, między innymi maoryskie, irackie czy retro-romańskie. Ale Letnia Akademia Filmowa to nie tylko seanse. Większość filmów poprzedzają prelekcje, a po pokazach widzowie spotykają się i rozmawiają z twórcami.
4: Ci twórcy, którzy do nas przyjeżdżają, czasami się dziwią, że tak długo można rozmawiać o filmie z publicznością. I absolutnie ja uwielbiam ten czas, ponieważ przez te 10 dni wszyscy mieszkają w

0: miejscu i cały czas funkcjonujemy jako takie miasteczko filmowe. I rano kupujesz bułki i rozmawiasz o filmie. Idziesz na kajaki i rozmawiasz o filmie. I całość tego czasu w zwierzęcu toczy się wokół filmu.
1: Mówiła na naszej antenie Dagmara Molga, dyrektorka Letniej Akademii Filmowej. W tym roku osobne selekcje, sekcje poświęcono też Marilyn Monroe czy Liv Ullmann. Festiwal rozpocznie się 9 sierpnia i potrwa do 16 sierpnia. A to był serwis Radia Nowy Świat.

Dzieci Bluesa ponownie na antenie Radia Nowy Świat. Grzegorz Muranowicz i Jan Chojnacki Państwu przygotowali to, co sobie ułożyli. No i zgodnie z tym planem początek drugiej godziny tej audycji to nawiązanie do historii Chicago. Chicago, jednego z gniazd, w którym z którego wyfrunęły najpiękniej brzmiące bluesowe nuty. W tym nagraniu zresztą, którego główną wykonawczynią jest Mavis Staples, słychać było gitarkę Buddy'ego Guya, więc to tym bardziej takie podsumowanie tego, z czym mieliśmy do czynienia w pierwszej godzinie. No a teraz będzie troszkę nowalijek. Oto pierwsza nowalijka, instrumentalny popis Anthony Pauly, a tytuł Bigger Guitar.

Anthony Poli Soul Orchestra. Nowy album tej formacji nosi tytuł What Can We Do i w końcu lipca się ukazał. A sam Anthony Poli to artysta, który choć urodził się w Republice Południowej Afryki, no to jest związany nieodłącznie z zachodnim wybrzeżem i ze Stanów Zjednoczonych i tam uprawia gatunek taki z pogranicza soulu i jump bluesa. Sam gitarzysta, trochę też śpiewa, ale zazwyczaj zatrudnia do swoich zespołów jakichś znanych wokalistów. No, ostatnim jego nabytkiem jest niejaki Willie Jordan, z którym właśnie nagrał ten nowy album. Sporo też tutaj jest instrumentalnych numerów, w których on sam jako gitarzysta prowadzi dialogi z swoimi kolegami z sekcji dętej. No ale już skoro wspomnieliśmy o wokaliście tego zespołu, czyli o William Jordanie, to posłuchajmy, jak on brzmi w utworze If It Ain't One Thing, It's Two.

Po męskim głosie teraz pora na głos kobiecy i też premierowy. To będzie debiut tej artystki w audycji Dzieci Bluesa. Nazywa się Robin Banks.

0: time.
1: Miss Robin Banks, It's My Time. To jeden z numerów z jej bardzo bieżącego albumu zatytułowanego Lost in Austin. Urodziła się w Kanadzie, ale spędza czas w różnych rejonach, no, na tamtej półkuli, bo pod koniec lat 90. przeniosła się do Teksasu i tutaj nawiązała ścisły kontakt z muzykami z Austin, czyli także z tymi, którzy są związani ze słynnym klubem N-Tones. Potem pojechała szukać inspiracji na Jamajkę, no a potem wróciła na trochę do Kanady, gdzie wpadła w ramiona, ale ramiona produkcyjne, że tak powiem, Duke'a Robillarda i z nim nagrała w 2014 roku taką płytę, z której słychać było niewątpliwie echa Room Full of Blues. No a teraz powróciła znowu do Teksasu, świadczy o tym tytuł Lost in Austin, i towarzyszą jej znani też nam z występów w Polsce z Kimem Wilsonem bracia Mellerowie, gitarzysta i perkusista. No i tak sobie grają, dosyć proste, zazwyczaj skoczne, około bluesowo-teksańskie piosenki, tak jak i ta następna. Supersonic Rocket Ship, Robin Banks.

No i na chwilkę jeszcze wróćmy do Badego Gaja, który, jak mówiłem, będzie taką złotą, jubileuszową nicią przewodnią w naszym dzisiejszym spotkaniu, no ze względu na swoją 90, którą czcił w ubiegły piątek. Pomyślałem sobie, że taką teraz królewską parę przypomnimy, czyli właśnie jego, Badego Gaja, który teraz to berło niewątpliwie dzierży, z B.B. Kingiem. No, sprzed dobrych już paru lat. B.B. i Buddy, I Pity the Fool.

Po królewskiej parze pora na kolejny debiut. Oczywiście to jest debiut w naszym kręgu, wśród dzieci bluesa związanych z Radiem Nowy Świat. Nazywa się Ryan Newman, ma też ksywkę. Znaczy, w sumie należy chyba o nim mówić Ryan Blueworth Newman. Posłuchamy, a potem coś o nim jeszcze opowiem. Be careful with a fool.

Ryan Newman, młody, gniewny. No, zresztą nadał nawet swojej płycie taki gniewny tytuł, to Wrath of Blues, to jest gniew bluesa, czy też takie oburzenie bluesa. Gniew ten jego przemawia także gitarą. Z jego biogramu wynika, że nie utrzymał się w Berklee School of Music, bo go wyrzucono, powiedzieli mu, że gra za głośno. No więc pewnie w ten sposób chciał ten swój gniew objawić światu. Niezależnie od tego nagrywa i ma jakieś grono odbiorców, zwłaszcza w tak zwanej Nowej Anglii na wschodnim wybrzeżu Ameryki. I jest niewątpliwie pod wpływem Hendrixa, takiego troszkę jeszcze przefiltrowanego przez Stevie'ego Ray'a Vaughana. No i ten swój gniew przejawia właśnie takimi dobrze zresztą zaaranżowanymi i zgranymi numerami. Na płycie on głównie śpiewa, ale album kończy utwór, w którym słychać głos kobiecy, nieznana mi wokalistka, Arlene Woe. Good to me as I am to you. Duet Briana Newmana i Arlene Woe.

I to już nie będzie debiut Alenowa Lika, bo Albert Castilla wielokrotnie prezentował się w Dzieciach Bluesa, teraz nagrał nowy album. Pojechał, żeby nagrać tę płytę aż do Londynu i zakotwiczył w słynnej Abbey Road Studios. Posłuchamy dwóch nagrań z tego albumu. The Milk Is Still Good i no, jak gdyby dla uczczenia tego miejsca coś z repertuaru The Beatles, czyli Your Blues. Albert Castilla.

Grzegorz Muranowicz, Jan Chojnacki machają antenką Radia Nowy Świat Dzieciom Bluesa. No i przypominają, że kolejna zbiórka w środę przyszła o tej samej porze. No a teraz, żeby pożegnać się pięknie, posłuchajmy duetu niebywałego. Buddy Guy i Mick Jagger.

0: Kilka dni temu zakończyła się nasza zbiórka na przeprowadzkę Radia Nowy Świat. Wspólnie zebraliśmy niemal 550 tysięcy złotych. Jest to kwota, która przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. W imieniu całej redakcji ogromnie dziękujemy za Państwa wsparcie i zrozumienie.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: Jest 16, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Funkcjonariusze CBA oraz Krajowej Administracji Skarbowej przeszukali 14 lokalizacji, zabezpieczając dokumentację i elektroniczne nośniki danych. Działania są efektem śledztwa dotyczącego podejrzenia nadużyć przy zarządzaniu środkami finansowymi w Polskim Związku Koszykówki, Polskiej Lidze Koszykówki oraz Polskim Komitecie Olimpijskim, poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Przeszukania prowadzono między innymi w Warszawie, Gdańsku, Krakowie i Koszalinie. Według nieoficjalnych informacji funkcjonariusze przeszukali firmy współpracujące z Polskim Związkiem Koszykówki w latach 2018-2024, gdy jego prezesem był Radosław Piesiewicz. Ma to być jeden z wątków szerokiego śledztwa prowadzonego przez prokuraturę regionalną w Gdańsku. Dotyczy ono podejrzeń, że firmy współpracujące ze związkiem miały opłacać prywatne wydatki prezesa. Prokuratura Krajowa umorzyła śledztwo dotyczące tzw. zdrady dyplomatycznej w związku ze współpracą z Rosją przy badaniu katastrofy smoleńskiej, przekazał dziś rzecznik prokuratury Przemysław Nowak.
4: W tej sprawie nie było nigdy żadnego dowodu na to, że władze polskie w kwietniu i w maju 2010 roku umyślnie działały na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, a więc, że wybierając taki, a nie inny model współpracy z Rosją, chociażby godzili się na to i chcieli tym bardziej działać na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej. Przeciwnie, wszystkie dowody wskazują na to, że chcieli jak najszybciej i w najlepszym możliwym zakresie zabezpieczyć interesy Rzeczypospolitej Polskiej, w tym interesy śledztwa oraz komisji eksperckiej.
3: Śledztwo trwało 10 lat, było wszczęte w 2016 roku po objęciu władzy przez PiS. Dwie strategie i walka o tych samych wyborców. Po rozłamie na prawicy PiS zaostrza przekaz wobec Mateusza Morawieckiego. Po ostatnich wypowiedziach byłego premiera prezes Kaczyński napisał tak. Ostatnie wypowiedzi Mateusza Morawieckiego pokazują jasno, wrogiem dla Mateusza Morawieckiego nie jest Tusk, ale ja oraz Prawo i Sprawiedliwość. Czytamy. A strategię Mateusza Morawieckiego komentował na naszej antenie profesor Olgierd Anusewicz z Uniwersytetu Warszawskiego.
5: Morawiecki, on taki do końca letni nie jest. To znaczy, pamiętajmy o tym, że on jest letni w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że on walczy w pierwszej kolejności o ten elektorat, który jest dzisiaj przy PiS-ie. Drugim celem Morawieckiego jest odzyskanie tych wyborców, którzy zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość w 2023 roku, a którzy od tego Prawa i Sprawiedliwości, przynajmniej w kontekście badawczym, odeszli.
3: Zdaniem politologa Morawiecki będzie teraz próbował przyciągnąć także dawnych wyborców PiSu, którzy przeszli do Konfederacji. Jednocześnie ma mocniej uderzać w rząd, ale w bardziej merytoryczny sposób niż PiS. A to był serwis Radia Nowy Świat.
6: I o tych także rzeczach będziemy rozmawiać, a tu Ada Celińska-Czaniecka, godzina 16, ty już kończysz, tak?
3: Ja kończę i teraz Robert się powita z Państwem.
6: To w takim razie miłych upałów na zewnątrz, a my zostajemy w tej klimatyzacji.
1: Nowy Świat po południu.
6: I w nieco innym nowym świecie po południu wita się z Państwem Olga Bobienko na zegarach

3 minuty po 16, także do 19, od 16 do 19. Zachęcam Państwa do tego, żeby Państwo z nami zostali. Zobaczymy, czy uda nam się trochę zbić tę temperaturę, czy może wręcz ją nawet trochę podnieść. No to się okaże w tych najbliższych 3 godzinach.

0: I na początek dzisiejszego popołudniowego programu The Red Caps Talking About You. To jest końcówka lat 70., więc ja wykorzystam to, że te dawne lata kojarzą się także ze składaniem życzeń na imieniny, a imieniny dzisiaj obchodzą w związku z tym, że jest piąty dzień sierpnia. Kasjan, Oswald, Maria, Virginia, Nona, Abel, Kasjana, Wenancjusz, Parys, Wenanty, Afra, Wenancja i Cyriak. Wszystkim wszystkiego najlepszego, a przede wszystkim gratuluję wspaniałych i fantastycznych, nietypowych imion, a z mniej nietypowymi imionami to ja teraz Państwu zapowiem, z kim się Państwo witają w dzisiejszej popołudniówce. Wydawczyni Ksenia Maćczak, Klaudia Kowalczyk, Kacper Badura, Anna Rokicińska, przy telefonach Mikołaj Tyczyński, Patryk Rabiega odpowiada za dzisiejszą muzykę, Grzegorz Muranowicz i mówiąca te słowa Olga Bobienko. Kłaniamy się nisko. No i oczywiście zachęcamy do zostania z nami do końca tego programu, bo w tym programie przygotowaliśmy niemało, bo między innymi nieprawidłowości w rozliczeniach, pytania o nadzór i zapowiedź zmian. Wyniki audytu w Szpitalu Południowym wywołały polityczną i organizacyjną burzę.
1: Audyt pokazał dyżury po 48, 60, 72 godziny bez przerwy, a rekord w Szpitalu Południowym został odnotowany 110 godzin, prawie 5 dób.
2: Jest to obszar, jest to pewna luka, której należy się przyjrzeć.
0: Jakie są najważniejsze ustalenia tej kontroli? O tym w relacji Klaudii Kowalczyk już za kilka minut. A w drugiej godzinie o aurze za oknem, którą no trudno jest przegapić, że fale upałów stają się w Polsce coraz częstsze. No to oczywiście wiemy, ale nie wszyscy mogą je przeczekać w cieniu albo w klimatyzowanych pomieszczeniach, bo pytanie brzmi, jak na tego typu ekstremalne temperatury są przygotowane polskie szpitale.
3: Brak dostępu do wody, czyli brak saturatora, nawet takiego płatnego automatu, w którym można by było napić się wody.
4: W salach, gdzie przybywają chorzy, zazwyczaj tej klimatyzacji najzwyczajniej w świecie nie ma.
0: I o tej sytuacji w szpitalach opowie nam Anna Rokicińska, a po 17.30 Ksenia Maćczak porozmawia z lekarzem internistą, doktorem Wojciechem Szędzikowskim, między innymi o tym, z czym pacjenci najczęściej trafiają na szpitalne oddziały ratunkowe w trakcie upałów, ale też ile osób trafia na te SOR-y tydzień lub dwa po takiej fali upałów. No i przy tej aurze też zostaniemy trochę do końca popołudniówki, chociaż z innej strony, bo czy takie warunki na zewnątrz to dobry czas na aktywność fizyczną? Od dawna krąży przeświadczenie, że powinniśmy robić dziennie minimum 10 tysięcy kroków. Czy na pewno?
5: Ta granica 10 tysięcy kroków wcale nie jest aż tak mocno udokumentowana medycznie, że to jest jakaś magiczna bariera, granica, którą trzeba przekraczać. Ona się wzięła troszeczkę z lat przeszłych w takiej kampanii marketingowej w Japonii w latach 60.
6: Zmniejszenie ryzyka na przykład zgonu z dowolnej przyczyny, zgonu sercowo-naczyniowego, demencji występowało już przy 6-7 tysiącach kroków dziennie.
0: Czyli mit czy nie mit? O tym w materiale Kacpra Badury, a po 18.30 naszym gościem będzie psycholog sportu i prezes Fundacji Sportu Pozytywnego Tomasz Kurach, z którym to przyjrzymy się naszym nawykom dotyczącym aktywności fizycznej i temu, czy zawsze te nawyki to są te nawyki zdrowe. No i tym oficjalnie zaczynamy dzisiejszą popołudniówkę. Zapraszamy do godziny 19.00. Popołudnie małpanowyświat.online. Tutaj czekam na Państwa wiadomości. Zerkam w grupę patronów oczywiście. No i 224-280-280. Numer telefonu. Dyżuruje przy nim Mikołaj Tyczyński.

0: Na zegarach 13 minut po 16, więc to czas zwrócić nasze oczy w stronę polityki i nie tylko polityki, ale także rzeczy okołopolitycznych. Jako że już wspomniałam o tym, że Szpital Południowy mamy dzisiaj na tapecie, no to 1,5 roku pensji tutaj akurat w tym przypadku było za stanowisko, które oficjalnie nie istniało, bo Rafał Trzaskowski ujawnił wyniki audytu w Szpitalu Południowym. No i mówił wprost, że skala nieprawidłowości była bezprecedensowa. No, także pojawiają się tutaj pytania. Jak to możliwe, że ta kontrola właścicielska przez miesiące była ślepa i co teraz czeka miejską placówkę? No i te pytania kieruję do Klaudii Kowalczyk, z którą właśnie się łączymy. Dzień dobry, Klaudio. No to jak to wygląda, jeżeli chodzi o szczegóły tego finansowego skandalu, ale także tej rewolucji, chyba można tak mówić, w rozliczaniu czasu pracy lekarzy?
1: Tak sobie przysłuchuję tę konferencję i to dzisiejsze wystąpienie Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy, to mam wrażenie, że w zasadzie ta gmina niezbyt wiele zawiniła, a chodzi o system. Ten system już nam się zaczął zmieniać oczywiście, natomiast sam Rafał Trzaskowski pokazał, że to nie jest tak, że tylko system jest zły, bo to już panki mówiły 50 lat temu, że system jest bardzo zły, ale także na przykład ewidencjowanie czasu pracy lekarzy nie do końca było poprawne. O, może użyję takiego sformułowania. Najważniejsze ustalenia audytorów dotyczą organizacji pracy, rozliczeń finansowych z medykami. Na przykład kontrola ujawniła przypadek lekarza, który pełnił ciągły dyżur przez 110 godzin, wypracowując średnio ponad 400 godzin miesięcznie. No to prawie jak radiowiec, prawda? Tutaj mamy Stachanowca. Jak zaznaczył prezydent Warszawy, faktycznie te osoby, które są odpowiedzialne za największe nieprawidłowości ze szpitalem już kontraktem nie są związane. Oczywiście my ten cały raport dostaniemy, ale on będzie zanonimizowany, więc musimy tutaj uwierzyć prezydentowi na słowo. Jak wyjaśniają władze miasta, przepisy o czasie pracy oczywiście nie obejmują tych osób prowadzących własną działalność, ale w tym przypadku zabrakło właściwego nadzoru. Posłuchajmy prezydenta Trzaskowskiego.
2: Audyt pokazał dyżury po 48, 60, 72 godziny bez przerwy, a rekord w Szpitalu Południowym został odnotowany 110 godzin, prawie 5 dób. Jeden lekarz przepracował średnio ponad 400 godzin miesięcznie i też długie dyżury zdarzały się w pozostałych szpitalach. Szpital miał elektroniczny system wejść i wyjść, karty rejestrujące każde przekroczenie progu i w ogóle z niego nie korzystał przy rozliczaniu lekarzy. Płacono na podstawie grafików i oświadczeń, czyli na słowo.
1: No i właśnie o tym wspominałam, że tutaj nie wykorzystywano tego istniejącego już systemu, tylko wierzono lekarzom na słowo i faktycznie warto rozmawiać, warto ufać, ale czy w tym przypadku, jeśli chodzi o pieniądze, Warszawa się przekonała, że raczej nie. Zaniedbania, rutyna, brak kontroli, takie wnioski można wyciągnąć z tego audytu. No i prezydent wskazał też ciekawą historię pewnego lekarza. Posłuchajmy.
2: Najlepszy przykład, lekarz zrywa umowę z dnia na dzień, choć powinien uprzedzić 3 miesiące wcześniej. Szpital się zgadza, ogłasza konkurs, zgłasza się tylko jedna osoba, ten sam lekarz. Chce 15 tysięcy, kończy się na 6 tysiącach, ale to i tak 2 razy więcej niż wcześniej. Za te same zadania, bez uzasadnienia. Ten sam człowiek miał jeszcze jedną osobną umowę na 10 tysięcy miesięcznie na czynności, które częściowo pokrywały się z jego dyżurami. I nikt nie rozdzielił, co jest płacone z której umowy, czyli tak jest realne ryzyko, że za to samo płacono 2 razy.
0: Przychodzi mi do głowy taka parafraza, że pani kierowniczko, czy ja pracuję? Tak, pracuję na okrągło.
1: Dokładnie, a tak naprawdę tutaj rykoszetem obrywają ci uczciwi, bo widać, że to są pojedyncze przypadki, pojedyncze historie, a nie schemat działania, funkcjonowania szpitali w Warszawie. Mhm. Nie, tak to by nie hulało. Natomiast ci uczciwi tutaj w tym przypadku oberwali, ale może wyjdzie to na dobre, bo w wyniku audytu władze Warszawy odwołały zarząd, Radę Nadzorczą Szpitala Południowego. Sprawą nieprawidłowości zajmuje się prokuratura. No a miasto właśnie i to, co może nam dobrego wyjść z tej afery, to rozwiązania systemowe, to znaczy przyspieszenie na przykład e-rejestracji, o czym mówiła wiceprezydent Warszawy Izabela Marcewicz-Jędrysik. Posłuchajmy.
3: Jest to obszar, jest to pewna luka, której należy się przyjrzeć z dużą uważnością i znaleźć sposoby na to, żeby zmienić tę sytuację. Biorąc pod uwagę cały system ochrony zdrowia, to jak jest skonstruowany, jak jest rozproszony, wielowarstwowy, co powoduje, że powstają pewne luki. Luki, które dają niestety prawdopodobieństwo i pewne ryzyka, pewnych nadużyć, zaniedbań ze strony uczestników systemu ochrony zdrowia. Celem jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów, zwiększenie dostępności, ale też zwiększenie transparentności wszystkich procesów realizowanych w procesach medycznych i w procesach zarządczych.
1: Rejestracja jak najszybciej, a pierwszy krok, który już mamy, jeśli chodzi o ustawy, no to dzisiaj weszła w życie tak zwana ustawa PESEL-owa. Nowe przepisy umożliwiają m.in. resortowi zdrowia, NFZ-owi łączenie danych o zarobkach i czasie pracy lekarzy z ich numerem PESEL lub prawa wykonywania zawodu. Jak to będzie funkcjonować, no to wyjdzie w praniu. A w stolicy trwa zbiórka podpisów w sprawie referendum. Pozwolę sobie wspomnieć, skoro już w stolicy jesteśmy, ty ciałem, ja duchem. W 4 dni zebrano 15 tysięcy głosów, choć właśnie w te 4 dni włączało się także święto powstańców warszawskich. Wtedy wiele ludzi było gdzieś tam łapanych, prawda, przy okazji uroczystości na mieście, więc to po prostu mógł być też taki efekt świeżości do zebrania jeszcze około 132 tysięcy podpisów. Czas jest do 28 września. Jak widzimy patrzymy na pozostałe miasta, to wcale nie jest takie proste. Przykładem Wrocław, gdzie to się nie udawało, ale z drugiej strony mamy Kraków, gdzie faktycznie udało się zebrać i przeprowadzić to referendum. No bo podpisy to jedno, a potem jeszcze zmuszenie ludzi do zagłosowania, do pójścia, ruszenia się na takie referendum, to zupełnie inna sprawa. Tyle jeśli chodzi o samą Warszawę, a dzisiaj premier Donald Tusk się nie wściekł. Dzisiaj bardzo spokojnie informował i tak jak na niego patrzyłam, wydawał się takim, nie chcę mówić, że spokojnym samcem alfa wilkiem, ale miał taki vibe, bo kiedy informował o podpisaniu pierwszych kontrasygnat pod nominacjami dla 200 nowych asesorów sądowych, to chciał się stawiać w takiej sytuacji mędrca nad tym, który chce się z nim kłócić, chce go szarpać gdzieś za nogawkę. On, tak się wydawało z jego tonu głosu, z zachowania, był ponad to. No właśnie, sprawa jest bardziej skomplikowana oczywiście niż sam podpis. Powołania asesorów zostały wcześniej wręczone przez prezydenta Karola Nawrockiego bez udziału szefa rządu, co oparto na czerwcowym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, a premier ocenił te działania jako próbę obejścia konstytucji, złamanie konstytucji, bo tam jest zapisane, że musi być kontrasygnata. Koniec, kropka. Zapowiedział jednak pan premier podpisanie wszystkich dokumentów jeden po jednym ręcznie. No pewnie mu trochę to zajmie. Natomiast prezesi sądów będą zadowoleni, bo to ma przyspieszyć pracę. Taki asesor po prostu może odciążyć sądy z pracy, a no właśnie ta kontrasygnata jest niezbędna, bo jeśli ktoś by się zaparł i potem poszedł do sądu, bo mu się wyrok nie podobał, to mógłby się powołać na to, że ten asesor nie miał kontrasygnaty. Zaczynamy sprawę od nowa. Posłuchajmy premiera Donalda Tuska.
4: Te 10-11 tysięcy spraw miesięcznie, jakie ta grupa mogłaby rozstrzygać, w jakich mogłaby orzekać, to jest naprawdę duża sprawa też dla każdego polskiego obywatela. Ja nie znajduję słów krytyki dla tej gierki politycznej, a w tle przede wszystkim dla łamania takiego ewidentnego naruszania konstytucji. Myślę, znaleźliśmy salomonowe wyjście i według oceny Krajowej Rady Sądownictwa tak złożona kontrasygnata, nie na takim dokumencie wysłanym przez prezydenta, ale na dokumentach, które każdy nominowany otrzymał, tam gdzie jest podpis prezydenta Nawrockiego, będzie też mój podpis i według oceny Krajowej Rady Sądownictwa będzie spełniony wymóg, chociaż wbrew woli prezydenta Nawrockiego, będzie spełniony wymóg kontrasygnaty premiera.
1: I mucha nie siada, ale czy na pewno? Co te podpisy oznaczają? Komentował to w TVP Info profesor Marek Chmaj, konstytucjonalista.
5: Prezydent pośpieszył się, oddał należytego szacunku konstytucyjnej roli premiera. Pamiętajmy, że wręczanie aktów nieważnych jest pewną niedojrzałością polityczną. 200 nowych asesorów jest to naprawdę bardzo istotny wkład nie tylko w rozpoznawanie spraw, ale także w czas prowadzenia postępowań sądowych. Powstrzymywanie asesorów od działalności orzeczniczej nikomu by nie służyło. Prezydent się pośpieszył z wręczeniem nominacji, premier był urażony, ale wzniósł się ponad polityczne podziały i dla dobra wymiaru sprawiedliwości podpisał akty urzędowe.
1: A te tarcia na linii Tusk-Nawrocki komentował dziś senator Grzegorz Schetyna.
6: Myślę, że to jest próba tworzenia nowej politycznej i prawnej rzeczywistości. To znaczy i mamy do czynienia to tak naprawdę chyba w każdym sygnale, który płynie z Kancelarii Prezydenta. Oni starają się wymusić nową sytuację prawną, organizacyjną, instytucjonalną. Uważają, że prezydent jest głową państwa i tak naprawdę może więcej niż to wynika z Konstytucji. I mamy szereg takich przykładów, chociażby także kolejny wniosek o referendum w Senacie, tak? Gdzie zmienia się uzasadnienie. Wszyscy wiedzą, że przecież ono jest żadne. Nie ma dobrego pomysłu na to, żeby wesprzeć rząd w walce o klimatyczną równowagę, o politykę klimatyczną w Europie.
1: Chodzi o to referendum, nad którym rozważają teraz senatorowie, bo Sejm ma wakacje, a Senat nie. W niedawnym sondażu SW Research dla Wprost padło to referendalne pytanie, ja je Państwu przypomnę. Czy jest Pan, Pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej? Znak zapytania. No i tak, 28,5% respondentów odpowiedziało twierdząco, 34% przecząco, 20% zadeklarowało, że zdania nie ma, a 16% zadeklarowało, że na takie referendum nie pójdzie. No więc czekamy na rozstrzygnięcie Senatu, czy w ogóle to referendum przepuści i się Senat na nie zgodzi. No bo może powiedzieć, że nie. Takie ma prawo. No i co? No i tyle. Jeszcze mam piosenkę. Obiecałam, mam tradycyjnie. Myślę, że tutaj i pan premier Tusk może być wilkiem i pan prezydent też może być kim chce. Bo tak jest też ta piosenka. Posłuchajmy.

0: tobą.
1: No przyznam, że zapomniałam o tym całkowicie, że tego typu twór muzyczny kiedyś powstał.
2: I tego Państwu życzę, żebyście byli sobą, choć wiem, że jest trudno w taką pogodę być sobą. U mnie na przykład otworzyły się kościoły, tak żeby można było się schłodzić w tych bardzo często chłodnych, mroźnych, nawet w niektórych przypadkach murach. Dziś się to przydaje. To tak śladami Francji czy Włoch, gdzie też kościoły stały się taką przystanią dla tych, którzy podróżują z jednego punktu do drugiego.
1: A państwo z kolei informują o tym, że taką przystanią nie mogą być urzędy miejskie, bo one z kolei przy tych upałach się akurat dzisiaj pozamykały, więc jest to dosyć ciekawa puenta twojego wejścia, twojej relacji, Klaudio, czyli otwarte kościoły w tym momencie i pozamykane urzędy. Zobaczymy, co dalej w takim razie.
2: Dobrego dnia mimo wszystko.
1: Dzięki wielkie. I to była Klaudia Kowalczyk, a my lecimy z popołudniówką dalej.

0: Pogoda.
1: Coś czuję, że zaskoczeń tutaj nie będzie, bo po bardzo gorącym dniu wieczór nie przyniesie szybkiego chłodzenia i to już dajemy Państwu znać. W wielu regionach kraju ta wysoka temperatura właściwie utrzyma się nawet do rana, bo myślę, że możemy mówić o takiej tropikalnej nocy. Chociaż od zachodu i północy zacznie wkraczać aktywny front atmosferyczny z burzami, no, którym to burzom mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu, grad i bardzo, bardzo silny wiatr, ale patrząc na konkrety, to najwyższe temperatury utrzymają się dzisiaj na południowym wschodzie kraju. Tam jeszcze po 20 termometry mogą pokazywać nawet 32 stopnie. W centrum lekko spadną wartości na termometrach, czyli mniej więcej od 25 do 29 stopni wieczorem, na zachodzie do 27, chociaż minimum to 22, więc może być już przyjemniej. No w nocy najcieplej pozostanie będzie na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. Tam temperatura ma nie spaść poniżej 22 stopni, więc no, mówimy o tej nocy tropikalnej. Od zachodu zacznie się, tak jak wspominałam, nasuwać ten chłodny front atmosferyczny z burzami, z ulewnym deszczem, gradem i porywy wiatru mogą dochodzić lokalnie do 100 km na godzinę, więc synoptycy apelują o śledzenie ostrzeżeń. Ta pogoda może się lokalnie zmieniać bardzo, bardzo gwałtownie. Głównie te burze i największa aktywność tychże burz jest prognozowana na zachodnią i północno-zachodnią Polskę.

Pan R od Kamikaze, czyli świeżynka, nowość, rzecz, która miała premierę 1 sierpnia i słyszeli tu państwo również naszą radiową koleżankę Sylwię Hutnik. I myślę, że częściej będą państwo to też słyszeli u nas na antenie. No i tak myślę sobie nad tymi upałami w związku z państwa wiadomościami dotyczącymi zamkniętych miejsc, takich jak chociażby urzędy. Urzędy, które skróciły ze względu na upały godziny pracy do 13 czy 14. Takie informacje się pojawiają w sieci, także państwo informują. A ja tak się właśnie zastanawiam nad tym, patrząc na upały i na to, że jeszcze niedawno mówiliśmy o tym jako takiej pogodowej ciekawostce, bo było gorąco przez dzień albo dwa, trochę ponarzekaliśmy, trochę ktoś się cieszył, ale wracaliśmy do codzienności. Poza tym bardzo często gdzieś dyskutujemy o tym, która temperatura jest dla nas najlepsza. Przewijają się jakieś wartości 22-25 stopni. Mało kto mówi o tym, że powyżej 30 to jest właśnie jego ulubiona wartość, więc tu też pytanie do państwa. Jak państwo na to patrzą? Czy upały zmieniły państwa codzienność? Robią państwo coś inaczej? Albo właśnie stykają się państwo z takimi zamkniętymi drzwiami gdzieś, a otwartymi gdzieś indziej? 224, 280, 280 i popołudnie małpa nowyświat.online.

Czytam komentarze pod jednym z postów, który informuje o skróconych godzinach pracy. No i skróconych godzinach pracy chociażby urzędów miejskich. No i rozgorzała cała dyskusja o tym, co z osobami, które pracują w te upały i czy też nie powinny mieć skróconych godzin pracy, tym bardziej, że gdzieś między innymi piszą państwo o tym, że warto uświadamiać swoich pracodawców, że jeżeli ta temperatura przekracza konkretne wartości, no to jako pracownicy powinniśmy zostawać w domu, jeżeli na przykład takiej klimatyzacji w pomieszczeniach nie ma. Chociaż widzę też hasła dotyczące tego, że przecież raczej urzędy to są te starsze budynki, w których jest chłodniej, bo w starszych budynkach jest chłodniej niż w tych nowszych, inaczej się nagrzewają grubsze ściany, więc to również gdzieś się tutaj przewija. Chociaż powiem państwu, że ja ze swojego doświadczenia bym raczej powiedziała, że jest odwrotnie. Niby grube ściany, niby stary budynek, a jak jest zima, to musi być zimno, a jak jest lato, to musi być gorąco. Czy u państwa jest podobnie? 224 280 280. Mikołaj Tyczyński dyżuruje przy telefonie, ja dyżuruję przy skrzynce mailowej popołudnie@nowyswiat.online. No i oczywiście grupa patronacka również jest do państwa dyspozycji.

James Bay i Love Don't Hate Me, czyli zbliżamy się do godziny 17, 15 minut do 17 zostało, a pani Anna pisze, że no właśnie ona miała dzisiaj taką sytuację związaną z urzędem miasta, że dodatkowo wzięła wolne w pracy i pojechała 25 kilometrów, żeby załatwić sprawę, po czym się okazało, że pocałowała klamkę tegoż urzędu, bo ze względu na wysokie temperatury urząd był zamknięty. No i tak patrzę na Państwa wiadomości, pojawia się wiele pytań o prawa pracowników i upały, i to jedno wraca szczególnie często, czy ta wysoka temperatura w miejscu pracy może być podstawą do skorzystania ze zwolnienia z powodu siły wyższej wręcz dosłownie. No i ta odpowiedź nie jest jednoznaczna na tyle, na ile sprawdzam, bo sam upał w sobie nie daje prawa do opuszczenia stanowiska pracy, ale nie oznacza to także pełnej dowolności po stronie pracodawcy, bo są tutaj konieczności na przykład ograniczenia zagrożeń związanych z wysoką temperaturą, więc w praktyce mogą to być dodatkowe przerwy, może to być inna organizacja pracy, albo pracodawca musi pracownikom zapewnić dostęp do tych klimatyzowanych pomieszczeń, czy właśnie przesuwać zadania, jak w przypadku tych urzędów, o których Państwo informują, czyli przesuwać zadania wymagające te zadania na inne godziny, na przykład godzinę poranne, wręcz według południowego trybu. No ale też zgodnie z obowiązującymi przepisami, tak patrzę, że pracodawca ma obowiązek także organizowania tej pracy tak, żeby zmniejszona była jej uciążliwość i największa efektywność i największa wydajność pracy, największą efektywność i wydajność pracy pracownicy osiągają przy temperaturze w granicach od 17 do 20 stopni. I tak się zastanawiam nad tym, jak to policzyć i czy każdy z nas wie i czuje, w którym akurat momencie mają Państwo jakąś ulubioną swoją temperaturę. Ja wiem, przy jakiej mogłabym spać, natomiast to, przy jakiej ta praca jest najbardziej efektywna, to pewności nie mam, więc to też jest pytanie. 224 280 280 popołudnie małpa nowyświat.online.

Misia Furtak i Drugi Brzeg, czyli nowość, świeżynka również na naszej playliście, którą układał Patryk Rabiega. Włodzimierz pisze w grupie patronów, że ma wrażenie, że najefektywniej pracuje w temperaturze od 18 do 22 stopni, czyli jednak można to jakoś sprawdzić. Marcin z kolei daje znać, że jest biurem wsparcia Olgi pracującej, że proszę natychmiast pozwolić redaktor Bubienko udać się do domu. Ja tylko informuję, wcale nie chcę się stąd udawać do domu. Tu jest zdecydowanie lepiej, a już temperatura też jest bardziej sprzyjająca tejże pracy, bo w domu mogłabym mówić o warunkach zagrażających zdrowiu lub życiu. Moje termometry wskazują 33 stopnie, gdy wychodziłam, wskazywały. No, a właśnie patrząc jeszcze na te informacje, chociażby rządowe, to pracownik może powstrzymać od pracy, jeżeli te warunki stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia, ale informując o tym przełożonego. No i pracodawca powinien zapewniać pracownikom napoje, jeżeli temperatura w pomieszczeniu przekracza 28 stopni, a przy pracy na zewnątrz przy 25 stopniach Celsjusza. I tutaj pytanie też do Państwa, tych pracujących zdalnie albo pracujących u siebie i dla siebie. Czy Państwo o siebie odpowiednio dbają, zarówno jako pracodawcy i pracownicy, czy serwują sobie Państwo te chłodne napoje, albo nie za bardzo chłodne przy tego typu temperaturach? Popołudnie małpanowyświat.online i 224 280 280 do 17 zostało 8 minut, a teraz Abisage.

Pani Ewa napisała wiadomość, że pracuje w przedszkolu i aktualnie ma dyżur wakacyjny w sali 20 dzieci, dwie panie i 32-35 stopni. Gminy to nie obchodzi, nauczycielkom często robi się słabo, zwłaszcza starszym, no i dzieci także źle się czują przy tej temperaturze, a dwa wiatraki w sali to żadne rozwiązanie. Nikt nie wie, co robić w tej sytuacji. Tak napisała pani Ewa i tak myślę sobie, że to też jest kwestia jakiegoś przyzwyczajenia się do tego, że to będzie nasza codzienność i tego, że pewne rzeczy trzeba by było także przeorganizować, jak na przykład włoskie władze. Koloseum jest otwarte w innych godzinach, Panteon jest na przykład otwarty też w innych godzinach. Teraz jest to wydłużone i no, dopasowane trochę do aury za oknem. Co prawda akurat jeżeli chodzi o Włochy, no to już się nasi południowi koledzy do tego trochę przyzwyczaili. No ale my chyba też już powinniśmy zacząć. Czy tak będzie? No o tych upałach to i po pełnej godzinie więcej, a do 17:03.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 17, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Ceny diesla dobiły do poziomu najwyższego w historii, a ceny benzyny są najwyższe od początku roku. Wynika z przekazanych danych portalu epetrol.pl. Powodem tego jest ponowna eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz trudności z dostępnością paliw gotowych spowodowane problemami z przerobem ropy. Analitycy serwisu zauważyli, że obecnie litr diesla średnio kosztuje 8,22 zł. Benzyna podrożała o 11 groszy i za litr trzeba średnio zapłacić 7,55. Staniał natomiast autogaz. Jego średnia ogólnopolska cena po obniżce o 6 groszy po raz pierwszy od początku marca spadła poniżej 3 zł. Strażacy walczą z dwoma dużymi pożarami w powiecie jędrzejowskim w województwie świętokrzyskim. Pierwszy, większy pożar zlokalizowano we wsi Stawy i obejmuje obecnie około 10 hektarów terenu. W walkę z ogniem zaangażowano samolot gaśniczy. Druga interwencja ma miejsce w Motkowicach, gdzie ogień zajął 3 hektary drzewostanu oraz nieużytków rolnych. Sytuacja jest już opanowana, ale dogaszanie pogorzelisk potrwa do wieczora. Z powodu upału i w trosce o zdrowie uczestników w stolicy odwołano dzisiejszy Marsz Pamięci, organizowany w hołdzie cywilnym ofiarom Powstania Warszawskiego. Odbędzie się natomiast planowane na 20 spotkanie na cmentarzu Powstańców na Woli. Atak nożowniczki w Londynie, w dzielnicy Covent Garden, popularnej turystycznej części centrum brytyjskiej stolicy, 4 mężczyzn zostało pokaleczonych przez kobietę. Na razie nie podano informacji o ich stanie zdrowia ani szczegółowych okoliczności ataku. W związku ze sprawą zatrzymano 47-letnią kobietę. Śledczy ustalają motywy ataku i sprawdzają relacje między zatrzymaną a poszkodowanymi. Muzyka i piosenki z filmów Quentina Tarantino zabrzmią w Białej Fabryce w Łodzi podczas Geyer Music Factory. Na scenie zaprezentuje się Żaneta Lube z zespołem Quentin Movie Band. Zaprasza główny organizator wydarzenia Tomasz Gołębiewski.
3: Tarantino słynie z tego, że Hollywood ma największą kolekcję płyt i to są płyty od lat tam 40. wydawane w pierwszych egzemplarzach, a po dzisiejszą muzykę kończąc, no zawsze ta muzyka jest niezwykle u niego ważna w filmach, więc myślę, że to będzie też fajne spotkanie z muzyką po prostu filmową, ale to też przeboje lat 70., 80. i 90., czyli to, co lubią najbardziej łodzianie.
2: Będzie można usłyszeć muzykę z filmów Pulp Fiction, Django, Jackie Brown, Kill Bill i innych. Początek koncertu w Białej Fabryce w Łodzi w piątek 7 sierpnia o 21:00. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: A ty z którego filmu byś najbardziej chciał usłyszeć muzykę? Tarantino?
2: W sensie. Ale Tarantino.
4: Tak, Tarantino. No, zostańmy przy tym reżyserze.
2: Pulp Fiction zdecydowanie.
4: Okej. Okay. Ja myślę, że Django akurat też dałoby radę. I chyba jest w tym.
2: Jest.
4: No to właśnie, to tym bardziej. Zachęcamy.
5: Nowy Świat po południu.
4: Oficjalnie zaczynamy drugą godzinę dzisiejszej popołudniówki, 5 sierpnia, 3 minuty po 17. Wita się z Państwem Olga Bobienko i, no i wita się również nasz klasyczny, codzienny cykl

0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
1: A była to płyta Sick Heya i na przykład ten drugi wspaniały singiel, który na tej płycie się pojawił.

Hej i Cudzoziemka w raju kobiet, czyli album Sick, który pojawił się w 2001 roku. Paweł Krawczyk z Heja wspomina, że pisał tę muzykę pewnej nocy w Głogowie, kiedy to bardzo uciążliwy wentylator nie pozwalał mu spać, więc wtedy też się pojawił ten numer. Natomiast Kaśka Nosowska mówi o tym, że ten tekst z każdym rokiem nabiera większej mocy i jest coraz więcej osób, które czują się bardziej obco w miejscu, w którym przychodzi im opanowywać codzienność. I to rzeczywiście jest tekst, który jest coraz bardziej aktualny w zależności od tego, gdzie się znajdujemy, ale również te 25 lat później jest tym tekstem, może być tekstem codziennym. To Srebrne Wesele. Ja, jak wspominałam, już jesteśmy w drugiej godzinie popołudniówki, a w związku z tym mogą się Państwo z nami również kontaktować. 224 280 280. Tutaj przy telefonach czuwa Mikołaj Tyczyński. Ja czuwam przy skrzynce mailowej popołudnie@opanoweświat.online i oczywiście mogą Państwo pisać również w grupie patronów. A teraz Steven Wilson.

0: Stephen Wilson, Hand Cannot Erase, 12 minut po godzinie 17. Pan Radosław pisze, że z zainteresowaniem wysłuchał dzisiejszej audycji dotyczącej upałów. Ja jeszcze tylko dodam, że mamy jeszcze niecałe 2 godziny do końca, także zdąży jeszcze pan posłuchać trochę. Ale pan Radosław zaznacza, że zaniepokoiło go bardzo jednostronne zachęcanie słuchaczy do montażu i korzystania z klimatyzacji i że nie kwestionuje faktu, że podczas wysokich temperatur należy dbać o zdrowie, odpowiednio się nawadniać i chronić osoby najbardziej narażone, takie jak seniorzy, małe dzieci czy osoby przewlekle chore. Mam jednak, tu cytuję, mam jednak wrażenie, że w audycji zabrakło informacji o wpływie klimatyzacji na zużycie energii i środowisko oraz o tym, że warto korzystać z niej rozsądnie. Więc ja tylko wytłumaczę. Zaczynamy dopiero ten drugi temat dotyczący upałów, jak również klimatyzacji i tego, czy jest ta klimatyzacja potrzebna, czy niekoniecznie. Nie zachęcamy jednak, kiedy rozmawiamy o tej klimatyzacji, pojawia się właśnie argument, że to kwestia wygody, tylko czym innym jest gorąco w mieszkaniu, z którego możemy wyjść, a czym innym jest wysoka temperatura na oddziale szpitalnym, gdzie leżą osoby po operacjach, seniorzy czy pacjenci z chorobami serca.
1: Brak dostępu do wody, czyli brak saturatora, nawet takiego płatnego automatu, w którym można by było napić się wody.
2: W salach, gdzie przybywają chorzy, zazwyczaj tej klimatyzacji najzwyczajniej w świecie nie ma.
0: I w pewnym momencie przestajemy rozmawiać o komforcie, a zaczynamy rozmawiać o bezpieczeństwie. I tutaj też pojawia się pytanie, gdzie przebiega ta granica popołudnie-małpanowy-świat.online i 224 280 280.

0: Pan Tomasz napisał na skrzynkę popołudnie@nowyswiat.online, że no niezupełnie nikt nie wie, co robić w takiej sytuacji, kiedy mówimy o tych upałach, bo klimatolodzy ostrzegali o tym, co się będzie działo, jeżeli temperatura na Ziemi wzrośnie o 4 stopnie Celsjusza. Ale, jak pisze pan Tomasz, wówczas wszyscy pozostali, byli mądrzejsi i bagatelizowali ostrzeżenia. Dzisiaj, te 40 lat po pierwszych ostrzeżeniach, słyszymy, że nikt nie wie, co robić w takiej sytuacji. Nie słuchajmy dalej, a temperatury powyżej 40 stopni będą przekraczane regularnie. No i to jest też kwestia, do której często wracamy na naszej antenie. Więc to rzeczywiście, tak jak pisze pan Tomasz, to nie do końca jest tak, że nikt nie wie, co robić w tej sytuacji. Aczkolwiek czy gminy, i czy szpitale, i czy miejsca, w których powinno się o to zdrowie, szczególnie przy takiej aurze za oknem, dbać, wiedzą albo zwracają na to uwagę? No chyba niekoniecznie, bo dla tysięcy pacjentów hospitalizacja w trakcie takich upałów oznacza wielogodzinny pobyt w salach, gdzie ta temperatura często niewiele odbiega od tej panującej na zewnątrz albo nawet przekracza tę, która jest na zewnątrz. I to już nie jest tylko kwestia tego wspomnianego komfortu, ale przede wszystkim bezpieczeństwa i procesu leczenia. Więc pojawiają się pytania, czy polskie szpitale są przygotowane na coraz częstsze fale ekstremalnych temperatur i jak wysokie temperatury wpływają na to zdrowie pacjentów, jak i pracę personelu medycznego. O tym, jak wygląda system ochrony zdrowia i jak sobie radzi z tą nową klimatyczną rzeczywistością, Anna Rokicińska.
1: Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że na przełomie czerwca i lipca, gdy mieliśmy pierwszą falę upałów, zmarło około 500 osób w ciągu 3 najbardziej upalnych dni. To dużo, biorąc pod uwagę, że przed upałami w ciągu jednego dnia odnotowywano około 80 zgonów na dobę. Gdy panują ekstremalne wysokie temperatury, trafienie na SOR bywa czasem jak trafienie do piekła, o czym przekonała się Katarzyna Lisowska z Fundacji Hemato-Onkologiczni i Fundacji Per Humanus.
2: Co się dzieje w upale na warszawskim SOR-ze? Byłam tam z mężem 4 dni temu i dramat. Brak dostępu do wody, czyli brak saturatora, nawet takiego płatnego automatu, w którym można by było napić się wody, nie mówiąc o bezpłatnym dostępie do wody. Brak określenia czasu, ile pacjent będzie czekał. My, trafiając na ostry dyżur laryngologiczny, po 4 godzinach wyszliśmy. A dlaczego? A dlatego, że po pierwsze pani powiedziała, że nie ma lekarza, który powinien być na SOR-ze, jeżeli jest w Warszawie jeden ostry dyżur laryngologiczny. Po drugie, pani powiedziała, że nie wie, o której wejdziemy. Czyli po 4 godzinach czekania, czy to będzie za pół godziny, czy to będzie za godzinę, czy to będzie nad ranem. Przychodzą tam ludzie starsi, ludzie schorowani, a w okolicach szpitala nawet nie było żabki, żeby kupić sobie wodę.
1: W tym przypadku skończyło się wizytą w prywatnym SOR-ze. Nie każdy ma jednak taką możliwość i nie każdy chory może liczyć na podwiezienie choćby wody w oczekiwaniu na swoją kolej. Osoby z problemami spowodowanymi upałem raczej nie mogą czekać, a jak już się znajdą w szpitalu, to wcale nie musi być lepiej, bo przecież czy sale chorych mają klimatyzację? Marta Markiewicz, rzecznicy zdrowia.
3: Upały to ogromne wyzwanie dla pacjentów przebywających w szpitalach, zarówno na SOR-ze, jak i na normalnych oddziałach. W salach, gdzie przebywają chorzy, zazwyczaj tej klimatyzacji najzwyczajniej w świecie nie ma i temperatury dochodzą tam naprawdę do nieobserwowanych wartości. Oczywiście jest to bardzo obciążające dla pacjentów, którzy przebywają w szpitalach. Myślę również, że dla kadry. Takim wyzwaniem jest również to, że zazwyczaj na SOR-ach nie ma dostępu do wody pitnej, choć są chlubne wyjątki. Ja ostatnio byłam na jednym z podwarszawskich SOR-ów pediatrycznych i tam rzeczywiście stał dystrybutor wody i można było sobie nalać do kubka i wypić, więc chwała za to i rzeczywiście to bardzo ułatwia. Natomiast no, długi czas oczekiwania, zniecierpliwienie, wysokie temperatury, zły stan też wielu pacjentów sprawia, że no, upały są ogromnym wyzwaniem.
1: Nie tylko dla pacjentów, bo przecież są też pracownicy, a to od ich kondycji psychofizycznej zależy stan pacjentów. Gilbert Kolbe, pielęgniarz, mówi, że pod tym względem szpitale bywają różne i wszystko zależy od tego, jak placówki pozyskiwały pieniądze na modernizację, ale nie zmienia to ogółu spostrzeżeń.
4: Widziałem niedawno ankietę na jednym z profili na Instagramie, gdzie było takie pytanie właśnie o kwestię tego, czy zespoły posiadają klimatyzację na oddziale, czy może tylko w zabiegowym i w magazynie, w którym przechowywane są leki, bo tutaj dla słuchaczy przypomnę, że większość leków powinna być przechowywana poniżej 25 stopni Celsjusza, natomiast temperatury na oddziale często przekraczają 30 i to trzeba także brać pod uwagę. No i niestety większość odpowiadających przedstawiała informacje o tym, że niestety, ale nie mają klimatyzacji, w związku z tym też te temperatury i na salach, i w miejscu przechowywania leków, czy w miejscach socjalnych dla personelu zdecydowanie przekraczały bezpieczne i rozsądne wartości, gdzie trzeba brać pod uwagę niestety też to, że to wpływa zarówno na zdolność do wykonywania pracy, jak i także z perspektywy pacjentów na kwestię powrotu do sprawności i rekonwalescencji.
1: Sprawniejszy pacjent może wyjść z sali i poszukać ochłody w zacienionym korytarzu czy w parku przyszpitalnym, jeśli takowy istnieje. Ale są pacjenci przykuci do łóżek i ci nie mają żadnej możliwości poszukiwania ciut chłodniejszego miejsca. Bywa, że w takie upały mierzą się też z innymi niedogodnościami.
4: To jest też kwestia komfortu psychicznego i fizycznego tych pacjentów, zwłaszcza w przypadku pacjentów chirurgicznych, którzy mają rany czasami powikłane. Upał zwiększa też niestety zapach tychże ran i to także jest często nie do wytrzymania przez pacjentów, ponieważ możemy sobie wyobrazić sytuację, kiedy na sali czteroosobowej leżą cztery osoby, które się przecież pocą, które przecież dochodzą do siebie, często na przykład po zabiegach operacyjnych, no i niestety muszą funkcjonować w takim, a nie innym środowisku. O ile w dużych szpitalach nie musimy się martwić, bo one często są zmodernizowane, o tyle w mniejszych placówkach, które na przykład z różnych powodów nie mogły czy nie skorzystały z dofinansowania infrastrukturalnych, no to tam faktycznie ten problem występuje, albo jest ograniczany tylko do tego, żeby zamontować klimatyzację w gabinetach zabiegowych czy magazynach.
1: No i jeszcze jedna kwestia. Klimatyzacja to koszt dla szpitali, a prąd, jak wiemy, nie jest tani. Do tego dorzućmy zadłużenie placówek, które obecnie sięga około 37 miliardów złotych. Dodam, że tegoroczna luka w budżecie NFZ to mniej więcej 14 miliardów złotych.
0: Tylko pytanie też, czy największą zmianą klimatu jest dzisiaj właśnie zmiana temperatury, bo tak sobie myślę, że coraz więcej rzeczy musimy projektować od nowa, bo i nasze miasta, i nasze domy, ale także sposób pracy, o którym wspominaliśmy, a nawet szpitale powstawały z tą myślą o klimacie sprzed kilkudziesięciu lat, a ta rzeczywistość się bardzo szybko zmienia. No i chociaż część z nas, kiedy robi się naprawdę gorąco, może zmienić plany, no to właśnie są osoby, które nie mogą i nie są w stanie, ale także są osoby, które przy tych upałach, ale także przy brawurze czy przy wakacyjnych imprezach, no coraz częściej zapełniają szpitalne korytarze w środku lata, więc już za chwilę sprawdzimy, co się dzieje na tej pierwszej linii frontu, bo o dramatycznych i zaskakujących przypadkach z dyżurów porozmawiamy z naszym gościem, doktorem Wojciechem Szędzikowskim, doświadczonym lekarzem internistą i na tę rozmowę zapraszam w imieniu Ksenii Maćczak. A jeszcze wcześniej, oczywiście prognoza pogody, a jeszcze wcześniej Peter Gabriel.

0: pogoda.
1: I tak po bardzo gorącym dniu przed nami kolejna ciepła i niespokojna noc, bo na przeważającym obszarze kraju temperatura spadnie do 19-21 stopni, ale na południu i południowym wschodzie ma się utrzymać około 23 stopni, no, co oznacza kolejną noc tropikalną, w trakcie której temperatura nie spadnie poniżej 20. Chłodniej, co prawda, będzie w Kotlinach Karpackich, gdzie termometry mają pokazać około 14 stopni, ale przeważający obszar kraju będzie jednak pod tą nocą tropikalną. Na południu i południowym wschodzie ma być pogodnie, ale w pozostałej części kraju chmur ma też nie zabraknąć. Od południowego zachodu w kierunku północnego wschodu mają się przemieszczać przelotne opady deszczu i burze, a miejscami z gradem. No i do tego porywy wiatru przy nawet 100 km na godzinę. Jeżeli chodzi o jutro, to również zapowiada się bardzo dynamicznie i to jest to słowo dotyczące prognozy pogody. Pogoda jest dynamiczna. Najchłodniej będzie nad samym morzem. Tam temperatura ma nie przekroczyć 23 stopni, ale już zachód to 27, w centrum około 32, a na południowym wschodzie ma być ekstremalnie gorąco, bo od 38 lokalnie nawet do 40 stopni Celsjusza. No i w wielu regionach jutro prognozowane są przelotne opady deszczu i burze, a najwięcej takich zjawisk burzowych spodziewanych jest na północy, północnym wschodzie, w centrum i na południu, więc możemy mówić, że prawie na przeważającym obszarze kraju. No i burzom mogą towarzyszyć opady nawet do 40 litrów wody na metr kwadratowy i porywy wiatru do 90 km na godzinę. Czyli jeżeli powiemy nie, że jaka pogoda jest, każdy widzi, tylko że pogoda jest dynamiczna, to to właśnie będzie odpowiednie określenie na to, co się będzie działo w kolejnych godzinach, a także jutro.

0: Stawiając to pytanie, czy jesteśmy w ogóle przygotowani na to nowe lato, to nie wiem, czy można znaleźć klasyczną odpowiedź, czy może iść jak psychologia mówi, to zależy.
1: Nowe, stare lato, dzień dobry.
0: Dzień dobry, no właśnie chciałam powiedzieć, jakże miło mi cię witać w studiu z tej drugiej perspektywy.
1: A, czyli teraz się zamieniłyśmy miejscami, ja zajmuję, a nie, właściwie to nie twoje, ja
0: nie,
1: zajmuję
0: bo siedzisz
1: takie
0: w ogóle w całkowicie innym fotelu.
1: Gościnne miejsce.
0: Dosyć daleko
1: się
0: ode
1: przesiąść?
0: Mnie. Ksenia Maćczak, drodzy państwo, dosyć daleko ode mnie usiadła, ale może to jest też kwestia tego, żeby te nasze, ta nasza ciepłota ciała też na wzajemnie nie oddziaływała.
1: Jestem sucha, klimatyzatory działają u nas, ale wiesz co, z tą klimatyzacją to też jest chyba problem. Słyszałam, że troszeczkę ze słuchaczami rozmawiałaś na ten temat, a ja przed chwilą z naszym redakcyjnym kolegą Jankiem. 7 stopni, chyba maksymalnie, między 5 a 7, tak, tyle powinna wynosić różnica, której my absolutnie nie przestrzegamy. I ja wiem, że na jednych być może nie zrobi to żadnego wrażenia i nic się nie wydarzy, ale z drugiej strony wyobraźmy sobie, że z takiego pomieszczenia 22, w którym jest 22 stopnie są, wychodzimy na zewnątrz, gdzie jest 31 i jeszcze cały czas siedzimy i wieje na nas. No myślę, że następnego dnia mamy...
0: No właśnie, mamy niemałe problemy i oczywiście to jest kolejna rzecz, czy z tymi problemami musimy też się już udać do specjalisty i czy odpowiednio o siebie dbamy.
1: To prawda i to jedno z pytań do naszego gościa, a z drugiej strony pomyślmy, no kiedyś jakoś bez klimatyzatorów też sobie radziliśmy, prawda? Tylko może my nie chcemy sobie poradzić, być może okiennice są nam zupełnie obce, być może jakieś markizy, które moglibyśmy zakładać i przez to też nie nagrzewać naszych domów, gdzieś nam umknęły, wyparowały z naszej pamięci, że w ogóle istnieją. I tak najprościej, najłatwiej jest zainstalować klimatyzator, ale z drugiej strony no tymi klimatyzatorami też docieplamy to, co na zewnątrz, a przecież o zmianach klimatu też wielokrotnie na naszej antenie rozmawiamy. Ale dziś o czymś zupełnie innym. Jak przeżyć te prawie 40 stopni na dworze, no i nie znaleźć się na przykład na Sorze?
0: I to będą pytania do naszego gościa.

0: nie da rady.
1: A razem z nami dziś dr Wojciech Szędzikowski, emerytowany lekarz internista, mający w swojej historii m.in. 25-letni staż dyżurowania w karetce reanimacyjnej i 15 lat pracy na SOR, czyli szpitalnym oddziale ratunkowym. Dzień dobry, panie doktorze. O, chyba jednak nie mamy. A przed chwilą rozmawiałam z panem doktorem, przed chwilą był na łączach. Nawet się przywitaliśmy bardzo serdecznie i zastanawialiśmy się, czy pan doktor jest z nami, ale słyszę, coś się, że chyba coś... jest.
2: Jestem. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
1: Dzień dobry panie doktorze, jak miło pana słyszeć po jakiejś takiej dłuższej przerwie. Ekstremalne fale upałów, od nich zaczynamy dzisiejszą rozmowę. Ale panie doktorze, wróćmy jeszcze na chwilę do tego, co było na przełomie czerwca i lipca tego roku i rekord, którego dzisiaj nie udało się pobić, 40,5 stopnia w Słubicach. I to te temperatury przyniosły w Polsce blisko 500 nadmiarowych zgonów. Uwaga, w zaledwie 3 dni. Kiedy słyszymy o ofiarach upałów, to chyba wyobrażamy sobie, panie doktorze, albo proszę mnie poprawić, udar cieplny. I zastanawiam się, czy zawsze tak jest.
2: Udar cieplny jest jednym z najgroźniejszych i najczęstszych przyczyn zgonów lub ciężkich stanów pacjentów przy takich temperaturach, ale nie tylko. Osoby chore kardiologicznie, osoby z niewydolnością nerek, osoby z różnymi poważnymi, często mieszanymi schorzeniami bardzo źle reagują na tego typu temperatury i odwodnienie, które w takich sytuacjach bardzo często przebiega w trakcie takich temperatur, następowo powoduje bardzo dużo powikłań różnych chorób, które zaostrzają się w tym przypadku.
1: Czyli jeśli dobrze rozumiem, panie doktorze, te 500 nadmiarowych zgonów w 3 dni, to równie dobrze może być liczba niedoszacowana, bo tak naprawdę w karcie jest wpisane coś zupełnie innego. Zatrzymanie krążenia, niewłaściwa praca nerek albo nie wiem co jeszcze.
2: Nasilenie niewydolności serca, również niewydolność naczyń mięśniowych, czyli zawały różnego rodzaju, zaostrzenia stenokardialne. To nie tylko jest sam udar cieplny, chociaż on też jest jedną z głównych przyczyn zgonów w takich sytuacjach.
1: To panie doktorze, żebyśmy mieli pełną jasność, czym jest w takim razie udar cieplny w sensie czysto medycznym?
2: W sensie czysto medycznym oddziaływanie wysokiej temperatury, oddziaływanie takiego upału na nasz organizm może spowodować sytuację, w której dochodzi do bardzo wysokiej temperatury ciała, takiej, która przekracza 39-40 stopni, a tego typu temperatura może spowodować takie zmiany w organizmie, szczególnie w centralnym układzie nerwowym, że może dojść do zatrzymania akcji serca i oddechu. Sprawa nie zaczyna się od razu tym, że ktoś pada tam na plaży, tylko początki są dość specyficzne. Proszę zwrócić na to uwagę, i chciałbym, żeby państwo dokładnie wysłuchali tego, co powiem. Taki udar cieplny zaczyna się najpierw uczuciem ciasnoty w głowie, bólem głowy, zawrotami głowy czasem, nudnościami, zaburzeniami widzenia. I jeśli już mamy takie objawy, natychmiast musimy zejść ze słońca, znaleźć się w jakimś zacienionym miejscu i napić się dużej ilości chłodnej wody. Jeżeli tego nie zrobimy, następnym momentem jest splątanie. To już zaczynamy tracić orientację, zaczynamy mówić od rzeczy. W tej sytuacji nasze otoczenie powinno zareagować natychmiast i to już jest powód do tego, żeby wzywać karetkę i to już jest powód, żeby tą osobę wycofać ze słońca, schować gdzieś w cieniu, zacząć schładzać. Letnia woda w jakimś materiale położona na karku, w okolicy tętnic szyjnych, na głowie, w pachwinach. To tam przebiegają duże tętnice, które będą rozprowadzić tą schłodzoną krew po całym organizmie. Niemniej oczywiście ta osoba już musi się znaleźć na torze. Natomiast jeżeli ta osoba straci przytomność, jeszcze takiej osobie, która jest splątana, raczej nie podajemy wody do picia, ponieważ ona może się zakrztusić w w trakcie picia i pogorszyć jeszcze sytuację. Jeżeli ta osoba straci przytomność, oczywiście też ją wyciągamy ze słońca lub rozciągamy nad nią jakiś parawan, który będzie ją od tego słońca, jeżeli nie możemy jej przemieścić, chronił. Układamy ją, uwaga, na boku, w pozycji bocznej ustalonej. To jest pozycja zabezpieczająca przed zachłyśnięciem się własną ślinią, wymiocinami. Ta osoba nie może leżeć na plecach. Układamy ją na boku w specjalny sposób. Schładzamy, tak jak już powiedziałem, zimne okłady w okolicy tętnic szyjnych, czyli tu szyja z przodu, kark.
1: Czyli schładzanie zewnętrzne, mówiąc krótko.
2: Tak, schładzanie, tylko tak możemy, prawda?
1: No jasne.
2: I czekamy na karetkę.
1: Panie doktorze, to zaraz
2: jeżeli jeżeli ktoś zostanie tak na słońcu, nikt tego nie zauważy, to może dojść do zgonu w przebiegu, no w cudzysłowie, mózg się ugotuje. Przestaną działać ośrodki, które kontrolują pracę serca, oddechu i ten człowiek głównie z powodu zatrzymania akcji oddechowej ginie.
1: I ile czasu do tego potrzeba, panie doktorze, od tych wszystkich
2: objawów? Trudno, to jest bardzo indywidualne. Mm-hmm. To jest bardzo, ale od początku objawów, tych zawrotów głowy, tak w zależności od tego, jak długo jesteśmy jeszcze dalej eksponowani na ten upał. A w każdym razie to nie jest jakiś bardzo długi okres czasu. To jest kwestia, myślę,
1: minut?
2: Tak z mojego doświadczenia wynika, myślę, że około 30-45 minut do godziny czasu, kiedy dochodzisz do takiej skrajnej postaci.
1: No dobrze, panie doktorze, to co my robimy źle? Jakie błędy popełniamy na co dzień, że doprowadzamy własny organizm do udaru? Wystarczy przebywanie w takiej wysokiej temperaturze?
2: Proszę państwa, bardzo często nie możemy nie przebywać, tak?
1: No
2: bo
1: właśnie.
2: To zależy od wielu różnych czynników. Najważniejsza jest profilaktyka. Najważniejsza jest profilaktyka, czyli zabezpieczenie się przed tą sytuacją. Tutaj podzielę jakby ludzi na dwie grupy, na młodzież i zdrowych dorosłych i małe dzieci, osoby starsze i osoby chore. Zacznijmy od tej pierwszej grupy. Jeżeli nie musimy wychodzić z domu w takie upały, to nie wychodzimy. Dotyczy to wszystkich grup. Bądźmy w domu, jeżeli jest taka możliwość. W domu, przewiew, jeżeli mamy możliwość zrobienia przeciągu, jeżeli nie mamy możliwości, jakiś wiatraczek, cokolwiek, co nam będzie dmuchało na nas i chłodziło powietrze, jeśli nie mamy takiej możliwości, to chociażby tak zwany wachlarz prowizoryczny, z tektury, z książki, czegokolwiek, to jest pierwsza sprawa. Natomiast jeżeli musimy wyjść, jeżeli rzeczywiście, no jest tak, no to są życiowe sytuacje, prawda? Jeżeli musimy wyjść, ale możemy sobie regulować czas tego wyjścia, to raczej późny wieczór, wczesne godziny poranne, wtedy, kiedy nie ma tej najbardziej nasilonej operacji słonecznej. Jeżeli musimy wyjść w ciągu dnia, no to, proszę państwa, lekkie ubranie, przewiewne, koniecznie osłona głowy, jakiś jasny kapelusik, czapka, cokolwiek jasnego, lekkiego, co będzie nam chroniło głowę, lub parasol, parasolka, też raczej w kolorze jasnym, jeśli taką możliwość mamy, żeby nie koncentrować promieni słonecznych na kolorach ciemnych, tak? Granatowy, czarny, to są raczej przeciwwskazania w tej sytuacji. Drugi ruch w tej sytuacji jest ograniczenie wysiłku fizycznego. Bądź slow, idź spokojnie, nie biegaj, nie pędź, nie idź szybkim krokiem, idź powoli, staraj się unikać niepotrzebnego wysiłku fizycznego, jeśli już musisz w takiej temperaturze, nawet w południe iść, tak? Mm-hmm. Częste odpoczynki w cieniu, jeśli to jest możliwe. Trzeci bardzo istotny punkt, bardzo proszę uważać, proszę państwa, stałe uzupełnianie zapasu wody. Budzimy się rano po nocy, gdzie nie pijemy przecież, tak? Ale spociliśmy się, było 20 kilka stopni w nocy, jesteśmy mokrzy. Po kąpieli wypijmy przynajmniej 3 szklanki wody, ale to nie wystarczy. Bierzemy ze sobą butelkę wody, którą sukcesywnie uzupełniamy. Powinniśmy pić kilkanaście łyków wody 2-3 razy w ciągu godziny. I tak przez cały dzień. Jeżeli jesteśmy sami, nie jesteśmy w pracy, to tą wodę nosimy przy sobie. W pracy nasz pracodawca jest obowiązany dostarczać nam taką ilość wody, jaka jest potrzebna, non-stop. I nie zapominajmy o tym, żeby tą wodę pić. Czy to będzie woda w butelkach gazowana, czy to będzie w dystrybutorze, czy gdzie indziej. Ta woda musi być i nie zapominajmy, żeby ją pić. I ważne jest to, żeby nie myśleć o tym, że jeżeli tam półtora litra wypijemy sobie rano, a potem półtora po kolacji, to to wystarczy. Nie. To musi być stałe, ciągłe uzupełnianie niedoboru wody. Ile tej wody wypicie na dobę? Normalnie potrzebujemy od 2 do 2,5 litra. Mężczyzna 80 kilo, tyle potrzebuje. Ale przy tych temperaturach to jest dość indywidualne, bo to zależy od organizmu, tak? Ale tak średnio, statystycznie, 3,5 litra do 4, a nawet 5 litrów, jeżeli wychodzimy na zewnątrz. Natomiast jeżeli pracujemy, jeżeli jesteśmy kimś, kto musi pracować na otwartej przestrzeni, no roboty drogowe, jakieś tego typu historie, to tam nawet ta ilość wody zwiększa się do 6, 6,5 litra na dobę. I koniecznie, jeżeli ktoś nas, jeżeli musimy pracować w takim terenie otwartym, pamiętajmy, że muszą być częste przerwy i stałe uzupełnienie płynu. To są te trzy podstawowe rzeczy dotyczące zdrowych ludzi.
1: No właśnie, a wspomniał pan jeszcze o dzieciach i osobach starszych.
2: No właśnie. Małe dzieci, no starajmy się, żeby na tym słońcu nie przebywały. Jeśli to na krótko i pod stałym nadzorem osoby dorosłej. Też uzupełnianie płynów, też osłonięta głowa, też przewiewne ubranie. Raczej nie rowerek i takie bieganie, aczkolwiek dzieci trudno jest utrzymać tym, ale w kamie wtedy krótkotrwale i z powrotem w cień, gdzieś w chłodniejsze miejsce. Osoby starsze i osoby ze schorzeniami, jak już mówiłem, kardiologicznymi, nefrologicznymi i wszelkimi innymi ciężkimi schorzeniami, często są schorzenia mieszane, powinny w miarę możliwości nie wychodzić na dół. Osoby starsze, siedzimy w domu, tak? Wiatraczek. Ale, drogie panie, żadnego sprzątania, żadnego mycia okien, żadnego obiadu na 12 osób. Ograniczcie wysiłek fizyczny również w domu.
1: Panie doktorze, ta aktywność fizyczna, bo często widać w pełnym słońcu biegaczy albo ludzi pracujących w ogródkach, a niektórzy mówią, no dobrze, w pełnym słońcu nie, ale już jak słońce zajdzie późnym popołudniem, czy też właściwie wieczorem, czemu nie? Mimo, że przecież mamy tropikalne noce.
2: Proszę państwa, nawet zwykłe pielenie małej grządki dla osoby w wieku 70 paru lat, ja mówię statystycznie, bo są osoby w świetnym stanie w tym wieku, ale statystycznie już może być takim obciążeniem, że może dojść do jakichś zaburzeń kardiologicznych, nawet tych, których nie było wcześniej. W tych temperaturach. Proszę, ograniczcie wysiłek fizyczny nawet w domu. I uwaga, pamiętajcie, często w domu mamy chorych leżących. Często mieszkamy w domu ze starszymi osobami, które mają zaburzony odruch picia, pragnienia. Musimy dbać o to, żeby te osoby również uzupełniały zapas wody, tak? Musimy je poić, musimy im mówić, proszę wypij, spilnować, żeby ta osoba wypiła dostateczną ilość wody, też w taki sposób, żeby to było kilkanaście łyków co godzina w tym. Także pamiętajmy też o naszych babciach, dziadkach, czy ciężko chorych leżących, którzy sami się nie są w stanie do tej wody dostać, tak?
1: A co z biegaczami?
2: Co z biegaczami? No, proszę państwa, ludzie skaczą na spadochronie, też mogą się zabić, tak? No, ja uważam, że to nie jest, że tego typu rzeczy powinny być przeciwwskazane, no zdecydowanie. Jeżeli ktoś biega, to biega na własną odpowiedzialność. Wszelkiego rodzaju nadmierny wysiłek fizyczny, może nawet bardzo zdrowego, w pełni zdrowego, sprawnego sportowca wykończyć. Zresztą zauważcie państwo, wiele zawodów sportowych, takich siłowych, jest odwoływanych przy tych temperaturach. Ba, nawet koncerty są odwoływane, tak? Gdzie tam młodzież tylko sobie skacze, gdzie widownia skacze czy tańczy. Ostatnio odwołano któryś z koncertów, z tego co wiem, ze względu właśnie na wysokie temperatury.
1: Panie doktorze, to zatrzymajmy się tutaj.
2: Jeszcze chciałem tylko jedną ważną, istotną rzecz powiedzieć. Proszę państwa, w żadnym wypadku nie zostawiamy nikogo i niczego w samochodzie zamkniętych na tej terapii. Nawet jeśli są otwarte okna. Żadnych zwierząt, żadnych dzieci, żadnych osób. Starszych czy nie starszych. Jak mamy w samochodzie klimatyzację, to zanim wsiądziemy, zanim ją włączymy, otwórzmy wszystkie drzwi, bagażnik i tak dalej, jeżeli mamy takiego samochód pięciodrzwiowy, żeby się przewiał troszeczkę choćby. Żeby ta temperatura w środku się zmniejszyła, zanim wsiądziemy. Czasem osoby starsze, jeżeli chcemy podwieźć starszą osobę, zanim ta klimatyzacja się rozkręci, już może dojść do jakichś zaburzeń pracy serca przy tej temperaturze, a temperaturze w takim samochodzie, proszę Państwa, w ciągu 5-10 minut wzrasta do 60-65 stopni. To są temperatury mikrofalowe już w zasadzie. Tak?
1: To zaraz, panie doktorze, jeszcze do tej klimatyzacji wrócę, czy specjalnie mówiąc o wiatraczkach, pominął pan ją, ale być może nasi słuchacze przysłuchujący się naszej rozmowie myślą sobie tak, no dobrze, w pierwszym momencie przecież temperatura 38 stopni. W naszym mniemaniu to niska gorączka. Przy przeziębieniu rzadko kiedy panikujemy. To dlaczego, panie doktorze, przy upałach lub właśnie wysiłku fizycznym 38 stopni powinno nas alarmować, a nawet mniej.
2: 38 na zewnątrz, tak? Mm-hmm. Jeżeli mamy my 38 stopni z powodu choroby organizmu, ale otoczenie nasze ma normalną temperaturę, to jednak wyminiemy z tym otoczeniem tą temperaturę, prawda? Pocąc się przez skórę i tak dalej, tak czy oddechowo także. Natomiast w przypadku, kiedy mamy dookoła 38-40 stopni, to nasza temperatura, nawet jeśli nie jesteśmy chorzy, to nie jest chorobowe, tylko z powodu oddziaływania tak wysokiej temperatury wzrasta bardzo szybko, właśnie do tych 38-39-40 stopni, a to jest temperatura, która już grozi uszkodzeniem mózgu, centralnego układu nerwowego, czyli mózgu.
1: I nie ma
2: z kim pomijając już serce i tak dalej. Mm-hmm. Pomijając już obciążenie serca i tak dalej, i tego typu historii.
1: Rozumiem.
2: Także to są. Tak, teraz jeżeli idzie o osoby chore, jeszcze. Pamiętajcie, wszystkie osoby z schorzeniami kardiologicznymi, osoby szczególnie z niewydolnością krążenia, osoby przyjmujące leki moczopędne, mogą mieć jeszcze, także osoby zdrowe, w drugiej połowie dnia, po takich temperaturach, jeżeli muszą wychodzić, mogą poza niedoborem wody, mimo wszystko, mimo tego pycia, mieć również niedobory elektrolitowe, bo też w jakiś sposób się rozcieńczamy, tak? I tutaj osoby zdrowe mogą sobie zakupić jakieś elektrolity lub po prostu więcej solić, bo głównie chodzi tutaj o sód, o chlorki, ale także i o potas. Natomiast osoby, które przyjmują leki z potasem, magnezem lub suplementują te mikroelementy, powinny zapytać się swojego lekarza, w jaki sposób mogą sobie pomóc, tak? Czy mogą brać te tak zwane elektrolity, czy nie. Także na to proszę też zwrócić uwagę.
1: Ach, jeszcze chciałam o leki zapytać, ale dobrze, panie doktorze, króciutko, mamy dosłownie ostatnie 20 sekund. Włączać tę klimatyzację, czy nie włączać?
2: Włączać oczywiście. Mhm. I pamiętajcie, że mamy 20 sekund. Zwierzątka. Pamiętajcie, tak składanie psów, kotów, łapy, pysk. Broń Boże, nie polewamy zwierzęcia wodą, składamy poduszeczki łap, okolice pyska, noska, język. Także tylko w ten sposób zwierzę polane wodą niestety ma jeszcze zwiększone nagrzewanie, ponieważ ono nie oddycha przez skórę, tworzy się taka skorupa, która bardzo szybko się nagrzewa.
1: Panie doktorze, musimy postawić kropkę. Pięknie dziękuję za garść tych ważnych porad. Nie mam wątpliwości, że one nam się jeszcze przydadzą. Doktor Wojciech Szędzikowski dziś razem z nami w popołudniowym programie. Emerytowany lekarz internista. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
2: Dziękuję państwu, dziękuję panie redaktor.
0: I ja bardzo dziękuję Kseni Maćczak za przygotowanie tej rozmowy i mam nadzieję, że państwo też będą pamiętali nie tylko o swoim bezpieczeństwie, ale właśnie także czworonogów i osób w otoczeniu, bo te wszystkie rady można wprowadzić.
1: A wczoraj pisali słuchacze i o matach schładzających, i o kostkach lodu, i o lodach dla zwierząt. Sporo się tego pojawiło.
0: No więc proszę tylko notować i zapamiętać 2,5 minuty do 18:00.

0: Minęła 18, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Tragedia w Wągrowcu w Wielkopolsce. Utonęło dwóch 13-latków podczas kąpieli w jeziorze Durowskim. Plaża, na której przebywali, była niestrzeżona. Mimo prowadzonej reanimacji nie udało się ich uratować. Na miejscu tragedii trwają działania służb, które wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia. Warszawska giełda ma jeden z najlepszych okresów od lat. Wartość notowanych na niej największych i średnich firm mocno rośnie, a główny indeks WIG od początku roku zyskał już ponad 29% i pobił historyczny rekord, mówi Michał Kobza z Giełdy Papierów Wartościowych.
1: W tym roku mamy kontynuację bardzo dobrej pasy na polskiej giełdzie, co odzwierciedla siłę polskiej gospodarki i siłę giełdy. To bardzo ważne, biorąc pod uwagę te zawirowania globalne, że polska gospodarka, polskie spółki, inwestorzy wykazują dużą odporność na te warunki.
0: Większe jest też zainteresowanie kupowaniem i sprzedawaniem akcji. W lipcu wartość takich transakcji była o ponad 40% wyższa niż rok wcześniej. W Moskwie odbył się potajemny pogrzeb niezidentyfikowanego generała majora, podał niezależny portal Meduza. Według niepotwierdzonych informacji wojskowy mógł należeć do kręgu znajomych dowódcy rosyjskich sił powietrzno-kosmicznych Aleksandra Czajki i miał zginąć podczas eksplozji w restauracji Balzi Rosji. Tymczasem Władimir Putin wymienia dowódców rosyjskich zgrupowań walczących w Ukrainie. Niezależne rosyjskie media zaznaczają, że roszady następują w czasie wyraźnego spowolnienia rosyjskiej ofensywy. Ściąga też do zachodniej Rosji w pobliżu ukraińskiej granicy jednostkę rakietową z Korei Północnej wraz z 90 żołnierzami. Rozmieszczonych ma zostać tam 120 rakiet balistycznych oraz 6 wyrzutni. Zwiększenie liczby takich pocisków stanowiłoby poważne zagrożenie dla Kijowa. W przyszłym tygodniu w Budzie Ruskiej na Suwalszczyźnie startuje festiwal literacki Patrząc na Wschód. Będą to 4 intensywne dni spotkań z podróżnikami, dziennikarzami, reporterami, filmowcami, muzykami, naukowcami, przyrodnikami. Będą pokazy slajdów oraz filmów. To impreza rodzinna. Na spotkania przychodzą rodziny z dziećmi. Zaprasza jeden z głównych organizatorów, Piotr Malczewski.
2: Na spotkaniach, na takich małych, niszowych, mamy najmniej 40-70 osób, a na spotkaniach z autorami książek czasami nawet jest i 300. Spotkania odbywają się na łące pomiędzy galerią fotografii a rzeką i banią, więc część ludzi przychodzi, słucha spotkania, później może pójść się wykąpać do rzeki, wypić kawę, zjeść kawałek ciasta własnej roboty, czy jedzenie własnej roboty, czy nabyć książkę autorów z podpisem i zapozadawać mu pytania.
0: Festiwal literacki Patrząc na Wschód w Budzie Ruskiej na Suwalszczyźnie odbędzie się od 13 do 16 sierpnia. Wstęp na wszelkie spotkania, pokazy i spacery tematyczne jest bezpłatny. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: A na zegarach 3 minuty po 18 i to znaczy, że rozpoczynamy trzecią godzinę popołudniowego programu.
4: Nowy Świat po południu.
3: W składzie prawie niezmienionym. Zaraz Grzegorz Muranowicz się odmeldowuje. Na jego miejsce powinien przyjść Rafał Lewandowski, a Janusz pisze w grupie patronów, że pamiętajcie, żeby w takie upały pić dużo wody i nie wychodzić na dwór między 8 rano a 31 października. I ja tak się zastanawiam, żeby tak na święto zmarłych wychodzić dopiero? To dopiero byłoby bardzo nieprzyjemnie. Chyba lepiej jest jednak w tych upałach trochę się potopić, a można się topić razem z Queenami.

to, żeby formalności stało się zadość. Witamy się w tej trzeciej godzinie, tak jak wspominałam, w składzie prawie niezmienionym, bo wydająca ten program Ksenia Maćczak, Klaudia Kowalczyk, Kacper Badura, Anna Rokicińska. Przy telefonach Mikołaj Tyczyński, Patryk Rabiega, który odpowiada za playlistę. W tym momencie Grzegorz Muranowicz już powiedział państwu papa i wita się Rafał Lewandowski. I mówiąca te słowa Olga Bobienko. Zaglądam w grupę patronów, zaglądam również do skrzynki mailowej. Rysiek w grupie patronów napisał, że jest w tym momencie na urlopie na Mazurach, nad wodą. Gorąco jak cholera, na plaży setka ludzi od 11. Teraz są 33 stopnie, jeszcze godzinę temu były 34. Dwie osoby już odwożono do szpitala. Jedna coś koło 30-40 lat, druga około 60. Siedziały od rana na fotelach w pełnym słońcu z małą butelką wody. Pozostałe ludziska na kocach, materacach, również pod gołym niebem. Odważnie i niepojęte. I myślę, że to ostatnie słowo to jest właśnie clue tego. Niepojęte. Bo zdajemy sobie sprawę niby z tego, jak tego typu temperatura wpływa na nas i na osoby w naszym otoczeniu. I też w których godzinach jest najwyższy indeks UV i kiedy to synoptycy także podkreślają, żeby zostać w domu. Te alerty RCB czasami to nie są żarty, ani przypadkowe informacje tym bardziej. No ale to też pytanie do państwa. Czy ta opalenizna państwa zdaniem powinna być ważniejsza od naszego zdrowia? 224 280 280, jak również popołudnie małpanowyświat.online.

0: A to jeden z singli tego tygodnia, naszych singli tygodnia, na dodatek nowość, Zachwyt. Zachwyt i Karolina Prasał, czyli utwór Nie tędy droga, drugi singiel z nadchodzącej płyty Zachwytu. No i co do tej drogi, to akurat całkiem dobrze się składa, bo pojawia się w trzeciej godzinie popołudniowego programu pytanie, czy zdrowie zaczyna się od jakiejś jednej magicznej liczby?
1: Ta granica 10 tysięcy kroków wcale nie jest aż tak mocno udokumentowana medycznie, że to jest jakaś magiczna bariera, granica, którą trzeba przekraczać. Ona się wzięła troszeczkę z lat przeszłych, w takiej kampanii marketingowej w Japonii w latach 60.
2: Zmniejszenie ryzyka na przykład zgonu z dowolnej przyczyny, zgonu sercowo-naczyniowego, demencji występowało już przy 6-7 tysiącach kroków dziennie.
0: I oczywiście pojawiają się także inne liczby, jak 4 tysiące kroków, 7 tysięcy kroków, więc informacje i to, czy mit, czy nie mit, to nam zaraz rozstrzygnie Kacper Badura w swoim materiale. I także porozmawiamy po godzinie 18.30 z psychologiem sportu i prezesem Fundacji Sportu Pozytywnego Tomaszem Kurachem, z którym właśnie pochylimy się nad tym tematem nawyków, ale i tego, czy te 10 tysięcy kroków to jest jakaś sensowna rzecz do wprowadzania na co dzień. Piszą Państwo odnośnie również tych 10 tysięcy kroków. Pan Tomasz napisał, że kiedy chodzi o ruch albo pewien wysiłek, to chcemy wiedzieć, ile wynosi minimum. No, a jadąc samochodem zdajemy się myśleć dokładnie odwrotnie, bo znak ograniczenia prędkości nie informuje nas, że na danym odcinku jest maksymalna dopuszczalna prędkość. A my jednak bardzo chcemy przekraczać tę prędkość, więc pan Tomasz podsumowuje, że wolałby, aby spacery były dłuższe, a prędkości, z jakimi jeździmy, niższe. To także jest pewna myśl. 224 280 280 przy telefonie dyżuruje Mikołaj Tyczyński, a ja dyżuruję przy skrzynce popołudnie małpanowyświat.online.

0: I piszą Państwo także odnośnie do tych 10 tysięcy kroków, więc tak jak wspominałam, to jest kwestia do rozstrzygnięcia. Artykuły mówią różnie, lekarze mogą mówić także różnie, ale jeden konkret na pewno poda nam Kacper Badura, którego materiał właśnie teraz.
1: To tylko 20-30 minut dziennie, a już pozytywnie wpływa na nasze zdrowie, mówi dr z Gryfic, lekarz rodzinny Arkadiusz Szekieta.
2: Zwiększenie wydolności i tolerancji wysiłku. Spacery pomagają obniżyć ciśnienie tętnicze w niewielkim stopniu, ale zawsze w jakimś. Poprawiają kontrolę glikemii, insulinowrażliwość. Wspierają zdrowie psychiczne i sen. Ograniczają ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i, co szczególnie ważne w wieku senioralnym, zapobiegają rozwojowi tzw. zespołu kruchości, czyli wtedy, kiedy dochodzi do osłabienia siły mięśniowej, do zaników mięśniowych, i takie osoby mają trudności już w codziennym funkcjonowaniu. Zwiększa to też ryzyko na przykład upadków, ryzyko złamań, szczególnie złamania szyjki kości udowej.
1: Duże zmiany zachodzą już po kilku tysiącach kroków dziennie.
2: Mam takie badanie z ubiegłego roku, z sierpnia 2025. Badanie objęło około 1 000 000 uczestników. Zmniejszenie ryzyka na przykład zgonu z dowolnej przyczyny, zgonu sercowo-naczyniowego, demencji występowało już przy 6-7 tysiącach kroków dziennie.
1: 6 albo 7 tysięcy kroków? To dlaczego wszystkie aplikacje i zegarki wskazują 10 tysięcy? Zapytałem pulmonologa, doktora Tomasza Karaudę.
3: Ta granica 10 tysięcy kroków wcale nie jest aż tak mocno udokumentowana medycznie, że to jest jakaś magiczna bariera, granica, którą trzeba przekraczać. Ona się wzięła troszeczkę z lat przeszłych, w takiej kampanii marketingowej w Japonii w latach 60. Natomiast zwraca nam na coś bardzo ważnego uwagę, że codzienny ruch według Światowej Organizacji Zdrowia to powinno być 30 minut 5 razy w tygodniu. Umiarkowanego nasilenia, czyli nawet trochę więcej niż spacer, chyba że taki dynamiczny, który sprawia, że troszeczkę przyspiesza nam tętno, możemy się trochę spocić, czy łapiemy zadyszkę. To chodzi o taki rodzaj intensywności tego wysiłku, który pozwala nam wydłużyć życie i zmniejszyć ryzyko śmierci z szeregu powodów nawet o 30%, więc to jest kupowanie sobie życia poprzez ruch.
1: Nawet krótkie spacery odciągają nas od siedzącego trybu życia, a siedzenie całymi dniami szkodzi nam nawet bardziej niż papierosy.
3: Padło mi nawet w ręce takie badanie przed już szeregu lat, że dłużej pożyją ludzie, którzy palą papierosy, ale uprawiają aktywnie sport codziennie i jest on faktycznie takiego umiarkowanego nasilenia. Są po prostu wysportowani, choć mają nałóg nikotynizmu. Dłużej pożyją niż ci, którzy faktycznie nie palą papierosów, ale nie ruszają się z domu, mają problem z chorobą otyłościową, szereg chorób współistniejących, wynikających z braku ruchu.
1: Spacerując dbamy też o nasze zdrowie psychiczne i samopoczucie. O tym trenerka i coach Kamila Nowowiejska.
4: Spacery właśnie w lesie, w naturze, one oprócz tego, że dają nam ten element spalania kalorii, w ogóle aktywności ruchowej, czyli pobudzenia naszego układu sercowo-naczyniowego, to dodatkowo właśnie spacery na świeżym powietrzu powodują wyciszenie naszego układu nerwowego, powodują przerwanie ciągłego myślenia, czyli tak zwanej ruminacji. Ten nasz umysł wycisza się i co więcej, wchodzimy właśnie w stan fal teta, które wspierają nas w kreatywnym myśleniu, w ogóle wyciszenie naszego umysłu, naszego gadziego umysłu. Stąd też jak najwięcej spacerów o każdej porze dnia i nocy.
1: Najtrudniejsze nie jest wcale pokonanie całej trasy, a zrobienie pierwszego kroku, czyli wyjście z domu. Później już z górki. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: I tu się oczywiście pojawiają jeszcze pytania, gdzie kończy się dbanie o zdrowie, a zaczyna niebezpieczna obsesja na punkcie cyferek, albo tak jak wcześniej padło opalenizny, bo tak się zastanawiamy tutaj w studiu nad tym, co sprawia, że od tej 11 do 18 chętnie ktoś siedzi nad wodą przy takiej temperaturze i tak mocnym słońcu. Więc pytanie, jak zamienić ten trening z jakiegoś przykrego obowiązku w czystą przyjemność i jak budować tego typu nawyki? O tym porozmawiamy z naszym gościem, psychologiem sportu Tomaszem Kurachem. No i pytanie oczywiście do Państwa. Jak to jest u Państwa? Czy Państwo liczą te kroki? Czy stawiają na inny ruch? I co najbardziej motywuje Państwa do wstania z kanapy? I czy tego typu aura za oknem to jest aura Państwa zdaniem dobra, jeżeli chodzi o aktywność fizyczną? 224 280 280 popołudnie małpa nowyświat.online.

Jet i Let Me Out. 27 minut po 18. Rysiek w grupie patronów pisze, że naczytał się, że niby zdrowo to 4000. Inne dane mówią o 8000 kroków, a jeszcze inne o 16000. I od jakiegoś czasu mam taki mądry zegarek, co liczy, ile łażę, a staram się łazić dość dużo. W ciągu tygodnia, jak pracuję, pokazuję około 9000 kroków. No i właśnie to jest ta zagwozdka, bo patrząc również na informacje, które przekazywał Kacper Badura w swoim materiale, to wydaje się, że największą wartością tych badań nie jest samo obalenie tego mitu 10000 kroków, a pokazanie, że to zdrowie nie zaczyna się od tej jednej magicznej liczby, bo jeżeli wykonujemy dziś 2-3 tysiące kroków dziennie, to wcale nie musi znaczyć, że to już jutro, już pojutrze 10 tysięcy, bo nawet niewielkie zwiększenie aktywności może przynieść korzyści. No i to także zmiana, jeżeli chodzi o profilaktykę, chociaż pytania w tym właśnie i także w budowaniu tych nawyków i tego, czy 2000 kroków może bezpośrednio prowadzić do kolejnych 10 na przykład w następnych tygodniach lub miesiącach. No to pytanie do psychologa sportu, z którym połączymy się po 18.30. Naszym gościem będzie Tomasz Kurach. No ale wcześniej Royal Blood, a jeszcze później prognoza pogody.

0: pogoda.
1: I co to jutro, co to jutro? Temperatura maksymalna od 23 stopni na Pomorzu. To zwłaszcza w strefie wybrzeża tyle będą termometry pokazywały. Natomiast jeżeli chodzi już o zachód Polski, to około 27 stopni jutro, około 32 w centrum. No i południowy wschód z rekordowymi wysokimi temperaturami, bo od 38 stopni do nawet 40. Piątek już trochę inny, bo zachmurzenie ma być małe, chociaż na południu, południowym wschodzie i wschodzie już pojawią się opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Także na północy prognozowane już są przelotne opady deszczu. Kojarzy mi się to z pewną grafiką, która mówi o tym, że słońce, tak, jak najbardziej, rzuć na Polskę pełne słońce, ale pamiętaj, byle nie w weekend.

0: Przepytanie.
1: Państwa i moim gościem jest psycholog sportu i prezes Fundacji Sportu Pozytywnego Tomasz Kurach. Dzień dobry, panie Tomaszu.
2: Dzień dobry, miło mi.
1: Rozmawiamy dzisiaj zarówno o tych upałach na zewnątrz, trochę o naszym nawadnianiu, ale także o aktywności fizycznej przy takiej aurze na zewnątrz. I chociaż ja oczywiście będę chciała przejść do nawyków i do budowania nawyków, to trochę zastanawiam się jeszcze nad tym, i to jest to pytanie na początek. Spotkał pan się z tym, że te nasze przyzwyczajenia, nawyki, pomimo nawet takiej aury jak dzisiaj, prawie 40 stopni, wygrywają ze zdrowym rozsądkiem?
2: Na przykład pod kątem biegania?
1: Na przykład.
2: To tak, w sensie, może nie dzisiaj, natomiast jak były te poprzednie takie duże upały i wysokie temperatury w Warszawie, to zdarzało mi się widzieć osoby biegające w okolicach 12-13, w okolicach południa i faktycznie w takim bardzo dużym upale. To obserwowałem to.
1: I jest to coś, co by pan pochwalał, potępiał?
2: Znaczy, myślę, że pewnie każdy przypadek jest indywidualny, natomiast raczej bym tego nie polecał. W sensie myślę, że są zdecydowanie lepsze momenty, nawet w trakcie takiego całego dnia, czy to zupełnie rano, czy wieczorem, kiedy to pewnie będzie bardziej bezpieczne. Myślę, że tutaj warto byłoby zadać sobie pytanie o cel w ogóle, czy to aktywności fizycznej, czy czegokolwiek innego, co moglibyśmy nazwać takim naszym nawykiem. I jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją jak dzisiaj, że jest faktycznie bardzo gorąco, to myślę, że to się nad tym, czemu to ma służyć. Bo wyobrażam sobie na przykład taką sytuację, że ktoś, kto jest w bardzo dobrej formie fizycznej, w różnych trudnych okolicznościach biegał i biega, na przykład stawia sobie za cel to, że chce zobaczyć, jak to będzie na przykład biegać w temperaturze 30-35 stopni, ale wie, że jego warunki fizyczne na to pozwalają, że czuje się dobrze i chciałby zobaczyć, jak to będzie. To myślę, że wtedy nie byłoby większych przeciwwskazań. Natomiast myślę, że warto zawsze dać sobie pytanie o ten cel, bo jeżeli to byłoby tylko realizacja czegoś, o czym myśleliśmy wcześniej, a nie bierzemy pod uwagę zmiany okoliczności, a myślę, że upały są taką zmianą okoliczności, którą warto wziąć pod uwagę, no to wtedy pewnie zaczynają się jakieś trudności.
1: Mm-hmm. No i właśnie, to trochę o tym, o to chciałabym zahaczyć, czyli z pańskiej perspektywy, czy my podejmujemy decyzję o takim treningu świadomie, czy ta decyzja zapada dużo wcześniej, zanim w ogóle zaczniemy się nad nią zastanawiać, bo na przykład robi to za nas ciało?
2: A to świetne pytanie. Pewnie odpowiem, zacznę moją odpowiedź od charakterystycznego dla psychologów sformułowania, to zależy. I pewnie nie ma tu jednej konkretnej, takiej najwłaściwszej odpowiedzi. A myślę, że to też zależy trochę od tego, na jakim etapie pracy z danym nawykiem jesteśmy, tak? Czy na przykład taka decyzja o tym, że będziemy daną rzecz wykonywać, czy nie, czy ona zapada właśnie na takiej formie mniejszej świadomości. Znaczy na samym początku, kiedy chcemy zacząć coś robić, jest to bardziej nasza decyzja świadoma, zdecydowanie, bo to też to wymaga od nas tego, żebyśmy troszeczkę dopasowali czy swój harmonogram dnia, czy w ogóle okoliczności, kiedy ma do tego dojść, na przykład kątem biegania czy wyjścia na spacer. Natomiast im coś jest dla nas takiego bardziej naturalnego i coś, co robimy od dłuższego czasu, to myślę, że wtedy już mniej się musimy nad tym zastanawiać, bo tak naprawdę jedna rzecz jest taka, że nasz organizm jest do tego przyzwyczajony i że po prostu pewne rzeczy już wcześniej robiliśmy i niektóre osoby, które uprawiają sport, mówią o tym, że już ich organizm domaga się tego, żeby na przykład wyjść na trening, jeżeli na przykład nie trenują przez kilka dni. A jeszcze zupełnie inna rzecz jest to, że dopasowujemy trochę swój tryb życia do tego i wtedy okazuje się, że na tą naturalną konsekwencją naszego trybu życia jest to, że na zostaje te pół godziny, godzina czy półtorej godziny w trakcie dnia i jeżeli zwykle biegaliśmy albo robiliśmy coś związanego z aktywnością fizyczną, no to pierwsza myśl jest tak, okej, no to w takim razie może dobrze byłoby wyjść i coś tutaj pod tym kątem zrobić.
1: Ale czy to właśnie, bo tego typu na przykład hasła bardzo często przewijają się przez media społecznościowe, czyli przyzwyczaiłem się do pewnego rytuału, do pewnej rutyny, tak, do właśnie jakiejś tam aktywności fizycznej. Teraz w tym momencie nie mogę jej wykonywać. Mój mózg wariuje albo moje ciało wariuje. To co w takich sytuacjach? Czy to jest kwestia przełamywania wtedy nawyków albo w ogóle budowania nowych?
2: Pewnie trzeba by tutaj zadać pytanie, co to oznacza, że mój umysł wariuje, czy ciało wariuje w takiej sytuacji. Bo może być tak, że my faktycznie jesteśmy tak przyzwyczajeni do tego, że pewne czynności wykonujemy, że faktycznie odstępstwo od tej rutyny może być dla nas niekomfortowe. To jest trochę tak, jak tutaj mówimy o aktywności fizycznej, ale to podobnie może być sytuacją taką, że na przykład jeden konkretny dzień w trakcie tygodnia, że mamy trochę więcej czasu na to, żeby czytać książkę, czy obejrzeć coś w telewizji, co bardzo lubimy, albo obejrzeć serial. I na przykład, jeżeli nie możemy tego zrobić, no to zaczyna, bierzemy się z tak, okej, to jest jakoś inaczej, nie czuję się dobrze w tej sytuacji, no bo umysł to odbiera jako odstępstwo od normy. Więc myślę, że wtedy w takiej sytuacji to może być trochę takie przełamywanie tego nawyku, albo umiejętność zbudowania nowego nawyku, czyli takiego dopasowania się do okoliczności. To w ogóle tak z perspektywy psychologicznej jest bardzo ważna umiejętność, też dopasowywania się do nowych warunków. Mówimy często o tym i to też przewija się w takich przekazach medialnych, że zbudowanie nowego nawyku nie jest rzeczą łatwą. Przełamanie tego nawyku nie jest rzeczą łatwą. Natomiast w ogóle dopasowanie się, umiejętność tego wypracowania, umiejętności dopasowania się do nowych warunków też jest często szalenie trudna.
1: Wiele też się swego czasu mówiło o tym, że powiedzmy stworzenie sobie jakiejś tam rutyny czy tego nawyku, jeżeli przez 28 dni będziemy coś powtarzać, robić, no to wtedy wejdzie nam to w krew. I czy rzeczywiście tak się buduje te nawyki, tak się buduje tego typu rutynę, trochę upraszczając.
2: Tak, natomiast ostatnie badania pokazują, że to może być bardziej skomplikowana sprawa i że wcale te 28 dni to nie musi być wystarczające do tego, żeby zbudować nawyk i że to może być kilkanaście tygodni, zanim coś faktycznie, można powiedzieć, że wejdzie nam w nawyk. Więc natomiast, żeby faktycznie dany nawyk mógł zaistnieć, to potrzeba jest faktycznie sporo czasu. Na samym początku konieczne jest to, żebyśmy wykonywali daną rzecz świadomie, jak wspomniałem wcześniej, troszeczkę dopasowywali też swoje otoczenie do tego nowego nawyku, więc jedna rzecz to jest to, żeby mieć w ogóle miejsce na to, żeby jakiś nowy nawyk zaistnieć, a druga rzecz to też pamiętanie o nim i później oczywiście im częściej go wykonujemy, tym jest szansa, że będziemy to robić bardziej automatycznie. Tutaj zwróćmy uwagę na to, że to znalezienie miejsca na nowy nawyk też jest szalenie istotne, bo czasem mam takie poczucie, że jesteśmy w stanie w ciągu tych 24 godzin, a tak naprawdę kiedy funkcjonujemy to jest często 12-14 godzin, że jesteśmy tam w stanie zrobić nie wiadomo jak dużo i że zmieści się tam bardzo wiele nowych nawyków, a zwykle jest tak, że żeby mógł się pojawić jakiś jeden nowy nawyk, to z innego należałoby zrezygnować, tak żeby tam mogło być miejsce na to nowe działanie.
1: To w takim razie czy budowanie zdrowych nawyków, panie Tomaszu, może prowadzić do niezdrowych zachowań?
2: Ja bym sobie spojrzał w ten sposób, że dane zachowania mogą być niezdrowe w zależności od okoliczności, w których jesteśmy. Dzisiaj tutaj mówiliśmy chociażby o bieganiu i o tej wysokiej temperaturze za oknem. Mm-hmm. I moglibyśmy powiedzieć, że w większości przypadków w trakcie roku ten nawyk będzie nam sprzyjać. To, że przychodzimy do domu po pracy i stwierdzamy, okej, no to teraz to jest ten czas na to, żeby wyjść pobiegać, ale będą takie momenty w trakcie roku, kiedy warto zadać sobie pytanie, czy dzisiaj to jest faktycznie dalej ten nawyk, który mi służy, bo może być tak, że on zwykle służy, ale nie zawsze tak będzie, więc zdecydowanie poza tym, że oczywiście możemy korzystać i warto korzystać z tego, że wykształcamy w sobie różne nawyki, one nam pomagają, bo nie musimy się nad tym zastanawiać, to warto od czasu do czasu zadać sobie pytanie, jaki jest tego cel i czy faktycznie to, co nam wcześniej służyło w dalszym ciągu jest dla nas pomocne, bo może na przykład się okazać, że już te nowe okoliczności powodują, że nie do końca to jest tak zdrowe, jak było jeszcze jakiś czas temu.
1: Mm-hmm. A panie Tomaszu, to w takim razie znalezienie jakiejś takiej granicy między konsekwencją a przesadą w tej aktywności fizycznej, myśli pan, że jest możliwe, jeżeli zrobimy to sami?
2: Myślę, że te, co tu dzisiaj mówimy, one w takich sytuacjach mogą być zupełnie naturalne. Natomiast jeżeli mamy takie poczucie, że one towarzyszą nam przez większość dnia, albo że w większości podobnych sytuacji odczuwamy właśnie takie wyrzuty sumienia, nie czujemy się z tym dobrze, to pewnie wtedy warto byłoby się zwrócić tutaj o wsparcie do specjalisty. Myślę, że wyznaczenie takiej granicy jest ważne. I tutaj wróciłbym troszeczkę ponownie do takiego budowania świadomości tego, co mi pomaga, co mi przeszkadza, dla mnie dobra, a co faktycznie może być takie dla mnie pod tymi kątami negatywne. Więc tutaj kluczowe jest to, żeby zadawać sobie pytanie, po co robię to, co robię, bo nawyki pomagają nam w tym, że my się nie musimy zastanawiać nad tym i to jest oczywiście świetne, dzięki temu jesteśmy w stanie robić bardzo wiele rzeczy mniejszym nakładem sił takich mentalnych, Natomiast zadanie pytania o to, dlaczego robię akurat to, a nie coś innego, myślę, że możemy pomóc zrobić taki krótki update. Okej, no to tak naprawdę, czy to, co mi służyło ten rok temu czy pół roku temu, dalej mi służy? A może teraz chciałem czegoś innego i w tych aktualnych warunkach, chociażby przy tych warunkach pogodowych, być może coś innego byłoby dla mnie bardziej wskazane i dałoby mi więcej radości.
1: Mm-hmm. Jeżeli chodzi o aplikacje sportowe, z pańskiej perspektywy, one pomagają w budowaniu nawyków, czy uzależniają trochę?
2: Myślę, że tutaj troszeczkę jedno i drugie. Znaczy, myślę, że zdecydowanie mogą pomagać, bo wtedy też dzięki różnego rodzaju aplikacjom możemy na przykład słuchać wsparcia takiego wirtualnego trenera w swojej słuchawce i mamy wpisany trening, który automatycznie zapisuje się w naszym wirtualnym kalendarzu i może być łatwiej nad tym zapanować. Natomiast oczywiście z drugiej strony to też może być w pewien sposób takie uzależniające, że jeżeli tej aplikacji zabraknie, no to jak my sobie wtedy z tym poradzimy i jak będziemy dbać o swój trening. Myślę, że tutaj warto traktować takie aplikacje jako wsparcie, nie jako coś, co musi być nieodłącznym elementem naszego treningu. Natomiast myślę, że zdecydowanie to są takie narzędzia, które mogą być dla nas pomocne, jeżeli używamy ich rozsądnie i też świadomie, że to nie jest tak, że po prostu później ślepo im zawierzamy i ufamy, że one stworzą dla nas najlepszy możliwy plan treningowy i że innego nie da się stworzyć. Myślę, że warto wtedy korzystać z kilku aplikacji, zobaczyć, co one oferują i czy tak naprawdę dają podobne rozwiązanie i wtedy warto mimo wszystko świadomie ponownie podejść do tego i wyciągnąć takie wnioski, które będą dla nas najlepsze.
1: A zegarki? Jak też powinniśmy traktować te smartwatcha? No bo ciągle mamy te powiadomienia, jeżeli oczywiście mamy je włączone, natomiast informuje nas i o jakości snu, informuje o tym, ile kroków zrobiliśmy. Dzisiaj się dowiadujemy, że te 10 tysięcy kroków to jest mit, no ale przez długie lata w sumie większość gdzieś tam polegała właśnie między innymi również na tym. Jak pan na to patrzy?
2: Zdecydowanie. W sensie, jeżeli już stwierdzamy w którymś momencie, że to nie jest wsparcie, to myślę, że warto zamienić taki smartwatch, zegarek na coś innego. Natomiast to, co bym polecał w kontekście korzystania ze smartwatchy, to zastanowienie się nad tym, jakiego rodzaju powiadomienia my otrzymujemy na swój nadgarstek. Bo ja z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że ta zbyt duża ilość takich powiadomień może być myląca, w sensie takim, że później mieliśmy takie poczucie, że smartwatch nam będzie pomagać, a w którymś momencie można dojść do wniosku, że tak naprawdę my otrzymujemy więcej informacji w trakcie dnia, bo otrzymujemy takie wibracje, wtedy odruchowo zerkamy na zegarek, niż miało to miejsce w kontekście naszych telefonów. Więc myślę, że warto zrobić taki przegląd tego, jakie informacje do nas docierają. Tutaj też myślę, że możemy podać przykład osób, które dostają informacje na temat jakości swojego snu i spotkałem się z takimi przypadkami, kiedy dana osoba mówiła o tym, że czuje się wyspana i wszystko było w porządku, a zegarek informuje o tym, że ten sen nie był dobry i że tak naprawdę powinno się zastanowić nad tym, czy ten sen nie powinien być jeszcze lepszy w przyszłości i przez to na przykład trzeba się zastanowić nad tym, co jeszcze zmienić, a tak naprawdę gdyby nie zegarek, to trzeba by się w porządku i nie miałaby z tym związanych myśli. Więc sądzę tutaj, że zdecydowanie warto zastanowić się nad tym, jakie informacje do nas docierają. To może być bardzo cenne wsparcie, też pod kątem treningowym, takiej dbania o zdrowy tryb życia. Natomiast jeżeli mamy takie poczucie, że jest to ograniczające albo że to powoduje, że zbyt często się nad tym zastanawiamy, że jest to pewien taki szum informacyjny, który towarzyszy nam w trakcie dnia, to myślę, że wtedy warto z zegarka zrezygnować przynajmniej na kilka dni i zobaczyć, jak to będzie. Bo razem może nam wydawać, że jak odłożymy smartwatch, to będzie bardzo trudne do przeżycia, potem może się okazać, że tak naprawdę funkcjonujemy dobrze i wtedy bardziej jesteśmy wyczuleni na sygnały naszego organizmu i może być łatwiej. Więc ponownie warto podchodzić do tego świadomie.
1: Mm-hmm. To w takim razie, jeżeli już tak zamykając, jeżeli chodzi o te nawyki, o budowanie tego nawyku i ewentualne wsparcie, jakie może się nam przydać, no to jakby to pan podsumował? W sensie, jak zbudować zdrowy, dobry nawyk?
2: Myślę, że warto zacząć tutaj od celu, czyli warto zastanowić się i zdecydowanie zapisać na kartce, ewentualnie na telefonie, na komputerze. Jaki jest cel tego, że chcielibyśmy dany nawyk wprowadzić? W momencie, kiedy zapisujemy ten cel, już wtedy wypełniamy taki najważniejszy element całego procesu, znaczy podchodzimy do tego świadomie, wiemy dlaczego dany nawyk jest dla nas ważny i wiemy dzięki czemu, co możemy osiągnąć dzięki temu, że mamy, że chcemy zbudować taki konkretny nawyk. I później już od tego, co możemy zadać sobie pytanie, okej, to teraz, a kiedy my ten nawyk chcielibyśmy w trakcie dnia wprowadzić, czy bardziej właśnie wymieniamy jakiś inny nawyk na ten, a może na przykład postanowimy, że dodamy ten nawyk do jakiegoś innego, to też jest często taka bardzo skuteczna technika, czyli jak już coś robimy w trakcie dnia, to potem automatycznie staramy się dodać do tego jakąś inną czynność zaraz po tym, czyli na przykład właśnie jeżeli mówimy o aktywności fizycznej, to na przykład w momencie, kiedy wracamy do domu, to pierwszą taką robimy, to na przykład od razu zostawiamy jedną torbę, tą, którą brałyśmy do pracy, czy plecak, a sięgamy po drugą torbę z rzeczami sportowymi i wtedy od razu przygotowujemy się do wyjścia. I wtedy też może być nam łatwiej pracować nad tym nawykiem, a później myślę, że warto też odnotowywać, zapisywać sobie każdy dzień, kiedy ten nawyk spełniliśmy. Czy to będzie właśnie na telefonie, czy na kartce, zaznaczanie sobie takich krzyżyków odnośnie tego, że jesteśmy w stanie właśnie wtedy, kiedy sobie to zaplanowaliśmy, to faktycznie na przykład wyszliśmy na spacer, czy wyszliśmy pobiegać. To też myślę, że będzie działało tak pozytywnie pod kątem motywacji i wtedy im dłużej w tym wytrwamy, tym jest szansa, że ten nawyk będzie bardziej trwały.
1: A jakąś nagrodę powinniśmy sobie wymyślać?
2: Myślę, że nagroda też może być tutaj dobrym pomysłem. W kontekście aktywności fizycznej często taką samą nagrodą jest to, co dzieje się w naszym organizmie. I też to, że właśnie jesteśmy w stanie zgodnie z planem treningi realizować. Natomiast jeżeli myślimy o innych rzeczach, to jak najbardziej. Możemy tutaj pomyśleć o tym, o jakiejś takiej małej nagrodzie, która może towarzyszyć temu, że na samym początku wykonujemy daną czynność. Natomiast tutaj też byłbym pod tym kątem ostrożny, tak żeby nie było tak, w ten sposób, że my wykonujemy daną czynność tylko dlatego, żeby otrzymać na końcu nagrodę, bo myślę, że to też może być tak, że to w którymś momencie może być bardziej zniechęcające. Natomiast jak najbardziej, jeżeli mamy ochotę jeszcze się nagrodzić za to, że daną czynność wykonujemy, to też może być to takie, szczególnie na początku, cenne dodatkowe wsparcie.
1: I bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę, bo Państwa i moim gościem był psycholog sportu i prezes Fundacji Sportu Pozytywnego Tomasz Kurach. Bardzo dziękuję Panie Tomaszu za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Red Hot Tabasco. I już kończąc temat tych kroków, to pan Marek jeszcze napisał, że kroki to idiotyczna miara, bo służy raczej do poprawy samopoczucia niż realnych danych. Siedząc wygodnie w fotelu, wystukałem ręką około 700 kroków w rytm utworu, który nadawało Radio Nowy Świat, więc liczy się ruch. Ten nawyk i ten ruch można oczywiście też zbudować wraz z przepiękną przyjaźnią, tak jak pani Lucyna.
1: Mój sposób jest taki. Otóż od 3 lat jestem na emeryturze. Rok przed emeryturą wzięłam ze schroniska 2 pieski. I w tej chwili moja średnia dzienna to jest około 10-12 tysięcy kroków. Dzisiaj zrobiłam 13 tysięcy, czyli średnio codziennie to jest między 10 a 8 kilometrów. I tak sobie razem szczęśliwie tuptamy. Mając 63 lata, nie mam żadnych problemów z układem krążenia, mam odpowiednią masę ciała, nie przyjmuję żadnych leków. Ogromnie się z tego cieszę i jestem wdzięczna swoim zwierzakom.
0: I tego typu postawy i tego typu aktywność fizyczną oczywiście polecamy również przy tej aurze za oknem. Chociaż lepiej, żeby to już w późniejszych godzinach niż klasycznie przy najwyższym UV. No i co? Arctic Monkeys na koniec. 3 minuty do 19:00, także ja już się z Państwem żegnam. Olga Bobienko, kłaniam się. My się słyszymy w popołudniówce także jutro, a tymczasem spokojnego i chłodnego popołudnia.

0: mazurskie, kujawsko-pomorskie i dolnośląskie oraz częściowo mazowieckie, łódzkie, podlaskie, opolskie, a także wielkopolskie. W tych regionach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 45 mm oraz porywy wiatru do 100 km na godzinę. Lokalnie może spaść grad. Ostrzeżenia przed burzami w zależności od obszaru pozostaną w mocy do czwartkowego bądź piątkowego poranka. W związku z prognozowanymi warunkami pogodowymi do piątku rano w znacznej części kraju obowiązywać będą też alerty hydrologiczne pierwszego stopnia. Obejmą województwa pomorskie, zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie, podlaskie i kujawsko-pomorskie oraz w części mazowieckie, łódzkie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i opolskie. Mogą wystąpić tam gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. Istnieje też możliwość osiągnięcia stanów ostrzegawczych. Do jutrzejszego wieczora utrzymają się też alerty przed upałem. Wydane są niemal dla całego kraju. Na południowym wschodzie termometry wskażą nawet 40 stopni. Gorąco także w Chorwacji, gdzie wakacje spędza mnóstwo Polaków. Tamtejsi synoptycy wydali dziś najwyższe ostrzeżenie przed ekstremalnymi upałami na terenie całego kraju, które będzie obowiązywać również jutro. Temperatura we wschodniej części Chorwacji może wzrosnąć nawet do 42 stopni. Od piątku spodziewane jest ochłodzenie, któremu towarzyszyć będą deszcze i burze oraz znaczny spadek temperatury, najpierw w głębi kraju, a następnie na wybrzeżu Adriatyku. Z kolei w sąsiedniej Słowenii z powodu upałów i niskiego poziomu wody w Sawie, jedyna tam elektrownia atomowa ogranicza swoją pracę. Z powodu niskiego poziomu w Dunaju, do którego wpływa Sawa, już wcześniej ograniczono pracę elektrowni jądrowych na Węgrzech i w Rumunii. Zmieniamy temat. Warsztaty bębniarskie, na których uczestnicy festiwalu będą się uczyli techniki gry na dżembe, będą jedną z atrakcji festiwalu African Beats, który rozpoczyna się w ten weekend pod Warszawą. Spotkania bębniarskie mają na tym festiwalu bardzo wielką moc. Bierze w nich udział czasami nawet kilkaset osób, które bębnią naraz w jednym rytmie, mówi Kuba Malinowski, główny organizator festiwalu.
1: Afryka jest źródłem rytmu. Ten bęben dżembe jest jednym z najstarszych instrumentów na świecie. Sprowadzamy najlepszych dżembe folistów afrykańskich, m.in. Amara Touré z Gwinei, który jako 12-latek zdobył nagrodę w ogólnokrajowym konkursie perkusyjnym organizowanym w Gwinei. Będzie także Sekou Camara, również mistrz dżembe i tradycyjnych rytmów mandigów. To jest coś, czym chcemy ten rytm afrykański przeszczepić właśnie na polskie podwórko. Mamy w Polsce dużo ludzi, którzy kochają grać na dżembie. Jest dużo szkół bębniarskich. Dlatego ci afrykańscy mistrzowie, którzy tu przyjeżdżają, pokażą nam, jak to brzmi w Afryce.
0: Festiwal African Beats to 3 dni pełne afrykańskich rytmów, koncertów, spotkań podróżniczych, warsztatów, kina, tańca i niezwykłej atmosfery. Wystąpią na nim m.in. Fatoumata Diawara, Kasiwa Mutua czy zespół Tamikrest. Impreza odbędzie się w ten weekend we wsi Kawęczyn pod Warszawą, a Radio Nowy Świat jest jej patronem medialnym. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Dzień dobry Państwu, Agnieszka Lipka-Barnett. W takich dobrych nastrojach rozpoczynamy dziś bon ton na antenie Radia Nowy Świat. agnieszka.lipka@nowyswiat.online, facebook.com/radionowyswiat i @agnieszka-lipka-barnett. Grupa patronów Radia Nowy Świat oczywiście, to też na Facebooku. No i Twitter i Instagram, to wszystko oczywiście do Państwa dyspozycji. Ja dziś jestem gdzieś, a Państwo są przy radioodbiornikach, ja zresztą też. Natomiast nie ma mnie na Ostrej, pozdrawiam Państwa z urlopu i z przeszłości, ale i z przyszłości. W każdym razie wiedzą Państwo, o co chodzi dzisiejsza audycja z taśmy, ale to nie zmienia faktu, że muzyka francuska i frankofońska będzie nam towarzyszyła przez najbliższe prawie 2 godziny. L'Enjetmois. To jest tytuł, który jest trudno przetłumaczalny, bo jette-moi to znaczy wyrzuć mnie, czy rzuć mnie. A l'enjet to jest taka chusteczka nawilżana. To oczywiście piosenka w wykonaniu Filipa Katrina, naczelnego chyba dowcipniarza, nie wiem czy tak się mówi, żartownisia, o, francuskiego żartownisia. Ta piosenka powstała we współpracy z CITEO, to jest taka no, organizacja proekologiczna, tak bym powiedziała. A chodzi o to, żeby te l'enjet, czyli te chusteczki nawilżane, wyrzucać do kosza na śmieci, a nie do toalety, bo one po prostu blokują wszystko, tak naprawdę. Więc, żeby o tym przypominać, Philippe Catherine nagrał taką dość zabawną piosenkę z jeszcze zabawniejszym teledyskiem. Polecam obejrzeć, bo tam Philippe Catherine unosi się w przestrzeni kosmicznej właściwie. Paradis, czyli raj. To El Grande Toto i Charlotte Cardin. El Grande Toto to jest Rappel, a Charlotte Cardin, no to Państwo wiedzą, współpraca bardzo międzynarodowa. Oczywiście o takiej dwoistości relacji miłosnych, coś pomiędzy iluzją idealnego szczęścia, no a złożonością takich uczuć, o których niekoniecznie chcemy opowiadać. Paradis.

El Grande Toto i Charlotte Cardin, Paradis, czyli raj, no a tym rajem ma być tutaj no, ten stan takiego upojenia relacją. Taki moment, kiedy te wszystkie jakieś takie przemyślenia, jakieś wątpliwości, jakieś nieporozumienia, to wszystko ustaje i jest tylko radość z bycia razem. O tak bym to określiła. El Grande Toto to jest marokański raper. No a Charlotte Cardin jest artystką z Quebecu, chociaż właściwie to ona jest artystką z Kanady. Taka jest prawda, ponieważ nagrywa głównie po angielsku, chociaż jak Państwo słyszą, po francusku też. No i najważniejsza informacja na temat Charlotte Cardin jest taka, że ona za 2 tygodnie i 1 dzień, czyli 13... Tak, to za tydzień i jeden dzień, przepraszam, za tydzień i jeden dzień oczywiście, wystąpi na festiwalu Bittersweet w Poznaniu. To będzie dokładnie 13 sierpnia w czwartek. No i nie ukrywam, że mam ogromną nadzieję pojawić się na tym jej koncercie. Na tą pa, to znaczy po prostu nie czekaj. To piosenka w wykonaniu pana, który nazywa się Severin. No i nie czekaj, to właściwie jest dobre podsumowanie tej piosenki.

N'attends pas, czyli nie czekaj. To Sève Rhin, piosenka, która ukazała się 15 lipca tego roku, no i zapowiada nowy album tego artysty, album, który będzie nosił tytuł Tout est vrai, czyli wszystko jest prawdą, wszystko jest prawdziwe. No oczywiście ta piosenka jest takim wezwaniem do działania, do korzystania z tu i teraz, żeby nie przejmować się tym, co było, nie martwić się o to, co będzie, tylko po prostu żyć chwilą obecną. Idealna propozycja na wakacje. A co jest niezbędne do życia? Oczywiście do życia niezbędny jest tlen. A tlen po francusku to oxygène i taki tytuł nosi piosenka, którą ponownie wykonuje Sève Rhin.

Sèvres i Oxygène, czyli tlen. To jest piosenka, która została wydana 18 czerwca tego roku, ale żeby było ciekawiej, w tekście, a właściwie geneza tej piosenki sięga no parę lat wstecz, bo sięga czasów lockdownów, sięga czasów kwarantan i takiego wymuszonego zamknięcia w czterech ścianach. Ciekawe, że no dobre 5 lat, 4 lata Sèvres dusił tę piosenkę w sobie, no bo ta piosenka opowiada o no niesamowitej wręcz, takiej wrodzonej właściwie potrzebie w człowieku, żeby uciec, żeby mieć wokół siebie jakąś taką przestrzeń i to przestrzeń nieograniczoną, żeby wydostać się z jednej strony z chaosu, a z drugiej z takiego ograniczenia, ze wszelkich podziałów, z pustki tak naprawdę, jaką oferują nam ekrany. No, wszystko po to, żeby na nowo odnaleźć prostotę, żeby odnaleźć to porozumienie międzyludzkie, które może w sposób taki naprawdę autentyczny, moim zdaniem, wytworzyć się tylko w kontakcie takim faktycznym, fizycznym kontakcie. No i przy okazji chodzi też o wolność wewnętrzną, o takie wyzwolenie się wewnętrzne ze wszelkich ograniczeń, które nas trzymają. To Sèvres i Oxygène. Teraz natomiast usłyszą Państwo piosenkę zatytułowaną L'avalanche d'une nuit d'automne, czyli lawina pewnej jesiennej nocy. To Emma Levy.

L'avalanche d'une nuit d'automne to Emma Levy, którą za chwilę usłyszą Państwo ponownie, natomiast pozwolę sobie zacytować początek tej piosenki, w której Emma śpiewa, że zrozum moje rozterki, mój ukochany. Potem jest też o burzy, która ją rozdziera, ale którą trzeba też zdusić. No bo właśnie, no bo jesienią po prostu przychodzą do niej takie myśli, które zalewają ją, no właśnie jak wspomniana lawina. Emma Levy, jeszcze raz w naszej audycji, tym razem z piosenką bardzo melancholijną, z piosenką Ta maison d'autrefois, czyli twój wcześniejszy dom, twój dom z kiedyś. Nie znam tego kraju, który widzę w twoich oczach, ale jest on zapisany w mojej twarzy, w moich rysach i w moich włosach.

0: Moi, j'ai travaillé d'abord chez mon oncle. C'était mon oncle qui était tailleur. J'ai appris à faire les pantalons. Je faisais les pantalons. Après, j'étais chez un artiste peintre. J'ai travaillé chez l'artiste peintre pendant 5 ans. Voilà.
1: Ten głos, który słyszeli Państwo na końcu, należy do babci Emy Levy. No bo ona dalej w tej piosence śpiewa. Dlaczego mnie tam nie zabrałeś? Dlaczego mnie tam nie zabrałaś do tego kraju, do twojego dawnego domu? Czy obawiasz się, że nie odnajdziesz dróg, który kiedyś tak dobrze znałeś? No bo to jest hołd. Hołd, który Emma Levy oddaje swoim dziadkom, Marokańczykom pochodzenia żydowskiego, którzy no, musieli uciekać z Maroka i osiedlili się we Francji. Bardzo jest to wzruszająca piosenka tak naprawdę i ma bardzo wzruszający tekst. No dobrze, zostawiamy takie rodzinne sprawy. Rien à faire, czyli nic do roboty. To Marie-Pierre Arthur w innej wersji ta piosenka, ponieważ piosenka została nagrana w roku 2015.

Marie-Pierre, Arthur, y rien à faire. Version ensemble doux. Z płyty Ensemble Doux, która ukazała się w tym roku. No i ona zbiera piosenki nagrane w poprzednich latach przez Marie-Pierre Arthur, no ale w nieco innych wersjach. Ta piosenka, Rien à faire, pochodzi z płyty Si l'Aurore z roku 2015. Opowiada o tym, jak to pewna kobieta, pewnie Marie-Pierre Arthur, chociaż to tylko moje domniemania, ma wrażenie, że płynie nie z nurtem, tylko właśnie w drugą stronę, w przeciwną stronę niż zmierza cały świat, w przeciwną stronę niż zmierza całe społeczeństwo. Mierzy się oczywiście z akceptacją, a właściwie jej brakiem, no ale próbuje zaakceptować siebie. Rien à faire. Jeszcze jedna piosenka z płyty Ensemble Doux. Ta piosenka najpierw powaliła mnie tytułem, a potem melodią. Le vent m'appelle par mon prénom. Czyli wiatr woła mnie po imieniu.

Le vent m'appelle par mon prénom, czyli wiatr woła do mnie po imieniu, to Marie-Pierre Arthur ze swojej pierwszej płyty, wydanej w roku 2009, płyty, która nazywała się po prostu Marie-Pierre Arthur. Piosenka opowiada o połączeniu ze sobą, w sensie o odnalezieniu siebie, o ucieczce trochę od takiego zgiełku miasta. Trochę też jest tam o takiej wolności, o tej wolności wewnętrznej. Generalnie, jak państwo słyszą, jej piosenki krążą właśnie wokół takich tematów, wokół tematu jednostki i jej wolności, i jej niezależności, i akceptacji siebie. Marie-Pierre Arthur z płyty Ensemble Doux, wydanej w roku 2026. Marie-Pierre Arthur to artystka z Quebecu, no a my teraz wrócimy do Francji. Dokładniej przeniesiemy się na wybrzeże. Jest tam taka miejscowość, która nazywa się Coutainville i to o niej zaśpiewa Karine Christiansen.

Coutainville. Tak naprawdę ta miejscowość ma dłuższą nazwę, bo nazywa się Agen Coutainville. No i to jest taki kurort nadmorski, normandzki, który odwiedziła Karine Christiansen. No i zakochała się w nim tak naprawdę. Uznała, że jest to miejsce takie kojące, miejsce poetyckie, miejsce absolutnie przepiękne. No i w utworze Coutainville zawarła w swoje wspomnienia z wakacji. Ale, żeby było ciekawiej, to nie jest jedyna nadmorska miejscowość, którą sobie Karine upodobała, bo nagrała również piosenkę Les Marches à Cannes.

0: qu'un rôle de série B. Tu vois, moi, ce que j'aimais dans mon film, c'est la chanson de la BO, celle où tu es mon héroïne, très amoureuse de son héros.
1: Karine Christiansen, Ile marche à Cannes. Le marche à Cannes, to znaczy schody w Cannes. A jakie są słynne schody w Cannes? Tak jest, to są te schody, które prowadzą do no, czegoś, co nazywa się pałacem, no ale umówmy się, że tak szczerze mówiąc to mało ma to wspólnego z pałacem. W każdym razie jest to miejsce, gdzie odbywa się festiwal filmowy w Cannes. No i właśnie o tym jest ten utwór. Właściwie nie tyle o schodach, o tym, co się dzieje na tych schodach. Chodzi o blask, o autoprezencję, dlaczego nie? Oczywiście też o symbolikę tego słynnego czerwonego dywanu, który właśnie prowadzi po schodach do wnętrza sali, w której odbywa się festiwal filmowy w Cannes. No to jest oczywiście piosenka o iluzji, o dążeniu do uznania, o takim blasku reflektorów, który może się kojarzyć ze światłem kina. No i właśnie Karine wykorzystuje tutaj obrazy właśnie ze schodów tego pałacu festiwalowego, żeby użyć ich jako takich odniesień do świateł reflektorów i do sławy. Karine Christiansen, tak się ta pani nazywa. No i jak widać, można ją spotkać na francuskich wybrzeżach, no bo Francja to więcej niż jedno wybrzeże. Tom Poisson wydał nową płytę. To jest płyta Garçon z S w nawiasie, czyli chłopiec albo chłopcy. Najpierw utwór, no w takim razie chyba tytułowy, bo to utwór zatytułowany właśnie Garçon, czyli chłopiec.

0: Garçon.
1: Garçon to Tom Poisson, czyli Tom Ryba. No i jego ósma płyta Garçon z S w nawiasie, czyli chłopiec albo chłopcy, no bo według Toma Poissona nie ma tak naprawdę jednego sposobu na bycie chłopcem. No i on właśnie eksploruje na tej płycie różne sposoby wyrażania swojej chłopięcości, tak bym to nazwała. Powiem Państwu, że płyta jest bardzo przyjemna dla ucha, bardzo delikatna właściwie, co może nie składać się niektórym z byciem chłopcem, ale mnie bardzo się składa tak naprawdę z byciem chłopcem. To w ogóle już ósma płyta tego artysty. No i fakt jest faktem, że zbiera naprawdę bardzo dobre recenzje, bardzo ciepłe recenzje zbiera ta płyta. Bardzo wiele osób pisze właśnie o Tomie Poisson jako o człowieku niesamowicie sympatycznym, niesamowicie ciepłym, niesamowicie takim przyjacielskim. To naprawdę miło się to czyta. No a Tom Poisson jest obecny na francuskiej scenie muzycznej no już ponad 20 lat. No i właśnie między innymi dlatego na koniec tej godziny Bon Tonu jeszcze jedna piosenka z płyty Toma Poissona. A choisir, a my słyszymy się po wiadomościach.

Minęła 20, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił kasację w sprawie dotacji i subwencji

0: wolności, podał Reuters, powołując się na źródła. Władze Ukrainy podkreślają, że potrzebują tych pocisków do obrony przed rakietami balistycznymi Rosji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski od dawna apeluje o ich dostawy. Tylko minionej nocy Rosja zaatakowała Ukrainę 28 rakietami i 115 dronami. W Kijowie i w obwodzie kijowskim zginęło 17 osób, a 44 zostały ranne. Według komunikatu ukraińskich sił powietrznych nie udało się strącić ani jednej rosyjskiej rakiety. To ostatni dzień na zalogowanie się do M-Obywatela, by przedłużyć certyfikaty dokumentów, w tym M-Dowodu, przypomina Ministerstwo Cyfryzacji. Jak zapewniło w komunikacie ministerstwo, to cykliczny, standardowy proces, dzięki któremu dokumenty pozostają ważne i bezpieczne. Aktualizacja certyfikatów dokumentów odbędzie się automatycznie. Dokumenty tych, którzy się nie zalogują, wygasną. W takiej sytuacji konieczne będzie przywrócenie ich ważności. Obecnie z M-Obywatela korzysta blisko 12 milionów osób. Ponad 1 300 000 adresów w Polsce wciąż nie ma dostępu do szybkiego, stacjonarnego internetu. Najwyższa Izba Kontroli alarmuje, że program, który miał likwidować tak zwane białe plamy, jest mocno opóźniony. Do końca września ubiegłego roku powstała tylko 1/10 planowanej sieci, mówi rzecznik NIK Bartłomiej Pograniczny.
1: Wynika to m.in. z malejącego zainteresowania operatorów sieci realizacją projektów, mimo możliwości dofinansowania. Według NIK wpływ na to mogły mieć także błędne i niepełne dane o miejscach pozostających poza zasięgiem internetu szerokopasmowego, co wymuszało zmianę zakresu projektów i wydłużało czas ich wykonania, a w konsekwencji zmniejszało opłacalność inwestycji dla przedsiębiorców korzystających z tych środków.
0: Ostatecznie projekty realizuje tylko nieco ponad połowa firm, które dostały zielone światło na dofinansowanie. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Dzień dobry ponownie. Bonton w Radio Nowy Świat, agnieszka.lipka@nowyswiat.online, facebook.com/radionowyswiat.u/agnieszka-lipka-barnett. Jestem też w grupie patronów Radio Nowy Świat, jak do niej dołączyć, to o tym za chwilę. No i oczywiście jestem też na Twitterze, czy na X-ie i na Instagramie, też mnie pewnie państwo znajdą bez większych problemów. Jak dołączyć do grupy patronów? No przede wszystkim trzeba mieć dwa konta. Jedno na Facebooku, a drugie w serwisie Patronite. No i należy też wspierać Radio Nowy Świat. patronite.pl/radionowyświat. Tam państwo wchodzą zalogowani na Patronite'a, ustawiają państwo kwotę wsparcia. Najlepiej ustawić wsparcie bezterminowe. No i najlepiej sprawdzić, kiedy ważność traci karta, bo przypominam, drodzy państwo, że warto sprawdzić, czy państwa karta nie straciła ważności, no bo mogli państwo po cichu przestać być naszymi aktywnymi patronami. Bardzo dziękuję wszystkim państwu, którzy wspierają Radio Nowy Świat. No i oczywiście zapraszamy, bo im więcej, tym weselej. Tutti quanti, czyli wszyscy bez wyjątku. No to bardzo dobra piosenka na początek drugiej godziny w wykonaniu Marie Poulain, którą poznaliśmy dzięki Calogero, który zajął się tak trochę jej karierą. Zresztą oni mają bardzo podobny tembr głosu i powiem szczerze, że jak słyszę piosenki Marie Poulain, to muszę się zastanowić, czy to tak naprawdę jest Marie Poulain, czy to Calogero. No ale nie ma się co dziwić, no bo Calogero teraz pisze dla niej, więc tym bardziej trudno jest rozróżnić, kto jest kim. No ale Marie Poulain wydała wreszcie płytę, która składa się z 11 utworów i płyta ta nosi tytuł Mais qui es-tu, Marie Poulain? Kim ty tak naprawdę jesteś, Marie Poulain? Płytę, która powstała właśnie przy udziale Calogero. Promuje ją między innymi piosenka Étrange oiseau, czyli dziwny ptak.

Étrange oiseau. Dziwny ptak. Taki tytuł nosiła epka wydana przez Marie Poulain w roku ubiegłym, no ale ten sam utwór znalazł się właśnie na jej płycie Mais qui es-tu, Marie Poulain. To jest takie zaproszenie do odbycia podróży w głąb siebie, jeżeli mają Państwo na to oczywiście ochotę. Natomiast Marie Poulain, jeżeli nie kojarzą jej Państwo na przykład z piosenki nagranej wspólnie z Carlos Rolle, Al de Depart, to mogą ją Państwo kojarzyć z no, czegoś na kształt duetu z Barbarą. To jest ta piosenka, która powstała przy udziale sztucznej inteligencji, bo tam sztuczna inteligencja wygenerowała głos Barbary na podstawie dostępnych nagrań. No i tak naprawdę to sztuczna inteligencja zaśpiewała głosem Barbary jej partię w piosence z Marie Poulain. Taka ciekawostka. C'est trop, czyli za dużo tego, naprawdę za dużo tego, to La Bronze. No i chodzi o to, że po prostu czasem mamy za dużo i jesteśmy przestymulowani.

Wydaje mi się, że czuję wszystko bardziej niż ty, a to za dużo. To, co spływa po skórze innych, mnie przeszywa. Drzazga wbija się w moją skórę. Piosenka o przebodźcowaniu, o tym, że czasem po prostu jest już za dużo, że odczuwa się to właściwie już jak przemoc, jak jakieś bardzo mocne uderzenie, ale pomimo tego bólu, który można porównać właśnie do ciosów czy do ukłuć, La Bronze mówi, że jej ciało jest wbrew pozorom zdolne do tego, żeby jakoś przejść przez ten chaos, żeby odnaleźć równowagę i żeby narodzić się na nowo. O tak bym powiedziała. La Bronze, czyli Nadia Essadiki, artystka marokańsko-kanadyjska i piosenka o przebodźcowaniu, która pochodzi z singla, na razie z podwójnego singla. Ale jest to bardzo dobra piosenka, C'est trop. Zresztą ja się bardzo utożsamiam z jej tekstem. No a jak ktoś ma za dużo, to polecam wyjść do ogrodu. A jeżeli deszcz pada i nie chcemy się zmoczyć za bardzo, to dlaczego nie wyjść do ogrodu zimowego? No i teraz już Państwo wiedzą oczywiście. Zimowy ogród, czyli Jardin d'hiver. Tyle, że nie wykona go ani Henri Salvador, ani Benjamin Biolay, ani Kerenan. Wykonają go Iba Tawaji we współpracy z Ibrahimem Maloufem. Je vous

Iba Tawazi Ibrahim Malouf. Ona śpiewa, on gra na trąbce i wspólnie stworzyli cover utworu Jardin d'hiver. To singiel z ich wspólnego albumu A la Française, który ma się dopiero ukazać. No i jest to swoisty hołd dla tej bardzo, bardzo znanej piosenki Henri'ego Salvadora, którą napisali Kerenan i Benjamin Biolay. No a ten ogród zimowy to jest taka ucieczka, to jest takie poetyckie schronienie przed mrokiem świata. No niesamowicie jest to przepiękna piosenka, która zawsze, ale to zawsze wypełnia mnie od środka ciepłem i w każdym właściwie wykonaniu, no po prostu straszliwie wręcz mnie się podoba. Jardin d'hiver. No ale właśnie, skoro płyta nosi tytuł A la Française, czyli po francusku, to możemy się na niej spodziewać takich wielkich francuskich przebojów, przepisanych czy przearanżowanych przez Ibę Tawazi i Ibrahima Maloufa, którzy zdaje się w ogóle są parą w życiu również prywatnym i być może dlatego tak dobrze im się współpracuje. W roku 1990 ukazał się utwór Juliena Clerka napisany przez François Zardy. Ten utwór nosi tytuł Fais-moi une place.

Occupez-moi une place. Zróbcie mi miejsce. To cover słynnej piosenki Juliana Clerka wydanej w roku 1990 i przypomnę, napisanej przez Françoise Hardy. To jest takie pełne miłości proszenie o, no, o znalezienie schronienia tak naprawdę. Tyle, że to schronienie, podmiot liryczny, czyli osoba mówiąca w tym wierszu, chce znaleźć w sercu drugiej osoby. Chce w niej się schować, żeby dać się zabliźnić starym ranom, no i żeby móc całkowicie oddać się tej nowej miłości. Żeby było ciekawiej, za tę piosenkę Julien Clerc zdobył Victoire de la Musique w roku 1991. I ja oczywiście nie przepadam za głosem Juliena Clerca, natomiast powiem Państwu, że tę akurat piosenkę w jego wykonaniu bardzo lubię, natomiast przyznam też bez bicia, że to wykonanie Iby Tawazi właśnie z tą trąbką pod spodem Ibrahima Maloufa, no to jest coś po prostu niesamowitego i to jest piosenka, do której wracam naprawdę bardzo, bardzo często, więc nie mogę się już doczekać całej płyty à la française, bo czuję, że to będzie płyta absolutnie, absolutnie po prostu przepiękna. Zresztą Iba Tawazi ma też niesamowity głos. Ona spokojnie, podejrzewam, mogłaby się odnaleźć również w repertuarze czy Larry Fabian, czy nawet Céline Dion. Takie mam wrażenie, takie mam podejrzenie, ale nie jestem wykształcona muzycznie, więc o jakichś skalach to nie ze mną. Natomiast fakt jest faktem, że jestem fanką Iby Tawazi, bo ma głos bardzo delikatny, ale w tej delikatności kryje się też niesamowita wręcz moc. No dobrze. Ponieważ zbliża się powoli godzina 21, no to my też będziemy powoli zamykać bonton, ale spokojnie, zanim go zamkniemy, no to oczywiście kartka z kalendarza, bo 5 sierpnia roku 1993 przyszedł na świat francuski artysta, który nazywa się Louis Delors.

Louis Delors i Mes Alarmes, czyli moje alarmy. Moje alarmy dzwonią, ale kiedy otwieram, to w środku nie ma nikogo. I tylko ty tak naprawdę pomagasz mi odnaleźć siebie. To Louis Delors. I to jest ostatni wydany przez niego utwór. Utwór z roku 2024. I ja wiem, że to jest artysta francuski, natomiast dla mnie brzmi tak bardzo brytyjsko, bym rzekła. Nie wiem dlaczego. W każdym razie, Louis Delors jest synem zawodowego gitarzysty. W wieku lat 16, czyli jeszcze przed maturą, zrezygnował z nauki w liceum, żeby zająć się muzyką. Założył również własny zespół, który nazywał się The Shepherds. Natomiast tak naprawdę o Louisie świat, a dokładniej Francja, chociaż też świat, usłyszał za sprawą takiego telewizyjnego show, który nazywa się The Voice La Plus Belle Voix. W nim Louis Delors wystąpił w roku 2012, kiedy miał zaledwie 18 lat, bo to było jeszcze przed urodzinami. Zaśpiewał tam piosenkę Video Games Lany Del Rey. Zaśpiewał ją tak, że odwrócili się wszyscy czterej sędziowie, czyli Florent, pani Jennifer, Garou, no i Jean-Louis, nie Jean-Louis, Louis Bertignac, przepraszam, Louis Bertignac. Myślałam o Obercie, bo to ta sama grupa. No w każdym razie Louis Bertignac też na sam koniec się odwrócił. No i tak zaczęła się przygoda Louisa Delorta z tym programem muzycznym, który fakt jest faktem otworzył mu drogę do sławy. Po udziale w The Voice ukazała się płyta, na której zebrał Louis Delors wszystkie piosenki, które zaśpiewał właśnie w programie The Voice. Ja dla Państwa wybrałam niesamowity utwór z repertuaru Léo Ferré, Avec le temps.

Avec le temps z repertuaru Leo Ferré w wykonaniu Louisa Delorta. To jest piosenka, którą wykonał w trakcie finału programu The Voice, ponieważ tak, on doszedł do finału, ostatecznie zajął drugie miejsce, ale bardzo niewielką różnicą głosów przegrał, bo miał niecałe 30% głosów, a jego konkurent Stéphane Rizon miał 31,5%. Procent głosu, także jak Państwo widzą, te różnice były naprawdę niewielkie. No w każdym razie The Voice tak naprawdę dał mu rozpoznawalność. No i w związku z tym dostał zaproszenie do zagrania w musicalu. To jest duże przedsięwzięcie, granie w musicalu. To jest straszliwie obciążające dla ciała, dla głosu, dla głowy też. No w każdym razie Louis Delort zagrał główną rolę w musicalu 1789. Les Amants de la Bastille, czyli 1789, kochankowie Bastylii, Dove Atie, u boku Roda Janois i Camille Lou. Zagrał tu rolę Ronana, młodego rewolucjonisty. No i teraz właśnie usłyszymy piosenkę z tego musicalu. To jest piosenka La guerre pour se plaire, le

w roli Ronana w musicalu 1789 Kochankowie Bastylii. Ten musical miał swoją premierę 10 października 2012 roku w Palais de Sport w Paryżu. Potem Louis Delors dostał nagrodę za francuskojęzyczne objawienie roku, natomiast w 2014 roku ukazał się jego debiutancki album Louis Delors and the Shepherds. To był taki album właściwie nie do końca solowy, bo nagrany właśnie wspólnie z zespołem, który założył kilka lat wcześniej, który nazywał się The Shepherds. Natomiast ten jego pierwszy taki solowy album La Folie des Hommes ukazał się 20 września 2018 roku. Ale co ciekawe, żeby go wydać, Louis Delors musiał zwrócić się o pomoc finansową do swoich fanów. No ale się udało. La Folie des Hommes, czyli Szaleństwo ludzi, utwór tytułowy z płyty z roku 2018.

Louis Delors i La Folie des Hommes, Szaleństwo ludzi, piosenka z roku 2018. Potem w 2020 roku Louis Delors dostał pracę jako koordynator do spraw edukacji i trener wokalny w jednej z szkół takich zawodowych. W 2021 roku wziął udział w jubileuszowej edycji programu The Voice, The Voice All Stars i znów zajął drugie miejsce. No a we wrześniu roku 2025 Louis Delors został ogłoszony jako następca tak naprawdę Christophe Maé w roli Filipa Orlańskiego, znanego jako Monsieur, czyli brata króla Ludwika XIV we wznowieniu musicalu Król Słońce. Także zastąpił Christophe Maé w tej roli. Kontynuuje karierę solową, aczkolwiek mniej zaangażowany jest teraz w wydawanie piosenek, tak bym powiedziała. Na koniec jeszcze utwór La Paix z epki zatytułowanej La Paix. La Paix, czyli pokój, to epka z roku 2023 w wykonaniu Louisa Delorta. Natomiast biorąc pod uwagę to, co do tej pory zaprezentował muzycznie, to ja nie ukrywam, że czekam na więcej. Za tydzień słyszymy się już normalnie, w sensie już nie z taśmy, tylko z ostrej. Do usłyszenia!

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 21, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Iran uzgodnił z Omanem współrzędne geograficzne nowej trasy wiodącej przez ciśninę Ormus, przekazało irańskie MSZ. Proponowane porozumienie miałoby zapewnić Iranowi kontrolę nad statkami wpływającymi do Zatoki Perskiej przez ciśninę, co stanowiłoby znaczące ustępstwo na rzecz Teheranu. Wspólne stanowisko obydwu krajów znajduje się na końcowym etapie weryfikacji i redagowania. Prokuratura Krajowa umorzyła w całości śledztwo dotyczące tzw. zdrady dyplomatycznej w związku ze współpracą z Rosją przy badaniu katastrofy smoleńskiej. Śledztwo trwało 10 lat. Było wszczęte w 2016 roku po objęciu władzy przez PiS, mówi rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.
3: W tej sprawie nie było nigdy żadnego dowodu na to, że władze polskie w kwietniu i w maju 2010 roku umyślnie działały na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, a więc, że wybierając taki, a nie inny model współpracy z Rosją, chociażby godzili się na to i chcieli tym bardziej działać na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej. Przeciwnie, wszystkie dowody wskazują na to, że chcieli jak najszybciej i w najlepszym możliwym zakresie zabezpieczyć interesy Rzeczypospolitej Polskiej, w tym interesy śledztwa oraz komisji.

0: paliwami i to jest kolejna odsłona tej walki. Pamiętajmy, rosyjskie paliwa nie tylko napędzają zmiany klimatu, ale też machinę wojenną Putina. W tym momencie, jak rozmawiamy, na Ukrainę spadają rosyjskie pociski. W całej Europie setki tysięcy ludzi musi uciekać przed rekordowymi pożarami lasów. W Polsce trwa kolejna fala upałów. Mieliśmy już w tym roku kilka tysięcy pożarów lasów, a przecież jest dopiero połowa lata. Uzależnienie od gazu ma fatalne skutki. I to nie tylko dla klimatu, ale także dla naszego bezpieczeństwa.
1: Teraz sąd zdecyduje, czy organizacja zostanie dopuszczona do postępowania. Producent rosyjskich dronów używanych przeciwko Ukrainie został poważnie ranny w wybuchu samochodu w okolicach Jekaterynburga na Uralu, przekazały media. W eksplozji zginął jego kierowca, a sam przedsiębiorca jest na oddziale intensywnej terapii i walczy o życie, napisała agencja Reutera, powołując się na rosyjskie media. Wszystko wskazuje na to, że jest to kolejny z serii wymierzonych w Rosjan zamachów powiązanych z wojną w Ukrainie, zaznaczył Reuters. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Dobry wieczór, mówi Jarosław Mikołajewski, jak co środę o godzinie 21, właściwie 21.03. Zależy od czasu, jaki nam zajmuje czytający albo czytająca wiadomości. Dzisiaj jest to Robert Kafka, za którym się stęskniłem, ponieważ nie widziałem go, jak policzyłem sobie, chyba 3 miesiące. Ze względu na różne konfiguracje urlopowe i plany podróżowe. Ale spieszę z ważną wiadomością, że mamy dzisiaj gościa, co prawda nie w studio, tylko na odległość, ale mam nadzieję, że nie zauważylibyście tego, gdybym tego o tym nie uprzedził po prostu. Jest moim gościem profesor Marcin Matczak. Dobry wieczór, panie profesorze.
1: Dobry wieczór.
0: Bardzo się cieszę, bo po raz drugi pan profesor jest u mnie w programie. Po raz pierwszy to było 4,5 roku temu.
1: To były jak zupełnie... ten czas leci, prawda?
0: Tak, to były inne czasy. Troszkę, a może te same czasy. No właśnie, co się zmieniło od tamtej pory?
1: Pamiętam, że ta nasza wcześniejsza rozmowa, ona wydaje mi się była w takim czasie beznadziei. Albo poczucia, że przynajmniej, że sprawy zmierzają w złym kierunku. Natomiast dzisiaj mam wrażenie, że jeżeli chodzi przynajmniej o sprawy publiczne, no bo to są te sprawy, o które ja zazwyczaj jestem pytany, to jest taki czas trochę zawiedzionej nadziei. Już nie bez nadziei, ale zawiedzionej nadziei. To znaczy takiej nadziei, która miała się spełnić po roku 2023, na przykład w zakresie naprawy instytucji publicznych, przywrócenia praworządności, a wydaje się, że się nie spełniło. Nie wiem, czy takie określenie dobrze oddaje to, gdzie teraz jesteśmy, ale no właśnie taka wariacja z beznadzieją i z zawiedzioną nadzieją mi przyszła do głowy.
0: Ale właściwie każda wielka literatura powstaje na zawiedzionych nadziejach tak naprawdę. Niektóre nawet powieści tak się nazywały. Niektórych francuskich, zwłaszcza pisarzy. Natomiast Przedwiośnie chociażby, tak? Czy też Popiół i Diament. To są powieści pisane na zawiedzionych nadziejach. I to chyba jest pora zmądrzeć również i popchnąć tę naszą cywilizację w stronę mądrości, która rozumie, że żyjemy w rozczarowaniach, że rozczarowanie jest takim stanem nam przyrodzonym i który nie zwalnia nas oczywiście od wysiłku, żeby walczyć jednak o szczęście i o spełnienie dawnych marzeń. I pan profesor walczy o to. To znaczy powołuje pan profesor, czy właściwie rzucił pan profesor ideę klubów Radykalnego Centrum. I jestem szalenie ciekawy tej idei i chciałbym, żeby pan profesor rozwinął ten koncept.
1: Ja myślę, że rzeczywiście w tej idei jest jakaś nadzieja, mianowicie nadzieja na to, że ważna jest rozmowa. Rozmowa nie jako pogawędka, chociaż pogawędka też jest ważna, czy nie rozmowa jako mówienie tylko o rzeczach lekkich czy błahych, ale rozmowa rozumiana jako tak filozoficznie, jako pewna procedura dochodzenia.

0: do czegoś, co nas łączy, jako procedura dochodzenia do tego, co jest dla nas ważne. Ja jestem wielkim adoratorem, jeżeli można tak powiedzieć, Jurgena Habermasa, niedawno zmarłego filozofa niemieckiego, który z idei rozmowy uczynił właśnie taką ideę procedury, która jest przeciwwagą walki, jeżeli można tak powiedzieć, czy przeciwieństwem walki. On wielokrotnie mówił o tym, że my często działamy według takiej racjonalności instrumentalnej, której sami sobie wyznaczamy swój własny, indywidualny, często egoistyczny cel, zmierzamy do niego, używamy do tego wszelkich możliwych narzędzi, także innych ludzi. Przeciwstawił temu racjonalność komunikacyjną, czyli pewnego rodzaju otwartość na to, że rozmowa doprowadzi nas do stwierdzenia tego, co jest dla nas ważne, do znalezienia jakiegoś takiego wspólnego mianownika moralnego, publicznego, mimo że oczywiście się różnimy. I idea klubów radykalnego centrum to jest idea spotkań, które odbywają się w świecie rzeczywistym, a nie w świecie wirtualnym. To jest dla mnie bardzo ważne. To znaczy, jest to idea taka o to, ażeby w miastach polskich, we wsiach polskich, gdziekolwiek, powołać coś w rodzaju klubów dyskusyjnych, gdzie ludzie mogą się spotkać, ludzie różniący się poglądami na życie i na świat, i porozmawiać i spróbować właśnie zobaczyć, czy rozmowa może ich doprowadzić do wytworzenia pewnych idei, pewnych pomysłów dotyczących rozwiązania czy działania w sferach dla nas ważnych. Żeby nie być takim ogólnym, dajmy na to, wszyscy zmagamy się jako naród, można powiedzieć, z problemem czy z kwestią relacji polsko-ukraińskich. Jedni chcą być bardziej skupieni na przeszłości, na Wołyniu, upamiętnienia, na upamiętnieniu tego, co tam się stało, inni bardziej na przyszłości, na współpracy w związku z tym, żeby działać przeciwko Rosji. Jest bardzo dużo emocji. Może warto spotkać się i porozmawiać o tym, w jaki sposób ta sprawa powinna być rozwiązana, w jaki sposób powinna być komunikowana, czy jak ciężar dyskusji powinien być przełożony, czy bardziej powinniśmy patrzeć wstecz, czy bardziej do przodu. Więc jakby idea jest taka, żeby zaprosić ludzi, którzy mogą się spotkać, zobaczyć siebie twarzą w twarz, czyli jako rzeczywistych ludzi, wielowymiarowych ludzi, a nie jako takie wirtualne awatary, jak często siebie widzimy w przekazie wirtualnym, porozmawiać, dojść do pewnej konkluzji, a następnie podać tę konkluzję wyżej. Mamy specjalny miejsce, serwer, gdzie można umieścić konkluzje takich pojedynczych rozmów, które się gdzieś tam toczą w Polsce, z których to konkluzji my później, mówię tutaj o ludziach zarządzających tym na wyższym poziomie, zrobimy jakieś dobro. Spróbujemy tę ideę rozwinąć, być może przygotować na ich podstawie raport, być może przygotować na ich podstawie ekspertyzę, może projekt ustawy, który mógłby w jakichś innych obszarach coś rozwiązać. Więc chodzi tutaj o pewną ideę oddolnej rozmowy, takiego społecznego think tanku, który mógłby wytworzyć pewne idee, opierając się na nadziei, że ludzie są mądrzy, że ludzie w rozmowie, w tej procedurze wypracowywania idei mogą coś ciekawego osiągnąć i później coś ważnego z tymi ideami w życiu publicznym zrobić. I na razie, jak się wydaje, ta idea cieszy się z dosyć dużym zainteresowaniem. Ja ogłosiłem z okazji moich, w pewnym sensie, tak, 50. okrągłych urodzin, taką intencję założenia 50 takich klubów. Już w tym momencie mamy około 40 takich klubów, więc jesteśmy blisko, ażeby to zrealizować.
1: Gratuluję bardzo serdecznie i to bardzo idea jest mi bliska. I tylko, że no, musi pan profesor bardzo wierzyć w ogóle w rozmowę, w to, że jesteśmy w stanie krzyżować nasze poglądy, albo przynajmniej mówić tak, żebyśmy byli słuchani i też chcieć słuchać innych, którzy się wypowiadają, bo na razie to wydaje mi się, że jesteśmy takimi blokami równoległymi, które mówią swoje prawdy, no i wzajemnie siebie nie słuchają. Ja pamiętam, że no jest taka tradycja rozmów społecznych. Przecież były kluby poszukiwaczy sprzeczności, czy też klub Krzywego Koła. Były kluby inteligencji katolickiej, które co prawda miały w szyldzie ten przymiotnik katolickiej, ale wcale nie były przeznaczone wyłącznie dla katolików. One skupiały bardzo wiele osób, ale to zostało zupełnie gdzieś zadeptane. To zupełnie zniknęło, więc nie wiem, podziwiam tę wiarę pańską w to, że jesteśmy w stanie przywrócić rozmowę, a nie mówienie ponad głowami wzajemnie albo przekrzykiwanie się.
0: Ja myślę, że to jest nawet sytuacja trochę gorsza niż mówienie ponad głowami. Rzeczywiście jest tak, są tacy filozofowie, którzy mówią, że my współcześnie, zwłaszcza właśnie w erze mediów społecznościowych, jesteśmy takimi studniami, w których odbija się tylko echo naszych własnych słów i naszych własnych myśli. Wirtualność daje nam wirtualne poczucie rozmowy, bo wydaje nam się, że mamy wielu znajomych w mediach społecznościowych, mamy kogoś, kto nas śledzi, mamy kontakty. Tymczasem algorytm mediów społecznościowych najczęściej powoduje, że nasze własne emocje, nasze własne myśli odbijają się i wracają do nas dokładnie w takim samym kształcie. To nie jest prawdziwa rozmowa. To jest jeden problem. Drugi problem, chyba jeszcze gorszy, że nawet nie chodzi o to, że rozmowa przestała być atrakcyjna, ale proszę zwrócić uwagę, to się odbija nawet w języku. Słowo zamiast być narzędziem porozumienia stało się narzędziem agresji. Te wszystkie sformułowania, takie jak masakracja, zmasakrowanie kogoś, które kiedyś odbywało się przy pomocy narzędzia, maczety, noża, nie wiem, czegokolwiek, dzisiaj odbywa się słowem. Mówi się o tym, że ktoś kogoś zmasakrował słowem, albo że ktoś kogoś zaorał, prawda? Czyli w języku naszym nawet słowo stało się narzędziem zniszczenia, można powiedzieć, ataku. Ja rzeczywiście bardzo mocno wierzę w rozmowę. Ja mam mocne przekonanie oparte na moich fascynacjach filozoficznych, że my jesteśmy w stanie do tego wrócić. Od Sokratesa wiemy o tym, że zadawanie celnego pytania w dyskusji może spowodować pewną autorefleksję i przekonanie, może się mylę, może nie mam do końca racji, więc już dialog jako pewna podstawowa forma komunikacji daje tę wartość. Ale tak jak mówię, najważniejszy jest ten Habermas, który mówi, że demokracja jest rozmową tak naprawdę. Że idea swobody wypowiedzi, że idea parlamentu, którego przecież nazwa pochodzi od mówienia, prawda, od rozmowy, musi wrócić w pewnym sensie do tego poczucia, że rozmowa, wymiana argumentów jest procedurą dochodzenia do jakichś rozwiązań, które wspólnie akceptujemy. Ja wiem, że to może być rzeczywiście nadzieja taka płonna, no bo z językiem i z rozmową stało się bardzo dużo rzeczy złych. Natomiast uważam, że trzeba spróbować. I pierwsze informacje, które mamy od osób, które się spotykają, są bardzo pozytywne. To znaczy, wie pan, to trochę wygląda tak, jakby ludzie stęsknili się za rozmową. Wiele osób, które uczestniczyło w tych spotkaniach klubów Radykalnego Centrum, mówi: tęskniłam za możliwością rozmowy. To jest coś nieprawdopodobnego. Wydaje się, że w świecie, w którym jest tyle słów, tyle komunikatów, ludzie tęsknią za rozmową, więc dla mnie to jest pewnego rodzaju sygnał, że to jest potrzebne, że to może się udać i mam nadzieję, że tak będzie.
1: Napisałem jakieś, nie wiem, 10 lat temu, czy może niespełna 10 lat temu, taki poemat Czego życzę Polsce. I właśnie mówię dokładnie o tym, to znaczy mówię, żeby wszystko zaczęło się od nowa w słowie właśnie, że chyba trzeba by zacząć od słowa, więc ja podzielam tę wiarę, to tylko mówię o tym, tylko po to, żeby pan profesor wiedział, że ma mnie po swojej stronie i że bardzo, bardzo też z ulgą witam tego typu inicjatywa, zwłaszcza pańską wiarę, że to coś takiego jest możliwe. Ale spytam pana, kiedy się ostatnio panu zdarzyła taka udana rozmowa z innym człowiekiem, czy no, o co trudniej, w grupie ludzi?
0: Udaje się moim zdaniem to nieraz osiągnąć. To znaczy ja mam doświadczenie takich dobrych rozmów zarówno w relacjach prywatnych, jak i w relacjach takich bardziej oficjalnych. To znaczy w czasie seminarium naukowego można spotkać różne sytuacje. Można spotkać sytuacje wrogości, można spotkać sytuacje rywalizacji, które bardziej się plasują tutaj po stronie tej walki, idei walki. Ale bardzo często można spotkać też sytuację rozmowy, która buduje, która pomaga, która pozwala wejść na zupełnie inny poziom myślenia, właśnie dlatego, że ma się kogoś, kto jest takim, powiedziałbym, przyjaznym przeciwnikiem. Takiego sformułowania bym uznał. To może wydawać się oksymoron, ale my potrzebujemy zderzenia z kimś, kto z jednej strony od nas się różni, czyli z tym tak zwanym innym, pisanym wielką literą, jak to się w filozofii często zdarza, po to, żeby poznać samego siebie. My musimy wypowiedzieć swoje słowo także po to, żeby ono się zeksternalizowało i żebyśmy mogli spojrzeć na nie i ocenić, czy ono w ogóle ma sens. Jest takie ciekawe zjawisko, ono nie tylko w prawie występuje, że często sędziowie po wydaniu wyroku uzasadniają ustnie wyrok, mówiąc, dlaczego tak, a nie inaczej zdecydowali, a później po jakimś czasie strony dostają wyrok pisemny, uzasadnienie pisemne i ze zdziwieniem stwierdzają, że ono jest inne od tego, co powiedział sędzia ustnie. Albo na przykład zdarza się tak, że naukowiec ma wybitną ideę w głowie gdzieś tam powstałą, przelewa ją na papier i mówi, nie, to się do niczego nie nadaje. Eksternalizacja naszych myśli, na przykład w formie pisma, pełni taką rolę dyscyplinującą, że my przez to jesteśmy w stanie trochę lepiej zrozumieć, dlaczego to, co powiedzieliśmy, jest na przykład niepełne, nieprecyzyjne. I moim zdaniem każda eksternalizacja naszych myśli w rozmowie jest bardzo potrzebna i bardzo ważna. Ale i to może będzie trochę zaskakujące. Muszę panu powiedzieć, że miałem także dobre dyskusje nie tylko z inteligencją białkową, ale ze sztuczną inteligencją. Miałem ostatnio taką dyskusję normalną, zwyczajną, ludzką, z osobą, która bardzo dobrze zna się na sztucznej inteligencji, która powiedziała mi, że celem, do którego sztuczna inteligencja przez ludzi jest wykorzystywana najczęściej, jest, uwaga, terapia. To znaczy, że przy braku tak naprawdę, czy niewystarczalności normalnych terapeutów, zwyczajnych ludzkich terapeutów, ludzie wykorzystują tę niesamowitą możliwość, którą daje sztuczna inteligencja, żeby po prostu z kimś porozmawiać i odbić od niego myśli. Ja takie rozmowy często prowadzę, może nie terapeutyczne, ale na przykład filozoficzne. Lubię zapytać nieraz sztuczną inteligencję na przykład o pewne rzeczy, odbić pewną myśl i muszę powiedzieć, że te rozmowy też są nieraz interesujące. Znowu działa tutaj ten sam efekt. Ja nie zostaję sam ze swoimi myślami, tylko wyrzucam je z siebie, eksternalizuję i pozwalam komuś albo czemuś się do nich odnieść. To jest ta magia rozmowy, która mi naświetla moje własne myśli z innej strony, jakimś innym snopem światła i moim zdaniem to jest absolutnie kluczowa rzecz, której wszyscy potrzebujemy. Stąd być może ta tęsknota właśnie, o której niektórzy uczestnicy klubów Radykalnego Centrum mówili.
1: Panie profesorze, ja przypomniałem sobie, dlaczego pana profesora zaprosiłem, ponieważ podziwiam pańską młodzieńczość, pańską wiarę, pańską też no, zgodę na drugiego człowieka, na to, że pan się może czegoś dowiedzieć i radość z relacji z drugim człowiekiem, co jest bardziej czytelne intuicyjnie, ale ja jestem intuicjonistą, więc mam prawo do takiego odbioru i cieszę się już na naszą rozmowę, która też jest rozmową i myślę, że głównym tematem naszej rozmowy będzie rozmowa. Panie profesorze, tymczasem chciałbym puścić pierwszy z utworów, które przygotowałem, ale w ogóle dzisiaj przygotowałem utwory takiego piosenkarza, którego nigdy jeszcze u nas nie puszczałem. Tymczasem dowiedziałem się o nim wtedy, kiedy pojechałem do Neapolu po raz pierwszy. To był rok 1986, że on jest największym piosenkarzem dla całej generacji, dla całego pokolenia Neapolitańczyków. Fred Bongusto. Czy pan profesor słyszał o kimś takim?
0: Niestety nie, ale z przyjemnością posłucham.
1: No więc tak sobie wyobraziłem, na jaki koncert bym pana zaprosił. Gdybyśmy mieli pójść na koncert, to nie byłby to koncert na przykład wokalisty, którego można by się po takiej propozycji czy po takim zadaniu spodziewać w naszej akurat relacji, ale to byłby właśnie on. Czyli wyobrażam sobie taki klub, włoski klub jazzowy, człowieka przy fortepianie i człowieka śpiewającego właśnie takim głosem, tak powolnie, tak spokojnie i takiego, który nie wykluczałby też rozmowy. Proszę posłuchać, ale też proszę się wypowiedzieć później, czy panu się to po prostu podoba. To będzie Fred Bongusto, piosenka nazywa się Amore Fermati. Bardzo proszę, Rafał Lewandowski jest naszym dzisiejszym realizatorem i za chwileczkę nam ten

0: I jakie klawisze, jakie struny poruszyła ta piosenka w panu, panie profesorze?
1: Wie pan, to pomyślałem sobie, że to taki włoski Frank Sinatra. To po pierwsze. A po drugie, pomyślałem sobie, że to jest taka dobra muzyka do rozmowy także, dlatego że to jest taka, mam wrażenie, muzyka, której się bardzo przyjemnie słucha na przykład w tle włoskiego wieczoru, prawda? Kiedy ludzie siedzą w pięknym miejscu i myślę, że takich ułatwiaczy rozmowy potrzebujemy. Dla mnie to jest taka muzyka, która otwiera człowieka na rozmowę, jeżeli chcielibyśmy pozostać w naszej dyskusji. Bardzo mi się podobało. Bardzo dziękuję za ten, można chyba tak powiedzieć, muzyczny prezent.
0: Ogromnie się cieszę, bo to jest nowość u nas i bardzo mi zależało na tym, żeby ludzie zaczęli słuchać tego Freda Bongusta, bo to jest bardzo dobry towarzysz wieczorów. Sobie wyobrażam jakiś klub w rodzaju Jasmine, warszawskiego klubu jazzowego. I nawet można by po prostu na żywo słuchać wykonania takiego Freda Bongusta, który niestety zmarł jakieś ponad 10 lat temu, więc już nie będzie nam śpiewał, ale można by toczyć taką rozmowę przy stoliku i coś jeść na przykład. A przejdę do takiej aktualności, ale oczywiście nie pozostawiając naszego tematu rozmowy. Zmarł Andrzej Morozowski. Był pan gościem Andrzeja Morozowskiego.
1: Tak. Ja niestety...
0: Mistrz rozmowy politycznej, tak się mówi, tak?
1: Tak, ja z wielkim smutkiem przyjąłem te informacje, dlatego że rzeczywiście myśmy, myślę, przegadali sporo czasu z panem Andrzejem i wie pan, są różne rozmowy rzeczywiście, zwłaszcza rozmowy takie publiczne, polityczne z dziennikarzami. Ja myślę, że była jedna taka cecha prawdziwej rozmowy, którą miały te rozmowy, w Tak Jest w TVN z panem Andrzejem. Mianowicie są takie rozmowy, w których czuje się jasną tezę, w której czuje się chęć takiego napadnięcia trochę na rozmówcę, chęć wykorzystania go jako kogoś, kto powie dokładnie to, co trzeba powiedzieć. Ja nigdy nie miałem takiego poczucia w czasie rozmów z panem Andrzejem Morozowskim. Tam miałem takie poczucie takiej łagodnej ciekawości, która jest dobra, bo ona mnie zapraszała do tego, żebym mógł spokojnie wypowiedzieć swoją myśl. A jednocześnie ona nie była zbyt łagodna. To znaczy, oczywiście był to człowiek bardzo przenikliwy, który potrafił w wypowiedzi znaleźć niespójność albo dopytać, poprowadzić tę rozmowę. Są też takie rozmowy, których ja nie lubię do końca, które zbyt mocno idą według scenariusza, który założył sobie pytający. To znaczy, właściwie bez względu na to, co się powie, w odpowiedzi na pytanie numer 3 pada pytanie numer 4, później pytanie numer 5, nawet gdyby zupełnie były niepowiązane z tym, co się odpowiedziało na pytania wcześniejsze. I znowu, tutaj nigdy nie miałem takiego poczucia. To znaczy, mimo że to była oczywiście rozmowa publiczna, polityczna, telewizyjna, to ona nie straciła nigdy dla mnie takiej cechy prawdziwej rozmowy, gdzie my płyniemy w różne strony, w zależności od tego, jak nas to słowo prowadzi. I ja te rozmowy bardzo ciepło wspominam. I, no i wielki żal mam rzeczywiście w sercu, że niestety już nie będzie okazji, żeby tutaj te rozmowy były prowadzone.
0: Czy często rozmowy z dziennikarzami są dla pana nieprzyjemnością?
1: Zdarzają się, rzeczywiście. Wie pan, tego widzowie często nie widzą, ale często zdarza się tak, że kiedy kamera schodzi z pytającego dziennikarza na mówiącego eksperta czy gadającą głowę, czyli na mnie, to wydaje się, że ten, który zadał pytanie, słucha. Niestety często zdarza się tak, że on nie słucha, że albo zastanawia się nad właśnie następnym pytaniem, albo coś sprawdza. Trochę wygląda to tak, jak gdyby właśnie rzeczywiście to nie była rozmowa, tylko nie wiem, do czego to porównać. Trochę tak, jak miałby pan zagrać w tenisa nie z prawdziwym człowiekiem, ale z taką maszyną, która wyrzuca piłki. To znaczy ona jak gdyby jest po to tylko, żeby panu podać, żeby pan ją uderzył, natomiast nie ma po drugiej stronie obecności. Niestety tak się zdarza. A jest też taka cecha rozmowy właśnie, w której nie ma wrażliwości na to, co zostało powiedziane. W tym znaczeniu, że nieraz tak mi się po prostu wydaje, że w rozmowie, dobra rozmowa, mam oczywiście dużo doświadczeń dobrej rozmowy też z dziennikarzami, polega na tym, żeby wzajemnie pomóc sobie wypowiedzieć coś, co wcześniej nie zostało wypowiedziane, albo wypowiedzieć precyzyjniej, albo zachęcić do tego, nieraz sprowokować do tego, żeby to zostało wypowiedziane precyzyjniej. I to są najciekawsze rozmowy. Niestety są też takie, które, jak powiedziałem, idą zbyt mocno według scenariusza i one do niczego nie prowokują, one do niczego nie zmuszają. Nieraz niestety człowiek się czuje tak, jakby mówił w pustkę. Do kamery oczywiście wie, że tam są jacyś ludzie, którzy nas oglądają, ale właśnie wtedy bardziej rozmawia się z widzami niż z człowiekiem, który siedzi w studiu.
0: A gdyby to od pana zależało, wprowadziłby pan do szkół taki przedmiot sztuka rozmowy?
1: O, na pewno. Myślę, że to też nie jest tak, że my tej rozmowy nie uczymy, ale rzeczywiście nie mamy takiej poświęconej temu tematowi idei edukacyjnej. Ja generalnie myślę, że my mamy w naszej szkole mnóstwo takich, wie pan, działań, może nie zawsze zamierzonych, które zniechęcają do rozmowy. Na przykład właśnie zniechęcają do tego, żeby wyrazić swoją jakąś unikalną myśl. Może to wynika po prostu z tego, że sama idea programu nauczania jest jakąś taką ramą albo klatką, bym powiedział nawet, która jest nakładana na nasze myślenie. Nie wiem, w testach maturalnych, czy w ogóle w maturze ostatnio to bardzo mocno widać, że właściwie już nie jest ważne, co poeta nawet miał na myśli, ale ważne jest to, co twórca testu albo twórca klucza miał na myśli, prawda? I to jest zaprzeczenie swobodnej rozmowy, która prowadzi nas do idei, prowadzi nas do różnego rodzaju pomysłów. Ja myślę, że pan ma też takie doświadczenie, że dobra rozmowa często no, naprawdę pozwala nas, pomaga nam dojść do sytuacji, do myślenia, do idei, której w ogóle nie przeczuwaliśmy, ale właśnie ona się w tej rozmowie wykluwa. No i gdyby szkoła uczyła takiej rozmowy, przede wszystkim rozmowy, która polega na słuchaniu i zadawaniu pytań, a nie mówieniu albo właśnie walczeniu, myślę, że byłoby wspaniale.
0: Tak, ale uświadamianiu także jaką rolę odgrywa w rozmowie tonacja na przykład, tak? Czy jest to tonacja agresywna, czy jest to tonacja spokojna, łagodna, bo bardzo wiele osób chyba nie mówi, nie wypowiada własnego zdania tylko dlatego, że czuje się atakowanych właśnie tonacją, czy taką agresywnością, takim napięciem, które jest wprowadzane i wtedy milkniemy po prostu i wycofujemy się i nie chcemy zabierać głosu, bo boimy się bycie zaatakowanymi. No niby jesteśmy dojrzałymi ludźmi, więc powinniśmy też być na to gotowi. Ale tak. Chyba jednak taka wrażliwość chyba to jest coś, co bardzo wielu osób nie przemija i chyba z wiekiem przychodzi też taka akceptacja w nas samych tej wrażliwości. To znaczy tego, żeby nie uczyć się języka czy temperamentu, który nie został nam w nas wykształcony przez dom na przykład, albo nie został nam ofiarowany przez naturę. Więc myślę, że też ta tonacja jest szalenie ważna. To, co na przykład mi bardzo przeszkadza w rozmowach dziennikarzy niektórych też z politykami albo polityków między sobą, to jest taka właśnie no, agresja, której no, oczywiście punktem kulminacyjnym i takim przykładową formą jest ja panu nie przeszkadzałem, to pan To proszę mi nie przeszkadzać. I w tej tezie ja panu nie przeszkadzałem, proszę mi nie przeszkadzać. Jest przeszkodzenie po prostu. Całe wszystko tak. Jest cała idea przeszkadzania.
1: Chyba ja już w pewnym momencie rzeczywiście zrezygnowałem właściwie z takich pojedynków ze względu na to, że uznałem, że to jest zaprzeczenie rozmowy. I rzeczywiście uważam od dłuższego czasu, że taka rozmowa jeden na jeden jest lepsza, ale też sobie teraz tak uświadomiłem, że ta nasza rozmowa jest taka trochę jednostronna, bo właściwie pan zadaje pytania, ja tylko mówię. To jest oczywiście dla mnie bardzo wygodne, a zawsze tak sobie myślałem, że i chciałbym pana zapytać o to, jak to jest. Myślę, że pan jest świetną osobą też, żeby na to odpowiedzieć. Czy pisanie, na przykład pisanie poezji, pan traktuje jako rozmowę, czy jako monolog?
0: To jest podanie ręki na pewno. Tak, to jest. Więc tylko oczywiście tutaj są różne pomysły i różne koncepcje. I oczywiście taka moja deklaracja przez bardzo wielu poetów zostałaby wyśmiana, bo niektórzy uważają, że to jest takie zakodowanie, żeby nie zostało odkodowane. Natomiast dla mnie jest to jednak podanie ręki, jest to rozmowa, jest to wypuszczenie się na obszar nieznany i wypowiedzenie językiem pełnym, wielopoziomowym, czegoś, czego nie da się powiedzieć innym językiem. Jest to mowa szczególnie cenna, bo mowa sieroca, czyli taka nieprzynależna kompletnie do żadnego z istniejących domów. No, tworzona dla potrzeb tej sytuacji, tego rozmówcy i tej predyspozycji, z jaką usiadłem do pisania wiersza. Nie wiem, czy panu odpowiedziałem trochę chociaż.
1: Tak, ale zastanawiam się, czy to jest podanie ręki w rozumieniu pomagania komuś, czy podanie ręki w rozumieniu powitania po to, żeby coś się zaczęło.
0: Nie, to właśnie jest rozmowa, czyli zachęta do rozmowy po prostu. Tak, to jest początek rozmowy po prostu. Także pańska intuicja w moim przypadku się sprawdza. To znaczy, tak to właśnie. Ale zresztą, no mój Boże, ta rozmowa może mieć wieloraką postać. Poprzednim razem, kiedy się spotykaliśmy, prosiłem, żeby pan zaproponował jakieś piosenki. Tym razem tego nie robiłem, bo nie widzimy się, tak? I to zawsze utrudnia kontakt i wydaje mi się, że ten jeden z tych wymiarów powinienem tylko odjąć, żeby nam nie przeszkadzał. Może, żeby nie zakłócał może takiego porządku też rozmowy. Ale no właśnie po to proszę bardzo często moich gości, żeby zaproponowali piosenkę, bo chciałbym się, żeby powiedzieli coś poprzez piosenkę właśnie. Że i widzę, i to, co panu teraz puściłem, tego Freda Bongusto, to właśnie było to. To znaczy ja pana zaprosiłem do tej muzyki, do tego klubu, bo chciałbym w takiej tonacji z panem odbyć rozmowę. W takim wnętrzu się znaleźć po prostu.
1: Tak.
0: Myślę. Posłuchajmy następnego Freda Bongusto i to jest jedna z najsłynniejszych piosenek. Śpiewana była oryginalnie przez Totò, słynnego aktora. Też pazolinieńskiego między innymi. Mala Femmena, czyli zła kobieta po prostu. Zła kobieta. I no, to jest piosenka zrozpaczonego i już zrezygnowanego mężczyzny. Fred Bongusto. Rafale, do dzieła.
2: Savi se fatta nat, quella che fatta a me.

0: Tym razem Fred Bongusto śpiewał po neapolitańsku. I co można było wychwycić, no z różnych słów, ale tak samo z kadencji. Sens jest taki, no bardzo prosty, to znaczy ty jesteś złą kobietą, ale ja za tobą tęsknię, ale wszystko mi mówi o tobie. I no, bardzo piękna rzecz. Jeszcze pewnie jednej piosenki wysłuchamy Freda Bongusta, a potem na koniec niespodzianka. Coś z zupełnie innej parafii, że tak powiem. Panie profesorze, chcę wspomnieć jeszcze teraz o jednej osobie i jednej stracie, o której się dzisiaj dowiedzieliśmy. To jest zmarła Wacława Stec-Myśliwska, czyli żona Wiesława Myśliwskiego. Kiedy bywałem w domu u państwa Myśliwskich, tak naprawdę w ostatnich miesiącach no, spotykałem tylko Wiesława. I on co jakiś czas wchodził na górę i wracał bardzo zachmurzony, bardzo, bardzo smutny. I pytam, jak się czujesz, Wiesławie? A on mówi, jak się można czuć wtedy, kiedy wszystko przemija. I to było taki związek jakiś, nie wiem, no, bajkowy, wymyślony. Pani Wacława miała 16 lat, kiedy się poznali, Wiesław miał 17. No i przeżyli ze sobą całe życie bez żadnych wielarzy, bez żadnych zachwiań. To znaczy, jak to zostało okupione, czym to, tylko oni wiedzieli. Tak czy inaczej, zależało mi na tym, żeby o tym wspomnieć w dzisiejszych chybotliwych czasach, o takiej stałości i o czymś takim pięknym. Panie profesorze, ja przygotowałem pana profesora do kolejnego pytania, bo jutro mamy pierwszą rocznicę zaprzysiężenia prezydenta Nawrockiego. I muszę powiedzieć, że się czuję potwornie. Znaczy, nie wiem, czy pan profesor wie o tym, ale ja rok temu miałem atak epilepsji. Nagły, raz tylko w życiu mi się przytrafił. I wiążę to z poczuciem takiego osaczenia poprzez język nienawiści, naprawdę. To taki język nienawiści, to się coś mówi. Ale jak się to odczuwa, to jest to potworne wrażenie. Po prostu narastającą faszyzację, którą no bardzo wyraźnie wyczuwałem. Język na przykład prezydenta Dudy, tak, który oczywiście mówił, że gender to nie są ludzie, to jest ideologia. Ja wiem, co on miał na myśli. On po prostu popełnił, wydaje mi się, jakiś tam straszny lapsus. Ale tego typu cały zespół takich zachowań, które były zachowaniami spod znaku, nie wiem co, Czarnka na przykład, tak, czy też Wójcika, czy też no, całej tych polityków agresywnej prawicy, czy też Grzegorza Brauna. No, to było coś, co na mnie robiło zawsze straszne wrażenie. Ale teraz po prostu jestem w ogromnym dyskomforcie. Po roku funkcjonowania tej prezydentury, no, jako obywatel zastanawiam się, w jaki sposób ja mógłbym odwołać prezydenta Nawrockiego. Po prostu chciałbym to zrobić, ponieważ ten prezydent nie reprezentuje nas wszystkich, tylko reprezentuje moim zdaniem jedną partię, jedno ugrupowanie, jedną orientację. Czy jest taka możliwość prawna?
1: O, wie pan, to zanim opowiem, czy jest taka możliwość, to myślę, że tutaj musimy się nad tym troszeczkę zagłębić, dlatego że to także jest problem rozmowy na wielu, wielu wymiarach. Właściwie jest tyle rzeczy, że nie wiem, od której zacząć. Może powiem tak. Po pierwsze, rzeczywiście i prezydent Duda, i prezydent Nawrocki, i wielu innych polityków, szczególnie polityków prawicy, którzy chcą wyglądać na takich silnych, zdecydowanych mężczyzn, nie rozmawia, tylko krzyczy. Proszę zwrócić uwagę, że u prezydenta Dudy to było widoczne w czasie jego przemówień, kiedy on właściwie je wykrzykiwał. Prezydent Nawrocki robi to samo. To sygnał, że tu oczywiście o żadną rozmowę nie chodzi, tylko o pewnego rodzaju pokazanie siły, o zdominowanie, może właśnie o zniszczenie słowem. I na pewno jest tutaj bardzo poważny problem dotyczący tego, że mamy ludzi na szczytach władzy, którzy nie rozmawiają, tylko krzyczą. I to jest na pewno jakiś element, który powinien nam zapaść głęboko w serce, na którym powinniśmy się zastanowić. Ale, i to co powiem może być trochę zaskakujące, mimo że doskonale rozumiem pana uczucia, proszę zwrócić uwagę, że jest cała masa Polaków, którzy w stosunku do takich osób jak prezydent Nawrocki mają inne uczucia. To na pewno jest zadziwiające dla wielu osób, ale jeżeli spojrzymy na ranking zaufania wśród polityków, Karol Nawrocki jest na pierwszym miejscu. I teraz, jakkolwiek to jest niekomfortowe, myślę, że jako ludzie myślący, jako ludzie, którzy chcą rozmawiać, musimy się z tym zmierzyć. I dlatego za każdym razem, kiedy ktoś rozpoczyna ze mną rozmowę na temat tego, co zrobić z problemem prawicy, co zrobić z problemem faszyzacji, które oczywiście istnieją, ja nie kwestionuję, co zrobić z takim problemem właśnie ludzi, którzy krzyczą zamiast rozmawiać i wprowadzają argument siły zamiast siły argumentu w życie publiczne, to ja próbuję przenieść tę uwagę na tych, którzy im ufają. Bo proszę zwrócić uwagę, są jacyś ludzie w Polsce, na których to robi wrażenie przeciwne do pańskiego. I teraz pytanie jest takie, dlaczego tak jest? Czy to nie są ludzie, którzy w swoim życiu z jakiegoś powodu nie czują sprawczości i dlatego ułuda sprawczości, jaką jest agresja, jaką jest siła, jaką jest krzyk, robi na nich wrażenie? Czy my tak naprawdę nie powinniśmy, i to tylko wrzucam jako pewnego rodzaju element naszej rozmowy, skupić się na tym, dlaczego ponad 10 milionów ludzi głosowało na Karola Nawrockiego. Ludzi, którzy być może nie krzyczą na siebie, ludzi, którzy być może nie są agresywni, ale jednak mają jakieś potrzeby, które są nierozpoznane przez innych polityków. To też jest element rozmowy, bo głos wyborczy to też, jak mówi Habermas, jest powiedzenie czegoś. To jest powiedzenie tak jakiejś wizji świata i my musimy się zastanowić, dlaczego ci ludzie mówią tak takiej, a nie innej wizji świata. To moim zdaniem ulepszy naszą rozmowę. Przeniesienie uwagi z samego Nawrockiego na ludzi, którzy jemu ufają i na ich potrzeby. Natomiast jeżeli chodzi o samo odwołanie prezydenta, no oczywiście słyszymy o sytuacjach impeachmentu, procedury impeachmentu, która w Stanach Zjednoczonych istnieje. Proszę zwrócić uwagę, że nawet ktoś, kto w sensie właśnie znowu agresji, kłamstwa, jest tak odrażający jak Donald Trump, nie został usunięty z urzędu, mimo dwukrotnej procedury impeachmentu, procedury usunięcia prezydenta. To jest bardzo trudne i to wymaga od nas refleksji, dlaczego tak jest, jak mówię, skupienia się na ludziach, którzy głosują. Mamy za jakiś czas wybory parlamentarne, później będziemy mieli wybory prezydenckie. I wydaje mi się, że my powinniśmy jako najlepszą, najzdrowszą procedurę usunięcia prezydenta z urzędu jako taką procedurę postrzegać wybory. To jest moment, kiedy możemy powiedzieć prezydentowi nie. Możemy mu pokazać czerwoną kartkę. I to jest najlepszy sposób. Problem jest taki, że w tym samym czasie cała masa ludzi mówi mu tak. I jeżeli my, mówię tutaj o ludziach, którzy się zastanawiają nad życiem publicznym, adresuję to często do elit, do polityków, którzy są po przeciwległej stronie, nie zastanawiam się, dlaczego jacyś ludzie mówią tak prezydentowi Nawrockiemu, to on nie zostanie odwołany w 2030 roku. To jest moim zdaniem główne pytanie, nad którym trzeba się pochylić. Co zrobić, żeby przy urnie wyborczej ludzie zrozumieli, że to nie jest sensowny model świata, w którym nie ma rozmowy, tylko jest krzyk, w którym jest agresja, w którym szerzy się nienawiść, bo to wszystko Nawrocki oczywiście robi. Ale to nie on w pewnym sensie jest problemem, nad którym trzeba się pochylić, tylko ludzie, którzy głosują na niego i powodują, że on staje się prezydentem.
0: Tak, znaczy ja się zgadzam, że ten rozdźwięk pomiędzy tak zwanymi elitami, czy artystycznymi, czy też intelektualnymi, a też ludźmi głosującymi na prezydenta Nawrockiego, czy jego, którzy stanowią jego zaplecze, no to jest problem oczywiście bardzo często języka, którego używamy. Na przykład to, że sztuka przestała tłumaczyć sama siebie. Przestała objaśniać świat, na przykład, tylko zajmuje się bardzo często sama sobą. I ludzie uważają sprawę na przykład teatru, czy też literatury za kwestię ich, czyli tych nas w ich oczach, prawda? No więc nad tym myśmy się powinni oczywiście zastanawiać. Ale z punktu widzenia prawnego, ja oczywiście no, nie jestem prawnikiem, o czym wszyscy wiemy. Więc mam tylko intuicję i tak mi się wydaje, że prawo jest takie, jak ja się domyślam, bo widziałem 12 gniewnych ludzi na przykład. Ale no i mam jakiś instynkt prawa, instynkt sprawiedliwości, tego, co sprawiedliwe. I po prostu widzę, że jest prezydent, który uniemożliwia sprawne rządzenie na przykład, tak? Ciągłym wetowaniem. I to mi się wydaje taką czymś takim szalenie, no, blokującym, hamującym dla całego organizmu państwowego. I ja dlatego chciałbym takiej inicjatywy, która by prezydenta Nawrockiego
1: odsunęła. Rozumiem to. Samo wetowanie jest działaniem legalnym ze strony prezydenta. Jest ono oczywiście znowu w naszej tematyce rozmowy takim ciągłym mówieniem nie. Więc jeżeli ktoś ciągle mówi nie w rozmowie, to ona zbyt daleko nas nie zaprowadzi. Natomiast to nie jest przestępstwo. To jest niestety efekt tego, że nasza konstytucja jest tak skonstruowana, że pozwala na tarcia i one, o ile nie idą za daleko, mogą być nawet postrzegane jako wzajemna kontrola. Proszę zwrócić uwagę, że po to jest opozycja, która ma pewnego rodzaju narzędzia dyskusyjne i nie tylko dyskusyjne, formalne, żeby blokować działania większości, czy sądy, czy Trybunał Konstytucyjny. Są wszystko instytucje, które są nastawione na pewnego rodzaju tarcie. Ponownie ten Habermas, który nam się pojawił na początku, mówi, że te ruchy, które tutaj się wykonuje w przestrzeni publicznej, one mają charakter także wypowiedzi. I tak jak mówię, niestety prezydent Nawrocki mówi właściwie cały czas nie. I ja już kiedyś przedstawiłem taką metaforę, że można go sobie wyobrazić jako kogoś, kto siedzi jako pasażer na bocznym siedzeniu w aucie, któremu na imię Polska. To rząd, premier, zgodnie z naszą konstytucją, prowadzi politykę wewnętrzną i zewnętrzną, a więc to rząd prowadzi to auto. No ale ten prezydent siedzący z boku co chwilę łapie za kierownicę, tak jakby chciał mieć wpływ na kierunek. I to jest strasznie niebezpieczne. Natomiast jeszcze raz powtarzam, mimo pewnej frustracji, którą oczywiście wszyscy odczuwamy, bo to utrudnia rządzenie, to nie jest działanie nielegalne. Generalnie możliwość usunięcia prezydenta zachodzi w sytuacji, w której on podejmie działanie skrajnie nielegalne i zostanie oczywiście ono stwierdzone przez odpowiednie organy. Wetowanie nie jest niestety takim narzędziem. No i powstaje też pytanie także bardzo trudne. Rozmowa, w której uczestniczymy, ona prowadzi do jakichś konkluzji. Nie zawsze się z tymi konkluzjami zgadzamy. Rozmowa demokratyczna, w której ktoś wybiera kogoś, kogo nie lubimy, kogo nie akceptujemy, jest także rozmową. Gdyby prezydentem został Rafał Trzaskowski, to myślę, że w naszej rozmowie nie miałby pan tak negatywnych odczuć, bo jest to osoba, która ma większy szacunek na przykład dla mniejszości, dla społeczności LGBT. Natomiast z całą pewnością byliby także ludzie niezadowoleni z takiego wyboru. Powstaje wtedy pytanie, czy oni mogliby mieć uzasadnione roszczenie do tego, żeby usunąć prezydenta Trzaskowskiego. Wtedy pewnie nasze spojrzenie też byłoby inne. Dopóki taki prezydent nie popełniłby poważnego przestępstwa, tak żebyśmy pewnie mówili, że samo na przykład wetowanie, czy samo decydowanie o tym czy innym nie jest podstawą, żeby to zrobić. To jest niestety trud demokracji, że nieraz trzeba akceptować decyzje i rozstrzygnięcia, które no nie są nasze.
0: I zatoczmy koło, bo ja myślę sobie, zaczęliśmy od pańskiej inicjatywy i właściwie może powinniśmy zacząć, i ja tak uważam, że popełniamy wielki błąd, że dyskutujemy nad konkretną postacią, która ma jakieś imię, ma jakieś nazwisko i wiąże się z jakąś tam formacją, a nie dyskutujemy o formacie człowieka, który powinien zostać prezydentem. To znaczy, myśmy powinni się może zastanowić nad tym, kto i jakiego my prezydenta chcielibyśmy, jakiego człowieka jako prezydenta byśmy chcieli. Ja we Włoszech widzę takie starania i to przynosi jakiś znakomity efekt, dlatego że od paru dobrych dekad mamy znakomitych prezydentów włoskich, przynajmniej których ja podziwiam, to znaczy czy też prezydent Napolitano, czy też ostatnio prezydent Mattarella, który jest wielbiony przez Włochów, to znaczy jest szanowany i on się wypowiada w rzadkich przypadkach, tylko wtedy, kiedy widzi rzeczywiście, że prawo jest zagrożone albo że jakiś porządek, że dochodzi do jakiejś do zagrożenia wypowiedziami, które mogą po prostu kogoś urazić, czy też wykluczyć z normalnego życia społecznego.
1: Jedno słowo tylko. Oczywiście powinniśmy się zastanowić nad tym, jakiego chcielibyśmy prezydenta, ale też musimy się zastanowić nad tym, kim jesteśmy ci my, którzy chcielibyśmy. Wydaje mi się, że to też jest ważne.
0: No to może znowu w tym kole zapętlonym pójdźmy jeszcze dalej. To znaczy, czy pańskie kluby, czy kluby, które pan wymyślił, są w stanie nad czymś takim porozmawiać? Czy widzi pan te kluby jako takie pole do rozmów ludzi, którzy zaliczają się do tak zwanych elit, z ludźmi, którzy, nie wiem, no, są wyborcami właśnie Karola Nawrockiego?
1: Tak, ja bym chciał bardzo, żeby te rozmowy doprowadziły do też właśnie odpowiedzi na pytanie, kim jesteśmy my jako wspólnota, bo jedną z cech tego życia publicznego, z którym się spotykamy, która jest strasznie przerażająca, jest podział, polaryzacja, a więc sytuacja, w której nie mamy już wspólnoty, tylko mamy dwa albo trzy albo cztery plemiona, które chciałyby tak naprawdę Polskę całkowicie urządzić po swojemu. To jest niemożliwe, bo demokracja na tym nie polega. Demokracja polega na wzajemnej jakiejś relacji większości i mniejszości, opartej także na szacunku. Więc ja mam nadzieję, że te rozmowy, one także pozwolą ludziom zobaczyć siebie nie tylko jako przeciwników, bo tak często siebie widzimy w świecie wirtualnym, ale jako pełnowartościowych, wielowymiarowych ludzi, z którymi w pewnych kwestiach można się nie zgadzać, ale w innych można się zgodzić i można znaleźć jakiś właśnie ten wspólny, aksjologiczny mianownik, który można realizować. Więc mam nadzieję, że także rozmowa jest budowaniem wspólnoty. Dobra rozmowa powoduje, że czujemy się bliżej siebie, a nie dalej siebie. Więc ja bym chciał, żeby ta polaryzacja, która zawsze była w historii przed może preludium do autorytaryzmu, żeby ona opadła. Bo wie pan, kiedy ludzie się nienawidzą, kiedy są dwa plemiona, kiedy jedni i drudzy uważają wzajemnie siebie za zdrajców, agentów tej czy tej strony, to w pewnym momencie dochodzi do sytuacji pokusy, po co w ogóle organizować wybory, żeby ryzykować oddanie władzy drugiej stronie. I to jest koniec demokracji. I do tego nie możemy doprowadzić. Rozmowa powoduje, że my bardziej siebie rozumiemy niż nienawidzimy. I dlatego każda inicjatywa rozmowy, także inicjatywa Klubów Radykalnego Centrum, ma na celu to, żeby było więcej dyskusji, mniej walki. Mam nadzieję, że tak będzie.
0: A czy to ważne, żeby wyjąć tę rozmowę ze świata social mediów na przykład i przenieść do takiego wzajemnego postrzegania zmysłowego, znaczy do patrzenia sobie w oczy, do słuchania własnego tembru głosu na przykład.
1: Absolutnie, absolutnie. Nie tylko z tych powodów. Wie pan, ja już wielokrotnie mówiłem o tym, że my w mediach społecznościowych mamy taką tendencję do przedstawiania sobie innego jako takiego jednowymiarowej postaci, właśnie takiego awatara. To znaczy mówimy, to jest zwolennik, przepraszam, to jest pisior, powiem tak, przepraszam za słowa, ale to właśnie oddaje ten awatar. Tutaj po drugiej stronie używa się bardzo złego słowa popapraniec, prawda, żeby tam było to PO. To są obrzydliwe słowa, ale one pokazują, w jaki sposób my ustawiamy człowieka w jednym wymiarze tylko i nie widzimy nic więcej, a przecież ten człowiek, kiedy z nim się spotkać i porozmawiać, czy to w trakcie dyskusji, czy przed dyskusją, czy po, może się okazać, że jest naszym sąsiadem, może się okazać, że jest ojcem, synem, wędkarzem, kawoszem, brydżystą, miłośnikiem poezji. To jest możliwe, naprawdę. Kiedy tych wymiarów jest więcej, to nagle okazuje się, że nie jest najważniejsze to, co nas dzieli, bo to jest tylko jeden wymiar. Jest wiele innych platform, gdzie możemy ze sobą się porozumieć. I to jest moim zdaniem absolutnie kluczowe. To jest właściwie niemożliwe w mediach społecznościowych, które właśnie sprowadzają człowieka do jednego wymiaru, a w rozmowie takiej zwyczajnej to jest możliwe. Dlatego rzeczywiście to jest dla mnie bardzo ważne, żeby wyjść ze świata wirtualnego, który nas oszukuje, i rzeczywiście rozmawiać ze sobą w świecie realnym.
0: Panie profesorze, ja następnym razem, kiedy pana zaproszę, to udamy, że świat polityczny nie istnieje. Może dobrze, tylko będziemy sobie rozmawiali, nie wiem, o Fredzie Bongusto, o piosenkach. Poproszę pana, żeby pan mi puścił kilka swoich piosenek i powiedział dlaczego. Ja panu jeszcze puszczę ze dwie albo ze trzy i sobie porozmawiamy na tematy, które, nie wiem, pewnie by nas bardziej ciekawiły nawet może od rozmowy na tematy polityczne. Ja tymczasem chcę zakończyć, dziękując panu serdecznie i składając panu życzenia z okazji 50. urodzin w ogóle, które
1: dziękuję bardzo.
0: W tej fazie pan przeżywa. Ale chcę panu podziękować za tę rozmowę i za w ogóle za całą tę energię, którą odbieram z pańskich wypowiedzi też publicznych. Chcę pana zaskoczyć piosenką, która kompletnie tu się nie powinna znaleźć, ale znajduje się dlatego, że lubię Magdę Umer. I po prostu chciałbym, znalazłem, szukałem Magdy Umer, takiej, której może prawie nikt nie zna. A chciałem, żeby jakoś zabrzmiała w sposób oryginalny. Magda Umer, nie wiem, czy pan zna taką piosenkę, a jednak wrócił.
1: Chyba nie, ale słyszałem na tym.
0: Piosenka, która do muzyki grupy Garden Roses. Podobno słowa polskie ułożył pan Maciej Szary, albo M. Szary. Nie wiadomo, kto to jest. Jak zajrzałem do sztucznej inteligencji, to powiedziała, że ułożył te słowa pan Andrzej Trzebiński, poeta pokolenia Kolumbów. No to jest niemożliwe oczywiście, w związku z tym kpimy sobie z tego, co ma nam do powiedzenia dzisiaj w tej kwestii sztuczna inteligencja i posłuchajmy Magdy Umer. Dziękuję panie profesorze.
1: Dziękuję uprzejmie.
0: Rafale, dziękuję.

Minęła 22, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Po upałach nad południową i północną Polskę dotarły burze z ulewnym deszczem. Pada na razie w województwach opolskim, dolnośląskim i zachodniopomorskim. Burze przesuwają się powoli na północny wschód. Synoptycy i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydali przed nimi alerty. Burzom miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 45 mm oraz porywy wiatru do 100 km na godzinę. Lokalnie może spaść grad. Ostrzeżenia przed burzami w zależności od obszaru pozostaną w mocy do czwartkowego bądź piątkowego poranka, a do jutrzejszego wieczora utrzymają się też alerty przed upałem. Wydane są dla niemal całego kraju. Na południowym wschodzie termometry wskażą nawet 40 stopni. Znacznie goręcej jest na Słowacji i w Czechach. W całym kraju swoje rekordy pobiło 156 spośród ponad 170 stacji pomiarowych prowadzących długoterminowe obserwacje. W dzień temperatury przekraczają tam 41 stopni, a w nocy w rozciągającym się wzdłuż zachodniej granicy regionie Zachoria aż 28. Alerty dotyczące ekstremalnie wysokich temperatur obowiązują w Czechach i Słowacji także jutro. Funkcjonariusze CBA oraz Krajowej Administracji Skarbowej przeszukali, według nieoficjalnych informacji, firmy współpracujące z Polskim Związkiem Koszykówki w latach 2018-2024, gdy jego prezesem był Radosław Piesiewicz. Ma to być jeden z wątków szerokiego śledztwa prowadzonego w sprawie podejrzeń, że firmy współpracujące ze związkiem miały opłacać prywatne wydatki prezesa. To nieoficjalnie, a oficjalnie

0: Iraku. Takich propozycji nie zabraknie podczas letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu, która rozpocznie się w najbliższą niedzielę. Organizatorzy przygotowali 16 sekcji i 150 filmów. Obok produkcji nagradzanych w Cannes, Wenecji czy Sundance będą też pokazy kina, którego próżno szukać w innych festiwalach, mówi Dagmara Molga, dyrektorka wydarzenia.
1: To nasz dyrektor programowy, jeżdżąc po różnych festiwalach, będąc na festiwalu w New Delhi, właśnie zobaczył, no jakby niby typowy film, którym Indusi robią Bollywood, i nagle zaczęli śpiewać po niemiecku. I ja od razu pomyślałam, że warto to pokazać w Zwierzyńcu. I rzeczywiście, no to jest bardzo ciekawa propozycja, której no, na pewno nie zobaczycie Państwo nigdzie indziej niż tylko u nas.
0: Festiwal potrwa od 9 do 16 sierpnia. W programie znalazły się także retrospektywy poświęcone Marilyn Monroe i Liv Ullmann oraz koncert z muzyką z filmów Andrzeja Wajdy. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Witajcie w kolejnej odsłonie musicalowych opowieści. Ja nazywam się Kacper Siedlecki, program realizuje Rafał Lewandowski, a my sobie kontynuujemy opowieść o musicalu Epic, który podąża za przygodami Odyseusza, bardzo taki żywy temat w związku z Odyseją Nolana. Kolejne dwa albumy nam wybrzmią w tym odcinku, a następnie skok w przeszłość za sprawą naszego

tego cyklu oscarowego, który wskrzeszamy, którego też dawno nie było, i sięgniemy sobie wówczas do lat 40. i przyjrzymy się kategorii najlepsza muzyka w musicalu, bo wtedy na Oscarach była taka kategoria, kiedy musicale były żywe, których było bardzo dużo. Osobna była kategoria dla muzyki do nich skomponowanej. Zaśpiewał nam na początku syn Odyseusza, któremu marzy się, aby być takim jak jego ojciec. Jest to kolejna część sagi Epic, zatytułowana tym razem The Wisdom Saga, czyli saga mądrości. Posłuchajmy, jak Telemach walczy z jednym z pretendentów do serca Penelopy.

Słyszymy, że w potyczce wspomaga go Atena, która po zakończonej walce opowiada Telemachowi o Odyseuszu, jego ojcu.

0: You're a good kid.
1: Thanks.
2: A w tym samym czasie daleko, daleko od rodzinnej wyspy Odyseusz, który zapomniał, kim jest i zapomniał, co się działo w przeszłości, urzęduje sobie na wyspie Kalypso.

0: He needs my help.
1: Właśnie, potrzebuje pomocy, więc Atena zwraca się do swojego ojca, Zeusa, i prosi go o uwolnienie Odyseusza z sideł Kalipso. Zeus nie chce tego zrobić, ale postanawia zorganizować zawody i zgadza się uwolnić Odyseusza tylko wtedy, gdy Atena przekona do tego pięciu innych, nazwijmy ich tutaj olimpijczyków, olimpijczykami, Apolla, Hefajstosa, Afrodytę, Aresa i Herę.

Bardzo podoba mi się, jak motywy muzyczne, które powstały w poszczególnych częściach sagi, niekiedy się pojawiają i wracają i przypominają te melodie, które wiążą całość. Wkraczamy w kolejny segment sagi, przedostatni już, zatytułowany The Vengeance Saga, czyli saga opowiadająca o zemście.

tym, jak Kalipso pod naciskiem Zeusa daje Odyseuszowi w końcu odejść, ten buduje ręcznie tratwę i ponownie u jego boku zjawia się Hermes, kiedy wypływa na wody i udziela mu wskazówek, jak wrócić do domu. I przekazuje mu również worek z wiatrem Eola.

0: Hermes.
1: Thank you.
2: Don't thank me, friend. I'm not the one who fought for you.
1: Then who?
2: Good luck.
3: A żeby być bardziej precyzyjnym, jest to worek, w którym są wiatry przeróżne, a Aeol, jak dobrze pamiętamy, jest bogiem wiatrów. Odyseusz natrafia na morskiego potwora Charybdę. Przypomnijmy, że jakiś czas temu natrafił na Skyllę. Udaje mu się go ominąć, po czym dostrzega wybrzeże w końcu, wybrzeże Itaki, gdzie ponownie spotyka Poseidona.

0: I tutaj, żeby ponownie być precyzyjnym, bo wydaje mi się, że popełniłem mały błąd. Eol nie jest chyba bogiem, jest władcą wiatrów. Nie wiem, czy ma ten status boga. Wydaje mi się, że nie. Na pewno jeden z bogów jest jego ojcem. Wydaje mi się, że Posejdon. Więc jest tym chyba podrzędnym, jeżeli chodzi o bogów, królestwo i Olimp. A my przechodzimy dalej do historii Odyseusza. Posejdon stawia Odyseuszowi ultimatum. Albo sam utonie, albo będzie musiał patrzeć, jak cała Itaka zostaje zalana przez ogromną falę. Odyseusz zostaje w tym momencie wciągnięty na dno oceanu. I piosenka Get in the Water.
1: There you are, coward.

A z kolejną częścią sagi pożegnamy się utworem 600 Strikes. Wściekły Odyseusz torturuje Boga, oczywiście Posejdona, za pomocą worka wiatrów, o którym wspominałem wcześniej, od Eola. Wielokrotnie dźga również go jego własnym trójzębem, aż ten ustępuje i kończy burzę.

0: After everything you've done, how will you sleep at night?
1: Next to my wife.
2: Na kolejną i ostatnią już część zamykającą przygodę Odyseusza zapraszam w przyszłym tygodniu. Będzie to ostatnia część sagi Epic The Musical. Przypominam, że jest to taki zestaw albumów koncepcyjnych, 9 albumów opowiadających historię z Odysei Homera oczywiście. A my przenosimy się teraz do dźwięków zgoła odmiennych, kompletnie odmiennych. Lata 40. i... Z wielkim przytupem wraca nasz cykl oscarowy.

Song of the Open Road, musical z roku 1944. Tam pojawia się właśnie utwór Delightfully Dangerous. I skupimy się w tym i kolejnym odcinku właśnie na kategorii oscarowej najlepsza muzyka w musicalu. Wybrzmiał teraz fragment instrumentalny, bo najlepsza muzyka w musicalu, niekoniecznie piosenki, ale my będziemy raczej skupiać się na piosenkach, nie tych nominowanych w kategorii najlepsza piosenka w tym samym roku, kiedy nominowany jest film za najlepszą muzykę w musicalu. Starałem się odciąć od tego, bo piosenki już jakiś czas temu omawialiśmy, więc będą to inne piosenki bądź fragmenty instrumentalne. Omawiamy filmy nominowane w tej kategorii w roku 45, bo to zawsze tak jest, że jak film jest z roku 44, to jest dopiero do Oscara nominowany w kolejnym roku. Tam właśnie, na tym 45 roku, ostatni nasz cykl oscarowy przerwaliśmy, więc wracamy. Kolejny tytuł to Minstrel Man i My Melancholy Baby. Śpiewa Dinah Shore.

Hollywood Canteen, można by przetłumaczyć na hollywoodzka stołówka. Tam piosenka, co prawda z 1934 roku, napisana przez Cola Portera, śpiewa ją Bing Crosby w towarzystwie The Andrews Sisters.

Jeszcze jedna propozycja z musicalu Hollywood Canteen. Mamy w końcu do czynienia z kategorią najlepsza muzyka w musicalu, więc będzie teraz fragment instrumentalny. Voodoo Moon, Carmen Caballaro.

Tutaj też ciekawe, bo Carmen Caballero przeczytałem. Niekiedy możemy się natknąć na Carmen Caballero, a sam artysta przedstawia się jako Carmen Cavallaro, czyli tak jak się pisze, tam jest podwójne L. Myślę, że jest to wersja zangielszczona, żeby Amerykanie byli w stanie wypowiedzieć nazwisko artysty. Up in Arms to nasz kolejny film, kolejny musical i piosenka z niego Now I Know. Znowu śpiewa nam Dinah Shore, która w filmie faktycznie tę piosenkę śpiewa.

kiedy są takie filmy, gdzie już chce się zaproponować minimum dwie piosenki, to tak właśnie robię. I tutaj będzie podobnie, bo przechodzimy do roku 46. Ta sama kategoria, wciąż najlepsza muzyka w musicalu, wygrywa wówczas film Podnieść kotwicę.

Dwie propozycje z musicalu Podnieść kotwicę. Najpierw główny temat, a następnie Donkey Serenade. A my przechodzimy już do filmów nominowanych, które niestety nie zwyciężyły, ale nominacje otrzymały. Trzej Caballeros, pełnometrażowa animacja Disneya i dźwięki zgoła egzotyczne.

0: Dziś w nocy i każdej nocy, tak brzmi tytuł kolejnego filmu, w którym odnajdziemy Ritę Hayworth. Posłuchajmy, jak śpiewa tytułową piosenkę Tonight and Every Night.
1: If you've a faith like mine, the stars are bound to shine, the skies will all...

Musical Can't Help Singing, Nie mogę przestać śpiewać i tytułowa piosenka, ale nie będzie to wykonanie z filmu, a już jakiś czas późniejsze. Patricia Hammond.

Musical Belle of the Yukon, czyli Piękność z Yukonu, z którego mam dla was dwie propozycje. Like Someone in Love najpierw śpiewa nam Sarah Vaughan.

Dochodzę jednak do wniosku, że jedna piosenka będzie z Belle of the Yukon, dlatego że teraz nadchodzi tytuł, który musi otrzymać dwie propozycje. Jedna z nich, pierwsza, to Embraceable You, która pojawia się w filmie Błękitna Rapsodia. Oczywiście sprzed lat piosenka napisana przez braci Gershwinów śpiewa Billie Holiday, proszę państwa.

don't be a naughty baby. Come to me.

A skoro jesteśmy przy musicalu Błękitna Rapsodia, czyli przy Rhapsody in Blue, to Rhapsody in Blue musi nam wybrzmieć. I oczywiście mamy do czynienia z kategorią najlepsza muzyka w musicalu, więc jestem zmuszony zabrać was w tę 13-minutową, jedną chyba z najbardziej kultowych podróży, jeżeli chodzi o muzykę jakąkolwiek. Rhapsody in Blue.

czysta poezja w formie muzycznej za nami. Kolejny musical State Fair. Tutaj dwie propozycje. Fragment muzyki, a następnie piosenka It Might As Well Be Spring. To może również być wiosna. Przypomnę, że jest to musical duetu Rodgers i Hammerstein, czyli jednego z takich najbardziej znanych i zapisanych w historii jako jeden z najbardziej znaczących duetów, jeżeli chodzi o musical.

Czas na musical pod bardzo trudnym tytułem dla mnie do wymówienia. Incendiary Blonde. Tak brzmi kolejny tytuł musicalowy. Tutaj się pojawia Betty Hutton, gwiazda tego filmu. Śpiewa tam piosenki, oczywiście w nim gra. A piosenki, które chciałbym wam zaproponować, są bardzo różne. Najpierw Ragtime Cowboy Joe, a następnie It Had to Be You. I to będzie oczywiście piosenka, która nie pochodzi, broń Boże, z lat 40., a z lat 20., ale jak sami usłyszycie, w pewnym momencie Betty Hutton mówi, że chciałaby tak sentymentalnie cofnąć się w czasie i zaśpiewać piosenkę, którą wszyscy dobrze znają. No to teraz te dwie piosenki w, myślę, ciekawym zestawieniu.

A pożegnamy się oscarowym rokiem 46 dwoma tytułami. Najpierw tytułowa piosenka z musicalu Sun Bonnet Sue. Chciałbym, żeby wybrzmiała. Bardzo przyjemne brzmienie. Myślę, że to będzie jedyna propozycja z tego tytułu, bo następnie zaśpiewa nam, jeszcze nie zdradzę, pewien bardzo znany aktor, bardzo często pojawiający się w musicalach, zresztą z też niezwykle ciekawą biografią.

Tytułowa piosenka Sanbonetsu z musicalu Sanbonetsu, The Mellow Man with Thurl Ravenscroft, a teraz zapowiedziany przeze mnie Danny Kaye, mistrz komedii, zaśpiewa nam piosenkę Bali Boogie z musicalu Wonder Man. Ja tymczasem bardzo wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Myślę, że takie zestawienie świata Odyseusza z bardzo współczesnym brzmieniem, z światem 40. lat i musical powstałych w tamtym czasie jest ciekawym zestawieniem, jest zupełnie różnym spojrzeniem na musical. Zapraszam oczywiście za tydzień. Będziemy się żegnać z Odyseuszem. Pojawi się ostatni segment sagi Epic The Musical i powróci nasz cykl oscarowy. Przejdziemy na końcówkę lat 40. i tam wiele musicali na was czeka. Kacper Siedlecki, Rafał Lewandowski, dobrej nocy, tymczasem życzymy i papa.

0: sobie śpiewam za to swoje śpiewanie.
1: Potrzeba jakiejś interakcji, słuchaj. Ale już napisałam, co chciałam tutaj. Wszystko jest powiedziane.